0: wszędzie zaznaczał swój wpływ. I okazało się, że faktycznie są mocne różnice. Różnice, które wydają się idealnie dość logiczne, natomiast to, co jest logiczne, nie zawsze znajduje swoje molekularne potwierdzenie, niestety. Wtedy nauka byłaby dużo łatwiejsza. Natomiast okazało się faktycznie, że w tych nowotworach o bardzo niewielkim 5-letnim przeżyciu, tych, które raczej kojarzą nam się z dużo, dużo gorszymi diagnozami, to profilowanie odpowiedzi na leczenie przez stres faktycznie wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli mówimy o bardzo szybkim przebiegu choroby i też o bardzo szybko narastających emocjach, emocjach tym silniejszych, że właśnie mamy świadomość tego, że raczej nasze lokowanie może nie być najlepsze, chociaż oczywiście, jak szpital nam to udowadnia codziennie, cuda się zdarzają i bardzo na te cuda czekamy, to profil psychoterapii, która powinna być tutaj prowadzona, wygląda zupełnie inaczej niż w tym 5-letnim przeżyciu bardziej optymistycznym. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ostrą reakcją na stres, mamy do czynienia z nasilonym procesem zapalnym, mamy do czynienia z w sumie rzeczami, mechanizmami bardzo mierzalnymi. Mamy tutaj odpowiedź ze strony osi podwzgórze przysadka nadnercza, mamy tutaj odpowiedź katecholaminową, które wszystko to potęgują i to są rzeczy, które no właśnie są o tyle mierzalne i identyfikowalne, że my wiemy, że to obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsyca ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej. I jeżeli jakikolwiek czynnik, w tym przypadku ten stresowy, w jakiś sposób, bo znowu mówimy tutaj o asocjacji, a nie bardzo jasnej zależności, niestety jeszcze na tym etapie, ponieważ mamy tutaj wpływ czynników środowiskowych, psychologicznych, molekularnych, więc też w kolejnych badaniach dążymy do tego, żeby te wpływy od siebie oddzielać, co jednak nie jest łatwe przy tym, jak niesamowicie złożoną jednostką jest nasze ciało.
1: Kiedy słyszymy diagnozę, nowotwór, to samo to już wytwarza w nas na pewno wielkie pokłady stresu i trudno sobie wyobrazić leczenie bez tego stresu. Czy w związku z tym staracie się łagodzić w jakiś sposób ten stres? Czy chorzy mają dostęp do terapii na przykład psychologicznych, które łagodzą ten stan?
0: Oczywiście. To, że psychoterapia albo po prostu interwencja psychologiczna, bo tutaj też różnie bywa, jest elementem leczenia onkologicznego, to jest coś absolutnie oczywistego. I tak powinno być i do tego dążymy i myślę, że w zdecydowanej większości ośrodków, przynajmniej częściowo już tak to wygląda. Natomiast to, co jest tutaj...
1: Da się to opanować?
0: Czy tak do końca się da? Tego nie wiemy. Wiemy, że realnie te interwencje psychologiczne przekładają się na jakąś poprawę wyników. I my nie jesteśmy w stanie do końca wnioskować, czy to jest sama interwencja, czy to, że jeszcze na przykład modyfikujemy leczenie, czy to jest wpływ jednego i drugiego. I mamy nadzieję, że po prostu dodając te wszystkie interwencje mające jakikolwiek potencjał, faktycznie wpłyniemy na lepsze wyniki. I też właśnie ten potencjał biologiczny psychoterapii to jest to, co bardzo byśmy chcieli, co próbujemy wykazać, to jest właśnie bardzo trudne do oddzielenia z tymi różnymi wpływami, ale jednak bardzo obiecujące, bo faktycznie są badania i to na całkiem dużych grupach prowadzone, porównujące pacjentów, którzy faktycznie mają tę psychoterapię dodatkowo zaplanowaną, lepiej rozwiniętą i widzimy, że w nowotworach o porównywalnych parametrach faktycznie mogą, że to się wiązać z lepszymi wynikami leczenia. I te wyniki bardzo nas cieszą i dlatego tym bardziej chcemy tę psychoonkologię tutaj rozwijać.
1: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory? Czy to jest aż tak?
0: Możemy tutaj mówić o asocjacji, a nie pewnym związku przyczynowo-skutkowym. Jeżeli czytamy sobie o czynnikach ryzyka wielu w ogóle stanów chorobowych, nie tylko nowotworów, to stres gdzieś tam zawsze nam się przewija. I nie tylko dlatego, że to jest taki popularny temat, a wszyscy się stresujemy, ale dlatego, że są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. I mówimy tutaj o przewlekłym stanie zapalnym, mówimy tutaj o wysokim poziomie kortyzolu, o aktywacji katecholaminowej. I to są rzeczy, z którymi tutaj faktycznie mierzalnie możemy walczyć. To są parametry, które możemy sprawdzać, więc czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
1: Mówiła Pani o nowotworach, które są bardzo groźne i często kończą się niestety śmiercią. A co z tymi bardziej łagodnymi? Czy tam stres też ma znaczenie?
0: Ma, ale tutaj ta terapia przynosi dużo lepsze skutki, jeżeli mówimy w kontekście tej opieki psychologicznej, jeżeli ma trochę inny profil. Bo właśnie w tych o niskim przeżyciu 5-letnim głównie koncentrujemy się na tej momentalnej terapii, tej, która w momencie diagnozy się pojawia. Reagujemy reagujemy bardzo szybko i próbujemy ten nagły wyż emocjonalny jakkolwiek opanować. Natomiast w nowotworach o wysokim wskaźniku przeżyć pięcioletnich zupełnie inny nacisk musi być tutaj położony. Tutaj potrzebujemy pracy z przewlekłym stresem. Potrzebujemy pracy z tym strachem, z tym lękiem przed tym, że zawsze w kolejnym badaniu coś się może pojawić. No bo jednak ci pacjenci, nawet jeżeli w większości przypadków szczęśliwie ten proces zakończy się dobrze początkowy, to jeszcze mamy tutaj wiele lat kontroli, wiele lat kolejnych wyników badań, które zawsze wiążą się ze stresem. I tutaj nauczenie pacjenta tego, jak z tym przewlekłym stresem sobie radzić, jak opanować ten lęk przed kolejną kontrolą, to jest tutaj najważniejsze. I to realnie przekłada się na pewno na zwiększenie jakości życia, co jest absolutnie naukowo i logicznie uzasadnione. Natomiast na parametry molekularne wydaje się, że być może też.
1: Łatwo mówić, nie stresuj się, ale to chyba jedyna możliwa rada.
0: Też bym bardzo chciała się nauczyć i nie stresować, szczerze mówiąc, ale na pewno mamy coraz lepsze narzędzia do pracy. Nasi psychologowie robią co mogą, żeby faktycznie tym pacjentom było coraz łatwiej. I myślę, że zbrojenie się właśnie tutaj w tę psychologiczną, psychiatryczną czasami artylerię faktycznie ma bardzo duże znaczenie.
1: A pani pracując z pacjentami widzi czasami taką zmianę, jeśli chodzi o to podejście nasze do leczenia, a później wyniki badań, że człowiek, który sięga po tą terapię, nagle ma coraz lepsze wyniki.
0: Bardzo często zaskakują mnie scenariusze, w których ten wpływ psychologiczny faktycznie wydaje mi się bardzo widoczny. Wiadomo, że nauka nigdy nie wnioskuje na pojedynczych przypadkach, natomiast nigdy nie zapomnę historii pani, którą miałam okazję współprzyjmować na oddział, właśnie na badanie kontrolne po leczeniu. To była pani z nowotworem trzustki, więc diagnoza nie brzmiała specjalnie optymistycznie, natomiast pacjentka z tego, co opowiadała, już od początku nie przejęła się nią bardzo, ponieważ ona miała kompletnie inne plany na życie i nie chciała pozwolić temu nowotworowi czegokolwiek tutaj zmienić. Przeszła leczenie, mimo tego, że nie była to operacja mająca na celu wyleczenie, to jednak pacjentka od tamtego momentu przeżyła już 8 lat i dalej miała się świetnie.
1: Afirmacja.
0: Zdecydowanie. Więc nie wiemy, dlaczego niektóre jednostki faktycznie są w stanie wygenerować takie wyniki leczenia, ale niesamowicie nas to cieszy i mamy nadzieję, że tutaj faktycznie ten wpływ tego nastawienia pacjenta, w ogóle podejścia do życia faktycznie może być ważny i może jesteśmy w stanie faktycznie dobrym kierunkiem, dobrym podejściem do terapii, właśnie w tym, o czym mówiłam, w tej różnicy między tymi nowotworami, w których potrzebujemy tej szybkiej interwencji, a tymi, w których potrzebujemy nauki przewlekłego radzenia sobie ze stresem, może właśnie to podejście, ta zmiana w postrzeganiu tego przez pacjenta będzie miała bardzo duże znaczenie.
2: Z doktorantką nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katarzyną Herbetko, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina trzecia. W RMF FM to czas kolejnego wydania faktów. Zebrał te najważniejsze informacje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Miliardy dla Polski pod znakiem zapytania. Chodzi o rekompensaty za uzbrojenie przekazane Ukrainie. To ma być wzrost o 3%. W przyszłym roku miesięczna pensja minimalna podniesie się o 144 zł. Fani fantastyki szykują się na swoje święto w Poznaniu. Już za niecałe 2 tygodnie rusza tam festiwal Pyrkon. Polska może nie odzyskać pełnej kwoty za uzbrojenie przekazane Ukrainie. Chodzi o około 2 miliardy złotych z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, z którego państwa członkowskie otrzymują rekompensaty za dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa. Przez wiele miesięcy wypłaty blokował ówczesny premier Węgier Viktor Orbán. Choć nowy szef węgierskiego rządu Peter Madziar odblokował fundusz, problem nie zniknął. Sprawą zajmuje się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Dlaczego więc Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu środków?
2: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
1: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Ta podwyżka o 3% oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Czy taka propozycja rządu to dużo, mało, czy może to kompromis? O tym Igor Skrzypek.
3: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
4: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
3: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
1: Resort Zdrowia zapowiada tymczasem dodatkowe terapie onkologiczne, a także terapie chorób rzadkich. O szczegółach mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Kasperczyk, ujawniając nową listę leków refundowanych.
5: Nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
6: na
5: bardzo...
6: Na raka prostaty też?
5: Na raka prostaty również.
1: Cała rozmowa Joanny Górskiej z minister Katarzyną Kacperczyk jest na rmf24.pl.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści. Ten problem poruszymy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przedłużający się okres trudny dla naszej psychiki może mieć wpływ na cały organizm.
8: To jest taki ciągły stan napięcia, który wyniszcza?
9: Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny również działa, powoduje podwyższenie tak zwanego złego cholesterolu, co bezpośrednio ma wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawały serca i udary mózgu.
1: Przestrzega Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba, dziennikarka z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Niecałe 2 tygodnie pozostały już tylko do kolejnej odsłony festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos, zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
10: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronauta. astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
1: Jeśli chcecie wziąć udział w poznańskim festiwalu fantastyki Pyrkon, to warto zajrzeć na naszą stronę, bo tam mamy dla Was karnety.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy m.in. te o wakaty i o podzielone środowisko sędziów.
6: Z 125 powinno być sędziów, jest 91. 3 z 5 izb szefowie nieobsadzeni.
11: Tak, to jest poważny problem. Patrząc z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszego sądu w Polsce, Sądu Najwyższego, liczę na to, że w najbliższym czasie uda się te kwestie pozytywnie rozstrzygnąć.
6: W jaki sposób? To znaczy, żeby powołać nowego szefa izby, to trzeba mieć kontrasygnatę premiera, zgodę prezydenta. No,
11: panie redaktorze, mam na myśli dwie izby, gdzie tutaj pan prezydent już bez kontrasygnaty podejmie zapewne decyzje. Mam na myśli Izbę Karną oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Są przedstawieni panu prezydentowi kandydaci po 3 osoby i myślę, że w najbliższym czasie w tym zakresie nastąpią decyzje pana prezydenta.
6: Rozmawiał pan z prezydentem o tym? Rozmawiał pan z prezydentem o tym, panie prezydencie?
11: Tak, po odebraniu nominacji rozmawiałem z panem prezydentem, przedstawiałem sytuację, jaka jest. Pan prezydent ją rozumie i myślę, że w najbliższym możliwym czasie te kwestie będą rozstrzygnięte. Natomiast problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od 2 lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie kolejnego zgromadzenia, które wyłoni trójkę kandydatów, wymaga kontrasygnaty.
6: A co, premier problem. Nie chce kontrasygnaty dać w tej sprawie?
11: Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego, co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty i tyle mogę powiedzieć.
6: Za chwilę wrócimy jeszcze do statusu sędziów, ale jeszcze chciałem się zapytać o KRS. 15 czerwca powinien zostać zwołany po raz pierwszy KRS. Będzie zwołany?
11: Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzja zapadnie w tym tygodniu. Ona jest związana z tym, można powiedzieć, uprawnieniem ustawowym dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kwestia jest już moim zdaniem przemyślana, ale jasno chcę tutaj powiedzieć, że swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media, więc proszę wybaczyć.
6: Panie prezesie, ale pan mówi, zakomunikuje, zostanie podjęta. Zakładam, tak, że ten czas przyszły, którego pan używa, jest adekwatny. To znaczy, te decyzje jeszcze nie zapadły, choć są przemyślane.
11: No, tak, nie zapadły, no bo gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
6: W tym tygodniu i tak, do poniedziałku zostanie zwołany.
11: Znaczy, to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
6: Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca
11: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
6: Panie prezesie, czy pan jest sędzią? Bo tak śledzę opinie w internecie i są tacy, którzy mówią, że pan w ogóle nie jest sędzią. W związku z tym pełni pan obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
11: No, panie redaktorze, trudno odpowiadać na takie pytanie. I oczywiście te głosy są mi znane, te opinie. Słyszałem, że taką opinię wyraził pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że jestem osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słyszałem też opinię jednego z sędziów Sądu Okręgowego, że w ogóle nie jestem sędzią. Już mogę powiedzieć, przeszedłem wszystkie szczeble w zawodzie sędziowskim od aplikanta poprzez asesurę, sąd rejonowy, sąd wojewódzki, okręgowy, apelacyjny, gdzie byłem najdłużej, bo 22 lata i od 2022 roku w Sądzie Najwyższym orzekam. Przez 3 lata byłem prezesem kierującym pracą Izby Karnej.
6: Panie prezesie, ale pan doskonale oczywiście wie, że toczy się spór prawny i polityczny o to, czy te nominacje po reformach Zjednoczonej Prawicy i te zmiany pozwalały ważnie wybrać sędziów.
11: Panie redaktorze,
6: na nowe stanowiska mianować albo na nowe
11: panie
6: stanowiska.
11: Panie redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tutaj jednoznaczne, niezmienne. Uważam, że nie ma w tym zakresie sporu prawnego. Jest to spór polityczny, emocjonalny.
6: A Komisja Wenecka i jej stanowisko?
11: Ale zarówno orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej w żaden sposób nie zaprzecza moim twierdzeniom, bo z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania. To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje to orzeczenie, nie wiem w czyim interesie i z jakich powodów. I w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika, to jest ten problem, ale patrząc na treść tych orzeczeń, patrząc także na traktaty, na podstawie których działają Trybunały Europejskie, no to przecież sytuacja jest jednoznaczna w tym zakresie. Problem jest szerszy.
6: Ale pan mówi, że sytuacja jest jednoznaczna, ale nie, mamy dla mnie wyroki, które kwestionują wyroki wydane przez tak zwanych neosędziów.
11: No
6: tak,
11: no to mówiąc o części prawników, którzy uważają, że z tych orzeczeń wynika określone stanowisko, wydają orzeczenia, w których kwestionują status sędziów. I moim zdaniem czynią to całkowicie bezprawnie. Teraz mamy doskonałą, można powiedzieć, okazję, żeby to w sposób jednoznaczny stwierdzić, także w wyniku tego, w jaki sposób została wybrana piętnastka sędziów obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W identyczny sposób, jak poprzednie dwa składy. I mogę zadać pytanie tym sędziom i tym politykom i tym prawnikom, którzy kwestionują z uwagi na tryb powołania, czy będą również kwestionować tych sędziów, którzy zostaną zaopiniowani.
6: Nie będą, to już wiemy. Pan tutaj zadaje pytanie retoryczne.
11: No to dlaczego nie będą? I oczywiście ja uważam, że nie ma powodów i dobrze, że nie będą.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę czwartą. Posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: USA kontynuują działania odwetowe w Iranie. Eksplozje słychać było w kilku miastach w regionie. Po ponad roku komunikacja miejska powraca pod estakadę w Chorzowie. To będzie wyjątkowa gratka dla fanów piłki nożnej. W ten weekend do sprzedaży trafią bilety na mecz Manchester United AC Milan we Wrocławiu. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na cele w Iranie. Według amerykańskich władz działania mają być ostrzeżeniem dla Teheranu po strąceniu śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Amerykańskie media informują, że celem uderzeń są m.in. systemy obrony powietrznej i radary w rejonie cieśniny. W Iranie słychać było eksplozje, a Teheran zapowiada odwet. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już poinformował o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku amerykańskich celów w regionie. Waszyngton tymczasem podkreśla, że obecne działania nie powinny przekreślić szans na negocjacje mające zakończyć konflikt. Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. O tym, jak młody mężczyzna reagował na pytania śledczych, w Faktach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i, jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
1: Autobusy i tramwaje wróciły już pod estakadę w Chorzowie. Po ponad roku, ze względu na zły stan techniczny, ruch pod obiektem, na razie został wznowiony, jeszcze nie. Ostatnia ekspertyza pozwala jednak na warunkowe wznowienie ruchu. Po otwarciu przejść dla pieszych przyszła kolej właśnie na komunikację miejską.
3: Jest lepiej, dużo lepiej. W końcu
4: nie było jak dojechać do Świętochłowic, czy do Bytomia, czy gdziekolwiek.
5: Trzeba było się przesiadać gdzieś?
4: Na inne przystanki w ogóle iść, bo tu nie było przystanków, nie?
5: Samochody na razie jeszcze nie przejeżdżają, ani tramwaje górą.
4: Na razie nie, tylko właśnie ta komunikacja, nie?
1: W Chorzowie była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Prezydent miasta nie zdecydował jeszcze, czy i ewentualnie kiedy przywrócony zostanie ruch samochodów na estakadzie. A w sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu. W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester United z AC Milanem.
6: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
1: Mówił organizator Tomasz Rachwał. Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław 15 sierpnia.
7: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Co wspólnego może mieć Krajowa Rada Sądownictwa z polityką? Między innymi o tym w porannej rozmowie w RMF FM mówił pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
8: Przecież każda uchwała Krajowej Rady Sądownictwa na przełomie, od momentu jej powstania, na przełomie lat, ma charakter polityczny. Bez względu na skład sędziowski. Dlaczego? Bo w tych... składa Krajowej Rady Sądownictwa jest zawsze 4 posłów, 2 senatorów. To są politycy. Bez względu na opcję polityczną, raz są z lewej, raz z prawej, ze środka, mówiąc ogólnie, z różnych partii politycznych. I teraz, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa wydaje określoną opinię, pod którą podpisują się także biorący w opiniowaniu posłowie, no to idąc tym tokiem, no to ona ma zawsze charakter polityczny. Czy tryb wyboru 15 sędziów, czy dokonany właśnie przez posłów, czy też przez samych sędziów, ma w związku z tym, jakie ma znaczenie w sytuacji, kiedy każda uchwała ma charakter, z tego względu, o którym powiedziałem, charakter polityczny.
9: No dobrze, ale ja wrócę do tego pytania o tę ocenę przez środowisko prawnicze, sędziowskie. To był dobry tryb? On rzeczywiście ulepszał sytuację? Odpowiadał na te zastrzeżenia, które były realne? One nie kwestionowały statusu sędziów, ale kwestionowały model wyboru KRS-u.
8: Panie redaktorze, ja przez 22 lata orzekania w sądzie apelacyjnym uczestniczyłem w wyborze członków KRS-u. Byłem delegatem. I patrzyłem na to z bliska, jak to wyglądało. I mogę powiedzieć ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, że nie było ani biało, ani czarno. Było szaro.
9: A teraz?
8: Uważam, że teraz jest to czynione w sposób bardziej przejrzysty i demokratyczny. Można powiedzieć, spółdzielnie, żeby była jasność. Nigdy nie kandydowałem do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast obserwowałem jako ten delegat, jak to się odbywało. I nie można powiedzieć, że tak, że wcześniej to było całkowicie źle, później było dobrze, a teraz wracamy nie wiadomo do czego. Ja uważam, że najlepszy byłby tryb mieszany, żeby na przykład sędziowie wybierali spośród ze swojego grona, ale w wyborach takich, można powiedzieć, mających podstawę prawną, gdzie mogliby uczestniczyć wszyscy sędziowie.
9: Bo rozumiem, że tym razem pana zdaniem nie było podstawy prawnej.
8: No nie było podstawy prawnej. Tu nie ma chyba nikt wątpliwości, że do tych zgromadzeń, gdzie opiniowano tych kandydatów, nie było podstawy prawnej, to po pierwsze. A po drugie, one się nie odbywały we wszystkich sądach. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie odbyły się, w jednym z sądów apelacyjnych się nie odbyły, więc tu nie możemy mówić, że one miały podstawę prawną. Natomiast gdyby uczestniczyli wszyscy sędziowie w oparciu o uregulowaną, jasną podstawę prawną i wybrano na przykład 30 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i z tej 30 parlament na przykład kwalifikowaną większością wskazał 15, uważam, że byłaby w moim przekonaniu sytuacja właściwa.
9: A wierzy pan w taką decyzję przy tej polaryzacji? Postulował pan również jednozdaniowe sanowanie wszystkich decyzji dotyczących mianowania sędziowskiego od 1990 roku. Wierzy pan, że to jest możliwe?
8: Panie redaktorze, szanowni państwo, gdybym nie był umiarkowanym optymistą, to nie podejmowałbym się także zadania kierowania zarówno wcześniej Izbą Karną, jak teraz całym Sądem Najwyższym. Wierzę w rozsądek i opanowanie polityków.
9: Panie prezesie, ja zadam jednak to pytanie, bo ja nie wierzę w rozsądek i opanowanie polityków, ponieważ widzę, jak od kilku lat w ramach polaryzacji jest kompletnie rozsadzany system prawny. Mamy niedziałający, realnie niedziałający, bo jedna ze stron nie uznaje jego wyroków Trybunału Konstytucyjny czy jego decyzji. Mamy głęboko podzielony Sąd Najwyższy. Mamy kwestionowanie wyroków sądu w oparciu o skład je orzekające. No to nie sprzyja do umiarkowanego optymizmu.
8: Panie redaktorze, to tylko potwierdza tezę, że politykom, z tego wynika, że politykom najbardziej zależy na tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości nie działał, był rozchwiany. Z tego wynika, że właśnie ma jakiś interes w tym, że jeżeli... No właśnie taki, że jeżeli popełnią przestępstwo, to nie będą sprawnie osądzeni. Prosty interes. Natomiast sprawny wymiar sprawiedliwości leży zarówno moim zdaniem w interesie obywateli, przede wszystkim obywateli, wzmacnia państwo, powoduje, że instytucje działają, ale także w interesie polityków, bo jeżeli jakiś polityk zostanie, można powiedzieć, posądzony o popełnienie przestępstwa, to sprawny wymiar sprawiedliwości działający, można powiedzieć, w sposób profesjonalny, jak rozstrzygnie, to będzie jasna sytuacja w tym zakresie. Także to jest, wymiar sprawiedliwości to jest nerw państwa. I uważam, że państwo nie może działać w sposób prawidłowy, właściwy, bez właściwie należycie działającego wymiaru sprawiedliwości.
9: Dla polityków wygodniejsze jest, jak mają bardziej dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów, bo to pozwala sprawniej realizować swoje cele.
8: No ale władza się zmienia, panie redaktorze. Mamy wybory co 4 lata i politycy powinni mieć świadomość, że...
9: Panie prezesie, władza się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Kryzys w sądownictwie nie tylko się nie rozwiązuje, ale pogłębia się. Zgodnie ze starą zasadą, każda ekipa robi to samo, co poprzednia, tylko bardziej.
8: No i ja wciąż wierzę, że przyjdzie takie opamiętanie, że oczywiście, jak patrzę z perspektywy 3 lat, kiedy obejmowałem funkcję prezesa Izby Karnej, to myślałem, że już przekroczyliśmy pewne granice. Okazało się, że jeszcze te granice są dalej. Uważam, że pomimo tego kryzysu, na przykładzie chociażby Sądu Najwyższego, Izba Karna, w której są najbardziej widoczne te podziały, gdzie jest 20 starych, aktualnie 10 nowych sędziów i jest 7 nieobsadzonych wakatów. Jeżeli ponad 90 w ponad 90% jest opanowany wpływ spraw kasacyjnych i te sprawy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki, no to jestem jednak umiarkowanym optymistą, że mimo tych podziałów, mimo tej sytuacji, jaka jest kadrowej, udaje się, można powiedzieć, nie powiększać w żaden sposób zaległości.
9: A pan mówi teraz o pracy wewnętrznej Sądu Najwyższego. Ja mówię o tym, że ludzie zadają pytanie, czy moja decyzja w mojej sprawie będzie utrzymana, czy ten wyrok będzie utrzymany, czy ten człowiek będzie skazany, czy go wypuszczą. Wreszcie, to może, ale też jest pytanie wielu ludzi, czy mój rozwód się dokonał, czy się nie dokonał.
8: Ale, panie redaktorze, to jest kardynalna sprawa. Ja rozumiem obywateli i myślę tak samo, tak jak pan redaktor powiedział, że dlatego trzeba z tym skończyć. Dlatego moja propozycja i mojej poprzedniczki, pani profesor Manowskiej, właśnie była taka, żeby politycy w zakresie tego obszaru, który jest newralgiczny z punktu widzenia obywateli i funkcjonowania państwa, doszli do zgody, żeby przyznali, że pomimo kilku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze przed 2015 rokiem, żeby była jasność, który zakwestionował procedurę, można powiedzieć, opiniowania kandydatów przez Krajowe Rady Sądownictwa w różnych składach i patrząc na to, co się dzieje po 2018 roku, żeby uchwalić jednozdaniową ustawę, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli obywatel idzie do sądu, to wychodzi z orzeczeniem, które nie będzie kwestionowane z uwagi na skład sądu.
9: Panie prezesie, ale rozmawiam o tym z tymi politykami.
8: Nie, ale jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. W Sądzie Najwyższym jest przygotowywany także wariant, można powiedzieć, rezerwowy. Już niezależny od polityki.
9: Czyli rozumiem, że nie wierzy pan, że oni to zrobią, więc trzeba zrobić rezerwowe rozwiązanie.
8: Nie, tak nie powiedziałem. Nie, panie redaktorze, ja uważam, że w interesie Polski, w interesie wymiaru sprawiedliwości nie można polegać tylko na politykach. No bo tak jak pan redaktor powie, jeżeli oni się, ci politycy powiedzą, no nie dogadujemy się, emocje zwyciężają. Interes Polski...
9: Interes polityczny, nie żadne polityczny, emocje.
8: Myślę, że emocje, można powiedzieć, twardy elektorat, podgrzewanie emocji. A ja patrzę jak obywatel i teraz jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, któremu zależy na tym, żeby zarówno Sąd Najwyższy, jak i wszystkie sądy działały sprawnie. Dlatego jeszcze, panie redaktorze, jedno zdanie tylko. Jest pytanie prawne. Można powiedzieć pytanie prawne. Jest w Sądzie Najwyższym, mam nadzieję, że będzie procedowana uchwała dotycząca właśnie tego samego zagadnienia, związanego ze statusem powołań sędziowskich po 90 roku.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: sama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tarnych na nasze codzienne życie.

0: Punktualnie o godzinie 5 posłuchajmy faktów w RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Siły amerykańskie zakończyły działania odwetowe w Iranie. Sytuacja w regionie pozostaje jednak napięta. Urzędnik gdańskiego zarządu dróg podejrzany o przyjmowanie łapówek trafił do aresztu. No już 20 czerwca w Krakowie odbędzie się festiwal Black or White. W tych faktach podpowiemy, jak zgarnąć podwójne wejściówki na to wydarzenie. Amerykańskie siły nad ranem czasu polskiego zakończyły uderzenia na cele w Iranie. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, ataki były odpowiedzią na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Uderzenia skierowane były w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Iran odpowiedział atakiem dronowym na amerykańską 5. flotą w Bahrajnie, podały irańskie media państwowe. Podejrzany o przyjmowanie łapówek, urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu. Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
3: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
2: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
3: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
2: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
1: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybszą analizę ważnych danych.
4: W takich czterech szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
5: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
4: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
6: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
1: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej i jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
7: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze czy kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów. Jak zauważają dziennikarze RMF FM Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek, w ich posiadaniu są m.in. drogie zegarki.
8: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa. O wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
9: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
8: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
9: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
8: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
9: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
8: Precyzyjna w wycenie swojej kolekcji była Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej. 30 tysięcy złotych są warte jej eklektyczne meble.
1: Już tylko 10 dni pozostało nam do festiwalu Black or White w Krakowie. 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnau, Sarah James, a także kabaret Hrabi, który na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
10: Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Bo fajnie, bo spotykam się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i No i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
11: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
1: No ja przypomnę, że właśnie jeszcze do jutra, do północy, na naszej stronie można zgarnąć podwójną wejściówkę na festiwal. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony Kraków. A jeszcze więcej informacji z Polski i ze świata w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Punktualnie 5:30 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Środa, 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Amerykańskie dowództwo potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Ale w tych porannych faktach też wyborcza walka o Kraków z senator Moniką Piątkowską.
2: Będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.
1: To kolejny kandydat w przedterminowych wyborach o stanowisko obsadzone do tej pory przez Aleksandra Miszalskiego. Informacja numer jeden światowych serwisów w tej chwili to jest amerykański atak na cele w Iranie. Amerykanie zniszczyli je w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Irańskie siły informują, że odpowiedziały przeprowadzeniem ataków na amerykańskie bazy w regionie. Informuje o poranku BBC. W ostatnich informacjach swoich reporterów z regionu oznacza, że CENTCOM, czyli dowództwo centralne amerykańskiej armii, potwierdza, iż operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona. Około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy czasu polskiego, zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarkę wojenną. Czytamy w komunikacie CENTCOMu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, odpowiadając, uderzyć miał dronami w amerykańską 5. flotę w Bahrajnie. Strona amerykańska do tej pory tych doniesień nie skomentowała. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć ma o 144 zł. To jest propozycja rządu. Ona oznacza, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Podwyżki dostać ma też budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze wzrosnąć mają o 3%.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
1: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Środa, 10 dzień czerwca, o poranku w faktach. Aktualne informacje z Bliskiego Wschodu, po amerykańskim ataku na Iran, ale też wyborcza bitwa o Kraków. Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły wspólną kandydatkę w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To, jak mówiłem, Monika Piątkowska. 2 lata temu została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pełniła też funkcję pełną

0: Pomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw Marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta. O 7 gościem Piotra Selaka w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Między innymi o ten wybór pytać będziemy senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. 7:30 w porannej rozmowie RMF FM u Tomasza Terlikowskiego, natomiast komendant główny policji Marek Boroń już teraz zapraszamy. A jutro w Meksyku startuje Mundial, tam jest nasz specjalny wysłannik. Będziemy się z nim łączyć w porannych faktach RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.

0: mama.
1: Jaki piękny on.
2: Kto?
1: Kupon z Polomarketu.
3: Do Polopol.
4: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
5: Polo.

0: A to był Michael. Michael Jackson w RMF FM, a to jest Ewa i Tomek.
1: I to są fakty.
2: Zgadza się.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy.
2: Stany Zjednoczone zaatakowały Iran.
3: Operację już zakończono. To była odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca.
2: Jest kolejna kandydatka na prezydenta Krakowa.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe postawiły na senator Monikę Piątkowską.
2: Pod lupą dziennikarzy RMF FM, także oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
3: Posłuchajcie, czy dużo zarabiając potrafią oszczędzać.
2: A na koniec zapowiedź meczu naszych siatkarzy, bo te emocje przed nami o poranku. 3 godziny temu amerykańskie siły zbrojne zakończyły ataki przeciwko Iranowi. Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dokonały ataku odwetowego za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
3: A w faktach RMF FM o 6:00 nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, witamy. Zatem zamiast zapowiadanego przez prezydenta Trumpa pokoju mamy eskalację trwającej od ponad 100 dni wojny?
4: Dzień dobry. Tak, choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych. Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Sił USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo. Przeprowadzono kilka fal nalotów. Atak USA objął strategiczny rejon południowego Iranu położony w pobliżu cieśniny Ormus.
3: Iran w odpowiedzi wystrzelić miał co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Taką informację przekazuje serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. New York Times informował natomiast o 21 atakach na cele amerykańskie, w tym bazę Al-Azraq w Jordanii.
2: Zbieramy aktualne fakty. Sprawdzajcie również naszą stronę rmf24.pl.
3: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
2: Jej kandydatura została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza w Warszawie.
3: Piątkowska zapewnia, że ma doświadczenie, które zaprocentuje w stabilnym zarządzaniu miastem.
5: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie.
2: Senator Piątkowska zapowiedziała zmiany m.in. w funkcjonowaniu strefy czystego transportu.
3: Donald Tusk zaznacza, że najpoważniejszym rywalem kandydatki KO i PSL-u będzie Łukasz Gibała, który oficjalnie jeszcze swojego startu w wyborach nie ogłosił.
6: Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców.
2: Premier zapowiedział również, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.
7: Fakty o poranku w RMF FM.
2: Jakie majątki posiadają polscy europosłowie?
3: Średnio zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie, ale o szczegółach nasi dziennikarze Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski, którzy prześwietlili opublikowane wczoraj oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
2: Zaczynamy od pytania, czy nasi politycy w Brukseli potrafią oszczędzać.
8: Z pewnością nie potrafi tego robić Grzegorz Braun. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2 tysiące złotych i niecałe 1 euro. Z kolei były prezes Orlenu Daniel Obajtek, dziś europoseł PiSu, deklaruje, że zaoszczędzone ma ponad 900 tysięcy złotych, 50 tysięcy euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
9: Zdolnością oszczędzania wykazał się Robert Biedroń z Lewicy. Stan jego konta wzrósł w ciągu roku o 720 tysięcy złotych i tym samym ma w gotówce prawie 2 000 000 złotych. Do tego obligacje o zbliżonej do tej kwoty wartości. W budowaniu majątku ekspertem okazała się była szefowa Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Walc z Koalicji Obywatelskiej. Ma 3 700 000 złotych na koncie. Do tego nieruchomość o wartości zbliżającej się do 2 000 000 złotych i emerytura z ZUS daleka od głodowej. 250 tysięcy złotych rocznie.
2: I na koniec tych faktów jeszcze świat sportu. Nasi siatkarze za godzinę rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
3: Dalekie chińskie linii. Tam o 7:00 zaczynamy intensywne 3 dni siatkarskiej walki, o czym przypomina Aleksander Śliwka.
10: Gramy środę, czwartek i w piątek.
3: Dzisiaj starcie z Kubą, potem Słowenia, Japonia. Chwila przerwy i dalej Ukraina.
2: W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie aż 30 meczów.
3: A jak wypadnie ten pierwszy reprezentacyjny test? O poranku sprawdzajcie w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Jeżeli deszcze o poranku, to tylko na południu. Potem sprawdźmy, o godzinie 12 deszczowo też będzie wzdłuż granicy zachodniej w centrum kraju, a o 18 deszczowo w całej Polsce, padać będzie wszędzie równo, więc jeżeli wracacie do domu dopiero wieczorem, to zabierzcie ze sobą parasolkę.
13: Patrzę na temperaturę jeszcze odczuwalną. W tym momencie w okolicach Szczecina takie 9 stopni, a na Podkarpaciu 18.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ocieplenia, okładzin elewacyjnych i farb.

0: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada reakcję po doniesieniach korespondentki RMF FM w Brukseli. Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
2: Odblokowane pieniądze mogą być zbyt małą kwotą, by pokryć wszystkie zobowiązania.
3: My będziemy w oczywisty sposób walczyć o każdą złotówkę tego zwrotu dla polskiej armii. Ale pamiętajmy, że my tych pieniędzy nie dostaliśmy, dlatego że przez wiele, wiele miesięcy ten zwrot blokowały Węgry Viktora Orbana. Pamiętajmy, kto za ten cały bałagan bierze odpowiedzialność.
2: Przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Czy to kandydatura ryzykowna? Pytać będziemy w rozmowie o 7.
2: Gościem Piotra Selaka będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witamy cię, Piotrze.
4: Dzień dobry.
2: Czym ryzykuje koalicja i PSL, wystawiając Piątkowską?
4: No, wielu wyborców będzie patrzyło na wybory w Krakowie jako swego rodzaju test przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku. A kandydatka Koalicji Ludowców, o, chyba zgodzicie się, źle zaczęła kampanię, startując do niej z warszawskich ogrodów. Tak jest, przy kancelarii premiera. No, nie była też, jak się wydaje, osobą pierwszego wyboru, chociaż jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wydawało się przecież, że Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz postawią na kogoś spoza świata czystej polityki. Będziemy o tym rozmawiać z senatorem Schetyną. Porozmawiamy też z byłym ministrem spraw zagranicznych o relacjach polsko-ukraińskich, no i o wniosku o odwołanie ministra Kierwińskiego. Także zapraszam.
1: Zapraszamy, polecamy razem z Piotrem Selakiem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A poranne fakty sportowe RMF FM zaczynamy od siatkówki.
1: Tak jest, już za pół godziny kadra Nikoli Grbicza inauguruje Ligę Narodów. Gramy w chińskim linii, tam w tej chwili pół godziny po południu, zatem o 13:00. Naszym przeciwnikiem dziś Kuba, z którą, przypominam, przegraliśmy przed rokiem.
6: Musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu.
1: Tyle Aleksander Śliwka, wynik sprawdzać będziemy oczywiście o poranku w faktach. Pojutrze początek piłkarskiego mundialu na legendarnym Estadio Azteca, mecz otwarcia Meksyku. RPA. Wczoraj tysiące protestujących nauczycieli zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu, domagając się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej, którą rząd uważa za niewykonalną. Wokół stadionu rozmieszczono tysiące policjantów, w poprzek drogi ustawiono betonowe zapory. Nie ma korków, nie będzie żadnych utrudnień w dniu inauguracji Mistrzostw Świata, zapewnia prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Mistrzowie świata? Argentyna. Tej nocy grali testowy mecz z Islandią w Auburn w Alabamie. Wygrali 3-0. Pierwsza cudnej urody bramka Valentina Barco.
7: Argentino! Colorado en ocho! Apareció Valentín Barco!
1: Lionel Messi w 70 minucie wszedł z ławki rezerwowych i w pierwszym kontakcie z piłką podał do Lautaro Martineza, którego sfaulował bramkarz Islandii Elias Olafsson. Rzut karny dla Argentyny i 117 bramka Messiego w reprezentacji. Nasze piłkarki nożne późno wieczorem przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w Lidze Narodów. Jedno jedyne trafienie biało-czerwonych po rzucie karnym przy głośnych gwizdach holenderskich kibiców, ale do siatki trafia Ewelina Kamczyk. Bilans naszych piłkarek, 1 remis, 5 porażek z rzędu, tym samym spadamy do dywizji B, a jesienią czekają nas dwustopniowe baraże o ewentualne Mistrzostwa Świata. W Lidze Koszykarzy pierwszy mecz o trzecie miejsce na korzyść Arki Gdynia. Na swoim parkiecie pokonała Dziki Warszawa 89-80.

0: 4, zatem Gdynia świętuje.
1: Mamy małą zaliczkę, 5-punktową, także trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
0: Zapowiada Jarosław Zyskowski. To rewanżowe spotkanie w piątek. Dziś w Warszawie drugi mecz finału Legii z Zastalem Zielona Góra. Gramy do 4 zwycięstw, 1-0 prowadzi Zastal. A po 8:30 w sporcie zamieszanie w Madrycie z Julianem Alvarezem i José Mourinho. Już teraz zapraszam.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24, mówimy wam dzień dobry, już w środę, już 10 czerwca, za moment Grzegorz Schetyna, po 8 komendant główny policji, czyli Marek Boroń. To najważniejsze rozmowy naszego poranka informacyjnego. Piotr Salak, kłaniam się i polecam oczywiście Radio RMF 24. A zaczynamy nasz poranek, jak zawsze, od faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już czekają, jest 7.
1: Uderzenie w samoobronie na cele w Iranie.
2: Zakończyliśmy już tę operację, potwierdza dowództwo centralne USA.
1: W faktach także kandydatura Moniki Piątkowskiej na prezydenta Krakowa.
2: Kandydatura, którą krytykuje nie tylko opozycja, ale też koalicjanci.
1: Jakie wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL ma szansę w wyborach?
2: Gościem rozmowy o 7 w faktach internetowym Radio RMF 24 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Już za moment.
1: Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran.
2: CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, że operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarki wojennej. Korespondent telewizji BBC odczytuje komunikat CENTCOM.
1: Amerykanie określają atak jako proporcjonalną odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
2: Dwóch członków załogi tego śmigłowca zostało uratowanych przez amerykańskiego drona morskiego, informuje CENTCOM. To jest pierwszy raz, kiedy armia amerykańska oficjalnie potwierdziła, że w takiej operacji użyto tego typu jednostki. To fakty RMF FM. Laboratorium produkujące na dużą skalę syntetyczne narkotyki zlikwidowali w okolicach Makowa na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
1: Zatrzymali dwóch młodych Ukraińców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak natrafiono na te wytwórnie?
3: Policjanci weryfikowali informacje o nielegalnej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim. W zabudowaniach gospodarczych natrafili na profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, prasy mechaniczne, elektryczne mieszadła, system wentylacji i maski przeciwgazowe. Zabezpieczyli 25 kg gotowych do sprzedaży środków odurzających o nazwie Alfa PWP i mnóstwo odczynników. Na miejscu zatrzymali dwóch 19-latków z Ukrainy. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach usłyszeli oni zarzuty, za które grozi im 20 lat więzienia.
2: Komendant główny policji Marek Boroń za godzinę, przypominamy, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: A teraz uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest droga numer 42 w miejscowości Markotów Mały w Opolskiem.
2: Tam dachowało o poranku auto osobowe, rano została jedna osoba z utrudnieniami na odcinku Kluczbork-Namysłów. Powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: Pod górkę będzie miała Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
2: Krytykuje ją nie tylko opozycja, ale też koalicjanci. W szeregach obu partii słychać, że miało być inaczej.
1: Jak wyglądała prezentacja kandydatury i co mówi się o Monice Piątkowskiej? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Gdy głos zabrali liderzy Donald Tusk,
5: jest kandydatką wyśmienitą,
4: i Władysław Kosiniak-Kamysz,
6: to jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
4: Nie było wątpliwości, tylko Monika Piątkowska nadaje się na następcę Aleksandra Miszalskiego, ale jeszcze w weekend faworytem był kto inny. Znany rajdowiec Rafał Sonik wycofał się w poniedziałek, podobnie jak wcześniej namawiani profesorowie krakowskich uczelni. I tak padł plan, by w przyspieszonych wyborach postawić na człowieka spoza świata polityki. A z tego świata tylko jedna osoba była zdeterminowana do startu, właśnie ona. Kandydatka zaprezentowała się w ogrodach kancelarii premiera i za to już jej się dostało od opozycji.
7: Śmieszne jest to, że kampanię wyborczą prezydenta Krakowa rozpoczyna się w Warszawie.
4: I koalicjantów.
8: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą, Krakową i potrzebna jest osoba z Krakowa.
4: Komentowali Paweł Rychlik z PiS i Rafał Kasprzyk z klubu Centrum. Monika Piątkowska te zarzuty odpiera.
9: Jestem osobą od lat związana z Krakowem. 10 lat pracy w krakowskim magistracie. Całe swoje dorosłe życie spędziłam w Krakowie, znam doskonale to miasto.
4: I teraz będzie musiała to udowodnić.
1: Fakty, opinie, komentarze. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
10: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Panie senatorze, czy ogłaszanie kandydatki na urząd prezydenta Krakowa w warszawskich ogrodach kancelarii premiera to jest błąd?
10: Nawet zgłaszane jest przez premiera i wicepremiera, którzy mają warszawskie krajowe obowiązki, więc chodziło o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach Krakowa.
0: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
10: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol. Kto mówi pierwszy, mówi głośniej, mówi i chodziło o to, żeby pierwszy poważna kandydatka miała poparcie dwóch liderów, dwóch największych partii.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, razem z nami w Radiu RMF24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie senatorze, a to będzie sprawdzian przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku, wybory w Krakowie?
10: Myślę, że to otworzy kampanię wyborczą parlamentarną, bo to będzie rok przed wyborami. Ta kampania na pewno będzie długa.
0: O matko, to już mnie strasznie pan straszy, panie senatorze. Rok kampanii wyborczej?
10: Tak, wydaje mi się, że tak. No proszę zobaczyć, jak wyglądało to w wyborach przed wyborami prezydenckimi. No musimy się przyzwyczaić do tego, że te kampanie w Polsce są coraz dłuższe. Że taki tryb kampanijny jest narzucony przez partię i odpowiednio wcześniej. I tak mi się wydaje, że żeby pan emocje, które będzie wywoływać i kampania wyborcza, i same wybory, no powiedzmy sobie wprost, to będzie już wrzesień, koniec września ma być druga tura, no to jest równo 12 miesięcy, może trochę więcej do wyborów parlamentarnych.
0: Czyli porażka w Krakowie, panie senatorze, co będzie oznaczała poważne ostrzeżenie dla dzisiaj rządzących?
10: Ja myślę, że to nie jest... Ta kampania i Kraków jest specyficzny, wybory samorządowe są specyficzne, więc ta specyfika będzie jakby podwójna tutaj i nic tutaj nie będzie oczywiste, to znaczy przecież nie kandydują, nie ma w wyborach parlamentarnych listy obywatelskiej, tak? A wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że w Krakowie właśnie kandydat obywatelski, pan Łukasz Gibała, będzie faworytem tego starcia. Więc tutaj nic nie będzie oczywiste, ale emocje będą prawdziwe. Stan współpracy między ugrupowaniami Koalicji Demokratycznej i też prawej strony sceny politycznej. Tu będzie na pewno dużo rzeczy się działo i tu będą na pewno pisane nowe scenariusze.
0: A ciekawe, jak to się skończy, skoro tak słabo się zaczęło. Raz ta warszawska prezentacja, druga sprawa wygląda na to, jakby kandydatka Koalicji Obywatelskiej była kandydatką drugiego wyboru, bo wydawało się, że to Rafał Sonik będzie kandydatem. To jak to jest w takim razie? To jest mocna kandydatka, czy nie?
10: Jest z senatorem. Mam przyjemność pracować z nią w Senacie. Miała bardzo dobry wynik, wygrała wybory uzupełniające po tym, jak złożył mandat Bogdan Klich. Uważam, że tak jak powiedziałem, wie pan, ważne jest, że ma poparcie dwóch bardzo ważnych partii, fundamentów, filarów koalicji rządzącej.
0: A pana zdaniem to jest obciążenie? Czy to jest obciążenie, czy to jest atut? Bo pan mówi o tym, jakby to był atut, a z drugiej strony w wyborach samorządowych to wcale nie musi być atut, to może być przeszkoda.
10: Ale patrzę na to przez pryzmat drugiej tury. Wszystko wskazuje na to, że będą dwie tury w tych wyborach krakowskich, więc chodzi o to, żeby mieć kandydatkę, która będzie w stanie generować poparcie, też ponad będzie wsparta przez partie polityczne, ale będzie generować poparcie środowisk spoza partii politycznych, spoza partyjnych. I uważam, że to będzie bardzo ważne. Druga tura będzie decydująca o wynikach wyborów w Krakowie.
0: Kadry decydują o wszystkim. Już nie będę wspominał autora tego cytatu. Pan się domyśla oczywiście. Natomiast tak. jak mają kadry prowadzić kampanię wyborczą, skoro jest rozwiązana struktura Małopolska Koalicji Obywatelskiej?
10: Małopolska tak, a krakowska nie, więc to jest kwestia oczywiście zbudowania mobilizacji. To będzie ważne, żeby dotrzeć do... Ale to już kwestia kandydatki, nie nas wszystkich, żeby dotrzeć do Platformy Krakowskiej, do Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Musi być pełna mobilizacja. Ale tak jak powiedziałem, mobilizacja kadr, ludzi, którzy tę kampanię będą prowadzić, ale to kwestia też środowisk, tych obywatelskich, takich, które są wokół polityki, ale które przede wszystkim patrzą na miasto, na jakość życia, na decyzje magistratu i też patrzą przez pryzmat tego referendum, całej kampanii referendalnej, samego referendum, co z tego i kto, jakie wnioski wyciągnął i jak sytuacja się będzie zmieniać w lepszą stronę. To jest wyzwanie dzisiaj dla polityki i dla kandydatki.
0: Wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u to też oznacza wspólne listy w wyborach 2027?
10: Chyba jesteśmy w Partii Ludowej, w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim od lat i wspólnie kandydujemy i budujemy wspólną kampanię wyborczą. Byliśmy w Koalicji Europejskiej razem. Tej współpracy jest bardzo, bardzo dużo i na wielu poziomach, też lokalnych, sejmiki, samorządy. Więc to jest kwestia oczywiście zbudowania takiej konstrukcji, która da nam zwycięstwo w stronie demokratycznej, Koalicji Demokratycznej w tych wyborach przyszłego roku. Tu trzeba dobrze policzyć i skalkulować, ale to oczywiście jest jeden z prawdopodobnych scenariuszy.
0: Panie senatorze, prezydent Nawrocki, jego rzecznik mówi, że prezydent Nawrocki podejmie decyzję w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego w stosownym czasie. Jak pan to czyta? Jako zawieszenie decyzji, jako danie sobie szansy, jako danie sobie czasu?
10: Nawet w odpowiednim czasie, co jest jeszcze bardziej dziwne. Ja nie wiem, ja uważam, że to jest po prostu ta zapowiedź prezydenta absolutnie niepotrzebna, nieprzemyślana, niedojrzała. Strasząc odebraniem upublicznieniem składania wniosku o opinię do kapituły, o odebraniu orderu, przecież to tworzy od razu fakty polityczne, to ogromnego zasięgu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby po prostu brak dojrzałości, doświadczenia tak zdominował tę politykę, którą dzisiaj uprawia prezydent i jego współpracownicy.
0: Ale to jest słyszał pan, co napisał?
10: Coś niepotrzebnego.
0: Ale słyszał pan, co i czytał pan na pewno, co napisał Donald Tusk. Dyplomacja w tej sprawie zawiodła.
10: No tak, ale wie pan, ale dlatego, że na początku była decyzja kontrowersyjna, nie do zaakceptowania przez Polskę i Polaków, decyzja prezydenta Zełenskiego, a na to odpowiadał w ten sposób prezydent Nawrocki. No, nie można się ustawiać w taki sposób, nie można doprowadzać do takiego politycznego boksu. No, tutaj potrzebna jest dyplomacja, i której właśnie zabrakło, bo na ten rzeczywiście kontrowersyjny, nieakceptowalną decyzję Zełenskiego trzeba było reagować wspólnie. Tutaj warto było poczekać parę godzin, żeby przygotować wspólne stanowisko i parlamentu, i prezydenta, i premiera, wszystkich, bo tutaj mamy co do tego, tej sprawy, tej tragedii wołyńskiej, mamy bardzo wspólne zdanie w Polsce, więc tutaj potrzebny był polski wspólny głos i jego zabrakło, ponieważ uważam, że niepotrzebnie doszło do takiej politycznej wymiany ciosów ze strony kancelarii.
0: Ale sam pan przyznaje, że dyplomacja zawiodła. Czy my nie powinniśmy wiedzieć w Warszawie, że taki krok jest planowany przez Wołodymyra Zełenskiego, żebyśmy się mogli do tego przygotować? Nie mieliśmy wiedzy.
10: Ale ja nie wiem, czy to było takie oczywiste, że to coś takiego nastąpi. Ja nie miałem żadnych, nikt z nas nie miał żadnych takich informacji czy przesłuchów nawet, że coś takiego jest przygotowywane. Ja powiem szczerze, nas wszystkich to zaskoczyło tutaj w Polsce. Czy można było przewidzieć tę sytuację, czy można było jakoś jej próbować zapobiec? Nie mam takiego wrażenia, nie mam takiej pewności. Tutaj wiadomo było, że takie rzeczy mogą się zdarzać. No przypomnę, że Ukraina jest w ciężkiej, w trudnej sytuacji, bardzo jeśli chodzi też o mobilizację opinii publicznej, kwestia rekrutacji do wojska Ukraińców. To wszystko jest, oni są w stanie, przecież czwarty, piąty rok w stanie pełnoskalowej wojny. Więc
0: oczywiście.
10: Można było przewidzieć, że jakieś rzeczy będą tutaj mogły się pojawić, ale w taki sposób, aż powiem szczerze, że było to trudne do wyobrażenia. Więc ale nie chodziło to tylko o wspólną reakcję. Tej zabrakło. Zabrakło konsultacji, zabrakło odpowiedzialności za słowo. I za polityczne gesty.
0: Jak słucham na przykład tego, co mówi profesor Grzegorz Motyka, najwybitniejszy chyba dzisiaj znawca stosunków polsko-ukraińskich w tym okresie, czyli w okresie II wojny światowej i tuż po niej, to mówi, że to była najprawdopodobniej świadoma decyzja Zełenskiego. On się liczył z bardzo ostrą polską reakcją i z wybuchem nastrojów antyukraińskich i tym samym liczył też na większe zjednoczenie Ukraińców, no, żeby wykorzystać efekt flagi. Pana zdaniem to jest prawdopodobny scenariusz, że to była w pełni świadoma decyzja prezydenta Ukrainy?
10: Ja myślę, że być może ona była w jakiś sposób przemyślana i jakiś interes polityczny za nią stał, natomiast nie spodziewał się skali odpowiedzi tutaj i takich ewidentnych, bardzo takich radykalnych emocji, które się w Polsce pojawiły i które ta decyzja wywołała. Nie spodziewał się tego, bo późniejsze gesty pokazywały, że właśnie nie ma pomysłu Zełenski, jak wyjść z tego impasu. I ciągle tak jest. Tutaj inicjatywa powinna należeć do prezydenta ukraińskiego, żeby bo to jego decyzja rozpoczęła ten cały konflikt i ten cały problem, więc ja oczekuję, że to od niego też wyjdzie pomysł na to, w jaki sposób można wrócić do normalnych stosunków i wycofać się z tej decyzji.
0: No to będzie na to okazja, do tego okazja, bo w czerwcu mamy szczyt gospodarczy. Pańskim zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie na ten szczyt do Gdańska, a to będzie poważne spotkanie wysoko postawionych ludzi, i ludzi, którzy decydują o tej współpracy polsko-ukraińskiej, ale w ogóle europejsko-ukraińskiej także.
10: Źle by się stało, fatalnie by się stało, gdyby Zełenskiego tutaj nie było. On to oczywiście jest ważne dla Polski, ważne jest też dla procesu odbudowy Ukrainy. Ważne jest, że tutaj ci wszyscy chętni, którzy chcą się angażować, ale właśnie w Gdańsku, w mieście symbolicznym dla historii Europy XX wieku, to jest po prostu miejsce ważne, spotkanie ważne i trzeba podkreślić, że wszyscy powinniśmy tutaj być, ci wszyscy, którzy chcą pomóc Ukrainie w procesie odbudowy.
0: Ale dzisiaj wszystko na to wskazuje, że prezydenta Zełenskiego nie będzie. Nawet do Europy wylatuje nie z Rzeszowa, a teraz już z Mołdawii. No to też jest chyba gest dość symboliczny.
10: Dlatego trzeba doprowadzić do deeskalacji tych konfliktów, żeby je wyciszyć, uspokoić. I tutaj rozmowa między prezydentem Zełenskim a prezydentem Nawrockim jest najlepsza do tego, żeby zrobić wspólny krok w taką stronę, żeby te nastroje uspokoić, bo dalsza eskalacja, tak jak pan redaktor mówi, czy nieużywanie, omijanie Rzeszowa, Jesionki, jeśli chodzi o lotnisko, czy na przykład brak obecności prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku, to są poważne sygnały, że po prostu rozchodzi się ta nasza wspólna narracja. Z tego się cieszę, tylko będzie cieszy się już i będzie cieszy się Rosja, więc trzeba po prostu wszyscy powinni pójść po rozum do głowy i z tej sprawy wyciągnąć właściwe wnioski.
0: Co do tego, że korki od szampana strzelają w Moskwie, nie ma żadnych wątpliwości, ale premier Donald Tusk mówi, że szlak go trafia często, jak słyszy to, co się mówi po tamtej stronie granicy. Pana też?
10: To są dla każdego, dla każdej wrażliwej osoby, ale także dla ludzi, którzy znają historię. To są rzeczy po prostu nie do zaakceptowania. I ten proces, który wydawało się, że on już ruszył, kwestia badań...
0: Pan mówi o ekshumacjach, tak?
10: O całym tym procesie ekshumacji, badań szerzej archeologicznych, ale one ruszyły.
0: O spotkaniu historyków chociażby w Sandomierzu także, prawda?
10: Ale miałem takie wrażenie, że tak, tylko spotkanie historyków, tych debat było sporo, ale jak już jest ruszył proces ekshumacji, jak pojawiają się konkretne następne miejsca. Ja miałem przekonanie, też rozmawialiśmy wiele razy tutaj w polskim parlamencie z przedstawicielami Wierchownej Rady i oni też uważali, że coś się ruszyło, że ten proces nabiera swojej dynamiki. Wydawało się, że to idzie po prostu w dobrą, właściwą stronę i nagle po prostu wszystko jakby się załamało, wszystko się skończyło. I co do tego mam takie pretensje, że po prostu budowa wzajemnych relacji trwa naprawdę miesiące i lata. I budowa takiego elementarnego zaufania, też takiego wspólnego spojrzenia na tą trudną historię. I po prostu to się skończyło, nagle się skończyło. I dzisiaj jesteśmy, mam takie wrażenie, że przez lata w ciągu tych ostatnich miesięcy cofnęliśmy.
0: Panie senatorze, minister Marcin Kierwiński będzie poddany pod głosowanie nad wotum nieufności wobec niego. Koalicja obroni ministra?
10: Tak, to jestem przekonany, że tak będzie. Będzie miał dobry wynik, bo tutaj nie ma wątpliwości. Jest bardzo trudny jakby czas dla każdego ministra spraw wewnętrznych. To jest takie frontowe miejsce, ale tutaj te kwestie i graniczne, i bezpieczeństwa wewnętrznego, i bezpieczeństwa granic, policji. No tutaj naprawdę jest dużo dużo się z straży pożarnej, kwestie walki z żywiołami. To jest ogromne wyzwanie dla każdego ministra i tutaj będzie solidarnie broniony przez wszystkie partie, które tworzą koalicję demokratyczną.
0: Ale słyszy pan i domyśla się pan, jak będzie przebiegała debata, bo pewnie najwięcej głosów krytycznych będzie dotyczyło tych fałszywych alarmów i wejścia służb do domu matki prezydenta Nawrockiego. Można to było zrobić inaczej?
10: No ale to jest absurdalne, bo to właśnie trzeba porównać i na pewno tak będzie to w swoim wystąpieniu minister Kierwiński przedstawiał, jaka jest skala tych fałszywych alarmów, jak to wygląda w perspektywie ostatnich lat, jak to wyglądało za czasów PiS-u. Przecież to jest dzisiaj, w tym roku, w zeszłym roku to jest ponad 1700 zgłoszeń miesięcznych. To jest 1700 dziennie. To jest ogromnie dużo. To jest, znaczy, reagować w taki sposób, służby podejmujące decyzje o reagowaniu muszą naprawdę być bardzo dobrze informowane, prowadzone, ale nie mogą się wahać. Muszą podejmować decyzje, które gwarantują nam bezpieczeństwo, tak? I to jest jakby sprawa oczywista i ewidentna.
0: Zgoda, panie senatorze.
10: Ale czy... oskarżanie ministra o to, że on tutaj nie reaguje, czy reaguje zbyt, że służby reagują zbyt szybko, czy reagują właściwie tak, jak powinny reagować, przecież to jest absurdalne.
0: Nie, ale to bardziej chodzi, jak rozumiem, o to, że służby nie do końca miały wiedzę, gdzie wchodzą, gdzie nie miały świadomości tego, że to jest mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego, czy takie mieszkanie nie powinno być pod specjalną ochroną?
10: Tylko to już jest kwestia relacji między SOP-em a osobą, czy osobami chronionymi i informacją, która musi być w dyspozycji służb. Nie każda osoba chroniona chce się zgodzić na przekazywanie takiej informacji, żebyśmy wiedzieli, na czym polega problem. Jeżeli taka informacja nie jest przekazywana służbom o konieczności czy o wskazaniu adresu, które powinny być chronione, to one chronione nie są. No to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Cała konstrukcja bezpieczeństwa musi być zbudowana w sposób odpowiedzialny, ale żeby to zrobić, wymagana jest współpraca osoby chronionej i tej, która za ochronę odpowiada.
0: Pan mówi o tym, że koalicja obroni prezydenta. Ja czytam najnowsze badania dotyczące poparcia dla rządu Instytut Badań Polster dla Superekspresu. 54% badanych źle ocenia rząd Donalda Tuska. 33% dobrze, 13% nie ma zdania. To w takim razie jaki jest ten rząd? Chciany czy niechciany?
10: Pan jest chciany, bo ma większościowe zaplecze zbudowane 2,5 roku i nie ma żadnej alternatywy. W tym parlamencie nie ma alternatywy dla rządu koalicji demokratycznej 15 października. Po prostu nie ma. I jeżeli ktoś ma jakieś plany, to może je przełożyć po następnych wyborach na 27 rok. Ale uważam, że tutaj naprawdę ważne jest, żeby ten rząd poprawiać, żeby on był skuteczniejszy, żeby był bardziej, jeszcze bardziej przekonywujący. To jest wyzwanie dla nas dzisiaj, dla tych ludzi, którzy tworzą tu w parlamencie.
0: A jak pan mówi poprawiać rząd, to pan myśli o rekonstrukcji?
10: Nie, ja myślę wie pan, to jest rząd koalicyjny, składający się z przedstawicieli czterech partii. Nigdy nie jest łatwe tworzyć rząd koalicyjny. Jeżeli jest tak dużo koalicjantów, ważne jest, żeby utrzymać logikę dobrego funkcjonowania, skuteczność, sprawczość rządu. To jest dzisiaj bardzo ważne. I ministrowie, którzy są zapleczem premiera i cała Rada Ministrów, musi bardzo konsekwentnie pracować i pokazywać swoją pomysł na funkcjonowanie państwa. To, żeby państwo było lepiej zorganizowane, żeby mieszkańcy to odczuwali i widzieli, bo to jest, po to jesteśmy w polityce.
0: Panie senatorze, pan będzie zarywał noce przez najbliższy miesiąc?
10: No wie pan, myśli pan o nawet ponad miesiąc, o mundialu, o Mistrzostwach Świata. Ja mam zdumienie i jestem zdumiony, tylko nie jestem przekonany, że będę zarywał noce, będę wybierał mecze. Mam nadzieję, że część ich będzie jednak wieczorem polskiego czasu, czy nawet po południu, więc te będę wybierał. A z tym zarywaniem nocy poczekam, jak już mecze wejdą w taką fazę bardziej decydującą.
0: A kto będzie mistrzem świata?
10: Ja zawsze kibicuję dwóm drużynom wtedy, kiedy nie ma Polski, a tak niestety jest i na tych mistrzostwach. Będę kibicował Holendrom i Anglikom.
0: Tak mówi Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie senatorze.
10: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy.

Za 3 minuty będą fakty na naszej antenie o 7.30 w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM. Marek Boroń po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego. O czym panowie będą rozmawiać, to za chwilę Tomek osobiście wam powie. A u nas tuż po faktach? Ha, system kaucyjny w Polsce. Tak, system się rozwija, jak słyszymy. Czy to ostrzeżenie, czy obietnica?

0: 7.30 na zegarach. Czas na zajrzeć do studia faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Stanisławski czekają.
1: Zaczynamy od tych, którzy mają swoje obowiązki.
2: Tak, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowiada na pytanie, dlaczego premier Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską zaprezentowali w Warszawie.
3: Chodziło taki o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach.
0: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
3: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol.
1: Usłyszał Piotr Salak od senatora Grzegorza Schetyny. Cała rozmowa na rmf24.pl. Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego i prawicowych dziennikarzy będą tematem porannej rozmowy w RMF FM za pół godziny.
2: I gościem będzie generał Marek Boroń, komendant główny policji, a w warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał komendanta?
4: O bardziej szczegółowe informacje dotyczące zatrzymanych. Kto to jest, jakie były jego motywy i wreszcie, dlaczego wciąż nie znamy bardziej szczegółowych informacji. Będę też rozmawiał o walce z heroiną, a także o wschodnich tropach polskiej przestępczości. Nie zabraknie też pytań o aferę podkarpacką, wokół której znowu jest szum.
1: Tomasz Telikowski, Marek Boroń, ta rozmowa 7:40, a w Lidze Narodów nasi siatkarze grają o poranku z Kubą. Wygrany pierwszy set 25-16, trwa druga odsłona pojedynku w chińskim linii. W tej chwili 8-4 dla biało-czerwonych.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek, witamy.
6: Dzień dobry, kłaniam się. I o poranku znów eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po tym jak Teheran zestrzelił amerykański śmigłowiec, Waszyngton odpowiedział uderzeniami na irańskie terytorium. Nastroje na rynkach mieszane. Z jednej strony na wymianę ciosów zareagowały giełdy w Azji. Tracą główne indeksy w Japonii, Korei Południowej i Chinach. Z drugiej strony ropa, papierek lakmusowy niepokojów wśród inwestorów. Ropa nie droży. Baryłka tego surowca jest wyceniana w granicach $90. Doniesienia o rosnącym ruchu tankowców w cieśninie Ormus najwyraźniej ograniczyły giełdowe skutki ponownego wypuszczania rakiet. Wracamy z Bliskiego Wschodu i azjatyckich rynków do Polski nad Wisłę. 4950 zł brutto to rządowa propozycja wysokości płacy minimalnej. Oznacza to, że kwota najniższej krajowej ma wzrosnąć o 144 zł od przyszłego roku, o 3%. Netto do kieszeni pracownika płaca wyniesie 3703 zł dokładnie. A jaki to będzie koszt dla pracodawcy?
7: To 5963 zł. A to oznacza, że 2260 zł to daniny typu podatki i składki.
6: Wylicza Piotr Juszczyk z Infaktu. Ostatecznie propozycja rządu to kompromis, bo resort pracy chciał większej podwyżki, resort finansów niższej. Teraz nad kwotą debatować będzie Rada Dialogu Społecznego i to no, kompromis będzie trudno. Pracodawcy chcieli mniejszej podwyżki, związki zawodowe wyraźnie większej, na poziomie nawet 8%. Zmiany w płacy minimalnej zapowiadają się na niewielkie, podobnie jak kursy walut o poranku. Euro po 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60, wyjątkiem jest funt brytyjski, ten drożeje 4,92 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 i teraz nasz ulubiony system kaucyjny, prawda, Magda?
1: Oj, zdecydowanie, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdalena Grajna jest razem z nami, nasza reporterka. System kaucyjny bez tajemnic. To jest w ogóle jeden z ulubionych tematów dyskusji Polaków, takie mam wrażenie.
1: Nawet u nas w redakcji, kiedy się zaczyna, to jakoś tak nie chce się skończyć.
0: Oczywiście. I gdybyśmy zaczęli rozmawiać o systemie kaucyjnym, podejrzewam, że zagadalibyśmy cały poranek, ale mamy przed sobą najnowszy raport resortu klimatu i środowiska, a w tym raporcie takie informacje. Od początku funkcjonowania systemu do końca kwietnia zwrócono już, uwaga, ponad miliard opakowań. Coraz więcej za tym oddajemy, ale przy okazji mamy też sporo problemów, prawda? Kto ich nie ma? Magdala zbierała opinie przy butelkomatach i mamy tylko oczywiście te ocenzurowane, prawda? I te, które
1: tak,
0: się nadają do wypuszczenia na antenie. Tych pozostałych nie będziemy wam prezentować, bo takie też się zdarzały, prawda?
1: Oczywiście, emocji nie brakuje i słychać je też w wypowiedziach, więc rzeczywiście były delikatnie wygładzone.
0: A z czym mamy największy problem, powiedz?
1: No ze znalezieniem miejsca, w którym sprawnie oddamy opakowania. No bo to, że te miejsca są, to my doskonale wiemy, ale kiedy już wybierzemy się wreszcie z tym workiem, często zbieranym gdzieś tam w kuchni, jak słyszałam, w różnych miejscach pod stołem.
0: Upychanym, tak, w łazience, w kuchni,
1: tak,
0: gdzieś,
1: jakiś
0: po makarasz,
1: piżarni, jak ktoś ma szczęście, to prawda.
0: Albo pod stołem w jadalni, też znam takie przypadki, posłuchaj.
1: Są i ciekawe, co będzie, jak będzie lato i tam będzie z tych butelek pachniało, bo nie wszyscy piją czystą wodę. No więc, kiedy już się znajdzie takie miejsce, no to najbardziej wszyscy się zastanawiają, o której przyjść, żeby w ogóle sprawnie te butelki oddać, dlatego, że też widzimy, że bardzo dużo osób zbiera opakowania, których inni nie oddają. No i wtedy się okazuje, że stoi przed nami osoba, która ma 2 albo 3 worki, nawet nie 120-litrowe, tylko te jeszcze większe z opakowaniami. Więc to jest pierwsze wyzwanie. Drugie, no kiedy system się przecina, a dokładnie kaucjomat się przecina i przestaje przyjmować opakowania. No
0: nie chce z nami rozmawiać. Ma
1: nie chce się skomunikować.
0: Nie ma gorszy
1: każdy
0: dzień.
1: Ma prawo, kaucjomat również oczywiście. No i wtedy oczywiście pytanie, jak zadziała obsługa takiego miejsca. Czy szybciutko przyjdą i naprawią problem, czy nie? Poza tym cały czas zdarza się, że opakowanie, chociaż oznaczone jest kaucyjnym, automat tego opakowania przyjąć nie chce i oddaje, albo udaje się za którąś próbą. No i wciąż, chociaż mamy takie prawo i też już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie możemy doprosić się gotówki. Tylko dostajemy kupon do wykorzystania w tym konkretnym sklepie. Takie problemy są, ale zapytałam właśnie, jak oceniacie system kaucyjny?
2: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty. To praktycznie rzecz biorąc, chyba nie ma takiego dnia, ani takiej godziny.
1: Trochę trzeba się zastanawiać, kiedy te butelki przynieść.
2: No jak pani widzi, już kolejna osoba niesie butelki.
3: Czasami się zawiesza, jak widać.
2: Tyle tutaj jest dobrze, że zwykle jest dość szybka reakcja, jest zaraz pracowników i uruchamiają drugą, akurat teraz. O, no już pan idzie, także już za chwilę będzie uruchomiony następny, także.
4: Myślę, że problem to brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
5: Nie podoba mi się, dlatego, że uważam, że powinno być to lepiej zorganizowane. Tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zatnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie. W tym sklepie, w którym jesteśmy, nie zwracają gotówki za kaucję i to jest na minus i uważam, że jest to niezgodne z prawem, bo są sklepy dużo mniejsze, które zwracają gotówkę za okazanym paragonem. I to jest problem dla tych osób, które niekoniecznie chcą robić zakupy.
1: No i kłopot mamy niezmiennie z przechowywaniem opakowań, które nie mogą być zgniecione i zajmują bardzo dużo miejsca.
0: Wiesz co, Magda, bo rozumiem, że w tej chwili mamy taką sytuację, że w obiegu jest coraz mniej opakowań tych, za których nie pobiera się w ogóle kaucji.
1: Tak jest.
0: Takich niekaucyjnych. I jak oceniają operatorzy systemu, widzę, prawdopodobnie od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, tak?
1: Tak, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w których będziemy mogli oddać te butelki. Dziś problemem jest na przykład, kiedy kupujemy wodę na lotnisku albo w czasie wycieczki rowerowej w niewielkim punkcie, później taką butelkę możemy wyłącznie zostawić, a tym samym stracić 50 groszy, które przed chwilą musieliśmy za kaucję zapłacić. Dlatego tak ważna jest rola małych sklepów, które coraz chętniej decydują się przyjmować opakowania z kaucją.
6: Obowiązek przystąpienia do systemu mają placówki handlowe powyżej 200 m², ale widzimy, że takie mniejsze sklepy chętnie do niego również dołączają. Dla nich jest to realna szansa na zysk i lojalizację klientów. Jeżeli klient przychodzi oddać butelkę, to bardzo często zostaje też na zakupy.
1: Informuje Janusz Kamiński z firmy Reselec, która jest operatorem systemu kaucyjnego i obsługuje również centra zliczania dla tego systemu. Według danych resortu na koniec kwietnia do systemu dobrowolnie dołączyło 32 tysiące mniejszych sklepów. Może warto, żeby też ministerstwo pomyślało o znaku, które na takie miejsca można byłoby nakleić na drzwi, na szybę, po to, żebyśmy wiedzieli, czy w tym konkretnym punkcie będziemy mogli oddać opakowania kaucyjne.
0: Czyli jadę sobie samochodem i widzę na przykład od razu oznaczenie
1: i sobie sklep. Wtedy myślisz, tak, ten worek w moim bagażniku, który tam jeździ od 5 dni, wreszcie znalazł swój dom.
0: Powiem ci, Magda, ty nie masz prawa tego pamiętać, ale ja pamiętam system z zwrotu butelek w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest system, którego nie udało się rozwiązać przez całe 45 lat funkcjonowania PRL-u. Czy uda się opanować system kaucyjny?
1: Strach pomyśleć, kiedy małpki dojdą do tego systemu kaucyjnego. Dowiemy się, jaki to będzie termin w drugiej połowie tego roku. No i wtedy to dopiero będzie wyzwanie.
0: O czym byśmy rozmawiali, gdybyśmy mieli sprawny system
1: kaucyjny? Aż wypada za niego podziękować, prawda?
0: Magdalena Grajner razem z nami. Dziękujemy bardzo. Radio
1: RMF24.
0: Lecimy dalej oczywiście. Za ile? Za 16 minut będzie godzina 8. Uwaga, uwaga. Sieć rzek i potoków przepływających przez miasto. Taka była inspiracja. Fontanna na Rynku Głównym w Krakowie.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, to teraz Kraków i fontanna na rynku. Może nawet nie zauważyliście, ale jest już od dawna. Będzie nowa. Będzie nowa, nie druga, tylko zamiast. Sieć rzek i potoków przepływających przez miasto to jest inspiracja dla autora najlepszego projektu tej nowej fontanny, która wiosną 2028 ma stanąć na rynku głównym. Zastąpi tę, no powiedzmy tak bardzo dyplomatycznie, nieestetyczną i często przeciekającą instalację między Bazyliką Mariacką a Sukiennicami. W sumie jury miał trudny wybór, bo było 28 prac. Zwyciężył projekt architekta Michała Gdaka z Kielc. Jaka koncepcja zyskała uznanie jury? Posłuchamy.
1: To jest inspiracja nie, tak powiem, kulturowa, nie historia Krakowa, ale krajobraz Krakowa, geomorfologia, znaczy ten związek przestrzeni i wody został fundamentalnie wydobyty. Więc w ogóle inne, powiedziałbym, takie ekologiczne czy przyrodnicze myślenie o Krakowie. I to nas zaskoczyło, że to jest inna inspiracja, inny typ myślenia o fontannie, a po drugie, to jest bardzo rzeźbiarska forma. To nie jest forma architektoniczna, jakaś kanapa, jakiś, tylko istotą tej kompozycji jest wielka nowa rzeźba w metalu. No. Ja nie wiem, czy może arabscy turyści nie uznają, że to jest latający dywan. Nie, może nie. To jest krajobraz makroregionu Krakowa, przez który przepływają rzeki, potoki, burzą się, zlewają i spadają do tej dolnej Niecki i wtedy będzie szum i wtedy będzie aerozol. To jest fontannie najważniejsze. Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał Nieckę. Nad tą Niecką będzie unosiła się duża rzeźba z bronzu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa, a więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza i z tego będzie wypływała woda i ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do Dolnej Niecki. Kwiecień 28. Fontanna będzie szumieć na rynku.
0: Zabrzmiało intrygująco, prawda? Tak mówił główny architekt miasta Janusz Sepioł. Jak będzie wyglądać ta nowa fontanna? Kto ma problemy z wyobraźnią tak parę minut przed 8? Proszę bardzo, do zobaczenia na rmf24.pl. Polecamy się w zakładce Regiony. Kraków, rzecz jasna, oczywiście. Nowa fontanna, czekamy z niecierpliwością. Wiosna 2028 ma się pojawić. Czekamy również na fakty. To faktów 9 minut. A jeszcze przed faktami o tym, co dzisiaj czeka Jarosława Kaczyńskiego. A co z siatkarzami? Prowadzą w meczu z Kubą 1-0 w setach.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Za 5 minut będzie godzina 8, radio RMF 24. Nie wiem, jakie wy macie plany, ale wiem, jak czas zaplanowała Jarosławowi Kaczyńskiemu prokuratura okręgowa w Warszawie. Został dzisiaj wezwany na przesłuchanie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sprawy tak zwanych dwóch wież. Nie pierwszy raz zresztą. To śledztwo jest związane z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców. Dwóch wieżowców związanych i należących do Prawa i Sprawiedliwości, do spółki należącej do Prawa i Sprawiedliwości, spółki Srebrna. Chodzi o głośną dosyć sprawę działki w Warszawie. W 2019 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy szefem Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Teraz to śledztwo się toczy, no i dzisiaj Jarosław Kaczyński ma zeznawać w prokuraturze okręgowej. Fakty u nas za chwil kilka, a po faktach oczywiście komendant główny policji Marek Boroń i Tomasz Terlikowski, czyli nasza poranna rozmowa.
1: Tu Radio RMF 24. Historia dzieje się na naszych oczach.
2: We need grill it.
3: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
4: But even more people will feel once again a sense of hope.
1: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w Radiu RMF 24.

0: za chwilę będzie godzina 8. Zaglądamy do studia faktów, a tam proszę, Ewa Kwaśny i Tomasz Sęszewski już na nas czekają, a zaraz potem Tomasz Terlikowski, jego gość.
1: Zapraszamy. Protest funkcjonariuszy służby więziennej w Warszawie.
2: Czego się domagają, jak ma wyglądać ich akcja? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
1: A w Sejmie dzisiaj posłowie mają zająć się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Zapraszamy też oczywiście na poranną rozmowę.
1: Naszym gościem będzie generał Marek Woroń, komendant główny policji.
2: Około 1000 funkcjonariuszy służby więziennej protestować dziś będzie w Warszawie.
1: To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków.
2: Fakty 8 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak ma wyglądać ta akcja? Jaką ma mieć formę?
3: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian.
4: Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkaniówkę. No takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach.
3: Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
1: Krzysztofie, a co na to szefostwo służby więziennej?
3: Utrzymuje, że funkcjonariusze nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest za wcześnie. Nie ma jeszcze projektu, trwają robocze konsultacje. Dziwi je też aktywność związków już teraz. W oświadczeniu, które otrzymałem, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych, a to ma być właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów.
2: Ten protest funkcjonariuszy służby więziennej ma rozpocząć się w samo południe, potrwa do 14:30. W Stanach Zjednoczonych trwa proces planowania rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Polska, przypominamy, zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
1: Taką informację przekazał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
1: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Sejm, przypominamy, zajmie się dziś wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
1: Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami.
2: Według ministra spraw wewnętrznych i administracji wniosek jest słabej jakości, opiera się na jego zdaniem nieprawdziwych informacjach.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: Tomasz Terlikowski, jego gość w warszawskim studiu. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest generał Marek Woroń, komendant główny policji. Witam, panie generale.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: No, słyszał pan zarzuty, także rozumiem, że słabo kontroluje pana i pana służbę minister Kierwiński. Dzisiaj staną takie zarzuty na Sejmie.
8: Panie redaktorze, to są oczywiście zarzuty polityczne. Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji. I wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
7: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
8: A czy ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
7: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
8: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
7: No dobrze, ale tak to Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
8: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
7: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
8: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
7: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Panie i dlaczego o tym nie informujemy, bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
8: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje, więc ten proces cały czas trwa.
7: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
8: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
7: mieszkań wkraczaliście.
8: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
7: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
8: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o... bo pan tutaj odnosi się również do...
7: Do mieszkania mamy prezydenta.
8: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut
7: panie
8: tak
7: generale,
8: naprawdę.
7: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
8: panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej, to jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tę informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna, no bo oni muszą stwierdzić, czy rzeczywiście nie, doszło do tego zdarzenia.
7: Dlatego, że znowu cytując tweeta redaktora Sakiewicza, on mówi, tylko dość trudno uwierzyć w to, że zrobili to sami z siebie. Mówię o policjantach, bez w ramach zajęć doszkalających, i na to pytanie odpowie pan już za chwilę, bo musimy pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam odpowiedź na to pytanie. A ja przypomnę, naszym gościem jest generał Marek Boroń, komendant główny policji. No właśnie, znaczy, no, redaktor Sakiewicz, nie tylko on zresztą, bo ten zarzut pada również z ust części polityków, mówi, to były działania, które być może, no oczywiście to nie ma twardej tezy, bo wtedy można wytoczyć proces, być może zapadały, decyzje o nich zapadały gdzieś wyżej.
8: Znaczy ja nie będę się nawet do tych, wyobrażeń na temat interwencji policyjnych odnosił. Panie redaktorze, 17 do 20 tysięcy interwencji dziennie. To jest na dobę, to działania polskiej policji. 10% to są interwencje pilne. 10 tysięcy interwencji do nas wpływa z CPR-u, gdzie obywatele dzwonią i informują nas o różnego rodzaju sytuacjach, o zagrożeniach zdrowia i życia między innymi. Więc w jaki sposób, jeżeli ktoś chciałby wygenerować konkretny przypadek i próbować zbudować jakąś tezę, że my akurat podjęliśmy te działania, nie wiem, na poziomie jakiegoś wyższego szczebla, co by nam to dało? Ja nie rozumiem tego zarzutu. Rolą policji jest dbać o zdrowie i życie obywateli. I nauczmy się i współpracujmy z tą policją, bo jako społeczeństwo nam powinno na tym zależeć. Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie. No jeżeli wpływają do nas te informacje, to musimy je sprawdzić. Jeżeli mówimy o samych informacjach, które do nas wpływają poprzez live czaty, maile, między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, to w 2026 roku takich informacji wpłynęło do nas 1448 dotyczących zagrożeń zdrowia i życia. 1411 interwencji potwierdzonych mieliśmy, 782 osoby wymagało hospitalizacji, w tym to było 414 osób małoletnich. 402 pozostało pod opieką osoby najbliższej, w tym 264 osoby małoletnie. Zdajmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Wchodzimy do mieszkania, siedzą rodzice i oni nie mają pojęcia o tym, że ich dziecko w pokoju podjęło próbę samobójczą i komunikuje o tym w sieci. I jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, nie zweryfikowali, często rodzice są zaskoczeni, nie mają świadomości tego, dlaczego dziecko z nimi nie rozmawia na ten temat i nie rozwiązujemy wspólnie tych problemów. Więc to jest rola policji, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie i życie każdego obywatela.
7: Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. CBS i KAS udaremniły rekordowy przemyt heroiny ostatnio. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków. Warto blisko 220 milionów złotych. Jak duży to jest problem w Polsce w tej chwili?
8: Jeżeli chodzi w ogóle o przestępczość narkotykową, to jest problem Europy, świata. W Polsce jest to ogromny problem. My dzisiaj jesteśmy bardzo skuteczni, eliminujemy wiele tych zagrożeń, żeby też uświadomić panu redaktorowi, ale również państwu, z czym mierzymy się od wielu, wielu lat. Zabezpieczamy ogromne ilości narkotyków, zwłaszcza tych narkotyków syntetycznych, klefedron.
7: Ale one są na Polskę przeznaczone? Czy to jest eksport, import? Czy jesteśmy krajem tranzytowym?
8: W niektórych przypadkach jest to jesteśmy krajem tranzytowym, w innych jest to eksport, import, rzeczywiście. Jesteśmy krajem przyfrontowym, panie redaktorze. I jeżeli mówię o narkotykach syntetycznych, wskazuje, że jest to narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
7: Czyli tak? Przez żołnierzy, rozumiem.
8: Dokładnie,
7: obu stron.
8: Dokładnie, obu stron, tak? Więc jeżeli w 2022 roku policja zabezpieczyła 18 ton narkotyków, w 2024 to było już 38 ton narkotyków, w 2025 było 56 ton narkotyków, a dzisiaj mamy czerwiec. Dzisiaj zabezpieczyliśmy 90 ton narkotyków, w tym tonę heroiny, bardzo niebezpiecznego narkotyku. To jest półsyntetyczny opioid produkowany z morfiny. W bardzo wyniszczający organizmy. I to nie jest narkotyk, który jest przeznaczony według nas na nasz rynek, ale między innymi zostaje rozprowadzony w Polsce i w krajach sąsiednich.
7: A co jest teraz modne, panie generale? To znaczy, co takiego jest, na co w tej chwili warto zwracać uwagę? No także obserwując rzeczywistość.
8: Znaczy, ja cały czas podkreślam, mając świadomość, ile tych ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy, że to są narkotyki, które najbardziej i są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi, którzy zażywają te narkotyki. Mamy... Wielokrotnie rozmawiacie z nami państwo na temat tych trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą. Ciężko skomunikować się z nią. Ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych.
7: Ta liczba się zwiększa?
8: Ta liczba się zwiększa. Liczba i interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych. Więc ja uczulam zarówno wszystkich, że niestety, ale to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to ma również te konsekwencje związane z produkcją narkotyków i z tym, że część idzie na nasz rynek.
7: Czyli ale... rozumiem, że bo pan mówi kraj przyfrontowy, no można powiedzieć, co nas to obchodzi, no idzie tam. W Polsce nie zostaje, ale rozumiem, że część zostaje w Polsce. No
8: to nie jest tak, że wszystko idzie tam, tak? Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk, ludzie zażywają te narkotyki, no i patrzymy również na sieć, która rozprowadza też narkotyki, więc widzimy tutaj pewnego...
7: A to jest sieć polska? To są Polacy tworzą tą sieć?
8: To jest różna sieć, ale między innymi w tym jest bardzo dużo Polaków. Więc, bo to jest, panie redaktorze, biznes narkotykowy zawsze przynosi ogromne zyski grupom przestępczym. I nasza świadomość i budowanie dzisiaj skutecznej policji to również pewna restrukturyzacja i spojrzenie na to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli mówię o tych narkotykach, to mówię, że musimy się zmieniać. Dlatego też plan powołania Narodowego Biura Śledczego Policji i połączenia Centralnego Biura Zwalczania, które jest właśnie w sieci i obserwuje również zaangażowanie tych wszystkich, którzy rozprowadzają między innymi tymi kanałami narkotykami, którzy budują tam swoje kompetencje i również wymiana informacji.
7: Panie generale, ale słychać, że nie będzie więcej etatów w Narodowym Biurze Śledczym. To co się zmieni? To znaczy, jeżeli nie więcej etatów, to co takiego? Nazwa się zmieni?
8: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że etaty muszą być połączone, bo mówimy o kompetencjach ludzi. To nie może, nie patrzmy na to, że mamy zwiększyć etatowo daną jednostkę czy komórkę. Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi lepiej wykorzystywać w zwalczaniu konkretnej przestępczości. Jeżeli popatrzymy na to, jak się dzisiaj rozwija przestępczość zorganizowana, to my potrzebujemy tych specjalistów, którzy dzisiaj niekoniecznie w pełni są wykorzystywani do tego zjawiska, do rozpoznania i zwalczania tej przestępczości. Musimy połączyć te kompetencje, które mamy od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o zwalczanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale również tych specjalistów, którzy wyszukują w sieci tych działań, które poprzez kontakty i budowę tych siatek, ale również działania poprzez pranie brudnych pieniędzy, zamienianie tych walut w kryptowaluty. No to jest wiele obszarów, które powinniśmy się dzisiaj nimi zająć.
7: Ostatnio polskie służby zatrzymały Władimira Dży Mamulo, czyli takiego wora w zakonie, jak to się ładnie mówi w tej postsowieckiej nomenklaturze. I to pokazuje, że Polska nie jest już tego krajem tranzytowym, ale tutaj działają realnie organizacje przestępcze ze wschodu. Jaka jest skala tego zjawiska?
8: Panie redaktorze, ta przestępczość jest przez nas dzisiaj bardzo dobrze rozpoznawana. Jeżeli chodzi o te wszystkie grupy zorganizowane, one są dzisiaj multiprzestępcze, ale też widzimy duże zaangażowanie osób zza wschodu w tych grupach. Między innymi dlatego, że choćby obserwujemy i mamy z nimi do czynienia z aktami dywersji, sabotażu.
7: Te to są Gruzini, Rosjanie, Ukraińcy czy jeszcze dalej ze wschodu?
8: Jest wiele osób z wielu krajów. Na pewno Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, ale obywatele Kolumbii. Naprawdę ta przestępczość dzisiaj dotyczy wielu krajów i wielu osób, które budują dzisiaj zorganizowane struktury przestępcze w Europie i na świecie.
7: A co to znaczy, że są multiprzestępcze? To znaczy, to nie ma specjalizacji jakichś narodowych?
8: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
7: Ale usługę przestępczą czy co? No bo narkotyki, zabójstwo?
8: Narkotyki, zabójstwo, rozbój, wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
7: I oni to wszystko oferują?
8: Dlatego mówię o multiprzestępczości grup zorganizowanych.
7: Ale one są etnicznie zorganizowane? Czy one są na przykład tak postsowieckie? To znaczy oni współpracują ze sobą na bazie tych wcześniejszych kontaktów ponadnarodowych?
8: Pan mówił o Woże w Zakonie. To są właśnie osoby z tej hierarchii najwyższej, które organizują różnego rodzaju siatki i działania w pewnych obszarach. I oni ze sobą się komunikują, co się komu opłaca i w jaki sposób zbudować te struktury.
7: Ale ponadetnicznie się kontaktują?
8: To nie ma się żadnego znaczenia. To nie jest kwestia tego, że my będziemy tylko i wyłącznie patrzyli na narodowość. To jest kwestia możliwości.
7: Dobrze, a na ile to dotyka Polaków, ta przestępczość? No bo można sobie powiedzieć, no dobra, oni były takie grupy przestępcze, które kontaktowały się, czy koncentrowały się na swojej grupie etnicznej. One były oczywiście groźne dla migrantów, czy dla uchodźców. Natomiast Polacy mogli powiedzieć, to nie nasza sprawa. Tutaj jest podobnie, czy jednak nie? To są przestępczość, która skierowana jest także przeciwko Polakom.
8: Jeżeli widzimy choćby ten rynek narkotykowy, który tak mocno się rozrósł, no to odpowiadamy na to pytanie w sposób jednoznaczny. To dotyczy również obywateli Polski. To dotyczy obywateli zza wschodu, bez względu na to, czy to są osoby z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, czy z Białorusi. Więc my musimy się przygotować na różnym poziomie, w różnych wymiarach, żeby rzeczywiście we właściwy sposób przeciwstawić się temu, co jest zmienne. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzy po wojnie, bo dzisiaj nie mamy, wiemy, że ta broń, która jest dzisiaj używana na froncie, ona będzie używana przez grupy zorganizowane. Dzisiaj jest tam potrzebna, ale już później będzie to produkt. Patrzmy na Bałkany, patrzmy na to, co się wydarzyło po wojnie w Afganistanie, w jaki sposób budowały się grupy i jak rozproszona był handel bronią. Więc
7: jesteśmy na to przygotowani?
8: My się na to przygotowujemy. To jest cały czas proces. Dlatego ja też mówię o tym, żeby powołać jednostkę, która będzie gotowa zarówno w sieci, jak i w tym świecie kinetycznym na to, aby reagować we właściwy sposób na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia.
7: Dobrze, panie generale, jeszcze pytanie o ukraińskich gangsterów, którzy mieli pracować dla polskich służb. Chodzi oczywiście o sprawę braci Rysiczów i słynną aferę podkarpacką. Tam padają takie zarzuty, że oni byli współpracownikami policji.
8: Panie redaktorze, ta sprawa jest dzisiaj na etapie sądowym. Chciałbym, żeby rzeczywiście była wyjaśniona, jakie były kontakty z tymi osobami, ze służbami. Myślę, że się dowiemy. Ja między innymi zarządziłem w tej sprawie kontrolę, żeby ustalić, jakie rzeczywiście...
7: Nie, bo tam są bardzo konkretne, że legendowali policjantów, że dawali, no bardzo ryzykowne nawet dla siebie, informacje, które potem policja wykorzystywała, ale też, że policja korzystała z ich usług, choć jest zakaz współpracy z osobami, które równolegle dokonują w tym czasie przestępstw.
8: Dlatego chciałbym, żebyśmy ustalili stan faktyczny, czy rzeczywiście policjanci, którzy z nimi budowali jakieś relacje, wiedzieli o ich działalności przestępczej. Trudno mi dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Mówię, tym bardziej, że to jest etap, gdzie sprawa toczy się w sądzie i to jest głównie tam pytanie.
7: A jakie tutaj są procedury? No bo to jest rzeczywiście istotne. Jak się współpracuje z przestępcami, a rozumiem, że często informatorami czy współpracownikami są przestępcy, to jak ustalić, czy oni równolegle dokonują przestępstw, czy nie?
8: Osoba, która decyduje się na współpracę z policją czy z innymi służbami, ona zostaje poinformowana, że nie ma prawa popełniać przestępstw.
7: A jak to robi?
8: A jeżeli to robi, to robi to przede wszystkim na własną odpowiedzialność i będzie pociągnięta do odpowiedzialności za przestępstwa, bo tutaj nie kryjemy nikogo za te przestępstwa, no które tutaj są popełniane.
7: Tu opis jest taki, że nie ponosili adekwatnej odpowiedzialności.
8: Panie redaktorze, to jest opis, etap prokuratury, etap sądu, to jest kwestia wyjaśnienia, czy rzeczywiście za te przestępstwa nie byli we właściwy sposób karani, jeżeli je popełniali. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, bo nie mam takiej wiedzy, żeby rzeczywiście tutaj wymiar sprawiedliwości jakoś łagodniej ich traktował.
7: Znaczy na pewno surowych kar nie dostawali. To wiemy, że nie dostawali surowych kar. Być może nie wiemy dlaczego, ale...
8: No, pytanie, co żeśmy im udowodnili w tym momencie. Więc to jest kwestia materiału dowodowego, którym dysponowała prokuratura i sąd.
7: No jeszcze na koniec pytanie o sprawę Magdaleny Sroki. Zatrzymano w Pruszczu Gdańskim 54-letniego mężczyznę, który pojawił się w biurze poselskim Magdaleny Sroki i zostawił tam tajemniczy pakunek. Już wiemy, że ten pakunek był niegroźny, tak bym powiedział, ale coś więcej o tej sprawie wiadomo?
8: Jest to osoba, która dzisiaj przebywa w szpitalu, jest w jakiś sposób diagnozowana. Dlaczego ta osoba podjęła taką próbę wprowadzenia i doprowadzenia do takiej sytuacji, będziemy to wyjaśniać. No niestety ta polaryzacja, która się dzieje w społeczeństwie, również rodzi takie, a nie inne przypadki.
7: To jeszcze na koniec wróćmy na chwilę do tych spraw fałszywych alarmów. Mamy pewność, że tam nie ma żadnego wątku, powiedziałbym, wschodniego. W znaczeniu rosyjskiego po prostu. To znaczy, że to nie były próby przeprowadzenia również prowokacji politycznych.
8: Panie redaktorze, tą wersję również badamy i tak jak wcześniej powiedziałem, wiele osób jest zatrzymanych w tej sprawie. Mamy bardzo dużo materiału, który musimy dzisiaj ocenić i na pewno będziemy komunikować o tym, jeżeli nowe okoliczności i osoby, które będą zatrzymywane, będzie też wskazywało na to, że mamy do czynienia z nowymi takimi sytuacjami i nowym wątkiem, tak jak pan powiedział, wschodnim.
7: Generał Marek Boroń, komendant główny Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.

0: Co wiemy w tej chwili o tych utrudnieniach?
1: Wieczorem w Katowicach doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym po uszkodzeniu kabla zasilającego. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, konieczne było ręczne sterowanie. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie po wyznaczonych torach. Pociągi notują opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut.
2: Kierowców natomiast ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
0: Pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Awaria ciężarówki.
2: Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
0: Papież Leon XIV o poranku pojawi się dziś w zakładzie karnym Brians Uno w miejscowości Sant Esteve ses Rovires koło Barcelony.
2: Potem w planach opactwo Matki Bożej w Montserrat w górach Katalonii.
0: I wieczorem papież odprawi mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana jej najwyższa wieża, wieża Chrystusa.
2: Dzisiaj setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antonio Gaudiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A w faktach sportowych RMF FM udana inauguracja Ligi Narodów Siatkarzy w wykonaniu biało-czerwonych.
0: Tak jest. Starciem z Kubą dwukrotni zdobywcy złota rozgrywek VNL rozpoczęli fazę zasadniczą Ligi Narodów. Starcie w środku dnia w chińskim linii przy pustych trybunach w mieście, które ma, uwaga, ponad 2,5 miliona mieszkańców. Ale jest dobrze, wygrywamy 3-0. Dziś o poranku Kuba, jutro o 14 mecz ze Słowenią, w piątek o tej samej porze Japonia i w niedzielę 7 rano mecz z Ukrainą. W Chinach także 12-osobowa reprezentacja Polski w boksie. 7 pań, 5 panów polecieli na drugi tegoroczny Puchar Świata w Guiyang. Trener kadry Tomasz Delak podkreśla:
4: ten rok jest cały taki selekcyjny i po mistrzostwach Europy pod koniec roku tak naprawdę już będziemy mieć wybrany skład na pierwsze kwalifikacje olimpijskie.
0: W kadrze m.in. Agata Kaczmarska, liderka kategorii 80+, w ostatnim rankingu Federacji World Boxing. Julia Szeremeta po konsultacji z trenerem zrezygnowała ze startu w Chinach. Jutro, kibicom przypominać nie trzeba, początek mundialu. Na boiskach USA, Kanady i Meksyku może wystąpić rekordowa liczba 1248 graczy. Oczy świata zwrócone na młodych, jak Mazadona, czyli Szwajcar Johan Manzambi, ale też na takich rekordzistów jak Lionel Messi. 6. mundial. Nikt nie zagrał w większej liczbie mistrzowskich meczów od Argentyńczyka. 26 występów, o jeden więcej niż Niemiec Lothar Matthäus, a ostatniej nocy, jak już mówiliśmy, bramka Messiego z karnego w meczu testowym z Islandią w amerykańskim Auburn. Argentyna wygrywa 3-0. Julian Alvarez na ławce, jego klub Atletico Madryt odrzuca ofertę złożoną przez królewski Real, czyli 150 milionów euro za Argentyńczyka. Klauzula odstępnego tymczasem to 500 000 000 euro. José Mourinho tymczasem ma już dziś poprowadzić pierwszy trening Realu Madryt właśnie w Madrycie. Wieczorem jego agent Jorge Mendes spotkał się w jednym z madryckich hoteli z José Ángelem Sánchezem, czyli dyrektorem wykonawczym Realu Madryt, oraz głównym skautem królewskich José Antonio Calafatem. Dziennikarze pytali o Portugalczyka. Odpowiedzi się nie doczekali, zanim Mourinho pojawi się w ośrodku szkoleniowym Realu w Valdebebas. Media przypominają jego słowa: jestem jednym z nielicznych trenerów, którzy odeszli z Realu z własnej woli, a nie został zwolniony. W holenderskim Sertogenbos wciąż zapowiadane opady. Mecz Huberta Hurkacza z Martonem Fuczowiczem przerwany wczoraj przy stanie 6-3, 1-2 dla Polaka. Czekamy zatem, aż Hurkacz, no i Kamil Majchrzak wrócą dziś do gry.

0: Za 22 minuty, godzina 9, Radio RMF 24 i poranny program. Dzisiaj protest nam się szykuje w Warszawie. Będą protestować funkcjonariusze służby więziennej. Sprzeciwiają się rządowym planom zmiany sposobu naliczania świadczeń mieszkaniowych, a to oznacza dla nich obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków. W rozmowie z naszym dziennikarzem, z Krzysztofem Zasadą, Andrzej Kołodziejski, to jest szef Solidarności Więzienników, poinformował, że od czasu ogłoszenia akcji protestacyjnej nikt ze strony rządowej nie kontaktował się ze związkowcami w sprawie tych zmian.
1: Ja uważam, że to jest brak jakby dialogu. No, tak się nie prowadzi dialogu z 30-tysięczną formacją. Póki co prawo mówi o tym, że związki zawodowe reprezentują funkcjonariuszy i pracowników, no i tego należy się jakby trzymać. No to trudno powiedzieć mi, dlaczego taka nastała cisza od momentu właśnie ogłoszenia gotowości do tej manifestacji i przygotowań. No my jakby troszeczkę jesteśmy zafrapowani całym tym faktem, że w ten sposób się z nami komunikuje, a raczej nie komunikuje, bo to tak nie powinno być. Ten dialog powinien wyglądać zupełnie inaczej. Trudno mi to zrozumieć, dlatego tym bardziej, że parę tygodni temu widzieliśmy się z panią minister Marią Eichhardt i w żadnym wypadku nam tego nie przekazano na tym spotkaniu. Więc no trudne jakby, trudna sytuacja jest moim zdaniem dla wszystkich, a szczególnie dla funkcjonariuszy służby więziennej.
2: Jak będzie wyglądała ta akcja? Jaki macie plan?
1: No manifestacja będzie stacjonarna przed Ministerstwem Finansów, ponieważ to wiemy z Centralnego Zarządu Służby Więziennej że inspiratorem tych zmian jest właśnie Ministerstwo Finansów, które nalega na tym, żeby zrównać świadczenia z innymi formacjami, w ten sposób jakby obniżając je. No ale zapomina się o innych aspektach dotyczących spraw socjalnych w służbie więziennej. Wygląda to zupełnie inaczej niż w innych formacjach MSWiA, dlatego to absolutnie uważamy, że to jest dyskryminacja i nie robi się czegoś takiego w ten sposób, że najpierw świadczenie się jakby nadaje formacji, a potem po jakimś czasie jakaś refleksja, jakieś działanie jest takie dążące do tego, żeby obniżyć 16 tysiącom funkcjonariuszy o 300 zł średnio miesięcznie to świadczenie, no to daje ponad 3,5 tysiąca złotych w skali roku mniejsze świadczenie dla takiego funkcjonariusza, a w skali dla budżetu, no to naszym zdaniem to są w ogóle jakieś śmieszne pieniądze, kilkadziesiąt milionów, jeżeli słyszymy, tym bardziej, że na inne sprawy są pieniążki, a na więziennikach chce się oszczędzać.
2: I jak pan przewiduje, ile osób macie zgłoszone i jaka będzie skala?
1: My mamy zgłoszone na około 1,5 tysiąca osób tą manifestację, to będzie stacjonarna. Myślę, że będzie między 700 a 1000 osób. Jest już jakby zadeklarowany w autokarach, że tam przybędzie na tą manifestację. Ona będzie stacjonarna, mamy transparenty. Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkaniówkę. No takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach. No i mamy nadzieję, że to jakby i pan minister Domański usłyszy i cały resort, być może pan premier też się zainteresuje, dlaczego takie działania, bo nie wydaje mi się, żeby on miał wiedzę na ten temat, że takie działania są wobec więzienników, a z kolei jakby można powiedzieć, że politycy mają wielkie oczekiwania od więziennictwa, tym bardziej, że teraz taka nastała troszeczkę moda na sadzanie do więzień adwersarzy politycznych, więc to jest zupełnie niezrozumiałe.
0: Tak mówi Andrzej Kołodziejski, szef Solidarności Więzienników, a z kolei szefostwo służby informuje, że funkcjonariusze w ogóle nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest po prostu zbyt wcześnie, nie ma jeszcze projektów. Trwają robocze konsultacje. W oświadczeniu, które nasz dziennikarz otrzymał, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych. I to ma być wtedy właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów czy ewentualnych rozmów. Dzisiaj protest zatem funkcjonariuszy służby więziennej przed Ministerstwem Finansów, jak słyszeliście. To też informacja dla tych, którzy w te rejony miasta Warszawy się wybierają.

0: Za kwadrans będzie godzina 9:00, to jest Radio RMF 24 w środę 10 czerwca. A już jutro, tak jest, pierwszy gwizdek mundialu. W USA, w Meksyku, w Kanadzie, rekordowy mundial, 3 kraje, mnóstwo drużyn, tak dużo jeszcze nie było, mnóstwo grania. Tej piłki nożnej będziemy mieli chyba aż za dużo, ale będzie chyba przesyt. Zobaczymy, czy będzie się zarywać noce, czy wielu z nas będzie chodziło niewyspanych. Na miejscu ten mundial będzie śledził nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który już jest w stolicy Meksyku, gdzie zostanie rozegrany mecz otwarcia. Paweł?
1: Dzień dobry. Reuters opisuje, że organizacje praw człowieka mówią o atmosferze strachu i niepewności wokół mundialu. W Stanach Zjednoczonych obawy dotyczą nie tylko drużyn, ale też kibiców, dziennikarzy i oficjalnych delegacji. Wskazywane są zaostrzone kontrole graniczne, możliwość odmowy wjazdu mimo posiadania dokumentów, długie przesłuchania na lotniskach oraz ryzyko zatrzymań związanych z polityką migracyjną. Dodatkowo Reuters przypomina, że przypadek somalijskiego sędziego, który miał ważną wizę, ale został zawrócony na granicy, pokazał, że samo posiadanie dokumentów nie zawsze gwarantuje wjazd do kraju. W Meksyku trwają masowe protesty nauczycieli, emerytowanych sędziów i innych grup zawodowych w stolicy kraju, którzy przy okazji mundialu chcą zwrócić uwagę na swoje problemy. Na przykład przed hotelem, w którym ja się zatrzymałem, jest pełno namiotów, taksówka nie była w stanie dojechać. Tak jest na wielu ulicach w centrum meksykańskiej stolicy, nieopodal także strefy kibica. W Guadalajarze przygotowania do mundialu odbywają się pod presją pytań o działalność karteli i kryzysu związanego z tysiącami osób, które zostały uznane za zaginione w stanie Jalisco. Kanada, trzeba powiedzieć jasno, na tle Stanów Zjednoczonych i Meksyku, państw, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wypada chyba najlepiej, najbardziej spokojnie. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
0: Do Pawła będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. Jutro dużo na naszej antenie o mundialu, ten pierwszy mecz otwarcia między Meksykiem a RPA. Przypomnę, o godzinie 21:00. Do faktów zostało 12 minut.

Radio RMF 24 troszkę o naszym regionie Starego Kontynentu, o Węgrzech. Dawno nie mówiliśmy o tym, co się dzieje u naszych bratanków. Odbudowa Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienie Europy Środkowej to są najważniejsze priorytety węgierskiej polityki zagranicznej, tej nowej polityki zagranicznej, o czym mówi Peter Madzior w wywiadzie dla ATW, czyli dla telewizji węgierskiej. Nowy premier skrytykował politykę zagraniczną Węgier z ostatnich lat, twierdząc, że zagroziła ona sojuszowi i przyjaźni Węgier i Polski, a także zaniedbała współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Grupy V4. Naszym zadaniem jest zbudowanie znacznie ściślejszego systemu sojuszy w Europie Środkowej, nie tylko w ramach V4, ale grupy czy systemu rozszerzonego o Austrię, Słowenię, Chorwację i Rumunię. A wspominając swoje wizyty w Warszawie, w Wiedniu, w Berlinie, w Paryżu, Madzior stwierdził, że Unia Europejska pozostaje najważniejszym partnerem gospodarczym Węgier, a Niemcy są ich głównym partnerem handlowym i źródłem większości inwestycji tworzących miejsca pracy na Węgrzech. Dodał też, że Francja i Austria zajmują ważne pozycje w tej kategorii. Węgierski premier zapowiedział też, że pod koniec maja będzie zorganizowane spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Radio RMF 24, do faktów zostało nam 8 minut po faktach. Więcej o tym, co się wydarzy w Krakowie, jak będzie przebiegała kampania wyborcza, porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Markiem Bankowiczem.

0: Ameryka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty, godzina 9 na zegarach. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Na początek komendant główny policji Marek Boroń i sprawa serii fałszywych alarmów.
2: Co w tej sprawie usłyszeliśmy od gościa porannej rozmowy w RMF FM?
1: Pod lupą faktów też system kaucyjny i problemy z nim związane, ze szczegółami za moment nasza reporterka.
2: W faktach o 9 także finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Będzie też mundial i wielkie odliczanie przed pierwszym gwizdkiem w meczu Meksyk-RPA.
2: Co wiemy dzisiaj o 4 osobach zatrzymanych w sprawie serii fałszywych alarmów?
1: Między innymi o to Tomasz Telikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, komendanta głównego policji generała Marka Boronia.
3: To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
4: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś 4 osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
3: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany.
2: Tomasz Terlikowski, komendant główny policji Marek Boroń w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Ona w całości na stronie rmf24.pl. Błyskawicznie przybywa opakowań kaucyjnych w systemie. Jak szacują operatorzy, tydzień do tygodnia to wzrost od 20 do nawet 30%.
2: Według danych resortu środowiska na koniec kwietnia oddaliśmy ponad 1 miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji. Butelek przybywa, ale nie ubywa problemów, jakie mamy z systemem.
1: Wasze głosy zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Wciąż nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
5: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. Jak oceniacie system?
6: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty.
7: Brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze by rzeczy nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
8: Powinno być to lepiej zorganizowane, tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zadnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie.
5: W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
2: A jakie wy macie doświadczenia z systemem kaucyjnym? Piszcie na fakty@rmf.fm. Do tego tematu wrócimy jeszcze w faktach.
9: Trzymamy się faktów.
2: Najpierw uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy. Później na ten temat tworzyli prace plastyczne, a dziś w Warszawie powalczą w grze miejskiej.
1: Uczniowie 12 podstawówek już za niecałą godzinę wezmą udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego od 20 lat przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: W faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry.
10: I Jurkowa, siema.
2: Siema, tak. Będziesz przez cały dzień towarzyszył uczniom w ich zmaganiach.
10: Tak jest, a czekają ich przeróżne atrakcje i wyzwania, bo na przykład w Sejmie będą próbowali w jak najszybszym czasie skompletować apteczkę, na Politechnice będą układać swoich kolegów z klasy w pozycji bocznej, a w Łazienkach Królewskich będą musieli doprowadzić karetkę do poszkodowanego. Ale najważniejsze czeka ich już za pół godziny. Odwiedzi ich Jurek Owsiak ze swoim słynnym
11: siema!
10: No to siema.
2: No to jeszcze raz, no to siema. Z naszym reporterem słyszymy się również o 11. A już jutro pierwszy gwizdek mundialu.
1: W 3 krajach USA, Meksyku i Kanadzie ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata.
2: Mecz otwarcie w legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA, a w meksykańskiej stolicy nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
1: Pawle, witamy w faktach.
12: Dzień dobry, w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
1: Iran, przypominamy, ze względów politycznych zamienił swój środek pobytowy. No, tak jak nasz wysłannik Paweł Żuchowski tymczasowo przeniósł się z USA właśnie do Meksyku, bazą irańskiej kadry Centro Solidarity w Tijuanie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A u nas mniej o sporcie, więcej o wyborach w Krakowie. Ze szczególnym uwzględnieniem wczoraj ogłoszonej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli Moniki Piątkowskiej, profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie moim gościem. To już za chwil kilka, a po 9.30 będzie o Armenii. Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich był obserwatorem na ważnych wyborach i opowie nam, jak było.

0: 10 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 i teraz będzie o wyborach w Krakowie. Oj, będziemy o nich dużo mówić, bo to nam się zapowiada bardzo gorące polityczne lato. Wczoraj premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w warszawskich ogrodach przy kancelarii premiera, że kandydatką, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie senatorka Monika Piątkowska. Wcześniej PiS postawił na Michała Drewnickiego. Do walki o magistrat między innymi stronie także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, choć wydaje się, że jeszcze tej najważniejszej kandydatury, której wszyscy się spodziewają, nie ogłoszono. Mówię oczywiście o Łukaszu Gibale. On swojego kandydowania rzecz jasna nie wyklucza, nie pierwszy raz to robi, natomiast oficjalnie jeszcze tego nie ogłosił. Jak będą wyglądały te wybory? Porozmawiamy z naszym gościem, a jest razem z nami profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, zaskoczyła pana kandydatura Moniki Piątkowskiej ogłaszana w Warszawie?
1: Ogłaszana w Warszawie, tak. Zaskoczyła mnie, bo to muszę powiedzieć bardzo niestandardowe rozpoczęcie kampanii wyborczej kandydata i chyba, powiedzmy sobie szczerze, nie nazbyt fortunne, bo klasyka nakazywałaby organizowanie tego typu wydarzeń w Krakowie. Natomiast nie w Warszawie i nie przez, no powiedzmy, czołówkę polityczną kraju, bo tutaj premier z wicepremierem ogłosili kandydatkę, co znamionowało, że to jest kandydatka polityczna, nawet superpolityczna, a nie kandydatka lokalna wyrosła tutaj z potrzeb Krakowa.
0: I to pańskim zdaniem jest, panie profesorze, obciążenie dla Moniki Piątkowskiej?
1: Wydaje mi się, że jest to obciążenie dla Moniki Piątkowskiej, właśnie ta centralizacja. I także obciążeniem jest to, że powszechnie wiadomo, iż ona nie jest kandydatką pierwszego wyboru. Nawet nie jest kandydatką drugiego czy trzeciego wyboru, tylko rozmaite kandydatury rozważane wcześniej przez środowisko Koalicji Obywatelskiej z takich czy innych względów nie wypaliły, mówiąc tak kolokwialnie, i sięgnięto po panią senator. Więc to również nie dobrze wygląda i nie powoduje, że ona startuje z bardzo wysokiej pozycji.
0: Panie profesorze, wczoraj nawet premier powiedział już, jak będzie wyglądała druga tura tych wyborów, bo powiedział, że senator Monika Piątkowska będzie w niej rywalizowała z Łukaszem Gibałą. Pan jest też tego pewien?
1: Tak, wszystko wskazuje na to, że tak, czyli tutaj podzielałbym prognozę pana premiera. Właśnie kandydatów mamy bogactwo niesłychane, bo jeśli dobrze liczę, to w tym momencie 13 osób zadeklarowało chęć kandydowania. Więc wyborcy w Krakowie z punktu widzenia standardów demokratycznych mogą być bardzo zadowoleni, bo mają całą panoramę rozmaitych kandydatów, ale czekamy jeszcze na tego kandydata, który ma opinię faworyta, czyli na Łukasza Gibałę.
0: No właśnie, rzeczywiście... Przepraszam, tak, że wejdę w słowo, panie profesorze, dlaczego pańskim zdaniem Łukasz Gibała tak długo zwleka?
1: No właśnie, tak długo zwleka, może to być pewnego rodzaju strategia działania, że się bardzo poważnie namyśla, rozważa za i przeciw, że nie jest osobą taką, która no, tylko czeka na kandydowanie i skoro pojawiła się taka możliwość, to natychmiast ustawia się w szeregu, rozważa dogłębnie rozmaite sprawy i właśnie podejmie decyzję po głębokim namyśle. Więc wydaje mi się, że to jest przemyślana strategia, dlatego że no trudno zakładać, iż Łukasz Gibała powie, nie będę kandydował na prezydenta Krakowa, dlatego że byłoby to bardzo nielogiczne i bardzo niekonsekwentne, dlatego że do tej pory z niesłychaną determinacją on zabiega o ten urząd, będzie kandydował po raz czwarty. Stał za skuteczną inicjatywą referendalną, która doprowadziła do odwołania po 2 latach urzędowania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tajemnicą Poliszynela jest, że zaangażował się bardzo mocno i finansowo, prawda? Czyli z własnych pieniędzy tutaj nie szczędził nakładów. Więc wyborcy w Krakowie byliby zdumieni, gdyby teraz okazało się, że nie kandyduje, skoro ten cel usunięcia prezydenta Miszalskiego przed upływem całej kadencji został osiągnięty. Byłaby to jakaś dziwna niekonsekwencja, świadcząca też o pewnej małostkowości kandydata, który się zadawala usunięciem rywala i to przesłania mu cały świat. Natomiast konstruktywna część tego przedsięwzięcia, czyli kandydowanie, go nie interesuje. Więc można założyć z całą odpowiedzialnością, że lada moment Łukasz Gibała ogłosi swoją kandydaturę. I od razu stanie w sytuacji faworyta. No może nie murowanego, ale jednak zdecydowanego faworyta.
0: Ale dobrze, że pan wspomniał, panie profesorze, tę końcówkę kampanii referendalnej, bo ona była bardzo brutalna w Krakowie. Bezwzględna, można by nawet powiedzieć. Pańskim zdaniem taka też będzie kampania wyborcza?
1: No wszystko wskazuje, że tak będzie. Niestety niedobrą tradycją Krakowa jest postępująca brutalizacja tych lokalnych kampanii. Właśnie po Krakowie można by oczekiwać co większej kultury politycznej, jakichś większych standardów, natomiast tutaj się okazuje, że nic podobnego nie ma miejsca. Wręcz wpisujemy się jako Kraków w tę walkę plemienną polityczną istniejącą na szczeblu ogólnopolskim, a nawet można powiedzieć w wielu aspektach ta walka plemienna w Krakowie wygląda nawet brutalniej niż to, z czym mamy do czynienia w skali ogólnopolskiej. To jest zaskakujące, bo i wybory prezydenckie ostatnie też były naznaczone takimi bardzo, bardzo zdecydowanymi, brutalnymi działaniami. Kampania referendalna po obu stronach również obfitowała w przeróżne, no powiedzmy to mało eleganckie, najdelikatniej mówiąc, zachowania, więc nic nie wskazuje na to, że przy tak mocnych emocjach i przy takim właśnie charakterze sporu tutaj w Krakowie o prezydenturę miasta inaczej będzie w nadchodzących wyborach prezydenckich. No nic niestety nie wskazuje, żeby tutaj standard mógł się poprawić.
0: Panie profesorze, wczoraj Donald Tusk zapowiedział, że pewnie pojawi się w Krakowie podczas kampanii wyborczej. Pan sądzi, że te wybory krakowskie to będzie taka przygrywka przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku? Dlatego politycy z Warszawy nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tych wyborów krakowskich?
1: Tak, z całą pewnością to będzie pewna przegrywka, bo to nie będzie sondaż, tylko realne, twarde wydarzenia polityczne. Kraków jest drugim pod względem wielkości miastem w Polsce i to, co dzieje się na scenie krakowskiej, ma przełożenie na scenę ogólnopolską. Oczywiście to nie jest tak, że wynik wyborów w Krakowie przesądzi o wyniku wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, ale jednak przy bardzo dobrym wyniku w Krakowie uzyskuje się pewien impuls do działania i ten wynik można zdyskontować. Natomiast jeżeli to będzie przegrana, już nie mówiąc drastyczna przegrana, któryś z aktorów ogólnopolskich tutaj w Krakowie, to taki przegrany aktor polityczny w Krakowie znajdzie się w głębokiej defensywie, żeby nie powiedzieć w pewnym kryzysie przed szybko zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
0: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za spotkanie i za rozmowę. Profesor Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński, politolog, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
0: Kłaniamy się oczywiście i pozdrawiamy gorąco, 18 minut po godzinie 9.

Radio RMF24. Pozwólcie, że jeszcze przed faktami zabiorę was do Iranu, bo tamtejszy przedstawiciel resortu dyplomacji oświadczył, że kraje Zatoki Perskiej mają prawny i moralny obowiązek, to jest cytat, powstrzymania ataków USA na Iran prowadzonych z ich terytorium. Resort dyplomacji w Teheranie ostrzegł, że Iran nie zawaha się skorzystać ze swojego nieodłącznego prawa do samoobrony, atakując w szczególności bazy i obiekty logistyczne wykorzystywane do operacji przeciwko Iranowi właśnie. Ostatniej nocy amerykańskie siły, jak wiecie doskonale, zaatakowały obiekty w Iranie, głównie związane z radarami, ze stacjami kontroli i z instalacjami obrony przeciwlotniczej. I to był odwet za poniedziałkowe zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Ta operacja już się zakończyła. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych oświadczyło, że operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe przepływające przez regionalne wody. Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w odpowiedzi na uderzenia ze strony sił USA zaatakował dronami amerykańską 5. flotę w Bahrajnie, bazę USA Al-Azraq w Jordanii, a także amerykańskie cele w Kuwejcie. Cały czas nie mamy podpisanego porozumienia pokojowego, cały czas jest tylko zawieszenie ognia, cały czas Donald Trump zapowiada, że wkrótce to porozumienie zostanie podpisane, no ale sytuacja raczej idzie w odwrotnym kierunku niż w stronę porozumienia pokojowego. Fakty na naszej antenie za kilka, za trzy minutki z ogonkiem. Już za moment, a po faktach więcej o wyborach w Armenii połączymy się z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: I 9:30, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz razem z nami. Dzień dobry, Karol.
1: Dzień dobry, jest.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były

0: prosty, jeżeli chodzi o płace w policji i wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny.
1: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: Fakty ze Śląska.
1: Minionej nocy śląscy strażacy interweniowali 87 razy w związku z silnym wiatrem i opadami deszczu. Najwięcej zgłoszeń było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej i Katowicach. Za południe województwa śląskiego wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem. Hydrolodzy ostrzegają też przed wzrostem poziomu rzek. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Pozostajemy w województwie śląskim. Dzisiaj od godziny 10 do 12 na terenie dworca kolejowego w Gliwicach odbędą się ćwiczenia z udziałem służb ratunkowych. Z tego powodu będą występować czasowe utrudnienia. Z powodu ćwiczeń przy dworcu będzie można zauważyć większą liczbę wozów ratowniczych i radiowozów, a także strażaków i policjantów. Kierowcy i piesi powinni liczyć się z przejściowymi zmianami w organizacji ruchu przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Czasowe utrudnienia wystąpią również na terenie stacji. Na czas prowadzenia działań niedostępny będzie peron numer 1. Pozostałe perony będą funkcjonować normalnie. Osoby, które będą przebywać w pobliżu dworca, proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Na koniec nieco kultury. 500 ludzi wystartowało w castingu polskiej inscenizacji Krainy Lodu Disneya, szykowanej w Łodzi.
3: To jest bardzo wysoka liczba. Przeglądałem nazwiska i są tam prawie wszyscy ważni artyści musicalowi, ale także debiutanci, także studenci wydziałów musicalowych. I oczywiście z tych 500 zgłoszeń wybierzemy te, które przechodzą do drugiego etapu, czyli etapu już na żywo, i będziemy ich gościć w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Mówi dyrektor teatru Marcin Zawada. Premiera słynnego musicalu w marcu przyszłego roku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Shine bright like a diamond.

0: Radio RMF 24, za 21 minut będzie godzina 10, nasz poranny, może już nawet przedpołudniowy program. I teraz zgodnie z zapowiedzią zabiorę was do Armenii, bo partia premiera Nikola Paszyniana, premiera Armenii, partia Umowa Społeczna wygrała tamtejsze wybory parlamentarne, niezwykle istotne wybory parlamentarne dla tamtego regionu, zdobywając niespełna 50% głosów, ale będzie miała większość w parlamencie. Do parlamentu także weszły poza Umową Społeczną także trzy inne partie. Partie prorosyjskiej opozycji, Silna Armenia, Blok Armenia i Kwitnąca Armenia. Co to wszystko oznacza? Jakie to ma znaczenie dla stosunków z Rosją i dla tamtego regionu? O tym opowie nam nasz gość Wojciech Górecki ze Ośrodka Studiów Wschodnich, który był na tych wyborach, był obserwatorem podczas tych wyborów. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy było widać presję ze strony Rosji podczas tych wyborów w Armenii?
1: Nie, podczas samych wyborów jakoś się tej presji nie odczuwało. Wybory dosyć spokojnie przebiegły. Natomiast oczywiście cała sytuacja związana z Rosją, czyli na przykład restrykcje na armeńskie towary, zakaz importu alkoholi, koniaków armeńskich, wód mineralnych, owoców, warzyw przed wyborami, podobno pod pretekstem właśnie, że podobno znaleziono w nich jakieś szkodliwe rzeczy. No oczywiście to robiło wrażenie i w tym sensie oczywiście czuło się, że Rosja tutaj bardzo, bardzo się uważnie przygląda temu, co się dzieje, natomiast no, nie przekładało się na atmosferę w dniu wyborczym.
0: Jak teraz będzie wyglądała sytuacja w Armenii? Jak te wyniki wyborów wpłyną na samą sytuację kraju i na to, co się będzie działo w regionie, pańskim zdaniem?
1: Mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy bardzo jednak duży, silny mandat społeczny dla odnowiony mandat społeczny dla partii Umowa Społeczna Nikola Paszyniana, bo te 40, prawie 50% głosów przekłada się na ponad 50 miejsc w parlamencie, więc zdecydowane zwycięstwo bezwzględne. No nie ma większości konstytucyjnej, czyli premier Paszynian nie może zmienić konstytucji siłami swojego ugrupowania, natomiast z drugiej strony mamy jednak, jak dodać razem wynik partii prorosyjskich, też mamy ten wynik dość silny, jeżeli właśnie i Silną Armenię, i Blok Armenię, i Kwitnącą Armenię weźmiemy razem, czyli będą na pewno te ugrupowania, ich wyborcy patrzeć władzy na ręce i rozliczać Nikola Paszyniana.
0: A co tu będzie kluczowe, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Armenii? Stosunki z Turcją, pańskim zdaniem, czy z Azerbejdżanem, czy z Rosją?
1: Na pewno będzie taki kurs zachowany dryfu na zachód Nikola Paszyniana, natomiast on będzie dosyć ostrożny, bo Rosja ma jednak bardzo duże aktywa w Armenii, czy to gospodarcze w postaci, nie wiem, kontroli na przykład nad energetyką, czy wpływy polityczne, wpływy w postaci posiadania bazy wojskowej, więc to nie będzie jakieś takie zerwanie z Rosją, ale właśnie dryf od Rosji w stronę zachodu. Na pewno kurs na unormowanie relacji z sąsiadami, tutaj nawet już w noc powyborczą premier Paszynian zapowiedział dalszą normalizację relacji z Azerbejdżanem, z Turcją. No tutaj do tanga trzeba dwojga, więc tutaj też jest oczekiwanie od strony Turcji, żeby na przykład granicę otworzyła z Armenią. Ta granica została zamknięta wiele, wiele, wiele lat temu, na początku lat 90. przy okazji konfliktu karabaskiego. Turcja wspierająca Azerbejdżan chciała po prostu w ten sposób wymóc na Armenii ustępstwa. No w tej chwili nie ma jakiegoś powodu, żeby ta granica była zamknięta. Zresztą uzgodniono już jakiś czas temu, że dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i obywateli państw trzecich, czyli na przykład dla posiadaczy polskich paszportów, ta granica będzie otwarta. No tym niemniej nie ma jeszcze takiej decyzji politycznej, że dobra, otwieramy. Chociaż już precedensy się zdarzały. Niedawno delegacja biznesu armeńskiego przez tak granicę lądową przejechała do Turcji, do Karsu. Więc jest oczekiwanie na normalizację relacji z sąsiadami, ale w ramach właśnie tego generalnie dryfu na zachód, bo premier Paszynian dostał do tego bardzo silny mandat społeczny, jak już mówiliśmy.
0: Pan wspomniał o Turcji, pan wspomniał o Rosji, a Azerbejdżan?
1: No tutaj relacje z Azerbejdżanem i z Turcją są, to jest kwestia połączona. Azerbejdżan się domaga zmiany konstytucji Armenii, bo tam w preambule jest odwołanie do deklaracji niepodległości, w której jest odwołanie do Karabachu. I zdaniem Azerbejdżanu to jest jakieś takie kwestionowanie pośrednie, co prawda, ale zawsze integralności terytorialnej Azerbejdżanu. Natomiast de jure nie, ale de facto pokój nastąpił od wielu wielu, wielu miesięcy nie mamy żadnych incydentów na granicy. Tutaj nawet koledzy z misji wyborczej unijnej, która monitoruje sytuację na granicy Armenii z Azerbejdżanem, opowiadali mi, że żołnierze już chodzą bez kasków ochronnych, bez kamizelek kłodoodpornych i to po obu stronach, czyli jakby jest poczucie, że jest bezpiecznie. Jeśli chodzi o stronę formalną, to traktat pokojowy został parafowany w zeszłym roku w Waszyngtonie 8 sierpnia. Natomiast w styczniu czekamy na podpisanie i na ratyfikowanie, ale tak jak powiedziałem, tutaj Azerbejdżan się domaga, żeby wcześniej nastąpiła ta zmiana w preambule do konstytucji armeńskiej, no to też wymaga oczywiście odpowiednich procedur, wymaga to referendum, zmiany konstytucji. Nie ma takiego aż tak silnego mandatu Paszynian, żeby to zrobił i Azerbejdżan musi zdawać sprawę, że Paszynian właśnie jest w sytuacji, w jakiej jest, że jest pełen dobrej woli, ale no też ma swoje ograniczenia, więc zapewne będzie postępować dalej proces na przykład delimitacji granic. Na razie on się odbywa, są rozmowy na ten temat i niewielki odcinek zdelimitowano w terenie i nawet już tam delegacja think tanków azerbejdżańskich skorzystała z tego i przekroczyła granicę przyjeżdżając do Armenii jakiś czas temu. No niemniej to jest tylko odcinkowe, ale Paszynian władzy to jest normalizacja relacji z Azerbejdżanem.
0: A pan powiedział, że te wybory przebiegały normalnie. Będąc na miejscu, miał pan takie poczucie, że Rosja próbuje w jakiś sposób wpływać w ogóle na przebieg tych wyborów, oprócz tych czynności, o których pan wspominał na początku naszej rozmowy?
1: Znaczy, ja byłem obserwatorem z ramienia ODIHR OBWE i ja się nie mogę o samych wyborach wypowiadać, bo od tego jest misja, więc to ja bym przekraczał swój mandat, swoje kompetencje, gdybym się wypowiedział, natomiast bezpośrednio nie było czuć jakiegoś napięcia. Mhm. Natomiast co do samych wyborów właśnie wolałbym nie mówić, bo byłem w określonej sytuacji na tych wyborach.
0: To zapytam inaczej w takim razie. Czy pańskim zdaniem Rosja może w tej chwili pozwolić sobie na to, żeby tę sytuację w Armenii zostawić jej własnemu biegowi? Czy też to się może zmienić, kiedy i w jakiś sposób zależy od tego, co się dzieje w Ukrainie?
1: Ukraina jest tutaj tak zwanym game changerem i wszyscy czekają oczywiście, w którą stronę się tam wypadki potoczą. Jest takie poczucie, że jeśli Rosja wygra, to jest też pytanie, co rozumiem przez sukces, co rozumiem przez porażkę, bo to trzeba też zdefiniować, no to pójdzie za ciosem, mówiąc kolokwialnie, i sięgnie po Kaukaz, a jeśli przegra, znowu, co to znaczy przegra, to też, ale to na inną rozmowę, musielibyśmy sobie to zdefiniować, to będzie chciała jakieś nagrody pocieszenia i też sięgnie po Kaukaz, czyli tak czy tak jest obawa, że ten Kaukaz gdzieś tam daleko z pola widzenia Rosji nie przepadnie. Armenia jest w tej dobrej sytuacji, że no, będąc jednak uzależnioną od Rosji, nie ma z tą Rosją wspólnej granicy, więc tutaj kwestia jakichś zagrożeń takich bezpośrednich jest trochę dalsza, ona jest baza wojskowa rosyjska, ale no, to jest co innego niż granica lądowa. Premier Paszynian robi wszystko, żeby takie zagrożenie zminimalizować. Zapowiedział, że się uda do Moskwy po wyborach. No, na pewno nie z pierwszą wizytą, to na pewno. Nie wiemy, ale wydaje mi się, że raczej nie pojedzie z pierwszą wizytą do Moskwy, ale zapowiedział, że do Moskwy pojedzie. Na razie się nie wypisuje z formatów postsowieckich, integracyjnych typu Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czy zwłaszcza Euroazjatycka Unia Gospodarcza, bo w tym pierwszym formacie Armenia tak uczestniczy w zasadzie formalnie i żadnej aktywności nie przejawia. Natomiast w tym drugim formacie no, jakieś tam aktywności są Armenii i jakoś tam dla Armenii też jest ta współpraca korzystna, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby Armenia te formaty opuszczała, no ale będzie powoli jednak w drugą stronę dryfować. No i pytanie, jak długo się uda usiedzieć na tych dwóch stołkach, czy na tej krawędzi, to już rosyjscy publicyści zwracają uwagę, że to nie jest sytuacja, która jest do zaakceptowania na dłuższą metę przez Moskwę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast ta presja na pewno będzie i premier będzie musiał coś z tą presją robić, jakoś na nią odpowiadać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Wojciech Górecki ze Ośrodka Studiów Wschodnich był razem z nami w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy. Radio RMF24, za 12 minut będzie godzina 10:00.

Radio RMF 24, jeszcze przed 10:00 zabiorę Was na Kubę. Nie jest łatwo żyć na Kubie w tych czasach i w takich warunkach. Awarie w elektrowniach na tej wyspie doprowadziły do rekordowo długich przerw w dostawach energii elektrycznej. W ubiegły czwartek w prowincji Matanzas zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w dostawach prądu. Wśród głównych powodów tego braku są oczywiście występujące od kilku dni usterki w głównej kubańskiej elektrowni Matanzas. Zdaniem jej dyrektora, Romana Pereza Castaniedy, zakład wymaga generalnego remontu, który prowadziłby do całkowitego wstrzymania pracy w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 6 miesięcy bez prądu. Radio Marti wskazuje na nienotowane wcześniej braki w dostawach prądu również w niektórych innych częściach aglomeracji Hawany, czyli stolicy Kuby. Przekraczają te przerwy nawet 75 godzin. Według szacunków niezależnych kubańskich mediów od poniedziałku na Kubie brakuje prądu na około 70% terytorium kraju. Od soboty było kilkanaście czy kilkadziesiąt dużych demonstracji ludności domagających się wznowienia dostaw energii elektrycznej. Trwające od kilku lat na Kubie braki prądu nasiliły się oczywiście wraz z deficytem ropy naftowej. No a przyczynił się do tego, do braku ropy naftowej, amerykański atak na Wenezuelę i ujęcie 3 stycznia jej przywódcy Nicolasa Maduro. Nowe wenezuelskie władze pod naciskiem Stanów Zjednoczonych wstrzymały transport surowca na pogrążoną w kryzysie energetycznym wyspę. Nie wygląda to najlepiej. Jak wyglądają nasze plany, jeśli chodzi o Radio RMF 24? Są dość oczywiste i przewidywalne, tak bym powiedział. Tomasz Terlikowski oczywiście po godzinie 10:00 się pojawi. Będzie sporo o demonstracjach i o zamieszkach w Belfaście. Pewnie słyszeliście o tym w faktach. Ja Wam bardzo dziękuję za poranne spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro w Radiu RMF 24 o 7:00 rano.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: say snap. Snap in one, two, where are you?
1: I czas na fakty. Czas na fakty w Radiu RMF 24 i fakty RMF FM. Oczywiście Ewa Kwaśnia, oczywiście Tomasz Stańszewski już na was czekają. 10.
2: Groźny wypadek na Krajowej 28 w Małopolskim Grybowie.
3: W szkolny autokar wjechał samochód osobowy, co najmniej jedna osoba jest poszkodowana.
2: Jesteśmy krajem przyfrontowym, przypominał o tym dziś w RMF FM Marek Boroń, komendant główny policji.
4: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych.
3: W faktach połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Barcelony.
2: Tam papież poświęcił główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
3: Za chwilę też o protestach przed mundialem w Meksyku. Jest 10. Zaczynamy fakty od wypadku szkolnego autokaru na Krajowej 28 koło Grybowa w Małopolsce. Jak mówiliśmy, co najmniej jedna osoba została poszkodowana.
2: Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów. W autokar wjechał samochód osobowy.
3: Na miejscu jest policja. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo. Jesteśmy krajem przyfrontowym, to przekłada się na przestępczość zorganizowaną. Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM generał Marek Boroń, komendant główny policji.
2: W warszawskim studiu ponownie prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, jaki wpływ ma wojna na przestępczość?
5: Zacznijmy od najbardziej oczywistego, a mianowicie ogromnego zwiększenia produkcji tanich narkotyków syntetycznych.
4: To narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
5: Czyli tak. Przez żołnierzy, rozumiem.
4: Dokładnie, obu stron. Dokładnie, obu stron.
5: Część produkcji zostaje jednak w Polsce.
4: To nie jest tak, że wszystko idzie tam. Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk.
5: Część z sieci rozprowadzającej i przerzucającej narkotyki na wschód tworzą przestępcy z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ale narkotyki nie są jedyną przestrzenią ich zainteresowania.
4: Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
6: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo...
4: Narkotyki, zabójstwo, rozbój...
5: A grupy te często mają charakter ponadnarodowy.
2: A teraz w faktach protesty przed pierwszym mundialowym gwizdkiem.
3: Stolica Meksyku, gdzie już jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie piłkarskich mistrzostw świata, to nie tylko miejsce sportowych emocji, ale i protestów, które mają zwrócić uwagę na aktualne problemy Meksyku, jednego z trzech państw gospodarzy. O szczegółach nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
7: Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związany głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest grabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczesując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć, wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
2: Nasi siatkarze pokonali w chińskim Linei Kubę 3-0.
3: To była inauguracja Ligi Narodów. Sety wygrane do 16, 20 i trzeci set do 21. Odmłodzona kadra Nikoli Grbicia, między innymi bez dobrze znanego na Kubie Wilfredo Leona czy Tomasza Fornala, za to z Majchrzakiem, Markiewiczem, Gomułką czy Tunaitisem w roli libero. W tym roku najważniejszą imprezą sezonu dla naszych siatkarzy są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których to bronić będziemy tytułu i będzie to pierwsza okazja na wywalczenie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
2: A emocje Ligi Narodów wracają jutro po południu. O 14:00 gramy ze Słowenią.
3: Teraz w faktach. Barcelona. W setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci dziś główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
2: To wydarzenie z bliska. Oglądać będzie nasz specjalny wysłannik do Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Jak wygląda wieża Chrystusa?
8: Prawie 173-metrowa konstrukcja góruje nad Barceloną. Na samym szczycie znajduje się 17-metrowy przeszklony krzyż, który jednocześnie jest tarasem widokowym. Podobnie jak pozostałe wieże, ta również została zaprojektowana tak, by do środka wpadało jak najwięcej światła. Do wybudowania pozostały jeszcze 4 wieże towarzyszące i główna fasada, ale już teraz można powiedzieć, że projekt życia Gaudiego dobiega końca. Architekt sam przewidział, że budowa potrwa 144 lata.
9: Dlatego wybudował tylko jedno boczne wejście, ale za to ze wszystkimi szczególikami, żeby następcy jego wiedzieli, jak to przekładać na tą nowszą architekturę. Gaudi sam mówił, że przyjdą następni i że rozwinie się technologia.
8: Powiedziała mi Dominika Berger, polska przewodniczka po Barcelonie. Ze stolicy Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
3: Przewlekły stres działa negatywnie nie tylko na psychikę, ale i cały organizm.
2: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM o tym, jak może szkodzić naszemu zdrowiu.
3: Jak radzimy sobie ze stresem?
11: Słońce, o, dla nas to jest po prostu power kompletny. Słońce jak świeci.
12: Czy ma Pani receptę na taki stres przewlekły?
13: Wychodzę z domu, idę na spacer i rozładowuję się. Patrzę na kwiatki, na trawkę jak rośnie i to mnie cieszy.
14: Uprawiać sport, cieszyć się czasem z przyjaciółmi i z rodziną.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: I tam m.in. o tym, jak objawia się wspomniany przewlekły stres.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A w Radiu RMF 24 witam Was serdecznie, jak w każde przedpołudnie, Tomasz Ternikowski i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny. Zaczniemy od zamieszek w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Będziemy także mówić o rozpoczynających się targach lotniczych w Berlinie, ale będzie nam również towarzyszyć jak codziennie bardzo dobra muzyka. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Noc zamieszek w Belfaście i kilku innych północnoirlandzkich miastach. Ich powodem był brutalny atak nożownika. Policja potwierdza, że sprawca pochodzi z Sudanu. Przybywał w Irlandii Północnej na 5-letniej wizie. Łączymy się z naszym brytyjskim korespondentem Bogdanem Frimorganem. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, zacznijmy może od tego, czego dopuścił się ten mężczyzna.
1: Nagranie tego incydentu rozgrzało internet do czerwoności. Widać na nim 30-letniego mężczyznę, siedzi okrakiem na swojej ofierze i wszystko wskazuje na to, że próbuje odciąć jej głowę. Gdyby nie przytomna reakcja świadków tego zdarzenia, na pewno doszłoby do niewyobrażalnej tragedii. Obezwładnili oni napastnika, używając siły, to też trzeba podkreślić. Zaatakowany przez niego mężczyzna został przewieziony natychmiast do szpitala z licznymi ranami kłutymi, jest w stanie krytycznym. Oskarżony o morderstwo Sudańczyk, pochodzi mężczyzna z Sudanu, to już jak wspomniałeś potwierdziła policja, stanie jeszcze dziś przed sądem. To był niewątpliwie bestialski atak, tym bardziej, że ofiarą jest ponoć osoba borykająca się z problemami psychicznymi, ale to, co stało się po tym brutalnym zajściu, być może jest jeszcze bardziej niepokojące.
0: Bogdanie, masz oczywiście na myśli zamieszki. Jak wyglądała ta noc w Belfaście?
1: Strasznie. Po ulicach grasowały ubrane na czarno grupy młodych ludzi, zamaskowanych, podpalali samochody i domy. Co gorsza, nie były to przypadkowe domy, bowiem celowano w te, o których wiadomo było, że zamieszkują je imigranci. W mediach i z ust polityków oraz komentatorów pada bardzo mocne słowo pogrom. Katalizatorem tych aktów przemocy były wpisy w mediach społecznościowych, a szczególnie jeden taki wpis na WhatsAppie, który dosłownie wzywał młodych ludzi do ubrania się na czarno i wyjścia na ulicę. Policja i straż pożarna próbowały opanować sytuację. Eskortowano całe rodziny uciekające ze swoich domów. Wygląda na to, że niezwykle brutalnym przestępstwem, atakiem, winą obarczana jest szersza grupa ludzi, często od lat mieszkających spokojnie i pracujących w Irlandii Północnej. To bardzo niepokojące.
0: Ale niepokojące jest również to, że każdy bez trudu może przekroczyć unijną granicę i wjechać do Irlandii Północnej. Jak to jest w ogóle możliwe?
1: Masz absolutną rację i o tym też grzmią dziś media i politycy, a możliwe jest to dzięki temu, że unijna granica między Republiką Irlandii a Ulsterem, czyli Północną Irlandią, praktycznie nie istnieje, praktycznie fizycznie nie istnieje. Można wsiąść do autobusu w Dublinie i bez żadnej kontroli dojechać do Belfastu, a to dziedzictwo północnoirlandzkiego procesu pokojowego, który paradoksalnie położył kres bratobójczym walkom między protestantami a katolikami. Nawet Brexit nie był w stanie tej granicy zamknąć. Dodam, że przebiega ona teraz ze względów handlowych na środku Morza Irlandzkiego. Ale wróćmy, Tomku, do wydarzeń z ubiegłej nocy, które niestety mogą się dziś powtórzyć. Mamy do czynienia z olbrzymim problemem do rozwiązania. Dwoma problemami. Z jednej strony niepokój wywołuje faktycznie brak szczelności tej unijnej granicy i napływ ludzi do Ulsteru, o których północnoirlandzkie władze niewiele wiedzą. Z drugiej strony napędzana antyimigrancką retoryką akcja, to zachowanie tłumu, przypomina pogromy z XIX wieku i początku XX, a przypominam, mamy wiek XXI i takie sytuacje nie powinny się powtarzać ani zdarzać.
0: Bogdanie, może jeszcze spróbujmy doprecyzować, bo powiedziałeś, że są to wpisy na Facebooku, na mediach społecznościowych. Czy my wiemy, kto stoi za tą akcją?
1: Oczywiście policja może dotrzeć do konkretnych osób i tutaj też pada pytanie, to słuszne pytanie z swojej strony, Tomku, czy to jest zorganizowana akcja, czy to są pojedyncze jakieś wpisy, ale patrząc na te nagrania z ubiegłej nocy, gdzie faktycznie ci ludzie, którzy pojawili się na belfastkich ulicach, wyglądali bardzo podobnie, jak jedna armia identycznie ubranych, zamaskowanych młodych ludzi i myślę, że można przypuszczać, że za tym stoi jakaś zorganizowana akcja. Oczywiście możemy tylko spekulować. Wiadomo, kto jest przeciwko imigracji, kto ma dość ludzi, którzy nadużywają na przykład lokalne systemy świadczeń społecznych, czy wprost nie pracują i tak dalej. Ale to są uogólnienia. Mamy do czynienia z brutalnym atakiem na często niewinnych ludzi, którzy od lat spokojnie mieszkali w Irlandii Północnej tutaj pracowali, płacili podatki. Nie można tutaj używać definicji zbiorowej odpowiedzialności ani zbiorowej winy za to, co wczoraj wydarzyło się na ulicy w Belfaście.
0: Bardzo dziękuję, Bogdan Frimorgan, o tej strasznej, naprawdę strasznej informacji, o tych strasznych wydarzeniach. Bardzo ci dziękuję za te informacje.
1: Kłaniam się.
0: A my w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Berlina, do stolicy Niemiec, bo tam ruszają jedne z największych targów i pokazów lotniczych. Zostańcie z nami.

0: Witam w Radiu RMF24, teraz Niemcy. Dziś w Berlinie ruszają jedne z największych targów i pokazów lotniczych ILA 2026. Na miejscu, na berlińskim lotnisku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Guten Morgen,
0: tak. A co można zobaczyć, poza oczywiście naszym wozem satelitarnym, który rozumiem jest tam jednym z głównych atrakcji?
1: Budzi nieustanne zaciekawienie, to trzeba przyznać.
0: Dobrze, co w takim razie można tam zobaczyć?
1: Przez 5 dni teren berlińskiego lotniska, jego część, zmienia się w ogromną wystawę najnowszych osiągnięć lotnictwa, kosmonautyki i przemysłu obronnego.
0: A wśród nich nasz wóz satelitarny, to już powiedzieliśmy.
1: Wśród nich, tak, jeden z cudów techniki, wóz satelitarny. Zobaczyć tu będzie można ponad 100 statków powietrznych, no i ten jeden wspomniany naziemny wóz satelitarny. Te najciekawsze, które będzie można tu zobaczyć, to pasażerski Airbus A380, czyli największy pasażerski samolot świata. Myśliwiec europejskiej konstrukcji Eurofighter, używany przez naszych sąsiadów. Bombardier Global 6000 Bundeswehry, czyli luksusowy samolot do transportu VIP-ów. Airbusa Beluga, czyli taki samolot naprawdę potężny, transportowy. No i samolot cysternę. Jesteśmy już tak po słowie z dyrekcją Airbusa i będziemy mogli wejść na jego pokład. Będziemy mogli opowiedzieć, co się w nim znajduje, jakie ma zadania. To bardzo ciekawe też, bo taki samolot ma w najbliższych latach też trafić do Polski. Wojska. No to wszystko tutaj na ziemi, ale największe zainteresowanie budzą pokazy w powietrzu. Nad lotniskiem mają pojawić się m.in. wspomniane już Eurofightery, wojskowe transportowce czy śmigłowce bojowe Tiger, również używane przez naszych sąsiadów Niemców, a także najnowsze konstrukcje bezzałogowe. To, co teraz jest tak ważne przecież, jeżeli o obronność chodzi, czyli drony. Codzienne pokazy lotnicze tutaj przez 5 dni będą bardzo napięte. Będziemy obserwować to wszystko z płyty lotniska. No a tegoroczna edycja bardzo mocno stawia właśnie na te drony i najnowsze technologie. Powstała specjalna strefa Drone Pavilion. Ma pokazywać bezzałogowce wykorzystywane zarówno w cywilnych zastosowaniach, jak i w sektorze bezpieczeństwa, w sektorze obronnym. Zaplanowano nawet międzynarodowe zawody roju dronów. No to będzie bardzo ciekawe. Będziemy to oczywiście obserwować. To nie dziś, a jutro. No i nie zabraknie sektora kosmicznego. Firmy, agencje kosmiczne prezentują najnowsze pokazy swoich satelitów, misji badawczych, technologii. No, jak deklarują, te technologie w przyszłości mają zupełnie zmienić to, co o kosmosie wiemy i co w kosmosie robimy, więc będziemy podpytywać, będziemy wyciągać od tych wszystkich specjalistów, naukowców najwięcej jak się da. Te pierwsze 3 dni przeznaczone są głównie dla branży lotniczej, kosmicznej. Później pojawi się tutaj mnóstwo gości, ponad kilkaset tysięcy zwiedzających. Takiej frekwencji spodziewają się tutaj organizatorzy.
0: Bardzo dziękuję. Prosto z Berlina Michał Krasoń. Z Michałem oczywiście będziemy się jeszcze łączyć w radiu RMF24. Zostańcie z nami. No i zostańcie z nami, bo już za chwilę fakty RMF24 o 10.30. No, dokładnie jest 10.22, a później przeniesiemy się na Mundial.

0: jest 10.30, jest Karol Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili wczoraj, że wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL będzie Monika Piątkowska. Wcześniej PiS postawił na Michała Drewnickiego. Do walki o magistrat stanie także m.in. były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego. Ogłoszonej wczoraj kandydatce KO i PSL Piotr Salak rozmawiał na naszej antenie z profesorem Markiem Bankowiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Bardzo niestandardowe rozpoczęcie kampanii wyborczej kandydata i chyba, powiedzmy sobie szczerze, nie nazbyt fortunne, bo klasyka nakazywałaby organizowanie tego typu wydarzeń w Krakowie. Natomiast nie w Warszawie i nie przez, no powiedzmy, czołówkę polityczną kraju, bo tutaj premier z wicepremierem ogłosili kandydatkę, co znamionowało, że to jest kandydatka polityczna, nawet superpolityczna, a nie kandydatka lokalna i kandydatkę, co znamionowało, że to jest kandydatka polityczna.

0: głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie. W grupie powyżej 60 roku życia co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami. Co trzeci użytkownik zagląda do nich codziennie, a 34% badanych kilka razy w tygodniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest Przedpołudnie z radiem RMF24. Już jutro cały piłkarski świat wstrzyma oddech. Rozpoczynają się bowiem Mistrzostwa Świata. Na inaugurację współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. I właśnie w Meksyku przed Estadio Azteca jest specjalny wysłannik RMF FM na ten turniej, czyli Paweł Żuchowski. Pawle, jaka jest atmosfera na miejscu?
1: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju. Jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk. Jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. To sportowe emocje, ale kiedy do dopingu szykują się kibice, to służby w Kanadzie, Meksyku i USA sprawdzają wszystkie procedury. Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w trzech krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań, kibice mogą śledzić aż 104 mecze. Obok sportowych emocji pojawia się także temat bezpieczeństwa zdrowotnego i obaw związanych z epidemią wirusa Ebola w Afryce Centralnej. Władze USA, Kanady i Meksyku ogłosiły już wspólne środki ostrożności dla osób podróżujących z regionów najbardziej zagrożonych wirusem. Stany Zjednoczone zaostrzyły zasady wjazdu dla osób, które w ostatnich tygodniach były m.in. w Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie czy Sudanie Południowym. Sama reprezentacja Konga podjęła środki ostrożności. Jednocześnie amerykańscy eksperci próbują uspokajać nastroje, tłumacząc, że wszystko jest pod kontrolą. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się organizacja wielkich imprez sportowych po pandemii COVID-19, mówią eksperci z USA. Mundial to dziś nie tylko logistyka stadionów, bezpieczeństwo kibiców i transport, ale także system monitorowania zagrożeń zdrowotnych na skalę globalną. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
0: A ja przypominam, inauguracyjne spotkanie odbył Meksyk RPA już jutro o 21 naszego czasu. Będziemy oczywiście w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM śledzić wyniki tego wstrząsającego pojedynku. A my już za chwilę zajmiemy się sprawą pewnego kapitana, który przez 17 lat latał jako pilot bez stosownych dokumentu. No to fascynująca absolutnie sprawa i właśnie nią już za chwilę w Radiu RMF 24 się zajmiemy.

Radio RMF 24 mamy dla Was teraz historię pewnego Kanadyjczyka, który chociaż nie miał odpowiedniej licencji, przez prawie 17 lat latał jako kapitan samolotów Air Canada. Został zatrzymany kilka dni temu i usłyszał szereg zarzutów, w tym oszustwa oraz używania sfałszowanych dokumentów. Mężczyzna swoją karierę rozpoczął w 1998 roku i miał wtedy licencję pilota. Został awansowany na kapitana w 2009 roku i wtedy też powinien uzyskać nową licencję wymaganą od kapitanów dużych samolotów w Kanadzie. Nie uzyskał jej i używał podrobionych dokumentów, oszukując zarówno swojego pracodawcę, jak i Federalne Ministerstwo Transportu, podała policja. Pilot z podrobioną licencją był kapitanem na ponad 900 lotach samolotów takich jak Boeing 767, Boeing 777 i Boeing 787, tak krajowych, jak i zagranicznych. W latach 2009-2025 przetransportował dziesiątki tysięcy pasażerów. Mężczyzna przeszedł emeryturę w ubiegłym roku, a dochodzenie w jego sprawie rozpoczęło się już po jego odejściu z pracy, kiedy Ministerstwo Transportu, któremu podlega lotnictwo pasażerskie, wykryło nieprawidłowości w dokumentacji po rutynowej kontroli przeprowadzonej w 2025 roku. Policja podkreśliła, że mężczyzna naraził na niebezpieczeństwo setki tysięcy osób i wystawił na szwank zaufanie publiczne. Jednak linie lotnicze, pracodawca pilota, uznały, że bezpieczeństwo lotów nie było zagrożone, ponieważ piloci są testowani co pół roku w ramach sprawdzania ich kompetencji, a ponadto co roku przechodzą test pod nadzorem pilota certyfikowanego przez Ministerstwo Transportu. No właśnie. Czyli nie miał licencji, ale za to był fantastycznym pilotem. No, ciekaw jestem, ile takich osób jeździ po Polsce jako kierowcy autobusów na przykład. No, ciekawe pytanie.

0: F24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: I jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Dlaczego nie było rządowego alertu przed nadciągającą trąbą powietrzną? Pytają mieszkańcy zrujnowanej opolskiej wsi Balcarzowice. Reporterka RMF FM interweniuje w tej sprawie. Makabryczny atak nożownika z Sudanu przyczyną zamieszek w Irlandii Północnej. Fale antyimigranckich wystąpień opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich. Kontakt z obcymi na dużym ekranie. Fakta kulturalnych. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie otrzymali wcześniej żadnych SMS-owych alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnijmy, 30 maja żywioł w Balcerzowicach zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia?
2: Nie, pani Karina tego dnia wybrała się z mężem po kwiaty, bo była piękna pogoda. W domu zostawiła uchylone okna i samą córkę.
3: Dzwoniła z płaczem, że coś się tłucze po domu, że wypadło okno, że za chwilę, że się leje z wszystkich miejsc.
4: Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały.
5: Nikt nie dostał tutaj z tego rejonu ostrzeżenia, żadnego alertu.
3: Nie wiem, no może ludzie by pochowali samochody. No może bylibyśmy w domu, może córka nie przeżyłaby traumy, którą przeżyła tak.
5: Nie wiem, czy to zawiódł system po raz kolejny.
2: Jak tłumaczy rzeczniczka wojewody Kinga Tokarz, nie było przesłanek do uruchomienia alertów, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jedynie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Z komunikatu meteorologów nie wynikało, by mogło wystąpić zjawisko o takiej skali intensywności jak w Balcarzowicach. Czekamy na komentarz IMGW.
1: Polska aktywistka Monika Silva-Koniuszek została znaleziona martwa w swoim domu w miejscowości Montanita na zachodzie Ekwadoru. Kobieta była znana z nagłaśniania korupcyjnych afer w administracji publicznej wokół handlu ziemią. Na wiadomość o śmierci Polki zareagowała delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze, apelując o szybkie i niezależne śledztwo mające wyjaśnić okoliczności jej śmierci. Noc antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Ich przyczyną był wczorajszy koszmarny atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Imigrant brutalnie zaatakował około 40-letniego mężczyznę. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Makabryczne nagranie incydentu trafiło do internetu. Pojawiły się nawoływania do aktów zemsty i wezwania do aktów przemocy. O nowej fali napięć na tle imigrantów opowie londyński korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan. Bogdanie, jakie sceny rozegrały się na ulicach Belfastu oraz w kilku innych miejscowościach Irlandii Północnej?
6: Zamaskowani młodzi mężczyźni podpalali samochody i autobusy, a także domy, o których wiedzieli, że zamieszkują je imigranci. Mamy do czynienia z pogromem na tle rasowym. Ludzie stają się ofiarami przemocy wyłącznie na podstawie koloru ich skóry. To niedopuszczalne, mówi Claire Hanna, stojąca na czele jednej z północnoirlandzkich partii politycznych. Padają także pytania na temat szczelności unijnej granicy. Oskarżony o próbę morderstwa Sudańczyk przybył bowiem do Belfastu z Dublina, po czym wystąpił o azyl. Ludzie wjeżdżający z Republiki Irlandii do Ulsteru nie podlegają żadnej kontroli i mogą to robić bez przeszkód.
1: 11:03. Od ponad godziny w kilku miejscach w Warszawie trwa gra miejska dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości i wielkich miast. To finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A zmagania uczniów obserwuje z bliska nasz reporter Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
7: Tak jest, dzień dobry, witam.
1: Więcej jest zabawy, powiedz, czy rywalizacji?
7: A jedno przeplata się z drugim, bo u kilkulatków widzę duży entuzjazm i radość na twarzach, to z jednej strony, ale jest też w nich waleczność, bo w wielu konkurencjach liczy się czas. Uczniów powitał na początku sam Jurek Owsiak, zagrzewając do walki.
8: 3, 2, 1, go!
9: I rusza 11 konkurs, a tym uczymy ratować. Dzisiaj gościmy 12 drużyn z całej Polski. Życzymy wam powodzenia, moi drodzy. Rozglądajcie się, patrzcie, podziwiajcie piękną naszą stolicę.
1: I od razu ruszyli w teren, bo zadania są rozproszone w kilku miejscach w Warszawie, m.in. w Łazienkach Królewskich czy w Sejmie, a więc uczniowie muszą też być zwinni, by szybko przemieszczać się między kolejnymi wyzwaniami. Bardzo dziękujemy za tę relację.
10: To są fakty kulturalne w RMF FM.
1: I mamy Dzień Objawienia. Ale to nie chodzi o dzisiejszą datę, prawda?
3: Trochę Katarzyna? Też.
1: Zapraszam Katarzyna Sobiechowska-Szot.
3: Dzień dobry. Dziś ten film Stevena Spielberga wchodzi do naszych kin w rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Słynny reżyser nakręcił dreszczowiec science fiction i opowiada o takim niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. O głównym przesłaniu Spielberg mówił na premierze w Nowym Jorku. Człowieczeństwo, empatia, wiara w coś, czego nie widzimy. Uświadamianie ludziom tego, co nieznane, by mogli poczuć się komfortowo z tym, co kiedyś było nieznane. Autorem zdjęć do filmu jest stały współpracownik reżysera Janusz Kamiński. The Phantom of the Opera po raz pierwszy w Polsce w angielskiej wersji językowej od piątku do wtorku. Arcydzieło, które zmieniło historię rozrywki, można oglądać w Pre-Zero Arena Gliwice. To opowieść o zakochanym w sopranistce upiorze.
8: Każdy doświadczył takiej samotności, być może takiego pragnienia bycia kochanym. On jest jednak sam wyklęty.
3: Mówi w RMF Classic Joanna Ernest, koordynatorka polskiej odsłony tej produkcji. Aktorzy Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg dostaną specjalne nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w czeskich Karlowych Warach za zdolności łączenia europejskiej i amerykańskiej tradycji filmowej. Festiwal zacznie się 3 lipca.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytania o to, jak wzrosną albo spadną ceny ropy i ceny paliw po wymianie ciosów między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Ale będziemy mówić także o wizycie papieża w Barcelonie.

0: A w Radio RMF 24 teraz sprawdzamy sytuację na rynku paliw. Po najnowszej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się. Takie informacje przekazują maklerze. I właśnie o tym porozmawiamy teraz z Dorotą Gudaś, analitykiem rynku paliw z BM Reflex. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dużo się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W poniedziałek po wymianie ognia na wschodzie, na Bliskim Wschodzie ropa mocno zdrożała. We wtorek rano po wstrzymaniu działań zaczęła tanieć. Teraz w nocy mieliśmy ataki Stanów Zjednoczonych. No więc jak w tej chwili wygląda sytuacja?
1: Generalnie powiem, że od momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie sytuacja na rynku ropy jest bardzo dynamiczna i teraz ponownie mamy odwrócenie, czyli ceny ropy spadają, są poniżej, notowane poniżej 91 dolarów za baryłkę. Faktycznie w poniedziałek ceny ropy wzrosły do 94 dolarów po wymianie ognia między Iranem a Izraelem. Interwencja prezydenta USA Trumpa doprowadziła do złagodzenia konfliktu. Z kolei zestrzelenie śmigłowca Stanów Zjednoczonych przez Iran, chociaż Iran zaprzecza, że tego dokonał, też groziło tym, że ceny mogą rosnąć. Przynajmniej pierwsze wypowiedzi Donalda Trumpa były bardzo ostre, natomiast później zostało to złagodzone, bo prezydent stwierdził, że nic się nie stało, piloci żyją. Także znowu mamy w miarę spokojną sytuację. Stany Zjednoczone zapewniają, że negocjacje pokojowe trwają.
0: Zapewniają,
1: że są blisko zawarci porozumienia pokojowego.
0: Tak, panie, ale o tym słyszymy, że już jest blisko, to już w ogóle jest ostatni moment.
1: Już słyszeliśmy kilkadziesiąt razy.
0: Nic z tego nie wynika. Co się będzie działo w najbliższych tygodniach?
1: Dokładnie. Trudno przewidzieć, co się będzie działo, no bo wiadomo, że wszyscy czekają jednak na zawarcie tego porozumienia, bo póki co nic się nie zmieniło. Cieśnina Ormus w dalszym ciągu pozostaje zamknięta. Także no, to jest niepokojące. Jak długo ta sytuacja jeszcze może trwać?
0: No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie. Słyszeliśmy, że zamknięcie cieśniny Ormus, ona de facto jest cały czas zamknięta. Tam pojedyncze statki się przedostały. Że bez cieśniny Ormus świat, także świat paliwowy, czyli de facto świat, nie mogą funkcjonować. Mijają tygodnie, cieśnina jest zamknięta, ropa raz rośnie, raz spada, ale wszystko jakoś funkcjonuje.
1: Póki co tak, natomiast no, pytanie w dłuższej perspektywie, zapasy ropy spadają, także uwolnienie w ogóle rezerw strategicznych póki co zaspokaja te niedobory na rynku, dlatego też kolejną informacją to jest zapowiedzi Międzynarodowej Agencji Energii o tym, że oczekiwany jest spadek popytu na ropę. To też łagodzi oczywiście sytuację, natomiast no, w dłuższej perspektywie chyba wszystkim zależy na tym, żeby jednak cieśnina Ormus została otwarta.
0: No dobrze, wspomniała Pani o tym, że spadają zapasy ropy. Co to oznacza w praktyce? Znaczy, może zabraknąć paliwa, także paliwa lotniczego choćby w najbliższym czasie?
1: No, kwestia paliwa lotniczego, które zdrożało dwukrotnie od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest wielokrotnie powtarzana i tutaj oczywiście, natomiast póki co nie ma takiego ryzyka, że tej ropy zabraknie. Także no po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i myślę, że no w końcu ten oczekiwany zawarcie porozumienia nadejdzie.
0: No dobrze, ale może być też tak się zastanawiam, to znaczy, że tak? Iran gra na czas, to znaczy im dłużej ten kryzys będzie trwał, tym prawdopodobieństwo gigantycznego kryzysu, który skłoni już do szybszych rozmów, jest większe.
1: Oczywiście taka zwłoka jest niekorzystna zarówno dla Iranu, jak i dla Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że póki co, choć nie widać tego, to jednak wszystkim zależy na tym, żeby to rozwiązać w miarę szybko.
0: Wszystkim zależy, ale nic się nie zmienia.
1: Wszystkim zależy, nic się nie zmienia, dokładnie. No, zobaczymy, czy faktycznie te negocjacje pokojowe przynajmniej troszeczkę posuną się do przodu, bo na razie to mamy taki w zasadzie status quo.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do Polski. Tylko do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Czy program ceny paliw niżej, tak zwany CPN, powinien zostać Pani zdaniem przedłużony?
1: Wszystko wskazuje na to, że o kolejne dwa tygodnie, także do końca czerwca, ten program zostanie przedłużony w całości, oczywiście moim zdaniem. Natomiast, bo do tej pory z wypowiedzi Ministerstwa Energii wynikało, że no, ten pakiet będzie utrzymywany tak długo, dopóki ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, ceny ropy powinny być, żeby on, z niego się wycofać poniżej, w przedziale między 80 a 85 dolarów. Obecnie jest to poziom wahający się między 90 a 100 dolarów. Ceny oleju napędowego z kolei powinny spaść poniżej 1000 dolarów za baryłkę. W dalszym ciągu są powyżej tego poziomu, także wszystko wskazuje na to, że kolejne dwa tygodnie, ostatnie czerwca, będą kontynuacją tego rządowego programu CPN. Natomiast pytanie, co będzie na początku wakacji? Czy ten program zostanie przedłużony w całości, czy też będzie kontynuowany, ale w ograniczonym zakresie, czyli być może rząd zdecyduje się tylko na obniżenie VAT-u i ustalanie cen maksymalnych, tak jak mamy to miejsce dotychczas, natomiast wycofa się z akcyzy, no ale zobaczymy przede wszystkim, jak sytuacja będzie wyglądać. Póki co, do końca czerwca, moim zdaniem, ten pakiet zostanie przedłużony.
0: To jeszcze pytanie, ile ten program kosztował państwo?
1: 1,6 miliarda miesięcznie, także no jest to duże obciążenie dla budżetu. No ale też pamiętajmy, że wszystkim zależy, przede wszystkim rządowi, żeby nie miało to negatywnego wpływu na inflację.
0: Bardzo dziękuję. Dorota Gudaś, analityk po rynku paliw z BM Reflex, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o dezinformacji i programie SAFE, a dokładnie o słowach Władysława Kosiniaka-Kamysza na ten temat.

0: you still won't hear.
1: Słuchacie przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Podjąłem decyzję o zaangażowaniu wszystkich sił i możliwości resortu obrony narodowej do walki z dezinformacją i manipulacją, mówił przed kilkoma chwilami podczas konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON. Poinformował on także, że w ostatnich godzinach nasiliła się dezinformacja dotycząca programu SAFE. Aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmocniona, podkreślił wicepremier. Wskazał także kilka przykładów takich działań.
2: Fraza bardzo często powtarzana, SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, bo można SAFE lubić lub nie lubić, można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale trudno mówić, że jak kupujemy sprzęt za 120 miliardów, które zostały zakontraktowane, przecież ten turnaż z panią minister Sobkowiak-Czarnecką po zakładach zbrojeniowych był też po to, żeby pokazać, jaki to sprzęt jest kupowany, że to jest rozbrajanie Polski, no to jest wzmacnianie Polski, więc widać, że to nie jest żadna krytyka, bo ona nawet te hasła nie wypływają przecież od strony polityków polskich, tylko jest ewidentnie działaniem złowrogim. Sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji. Mam o nich krytyczne zdanie jako polityk z nimi konkurujący, ale nie mogę mieć aż tak złego zdania na temat ich postawy. Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z sejfu nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą przekazane na Ukrainę. Żaden sprzęt zakupiony w mechanizmie SAFE nie trafi do armii ukraińskiej. Polska przekazała bardzo dużo sprzętu. Nasi poprzednicy przekazali bardzo dużo sprzętu wojskowego. Będę bronił ich decyzji. Wiem, że oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, ale to było w ówczesnym momencie bardzo słuszne działanie. My przekazujemy tyle, ile możemy wsparcia. Oczywiście ono jest bardzo racjonalny. Wczoraj o tym mówił pan premier Tusk na konferencji ze mną, że ta nasza weryfikacja jest dużo silniejsza niż kiedykolwiek, ale żaden sprzęt z sejfu, ani żadne pieniądze z sejfu nie trafiają na Ukrainę. Polska traci suwerenność. Proszę mi pokazać, gdzie Polska straciła suwerenność na tym, że kupiła więcej uzbrojenia. Jeden namacalny punkt, gdzie Polska straciła suwerenność. O czym nie mogliśmy zdecydować? O tym, że kupujemy borsuki, o tym, że kupujemy kraby, rosomaki, baobab, o tym, że kupujemy polskie drony? To jest utrata suwerenności, że inwestujemy w polski przemysł? Suwerenność ma na imię Polska, czyli inwestycja w Polskę, w polskie wojsko, w polską gospodarkę, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskich obywateli. Suwerenność nie jest hasłem, które sobie wykrzykujesz od świtu do nocy i myślisz, że wtedy jesteś wspaniały, suwerenny, niepodległy i wolny. To są wartości, które są namacalnie mierzone zdolnościami gospodarki, armii i sojuszy. W ten sposób jest suwerenność, a nie w sposób, który niektórzy próbują opisać, że finansowanie sprzętu wojskowego, który chce polskie wojsko, które zaprogramowało polskie wojsko i prosiło o to, żeby państwo polskie je kupiło, to jest ograniczanie suwerenności. To jest też narracja, która budzi wielki sprzeciw.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że nawet wobec wrogich działań dotyczących bezpieczeństwa państwa rządzący będą reagować bardzo stanowczo. A my w Radiu RMF 24 stanowczo obiecujemy, że już o godzinie 11.30 będą najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przeniesiemy się do Barcelony, gdzie dziś poświęcenie pewnej ważnej, pięknej bazyliki.

0: są najnowsze fakty.
1: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
2: Ostatnie godziny to jest nasilenie dezinformacji dotyczące szczególnie bezpieczeństwa państwa polskiego, dotyczące programu SAFE, dotyczące najważniejszych zadań modernizacji polskiej armii, uzbrajania, doposażenia, budowy silnej Europy, czyli też wzmacniania naszych sojuszy. Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
1: Szef MON podkreślił, że trzeba temu przeciwdziałać i dlatego zdecydował, iż wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją, będą walczyć z manipulacją.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach silne opady deszczu, jest bardzo ślisko i sporo błota. Pogoda nie sprzyja wędrówkom. Odradzamy dziś wejścia w góry, przekazują ratownicy. Rano w Beskidach było dość chłodno, od 7 do maksymalnie 10 stopni. A teraz w faktach coś dla kibiców Lecha Poznań. Mistrz Polski ma swój pociąg i możecie się nim już przejechać. Niebiesko-biały skład kursuje po wielkopolskich miastach i miasteczkach.
4: Ten pomysł, można powiedzieć, że już przed poprzednim mistrzostwem zdobytym przez Lecha gdzieś tam był. Natomiast po tym, jak byliśmy bardzo blisko, bo to tak mogę zdradzić takie szczegóły, jak byliśmy bardzo blisko, ale jeszcze nie mieliśmy pewności, że zostaniemy 10 raz mistrzem Polski, no szybko nawiązaliśmy ponownie kontakt z kolejami wielkopolskimi. No bo jak świętować, to świętować, tak? To jest wielka rzecz. Lech jest dumą Wielkopolski. Jesteśmy kolejowym klubem sportowym, jesteśmy kolejorzem i chcieliśmy, żeby kibice w całej Wielkopolsce no widzieli, że świętujemy.
1: Mówił o tym pomyśle prezes Lecha Karol Klimczak. Umowa pomiędzy
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk. A dopiero co?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: W radio RMF 24 teraz tragiczne doniesienia z Peru. W napadach na autobusy miejskie w kraju od początku roku zginęło 64 kierowców. Za falą przemocy stoją lokalne gangi, które poprzez ataki i zastraszanie wymuszają haracze na firmach transportowych. Liczba ataków przekroczyła już 95. Obejmują one zarówno eksplozje, jak i inne formy przemocy. To nieustanna, codzienna walka, powiedział komendant główny policji Oscar Arriola. Arriola dodał, że większość tych spraw, chodzi oczywiście o zabójstwa kierowców, została rozwiązana, a sprawcy trafili do więzienia. Jak podkreśla policja, w ataki zaangażowani są również cudzoziemcy. We wtorek funkcjonariusze zatrzymali 4 obywateli Wenezueli, prawdopodobnie związanych z organizacją przestępczą Los Occidentales. Transport publiczny należy do sektorów najbardziej dotkniętych działalnością gangów wymuszających haracze, szczególnie w Limie. W ostatnich tygodniach liczba ataków na przewoźników wyraźnie wzrosła. Sprawcy często nagrywają swoje działanie, a następnie publikują filmy w mediach społecznościowych, by zastraszyć ofiary. W 2025 roku w Peru zginęło ponad 180 kierowców transportu publicznego.
1: RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Hiszpanii. Papież Leon XIV odprawi dziś w Barcelonie mszę wbudowanej od 144 lat w Bazylice Sagrada Familia. Po nabożeństwie zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni, wieża Chrystusa. To wszystko odbędzie się w przypadającą dziś setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antonio Gaudiego. W stolicy Katalonii jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym się teraz łączymy. Benjaminie, jak wygląda wieża Chrystusa?
1: Dzień dobry. Znajdująca się w centralnym punkcie kościoła wieża mierzy prawie 173 metry wysokości. Na samym szczycie znajduje się 17-metrowy przeszklony krzyż, który rozchodzi się na cztery strony świata i ma pełnić też funkcję tarasu widokowego. Dzięki swoim rozmiarom Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Jej budowa trwa już 144 lata i dziś ma zakończyć się generalny etap powstawania bryły głównej kościoła. Do wzniesienia są jednak jeszcze tak zwane cztery wieże towarzyszące i fasada kościoła.
2: Dlatego, że jest ona budowana, a tak jak budowano, tak jak Gaudi zostawił, jak miano wybudować kaplicę Zakrystii, to jest z takich prefabrykatów, które były układane, przywożone tutaj, już gotowe, bo plac budowy Sagrady Familii jest 80 km, stąd nie ma go tutaj, prawda? Także za każdym razem ten element jechał i był za pomocą dźwigu, który dzisiaj tam stoi przez cały czas i jest już immanentną częścią tej budowli i jeszcze będzie stał, prawda? Są włożone na górę, ale pomysł sam krzyża i zakończenia jest absolutnie Gaudiego. I sam pomysł na wysokość tej wieży i na to, żeby sama Sagrada miała tyle wież.
1: Powiedziała mi Dominika Berger, polska przewodniczka po Barcelonie.
0: Budowa, która trwa już 144 lata, dodajmy, wiele z wcześniejszych rozwiązań pewnie już dziś nie mogłoby powstać. Katalonia nie ma dosyć już tak długotrwałego projektu.
1: Sagrada Familia z pewnością napędza turystykę w Barcelonie, a to z kolei przekłada się oczywiście na finanse. Co ważne, sam Antonio Gaudi przewidział, że nie uda mu się dokończyć tej budowy. Architekt chciał wznieść kościół budowany według klasycznego, niemal takiego średniowiecznego sposobu.
2: Kościół, który był budowany z datków, dzisiaj uwzględnił turystów. Dzisiaj możemy powiedzieć o bardzo korzystnej sytuacji finansowej, która pozwala na wykorzystywanie najlepszych materiałów, najlepszych pracowników, najlepsi architekci. Muszą wszystko przystosować do dzisiejszych warunków, żeby było możliwe zbudowanie, bo dzisiaj gdyby przedstawić ten projekt Gaudiego, to by powiedziano, no niestety, nie damy wam pozwolenia na budowę, bo ta część Gaudiego była po prostu niewystarczająco umocniona, ale wszystko, co jest w środku, jest robione według pomysłu Gaudiego. Na przykład Gaudi zdefiniował średnicę niektórych kolumn, przede wszystkim główny pomysł Sagrady Familii, że nie opiera się ona, nie ma elementów podtrzymywalnych i podtrzymujących, które w każdym kościele zawsze były.
1: Powiedziała mi Dominika Berger, polska przewodniczka po stolicy Katalonii.
0: Benjaminie, a jaki jest plan na dzisiejszą wizytę papieża w Barcelonie?
1: Teraz głowa kościoła odwiedza więźniów w zakładzie karnym pod Barceloną. Następnie Leon XIV spotka się z zakonnicami z barcelońskiego klasztoru. Po południu przejedzie on ulicami miasta, a o godzinie 19.30 rozpocznie się msza w Bazylice Sagrada Familia i uroczyste poświęcenie wieży Chrystusa. Stanie się to równo w setną rocznicę śmierci architekta i twórcy bazyliki Antonia Gaudiego.
0: Dziękujemy bardzo. Te informacje zebrał i przedstawił nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Z Benjaminem będziemy się oczywiście łączyć w radiu RMF 24 w kolejnych godzinach tego dnia, ale w tych godzinach będą już wam towarzyszyć inni. Ja powoli zbieram się już do opuszczenia studia, ale jeszcze nie opuszczam.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka.
1: Ostatnio spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim, a moim kolejnym gościem będzie jeden z najwybitniejszych polskich pływaków, Paweł Korzeniowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Ternikowski. Nasze radio oczywiście cały czas nadaje i będzie nadawać jeszcze cały dzień. A teraz samo południe, a zatem czas rozpocząć fakty RMF FM, które przygotował dla was i zaraz przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Fakty na bank. Zapraszam. Kłopoty z blikiem i logowaniem w aplikacji banku PKO. Nasz warszawski reporter wyjaśni, jak sobie poradzić z tymi problemami. Chłopak trafiony w głowę z wiatrówki przez mężczyznę w Gdańsku. O konsekwencjach opowie trójmiejski dziennikarz. Jak położyć kres stresowi? Słuchajcie naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przedszkolaki tańczą chodząc, czyli polonez w Szczecinie. Awaria aplikacji komórkowej PKO SA. Klienci banku z żubrem w logo nie mogą wykonywać wszystkich płatności. Więcej wie na ten temat dziennikarz RMF FM Krzysztof Brenda.
2: Witam, dzień dobry. Witamy.
1: Dzień dobry. Co konkretnie nie działa, Krzysztofie?
2: Ci klienci, którzy mają aplikację POP na telefonach z systemem Android, nie mogą na przykład korzystać z kodów BLIK. Nie mogą także wykonywać w internecie tych transakcji, które wymagają zatwierdzenia przez aplikację telefoniczną. PKO SA podkreśla, że inne usługi, jak na przykład normalne płatności kartami, działają. Bank pracuje nad naprawą. Podkreślę, że problem z blikiem mają teraz tylko klienci PKO SA. W innych bankach ta usługa działa poprawnie.
1: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany. Nastolatek trafił do szpitala. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, z jakiego powodu ten człowiek wypalił z broni pneumatycznej?
3: Jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21:30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
1: Spore utrudnienia w centrum stolicy. Do Warszawy zjechali funkcjonariusze Służby Więziennej Solidarności. Ich protest właśnie się rozpoczyna przed Ministerstwem Finansów. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Przy ulicy Świętokrzyskiej 12. Dobrze pamiętam adres?
4: Tak jest.
1: Jak dużo osób tam się zebrało, Michale?
4: A w tej chwili jest tutaj około 100, może 200 pracowników Służby Więziennej ubranych w swoje służbowe uniformy, ale jest tutaj niezwykle głośno, bo protestujący co chwilę używają gwizdków i trąbek. Słychać też muzykę teraz. Przyjechali tutaj do stolicy, bo nie podobają im się plany rządu.
5: Protestujemy, bo chcą zabrać nam świadczenia mieszkaniowe. 16 tysięcy funkcjonariuszy chcą zabrać świadczenia. Znaczy może nie zabrać, zmniejszyć świadczenia mieszkaniowe. Dlatego protestujemy. Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
4: Powiedział mi jeden z protestujących, który przyjechał do Warszawy z zakładu karnego w Wierzchowie, to w Zachodniopomorskiem, to zmniejszenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariusza to może być zmiana nawet o 500 zł miesięcznie, oczywiście na minus. Ważna informacja dla kierowców, teraz całkowicie zablokowana jest Świętokrzyska między Nowym Światem a Mazowiecką. W okolice już teraz są ogromne korki.
1: Minął już termin wezwania Zbigniewa Ziobry do stawienia się przed węgierskimi władzami. Chodzi o wszczętą w maju procedurę weryfikacji azylu politycznego przyznanego byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez rząd Viktora Orbana. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, poseł Prawa i Sprawiedliwości został wezwany do osobistego wyjaśnienia swojej sytuacji. Miał to uczynić przedwczoraj. Jednak Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie stawienie się na wezwanie oznacza, że węgierski urząd bez jego udziału podejmie decyzję w sprawie azylu. Stres, zwłaszcza ten przewlekły, nie jest dla nas obojętny. Zwracamy na to uwagę w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu prowadzono badania nad wpływem silnego stresu na nowotwory. Reakcję organizmu widać szczególnie u pacjentów z mniej korzystnymi rokowaniami.
6: To obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsycza ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej.
7: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory?
6: Są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. Czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
1: Z Katarzyną Herbetko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała nasza dziennikarka Martyna Czerwińska. Czy wiecie, że nasz organizm jest barometrem stresu? Fascynująca sprawa. Przeczytacie o niej na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. A już za godzinę swój dyżur rozpocznie ekspertka. Po pod numerem telefonu 12 200 0010 na Wasze pytania czeka Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Tylko u nas, jak położyć kres stresowi.
8: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Mali ludzie, pełni luzu. Oto jak dzieci pożegnamy przedszkole tanecznym krokiem. Starszaki zatańczyły uroczystego poloneza przed szczecińskim magistratem. Czy taki chodzony to duża sztuka? Była ciekawa reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: To trudny taniec?
10: Nie. Dla mnie łatwo.
9: A czemu?
10: Dla mnie też. Prawie ciągle się idzie.
9: Jak to się tańczy?
10: Dziewczynki mają wianki, a chłopacy takie kamizelki.
9: Lubicie tańczyć?
10: To tak. Bardzo.
9: A jak się tańczy poloneza?
10: O tak. No, trochę źle, trochę dobrze.
9: Idzie się cały czas?
10: No, cały czas.
9: I się liczy do trzech?
10: Tak, ale w myślach.
1: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i właśnie o to chodzi.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Więcej raz, dwa, trzy w myślach w wykonaniu szczecińskich przedszkolaków u nas przed 13:00. Poza tym między innymi zamknięte przedszkola na północ od Tokio z powodu niedźwiedzia. A już za chwilę nasze sejmowe studio. Michał Zieliński, zapraszam na popołudniowy program Radia RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Polska 2050 jako jedyny przedstawiciel koalicji rządowej nie ma jeszcze swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Wczoraj poinformowano, że Koalicja Obywatelska i PSL poprą wspólnie Monikę Piątkowską, ale Polska 2050 zastrzegła, że to nie jest jej kandydatka. Z kolei reprezentantką Nowej Lewicy będzie Daria Gosek-Popiołek. Łączymy się zatem z sejmowym studiem Radia RMF 24, gdzie jest Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Będziecie jako jedyny koalicjant, który nie wystawi swojego kandydata w Krakowie?
2: Być może będziemy, natomiast myślę, że to jest zbyt przereklamowany wyścig. Ja uważam, że wybory samorządowe są o wyborach mieszkańców Krakowa, gospodarza ich miasta, a nie o tym, jaką partię polityczną lubią. Zresztą byłem samorządowcem, startowałem z list kandydatów obywatelskich, mimo że byłem członkiem partii i na swoich listach wyborczych miałem osoby o różnych poglądach, od lewicowych przez centrowe aż po prawicowe. I przy realizacji naszych postulatów Komitetu Wyborczego Lokalnej Społeczności naprawdę nie miało znaczenia, kto ma jakie poglądy polityczne. Natomiast wygodnie jest upolitycznić to wszystkim partiom na scenie politycznej i pokazanie, że to jest swoisty przedbieg do kolejnej kampanii parlamentarnej, bo każdy będzie szukał w swoim wyniku sukcesu. Razem, jeżeli przekroczy 5%, to powie, mamy 5%. Koalicja, jeżeli wygra, powie, jesteśmy w trendzie. PiS, jeżeli będzie miał 20 parę %, to powie, że te sondaże nie są prawdziwe, więc nie wiem, czy chcemy brać udział w tym wyścigu, natomiast jeżeli w nim weźmiemy udział, to tylko na takich zasadach, że kandydat, który będzie startował, będzie stamtąd. Po drugie, to będzie kandydat mieszkańców Krakowa i dla Krakowa, a nie dla polityki i będzie tam po to, żeby robić robotę dla mieszkańców, a nie politykę.
1: Mówi pan, że to będzie kandydat stamtąd. No pierwszy na myśl przychodzi Paweł Ślis, o tym też się mówi tu na korytarzach. Rozumiem, że decyzja zależy wyłącznie od niego.
2: Tak, tylko i wyłącznie. Ja stoję na takim stanowisku. Blisko się przyjaźnimy z Pawłem i politycznie, i poza polityką. I wielokrotnie rozmawialiśmy. Mam perspektywę byłego samorządowca, więc Paweł słucha z większą uwagą moich doświadczeń samorządowych, że to musi być jego decyzja. On musi to czuć, on musi to chcieć, on musi wiedzieć, że chce to robić, natomiast też nie za wszelką cenę. Uważam, że wystartowanie w wyścigu tylko po to, żeby się pokazać i zdobyć parę procent i wziąć udział w tym wyścigu politycznym, to też bez sensu, tak? Zaskoczyła nas taka Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
1: No, a mieliście propozycję jako Polska 2050, nie, żeby poprzeć senator Piątkowską, która była związana z waszym ugrupowaniem.
2: Ale nie tylko z naszym, bo była też związana z SLD, tak, z Koalicją Obywatelską i z PSL-em, więc można powiedzieć, że jest kandydatem, który mogłaby połączyć koalicję dzisiaj rządzącą, ale jednak tego nie zrobi. Nie było takiej rozmowy, ale też nie było pytania, może wystawimy wspólnego, a może wasz kandydat, Paweł Ślis na przykład, byłby wspólnym kandydatem, a uważam, że byłby.
1: Nie było takiej.
2: Nie było, nie mam wiedzy, aby była, więc nie sądzę, że było.
1: A ta właśnie prezentacja wczoraj przed kancelarią premiera, Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj powiedział mi, że pozostali kandydaci mogą pozazdrościć senator Piątkowski, że wystąpiła wspólnie z premierem i wicepremierem. To dla mieszkańców Krakowa jest jakiś, jak to się mówi, game changer?
2: Wystąpienie na konferencji z panem premierem i czy premierem Tuskiem, czy premierem Kosiniakiem, to jest oczywiście rzecz, którą trzeba się pochwalić, że ma się wsparcie najważniejszych osób w państwie. Pytanie, czy to będzie miało znaczenie dla mieszkańców Krakowa? Wydaje mi się, że nie. Ja jakbym startował na burmistrza Ustrzyk Dolnych i dostałbym poparcie pana premiera, to część by się ucieszyła, a druga by się nie ucieszyła, bo każdy z nas ma inne poglądy polityczne. Natomiast wolałbym prezentować kandydata w samym Krakowie, ale nie na zasadzie, że my, partia polityczna, wystawiamy tego kandydata, tylko wystawiamy kandydata, który chce zrobić to i to. Ma pomysł taki i taki. Wydaje mi się, że o tym jest samorząd i o tym zawsze był samorząd, do czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość go nie upolityczniło, chociażby środkami z Polskiego Ładu, które rozdawało po uważaniu. I to jest moja wizja samorządu i tej decentralizacji i Polski lokalnej. Zrobiłbym to inaczej, ale też rozumiem, że pan premier Tusk, pan premier Kosiniak-Kamysz są ludźmi bardzo zajętymi i znaleźli tylko to okienko czasowe, żeby wspólnie zaprezentować tego kandydata. No i miejsce było takie, a nie inne. Myślę, że większa afera byłaby, gdyby samolotem rządowym polecieli dwaj do Krakowa tylko po to, żeby zaprezentować kandydata na prezydenta Krakowa, to ta afera byłaby dużo większa i opozycja wykorzystałaby to bardzo szybko, więc z dwojga złego wolę KPRM i prezentację tutaj.
1: Chciałem zapytać o Bieszczady, bo pan jest z bieszczadzkiego regionu. Pan reprezentuje, można powiedzieć, Bieszczady tutaj w parlamencie. Ja jestem na grupach związanych właśnie z Bieszczadami, tymi na grupach na Facebooku i z tego, co czytam, to tam wiele osób deklaruje, uważa, stwierdza, że mały ruch turystyczny na szlakach bieszczadzkich, wszystko z powodu tego, że ludzie boją się niedźwiedzi i odwołują rezerwacje, które gdzieś tam mieli jeszcze zimą z łuk składane.
2: Podszedłem do tego z większym spokojem, bo mamy dopiero 10 czerwca, mieliśmy dwa długie weekendy i one nie były przesadnie długie w tym roku, czyli weekend majowy, weekend czerwcowy, całkiem niezłą pogodą ich wtedy turyści dopisali, natomiast myślę, że takie oceny będzie można pewnie czynić w połowie lipca, przy dobrej pogodzie i żeby to oceniać. Ja wiem jedno, trzeba zapraszać w Bieszczady i mówić, że jest bezpiecznie, bo jest bezpiecznie co do zasady. Widać też po statystykach zdarzeń, szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie, że ta baza pokarmowa pojawiła się w lasach, więc tych niedźwiedzi schodzi mniej. Statystyki, które posiadam, to w tamtym roku od 1 do 31 maja było 58 zdarzeń z niedźwiedziami. W tym roku było w tym samym okresie aż 116, ale jeżeli popatrzymy na zgłoszenia, które robią gminy, to w marcu, kwietniu było najwięcej, w maju też, a w czerwcu już mamy coraz mniej.
1: Czyli to oznacza, że z każdym tygodniem będzie...
2: Tak, im bliżej wakacja, to było do przewidzenia, że im bliżej wakacji, tym będzie sytuacja lepsza. Ja zachęcam, zapraszam i też zachęcam też wszystkie media, żeby jednak w te Bieszczady zapraszać, z tego powodu, że bez turystów Bieszczady umrą całkiem, gospodarczo i nie tylko. Naszą wartością jest turystyka, przyroda związana z turystyką i turystyka związana z przyrodą i nie da się oddzielnie tych dwóch rzeczy traktować i też między innymi dlatego dzisiaj przed chwilą złożyliśmy projekt ustawy o zmianie o lasach, bo mówienie tylko i wyłącznie o tym, że turystyka będzie wtedy, kiedy będziemy chronić przyrodę, jest totalnym błędem. Ochrona przyrody nie równa się rozwojowi turystyki. Trzeba wspierać turystykę i trzeba pokazywać, że jest bezpiecznie i sprawiać wrażenie, że jest bezpiecznie.
1: Dzisiaj po południu tu na sali plenarnej będzie głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wynik raczej do przewidzenia, więc w sumie nawet nie będę o to pytał, ale wrócę do tego wotum nieufności związanego z Pauliną Henning-Kloską. Pan jako jedyny głosował wówczas za odwołaniem Pauliny Henning-Kloski. Dużo się mówiło, że spotkają pana jakieś konsekwencje. Spotkały?
2: Nie. Natomiast dzisiaj i wczoraj w nocy przeczytałem cały projekt zmiany ustawy, rządowy projekt, który jest teraz na etapie opiniowania, który wywodzi się z rąk ministra Drożdżały, minister Henning-Kloski, co już zapala u mnie nie żółtą, a czerwoną lampę, taką alarmową. I widzę, że nic się nie uczy pani minister Henning-Kloska, ani pan minister Drożdżała. Dalej idą w tym kierunku, żeby na tyle zmienić przepisy ustawy o ochronie przyrody, aby ułatwiać tworzenie nowych form ochrony przyrody, pomijać konsultacje społeczne, pomijać uzgodnienia z samorządami. Nawet taki absurdalny przepis, który chcą wprowadzić, to do artykułu, który mówi o ograniczeniach w parkach krajobrazowych, w rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, to zakaz latania statkami bezzałogowymi, czyli nawet dron lecący wysoko nad rezerwatem przyrody według Ministerstwa Klimatu będzie stwarzał zagrożenia dla ochrony przyrody. To już jest totalny absurd. Więc zachęcam wszystkich tych, którzy się interesują ochroną przyrody, aby poczytali sobie ten projekt ustawy, który po opiniowaniu pójdzie na Radę Ministrów i trafi prędzej czy później do Sejmu. Nie spotkały mnie i nie spotkają, bo jestem przekonany, że wiele osób w tej koalicji, a może i sam pan premier doskonale myśli tak samo jak ja na temat pani minister Henning-Kloski, ale taka jest polityka, że ministra się swojego broni, ale to jest zupełnie sytuacja jak dzisiaj z ministrem Kierwińskim, bo ja dzisiaj i nasz klub parlamentarny, a ja na pewno też z przekonaniem zagłosuję przeciwko wotum nieufności, bo uważam, że to, co robi pan minister razem z swoimi współpracownikami w ministerstwie, jest po prostu dobre i skuteczne. To jest przeciwieństwem oczywiście tego, co robi pan minister Henning-Kloska.
1: A minister Cienkowska? Wiemy, że niewykluczone jest wotum nieufności wobec minister kultury, bo takie podpisy ma zbierać Konfederacja. Prawdopodobnie PiS to poprze, ale takiej jeszcze politycznej zgody na to nie ma. No wiadomo, punktem jest to, są te, ta ustawa dotycząca świadczeń dla artystów. Panu się ta ustawa podoba?
2: To nie jest kwestia o tym, czy mi się ustawa podoba, czy nie.
1: Czy jest potrzebna?
2: Ja to tłumaczę w ten sposób. Dziwne byłoby, gdyby minister kultury walczył o emeryturę dla rolników albo dla księży. To jest jasne, tak? Po drugie, minister w rządzie jest od tego, żeby realizować politykę rządu, a to jest jeden z postulatów, po pierwsze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, do tego zacznijmy, po drugie jest jeden z priorytetów rządu. I po trzecie, PiS będzie totalnymi hipokrytami, jeżeli poprze wniosek Konfederacji za to dokładnie, jeśli chodzi o minister Martę Cienkowską, dlatego że minister Gliński, jak był wicepremierem, ministrem kultury, to proponował bardzo podobne rozwiązanie, tylko różnica była między innymi taka, że tu jest 125%, on proponował 100%, a minister Cienkowska mówi wyraźnie, jeżeli chcemy 100%, będzie 100%, parlament może to zmienić i chciał w inny sposób to rozliczać, więc jeżeli PiS podpisze się pod tym projektem Konfederacji za tą ustawę, to będzie ogromnymi hipokrytami. Natomiast jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie Ministerstwa Kultury, a zwłaszcza za czasów ministrowania pani minister Marty Cienkowskiej, to naprawdę jest wiele tematów, którymi można się pochwalić. To jest kwestie, które przez 20-30 lat nie były ruszone, zostały teraz ruszone i rozwiązane. Zaczynając od chociażby ekshumacji, opłaty reprograficznej, czy wielu innych rzeczy. I pani minister Cienkowska, kiedy jeździ na spotkania z artystami, kiedy jeździ na wydarzenia kulturalne, to zbiera tam brawa i dostaje kwiaty w podziękowaniu za jej pracę, a my ciągle nie zapominajmy o tym, że kultura, szeroko pojęta, wiąże się z turystyką i dzisiaj do polskich muzeów więcej jest odwiedzin w każdym roku niż w parkach narodowych. Więc kultura jest jednym z ważnych elementów naszej gospodarki i jej oddziaływania na inne gałęzie gospodarki.
1: Ale widzi pan reakcję tego, co się dzieje na przykład w sieci, jak jest komentowane wszystkie związane tematy z tą właśnie ustawą? No, fala krytyki jest...
2: No, ale jeżeli popatrzymy na raporty chociażby Res Futury, to widać, że największy trend w tym zakresie robi Kanał Zero i Krzysztof Stanowski. Natomiast jak popatrzymy na inne media, to już wcale tak nie jest. 60% zasięgu w tym zakresie wygenerował właśnie Kanał Zero. Pytanie dlaczego? To już trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, zagłębiając się w meandry powiązań politycznych i medialnych. Natomiast ja oceniam panią minister Martę Cienkowską bardzo pozytywnie. Co więcej, myślę, że wszystkie partie polityczne będą ją bronić i już bronią. Zresztą dzisiaj na sali.
1: A wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
2: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
1: A Karol Nawrocki?
2: No to jest pytanie do pana prezydenta, który jest trochę nieobliczalny, ale trochę też niesłowny, dlatego że ja byłem razem z posłem Kamilem Wnukiem na rozmowach u pana prezydenta kilka miesięcy temu, za co też zebraliśmy falę hejtu w tych samych przychylnych mediach, że poszliśmy, rozmawialiśmy o wielu tematach i pewne rzeczy umówiliśmy się z panem prezydentem, co podpisze, a co zawetuje i nie wszystko słowo dotrzymał. Ale wierzę, że no nie będzie tutaj przeciwko środowisku artystów, bo to się trochę tak stygmatyzuje, pokazuje jeden bądź dwa negatywne przypadki. Ja jestem w stanie w każdej branży, od polityków przez dziennikarzy, księży, lekarzy i każdy inny taksówkarzy branży pokazać, że na 100 osób znajdę jedną osobę, która robi coś złego i będę generalizował. No tak to wygląda. Ministerstwo Kultury za czasów ministrowania pani Marty Cienkowskiej robi naprawdę dobrą robotę dla kultury i dla dziedzictwa narodowego, o tym nie zapominajmy. Zaczęły się ekshumacje właśnie za sprawą pani minister Marty Cienkowskiej, gdzie przez 8 lat nic się nie wydarzyło. Także jest wiele tych działań i to jest nic innego jak wykorzystanie Konfederacji tego trendu w internecie, w mediach prawicowych, tych internetowych głównie.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. To było Sejmowe Studio Radia RMF 24. W nim nasz dziennikarz Kacper Wróblewski i polityk, kiedyś PSL, a od kilku lat Polski 2050 Bartosz Dobrowicz, niegdyś burmistrz Ustrzyk Dolnych, stolicy powiatu bieszczadzkiego. Tam mieszka 100, a może 200, albo jeszcze więcej niedźwiedzi. Jeśli ktoś się boi bieszczadzkich misiów, to niech posłucha, co się dzieje w Japonii. Tam niedźwiedzi są dziesiątki tysięcy i też nabierają śmiałości. W zeszłym roku zaatakowały ludzi 250 razy, 13 osób zabiły. W mieście Utsunomiya, półmilionowym, alarm, zamknięto szkoły i przedszkola. Ta historia o nas już za chwilę.

W Radiu RMF 24 teraz zapowiadana wizyta w Japonii. Tam 100-kilogramowy niedźwiedź, wielokrotnie widziany na terenach zabudowanych w mieście Utsunomiya na północ od Tokio, został wreszcie uśpiony i schwytany po 4 dniach obławy. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się z rosnącym zagrożeniem ze strony tych drapieżników. W zeszłym roku zaatakowały ludzi niemal ćwierć tysiąca razy, a 13 osób zginęło z łap niedźwiedzi. W związku z tym zagrożeniem odstrzelono w 2025 roku kilkanaście tysięcy osobników. A zwierzę z Utsunomiya udało się uśpić, chociaż pierwszego strzału udało się niedźwiedziowi uniknąć. Od soboty lokalne władze odebrały 25 zgłoszeń o tym drapieżniku. W trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto prawie 100 przedszkoli i szkół. Odwołano też zajęcia na uniwersytecie, bo przez jego kampus zwierzę wędrowało sobie wczoraj rano. Służby utrzymają stan pełnej gotowości przez 3 dni, no bo nie wykluczają pojawienia się w okolicy innych groźnych osobników. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. We wtorek w Hanamaki, z kolei na północnym wschodzie Japonii, inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Doznała obrażeń lewej ręki, prawego oka, ale przeżyła. Drapieżnik zbiegł do pobliskiego lasu. A my mamy teraz informację sprzed chwili z Ministerstwa Energii. Jutro benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, o 4 grosze mniej niż wczoraj. Olej napędowy 6,43, 3 grosze mniej niż wczoraj.

0: Słuchacie Radio RMF 24, jest 12.30, czas na fakty, które ma dla was Karol Płaczkiewicz.
1: Rakiety Flamingo trafiły w zakład zbrojeniowy w Czeborsarach, w centrum europejskiej części Rosji, około 900 km od granicy z Ukrainą. Według Kijowa produkował on komponenty do dronów i rakiet. Ukraińskie siły zaatakowały też rafinerię w obwodzie samarskim oraz dwa obiekty infrastruktury naftowej w obwodzie włodzimierskim. Sztab Generalny Ukrainy podał, że w Czeboksarach doszło do trafienia i pożarów w zakładzie produkującym systemy nawigacyjne dla rosyjskiej broni precyzyjnej. Dodatkowo uszkodzony został rosyjski tankowiec West Horizon na Morzu Czarnym, wykorzystywany do obchodzenia sankcji na eksport ropy. Tymczasem skandynawskie media informują, że Rosja rozbudowuje bazę wojskową przy granicy z NATO. Według analiz satelitarnych mediów ze Szwecji, Danii, Norwegii i Estonii, Rosja intensywnie rozbudowuje infrastrukturę wojskową w pobliżu granic. Eksperci wskazują na nowe koszary, magazyny i sprzęt, które mogą pomieścić nawet ponad 100 tysięcy żołnierzy po zakończeniu wojny w Ukrainie. Największe wzmocnienia mają dotyczyć obszarów przy Finlandii, Norwegii i krajach bałtyckich oraz regionu Królewca. Według wywiadów skandynawskich Rosja może też szybko przerzucać dodatkowe siły z głębi kraju. Dowódcy wojskowi z regionu ostrzegają, że po wojnie w Ukrainie Rosja może utrzymać zwiększoną obecność wojskową przy granicach NATO.
2: Trzymamy się faktów.
1: Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. 19 posłów było przeciw, 13 za, nikt się nie wstrzymał. Opozycja zarzucała ministrowi m.in. brak kontroli nad służbami, problemy kadrowe w policji oraz reakcje na akty dywersji. Kierwiński odpierał zarzuty, wskazując na wzrost liczby funkcjonariuszy i większe nakłady na modernizację służb. Wniosek trafi teraz do dalszych prac w Sejmie. Na koniec Częstochowa i niezwykłe połączenie cierpliwości, precyzji i kreatywności. Jakub Wójcik, były trener siatkówki z Częstochowy, zbudował z klocków Lego imponującą makietę miejskiego ratusza, poświęcając na ten projekt setki godzin pracy.
3: 10 727 klocków zostało użyte do budowy ratusza. Sama jego budowa podzielona została na 3 etapy. Pierwszy etap to było projektowanie, czyli 1,5 miesiąca pracy przy komputerze, ale także i wokół ratusza, bo trzeba było go jak najwierniej odwzorować z wykorzystaniem nie tylko dostępnych zdjęć w internecie, ale i własnych obserwacji. Potem przyszedł czas na zamawianie klocków i składanie, które zajęło 60 godzin. Był to kosztowny projekt, bo szacuję, że około 6 tysięcy złotych na same klocki i wszystkie części, wszystkie elementy tego ratusza musiałem wydać.
1: Prawdopodobnie niebawem makietę ratusza będzie można oglądać w miejskiej przestrzeni.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia mundialu, a tu przed pierwszym gwizdkiem protesty, i to nie byle jakie, w stolicy Meksyku, w jednym z największych miast na świecie. Już jutro rozegrane tam zostanie to pierwsze spotkanie, mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Te protesty mają zwrócić uwagę na problemy jednego z państw gospodarzy, właśnie Meksyku. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na mundial, Pawłem Żuchowskim, który jest właśnie w Mexico City. Pawle, na co zwracają uwagę protestujący?
1: Dzień dobry. Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju, a wielu gości z zagranicy o niej nie wie. Staramy się pokazać ludziom, co naprawdę dzieje się w Meksyku. To rzeczywistość, która przytłacza kraj. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Wyjaśnię, chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związane głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludzi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest grabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczasując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć: wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Krytycy organizacji Mistrzostw Świata twierdzą, że wielkie wydarzenie sportowe może przykryć trudne tematy społeczne. Organizatorzy i władze odpowiadają, że mundial może być też okazją do pokazania kraju światu. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy, a ja przypomnę, pierwsze spotkanie jutro o 21 naszego czasu. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Ten mecz za nieco ponad 32 godziny. A popołudnie z Radiem RMF 24 potrwa do 16. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz bardzo istotna dla dalszych losów Bliskiego Wschodu informacja z Ankary. Izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły etap, w którym stwarzają również zagrożenie dla Turcji, ocenia turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Tak mówi podczas wystąpienia przed grupą parlamentarną rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Ankarze. Bezpieczeństwo Turcji zaczyna się nie w Hatay, chodzi o turecką prowincję graniczącą z Syrią, ale w Aleppo, Damaszku i Bejrucie. Nie będziemy tolerować faktów dokonanych, ani przymykać oczu na ataki, oświadczył. Erdoğan ostrzegł również, że Ankara zareaguje, jak to ujął, bardzo jasno i bardzo stanowczo, jeśli prawa i interesy Turcji albo Cypryjczyków tureckich we wschodniej części Morza Śródziemnego zostaną zagrożone. Jesteśmy świadkami prób wzniecenia ognia niezgody w regionie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na wyspie Cypr. Bardzo uważnie śledzimy rozwój sytuacji, ostrzegł turecki prezydent. Powiedział również, że niektórzy regionalni gracze sprzymierzają się z Izraelem i realizują w jego ocenie nierealistyczne ambicje we wschodniej części Morza Śródziemnego. Władze Turcji od lat krytykują działania Izraela, w tym w Strefie Gazy. Ankara powtarza, że izraelska armia dopuściła się tam ludobójstwa. W ostatnich miesiącach Erdoğan ostrzegał, że ataki strony izraelskiej na kraje regionu popychają go w kierunku katastrofy.
1: Radio RMF 24.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 13. W imieniu Bogdana Zalewskiego zapraszam na fakty.
1: Zgadza się? Zapraszam serdecznie wszystkich słuchających. Koalicja rządowa jak jeden mąż za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Grosz do grosza, kropla do kropli, a zbierze się bak. Znów nieznaczna obniżka maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Symboliczny dar dla papieża w Barcelonie. Specjalny wysłannik RMF FM do stolicy Katalonii opisze unikatowy pastorał dla Leona XIV. Wszystkie kluby koalicyjne poprą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część odgórnie weryfikowanych artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasprze. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
2: No, najpóźniej w przyszłym miesiącu. Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
3: Dziwne byłoby, gdyby minister kultury walczył o emeryturę dla rolników albo dla księży.
2: Wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
3: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
2: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
4: Moim zdaniem, wie pan, w obecnych warunkach ta ustawa nie jest do przyjęcia.
2: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Koźmiuka z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. To 4 grosze mniej niż dziś. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze. 6 zł i 43 grosze za litr.
5: Sztuka w faktach RMF FM.
1: A konkretnie sztuka sakralna. Papież Leon XIV ma otrzymać dzisiaj w Barcelonie specjalny pastorał nawiązujący do życia i twórczości Antonia Gaudiego, twórcy słynnej bazyliki Sagrada Familia. Laskę pasterską wykonał kataloński rzeźbiarz spokrewniony z samym Gaudim. W stolicy Katalonii jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda ten specjalny podarunek dla Ojca Świętego.
6: Na samym szczycie znajduje się krzyż będący wierną kopią tego, który wieńczy wieżę Chrystusa, tę samą, którą dziś poświęci papież. Osadzony jest on na elemencie wykonanym ze srebra najwyższej jakości. Umieszczono tam również 4 kamienie znalezione w Mas de la Calderera, domu, w którym urodził się Gaudi. Laskę wykonano z 5 rodzajów drewna pochodzących z 5 kontynentów. Miało to wyrażać ideę uniwersalności, nadawać dziełu wymiar powszechny. Tak jak kamienie z Mas de la Calderera są lokalne i związane z miejscem narodzin Gaudiego, tak drewno pochodzi z 5 kontynentów, by podkreślić uniwersalny charakter. Powiedział mi twórca pastorału Joan Seremia. W dolnej części laski znajduje się srebrny element przedstawiający żółwia lądowego, który również można zobaczyć przy wejściu do fasady narodzenia Bazyliki Sagrada Familia. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ból utrudniający funkcjonowanie, którego przyczynę trudno ustalić, tak może objawiać się przewlekły stres. Ten problem szeroko omawiamy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Oto na co często skarżą się pacjenci.
7: Na ból występujący w obrębie kręgosłupa, przewlekłe bóle głowy, trudności w ogóle w zasypianiu, w zmianie pozycji w łóżku.
8: Jak już opadną emocje związane z diagnostyką, to wtedy pacjenci się otwierają i mówią o tym, że te problemy mogą być inne faktycznie, związane choćby ze stresem, który im towarzyszy.
7: Mieli dużo stresu w pracy, że mieli dużo stresu w domu, w jakichś tam sytuacjach rodzinnych i mogą mieć dużo napięcia w sobie, które potem przechodzi na mięśnie.
1: Tłumaczy Karolina Tłuszcz. Z fizjoterapeutką z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. To tam dowiecie się, jak sobie radzić z takim napięciowym bólem. A u nas zdrowe napięcie rośnie, bo właśnie w tym momencie dyżur telefoniczny pod numerem 12-200-0010 rozpoczyna nasza ekspertka Emilia Szuftara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Macie pytania? Dzwońcie od razu, bez stresu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Pamiętacie może, bo dużo się mówiło o tym u nas, jak to Viktor Orban blokował unijny zwrot kosztów poniesionych przez kraje członkowskie Unii w związku z przekazywaniem broni Ukrainie. Nic dziwnego, bo Polska miała dzięki temu odzyskać 500 mln euro. Tego węgierskiego nie, już nie ma, ale to nie oznacza, że pieniądze trafią gładko do kasy naszego państwa. Dlaczego? O tym już za chwilę w korespondencji prosto z Brukseli. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy dla was, jak zawsze, jeszcze więcej informacji. W Unii Europejskiej zaczęła się dyskusja o tym, jak wykorzystać odblokowane wreszcie przez Węgry po 3 latach pieniądze. Być może o tym słyszeliście. Chodzi o ponad 6,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju. Po 2022 roku kraje unijne otrzymywały z tego funduszu częściowy zwrot kosztów za przekazywaną Ukrainie broń. Częściowy to jest dokładniej państwa członkowskie Unii na broń dla Ukrainy wydały ze swoich budżetów łącznie 40 miliardów euro, tak wyliczyły. Unia miała oddać 40% z tej sumy, czyli 13,5 miliarda euro, no a to odblokowane 6 miliardów 600 milionów, to połowa z tego. Okazuje się teraz, że szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma swój własny plan rozdysponowania tych pieniędzy, no i dlatego łączymy się teraz z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą, która wyjaśni nam, na czym polega ten plan, pani Kallas.
1: No, plan się bierze z jednej strony z tego, że właśnie no jest mniej pieniędzy, które by można było rozdysponować i zwrócić, po prostu nie ma wystarczającej kwoty, no i jest związane też z potrzebami Ukrainy i Kallas powiedziała, że chce przeznaczyć jakby na 3 główne filary, chodzi o częściowe i, jak mówi, proporcjonalne refundacje dla budżetów narodowych. Tutaj mówi się o tym, że ona to widzi jako 10%, a nie te 43, o których ty mówiłeś, więc to by było wiele mniej zwrotów dla krajów, które przekazały broń dla Ukrainy. Część by była około miliarda na finansowanie nowych wspólnych zamówień zbrojeniowych na rzecz Ukrainy i też około miliarda tutaj na utrzymanie operacji unijnej misji szkoleniowej dla żołnierzy ukraińskich. Przypomnę, że ta misja no, w dużej części odbywa się w Polsce. Więc to jest ten jej taki podstawowy.
0: Polska miałaby być jednym z głównych, albo poprawnie, jeśli się mylę, głównym może odbiorcą tych pieniędzy, tych zwrotów. Co
1: no
0: ten
1: tak,
0: plan? 2 miliardy złotych, prawda? 0,5 miliarda euro.
1: 2 miliardy złotych, 450 milionów euro.
0: Co ten plan w przypadku Polski oznacza?
1: No, oznacza mniejsze pieniądze, że nie ma po prostu takich pieniędzy. Polska oczywiście mówi, że będzie walczyć o każdą złotówkę, że nie można zmieniać zasad w trakcie gry, że to są jakby pieniądze przypisane Polsce, no ale trudno będzie tak walczyć z faktami, no bo jak nie ma dla wszystkich, to nie sądzę, żeby inne kraje zgodziły się, żeby Polska otrzymała cały zwrot, wszystkie pieniądze, a inni na przykład mniej. Więc jakiś kompromis tu trzeba będzie zawrzeć.
0: Kasiu, polskie państwo ma teraz największe w stosunku do dochodów braki w budżecie, licząc w stosunku do PKB, tylko Rumunia ma więcej, że tak powiem, manka, dziury w budżecie. 270 miliardów złotych ponad na minusie jest planowane, także tutaj te 2 miliardy pewnie wiele nie zmienią, no ale wiadomo, że to są i tak ogromne pieniądze. Jakie są pierwsze reakcje z Warszawy, ale też z innych unijnych krajów? Jak wyglądają podziały?
1: Z Warszawy to tak już trochę mówiłam, ale taka oficjalna, no to padła wczoraj u nas na antenie. Wiceminister Cezary Tomczyk mówił, że właśnie, że będzie walczyć o każde euro dla Polski. Na to rozmawiałam również z wiceministrem Zalewskim. On również mówił, że po prostu jakby odrzucamy na razie ten plan. Nas popiera Słowacja. W zasadzie to taki, no jest jedyny kraj, który tak bardzo wyraźnie się do tej pory opowiedział. Oczywiście inne kraje też chcą zwrotu, ale no na przykład jest stanowisko Niemiec, które mówią, że w zasadzie te pieniądze no powinny iść na Ukrainę, że od początku ten fundusz był zaplanowany jako fundusz solidarności z Ukrainą. Francja czy Włochy też nie zamierzają w każdym razie dopłacać więcej, bo tu jest jeszcze, no tu są dwie kwestie. Jedna to jest właśnie wykorzystanie tych 6,6 miliarda euro, a druga kwestia, czy w ogóle jest jakaś możliwość, żeby kraje no dopłaciły tą resztę, w związku, ta jak niby się zobowiązały, zobowiązały w ramach tego funduszu, żeby były te zwroty możliwe, i na to moim zdaniem absolutnie nie ma zgody. Po pierwsze, niektóre kraje mówią wprost, że, no, że nie będą finansować modernizacji sił zbrojnych innych krajów, no to jest tak pod adresem Polski, a jeżeli chodzi o Ukrainę, no to mówią, że są już inne instrumenty, że ten fundusz już jest przestarzały, a Ukraina otrzyma niedługo 90 miliardów euro, więc na przykład takie kraje jak Francja czy Włochy, no, które mają deficyt budżetowy, w ogóle są w tej procedurze deficytowej, no to one się absolutnie nie zgodzą na jakieś dosypywanie pieniędzy, więc jakby pozostanie ta kwestia tych 6 miliardów, a ponieważ, jak mówiłam, jest to mniej niż jest jakby zapotrzebowanie, no to trzeba będzie jakiś kompromis, trzeba będzie jakoś te pieniądze podzielić.
0: No, oczywiście będziemy śledzić tę sytuację na bieżąco. Informacje zebrała i przedstawiła Katarzyna Szymańska-Borgidą. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Mamy informację o porażce dla europejskich ambicji budowania wspólnych możliwości wojskowych. O tym u nas w Radiu RMF 24 już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami.

0: Radio RMF 24. Byliśmy w Brukseli, teraz udajemy się nieco dalej na zachód. Będziemy we Francji. Kraj ten częściowo bowiem sparaliżował strajk kolei. Stanęła ponad 1/3 ekspresów i znaczna część pociągów osobowych i kolejek podmiejskich. Akcja protestacyjna ma teoretycznie trwać dobę, ale związkowcy podkreślają, że to jest strajk ostrzegawczy dopiero i jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to kolejne strajki będą paraliżować cały kraj w najbliższych tygodniach, w tym w letnim sezonie turystycznym. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: No Marku, pewnie żądania związkowców kolejarzy nie są dla nikogo zaskoczeniem.
1: No oczywiście, jak zwykle chciałoby się powiedzieć, żądają podwyżek płac i lepszych warunków pracy, choć jak podkreślają obserwatorzy, i tak duża część z nich korzysta z licznych przywilejów, m.in. gwarancji zatrudnienia i wcześniejszych emerytur. Pracownicy francuskich kolei publicznych protestują również przeciwko coraz ostrzejszej konkurencji innych przedsiębiorstw kolejowych, w tym zagranicznych. Komentatorzy obawiają się, że związkowcy planują sparaliżowanie kraju w letnim sezonie wakacyjnym, co może znacznie utrudnić turystom poruszanie się po Francji. Przypomnijmy, że dzięki kursowaniu super szybkich ekspresów TGV podróżowanie po Francji pociągami staje się coraz bardziej popularne między innymi wśród młodych ludzi, bo według organizacji ekologicznych jest to właśnie bardziej ekologiczny środek transportu niż samoloty, no i często bardziej praktyczny.
0: Marku, szczególną popularnością cieszy się podobno ekspres Eurostar. Nie wiem, czy Euro się mówi we Francji.
1: Eurostar.
0: A właśnie, kursujący między Paryżem i Londynem.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o Eurostar, jak najbardziej i trudno się dziwić. Z centrum Paryża do centrum Londynu można jechać w 2 godziny i 20 minut, a więc w praktyce podróż taka staje się krótsza niż samolotem, bo nie należy zapominać, że dużo czasu zabiera zazwyczaj dojazd na podparyskie lotniska, a później dojazd z lotniska do centrum Londynu. Do tego ekspres Eurostar, jak mówią Francuzi, ma zostać w najbliższym czasie zmodernizowany. Mają być między innymi dwupiętrowe wagony.
0: No proszę, prosto z Francji, Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. No strajk na kolei we Francji w wakacje to rzeczywiście byłoby wydarzenie wręcz katastrofalne dla branży turystycznej. No trzeba powiedzieć, że Francja, nie wiem czy o tym wiecie, jest krajem, do którego przyjeżdża najwięcej zagranicznych turystów na świecie. Więcej niż do Hiszpanii, czy do Włoch, czy do Stanów Zjednoczonych. Już za kilka minut u nas fakty na zegarach 13:25.

0: Karol Płaczkiewicz i fakty o 13.30.
1: Prokuratura w Sztokholmie oskarżyła 34-letniego mężczyznę, byłego pracownika cywilnego szwedzkich sił zbrojnych, o usiłowanie szpiegostwa na rzecz Rosji. Według mediów sprawa dotyczy Szweda, którego ojcem jest Irańczyk. Jak przekazano w oświadczeniu, mężczyzna podejrzany jest o posiadanie informacji ważnych dla bezpieczeństwa Szwecji. Mężczyzna w listopadzie ubiegłego roku wyjechał do Moskwy, gdzie miał spotkać się z przedstawicielami rosyjskiego wywiadu i służby bezpieczeństwa. 34-latek został zatrzymany w Szwecji na początku stycznia tego roku i od tego czasu przebywa w areszcie. Oprócz próby szpiegostwa zarzuca mu się również m.in. planowanie morderstwa w Moskwie. Od dziś obowiązują uproszczone przepisy dotyczące rejestracji używanych samochodów. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. Dodatkowo zniesiono obowiązek przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli dane są w systemie CEPiK. Nowelizacja wydłuża też m.in. termin na rejestrację auta nabytego w spadku oraz wprowadza większą elastyczność w rejestracji czasowej. Szerzej o tych zmianach piszemy dla Was na rmf24.pl.
2: Jaka będzie pogoda?
1: W czwartek w całym kraju będzie przeważnie pochmurno, choć miejscami pojawią się przejaśnienia, głównie na południu i zachodzie. Wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, zwłaszcza na krańcach zachodnich i północno-wschodnich. Temperatura wyniesie od około 13-14 stopni na północy do 18-20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do około 55 km na godzinę. W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i północy powinno się przejaśniać, ale nadal możliwe są słabe przelotne opady. Na krańcach zachodnich mogą jeszcze występować burze. Temperatury spadną do około 7-11 stopni. Najchłodniej będzie na północy. Piątek zapowiada się w podobnym stylu. Sporo chmur, okresowe rozpogodzenia i przelotne opady deszczu. Pogoda nadal będzie zmienna i raczej mało stabilna. Sezon wakacyjny dopiero się rozpędza, a lotnisko w Pyrzowicach już notuje historyczne wyniki. Liczba pasażerów korzystających z połączeń regularnych i czarterowych stale rośnie.
3: Z oferty lotów czarterowych skorzystało ponad 329 tysięcy podróżnych. W ubiegłym miesiącu odnotowano również 5251 startów i lądowań, czyli o 8% więcej niż rok temu. Dobry wynik maja przekłada się na bilans od początku roku. Przez pierwsze 5 miesięcy w Katowice Airport obsłużono łącznie ponad 2 335 tysięcy pasażerów, to o 163 tysiące więcej w porównaniu z okresem od stycznia do maja minionego roku.
1: O danych z katowickiego lotniska mówił Piotr Adamczyk, rzecznik portu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W Radiu RMF 24 teraz o poważnym ciosie dla europejskiej współpracy obronnej. Mowa o porażce planu budowy europejskiego samolotu bojowego szóstej generacji. Niemcy i Francja się nie dogadały w tej sprawie i teraz mowa jest o tym, że europejski myśliwiec szóstej generacji będzie niemiecki. Wspólny projekt, którego koszt szacowano na 100 miliardów euro, utknął w sporach pomiędzy niemieckimi i francuskimi koncernami lotniczymi. Sprzeczne ambicje, jak się okazało, Dassault Aviation i Airbusa dotyczyły podziału prac, technologii oraz zarządzania projektem. Po miesiącach tego sporu kanclerz Merz zaproponował w końcu w poniedziałek prezydentowi Macronowi, żeby dać sobie spokój, a Financial Times poinformował właśnie, że Niemcy skłaniają się teraz do samodzielnego prowadzenia tego ambitnego projektu. Chodziłoby o zwiększenie inwestycji w niemieckie przedsiębiorstwa, przede wszystkim w Airbus Defence and Space, rozwój własnych technologii lotniczych, systemów bezzałogowych i sztucznej inteligencji, a także tworzenie niezależnych własnych kompetencji projektowych. Taki scenariusz dawałby Niemcom rzecz jasna większą kontrolę nad kluczowymi technologiami, ale też wiązałby się z bardzo wysokimi wspomnianymi już kosztami, no i dłuższym czasem realizacji niż projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej. Według informacji Financial Times z Berlina do projektu mogłyby jednak dołączyć inne kraje, dokładając oczywiście do niego również swoje miliardy. Na razie w służbie już są samoloty piątej generacji, mają takie samoloty trzy kraje, chodzi tu o amerykańskie Raptory, czyli F-22, a także o F-35 w różnych odmianach, ponadto chińskie J-20 i J-35 oraz rosyjski Su-57. Kilka państw jest teraz na różnych etapach budowy takich maszyn piątej generacji, a jeśli chodzi o szóstą, to mają być jeszcze szybsze i jeszcze trudniej wykrywalne samoloty, prowadzone już częściowo przez sztuczną inteligencję, prace trwają. Amerykanie mają mieć F-47 Phoenix, Rosjanie Mikojana PAK-DP, a według niepotwierdzonych informacji Chińczycy już oblatują prototyp swojego samolotu bojowego szóstej generacji.

0: w Radiu RMF24. Teraz kultura, a to dlatego, że będzie nowa ekranizacja Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Ta książka przeszła do klasyki gatunku w kategorii powieść awanturnicza. A bierze się za nią teraz sam Ridley Scott. Z nami w związku z powyższym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: To się
0: witamy
1: zgadza.
0: Serdecznie, dawno się nie słyszeliśmy.
1: Tak, bo byłam na krótkim urlopie, może dlatego.
0: A, ja też, i to się tak zbiegło.
1: Krótki do krótkiego
0: i zrobiło się długo.
1: Tak jest.
0: Co już wiemy o tej produkcji?
1: Że Hugh Jackman będzie piratem w tej nowej produkcji filmowej. Grał już Czarnobrodego, to pewnie pamiętacie film Piotruś Wyprawa do Nibelandii, a teraz, jak dowiedział się portal filmowy Deadline, zagra Johna Silvera, znanego jako Długi John, właśnie w Wyspie Skarbów w reżyserii Ridleya Scotta. Tego kucharza okrętowego, tego z drewnianą nogą. Reżyser nakręci nową adaptację powieści Roberta Louisa Stevensona z 1883 roku. Kurczę, to jakby było wczoraj co najmniej, na podstawie scenariusza Jacka Thorna. To jest ten człowiek, który dostał m.in. Emmy za wstrząsający serial Dojrzewanie. Teraz pisze scenariusz na podstawie, czyli będzie powieść przystosowywał do ekranizacji. Produkcja ma być takim nowoczesnym i widowiskowym spojrzeniem na Wyspę Skarbów, no bo mamy całkiem nowe pokolenie i dla niego właśnie będzie ta Wyspa Skarbów.
0: Ja słucham, co ty mówisz, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem na wyspie nie skarbów, chyba że policzymy słońce i jedzenie tańsze niż w Polsce, dużo lepsze moim zdaniem. Wracając do powieści o wyspie z prawdziwym skarbem, ta powieść była ekranizowana już kilkanaście razy,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: A Stevenson wpadł na jej pomysł napisania przypadkiem właściwie.
1: W sumie przypadkiem, tak, dla zabawy, bo to się zaczęło wszystko od rysunku. To też warto rysować dzieciom czasem, bo można wykombinować coś takiego jak wyspę skarbów. Dla zabawy narysował swojemu 12-letniemu pasierbowi mapę i na tej mapie zaznaczył miejsca z ukrytymi skarbami piratów. No, że tu będzie za tą skałą, tu i tu. I potem Stevenson zaczął pisać jeden rozdział dziennie tej historii. Co wieczór czytał go swojej rodzinie. Potem wpadł na pomysł, że a może by to gdzieś drukować? I rzeczywiście odcinkowo była drukowana ta historia w tygodniku dla dzieci. A potem wydano to jako jedno powieść. I to był rok ten wspomniany przeze mnie 1883. I książka od tamtej pory, czyli Wyspa Skarbów, sprzedała się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Jest przetłumaczona na ponad 50 języków. Także warto rysować.
0: To przypomnę jeszcze fabułę tej historii.
1: To króciutko. Jim Hawkins ma mapę, która prowadzi, bo wszedł w jej posiadanie, nie będziemy spoilerować w jaki sposób, prowadzi go do legendarnego skarbu kapitana piratów Flinta. I wsiada ten Jim na statek Hispaniola, i podróż jest niebezpieczna. Na pokładzie pojawia się też bunt, który wznieca podstępny i zły wspominany już przez nas Długi John, John Silver. I właśnie tę postać zagra Hugh Jackman. Czekamy teraz na datę premiery. Ridley Scott to jest ten od Gladiatora. Ma na koncie wiele widowiskowych filmów. Bardzo jestem ciekawa, jak mu pójdzie z Wyspą Skarbów.
0: A to ty już streściłaś w trzech zdaniach. Proszę bardzo. Ja myślałem, że sobie kawę zdążę zrobić. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
1: Dobrego.
0: Streściła Wyspę Skarbów w trzech zdaniach. Tak
1: no bo zaraz fakty za 7 minut. Przecież ja bym mogła do pełnej, ale nie mogę,
0: czasowa,
1: bo koledzy,
0: oczywiście.
1: No dyscyplina czasowa. Tak.
0: Dziękujemy bardzo. W taki właśnie kulturalny i miły sposób kończymy tę godzinę w popołudniowym programie Radia RMF24.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need grill it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już w sobotę po 12:00 w radiu RMF 24.

0: Bogdan Zalewski pojawił się w Studio Faktów, jest 14. Zapraszamy.
1: Dobry, zapraszam. Coraz głośniej wokół sprawy Leszka K. Aresztowanie niezależnego dziennikarza Leszka Kraskowskiego wywołało reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Katalończycy liczą na dostrzeżenie podczas hiszpańskiej pielgrzymki papieża. Czy Leon XIV w Barcelonie przemówi w języku autonomicznej wspólnoty? O te oczekiwania pyta specjalny wysłannik RMF FM. Porady w sprawie przewlekłego stresu. Trwa nasz ekspercki dyżur telefoniczny. Opinia publiczna powinna poznać przyczyny aresztowania niezależnego dziennikarza Leszka K., twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek przypomniał częste przypadki nadużywania aresztu tymczasowego, a w wypadku dziennikarza Leszka Kraskowskiego w grę wchodzą też fundamentalne zasady demokracji, jak wolność prasy. O głośnej sprawie opowie nasz reporter Tomasz Skory. Jaki jest jej tło, Tomku?
2: Leszek K. został aresztowany w związku z nielegalnym posiadaniem broni gazowej z amunicją i groźbą zabójstwa skierowaną mailem do komendanta policji w Piasecznie. Niezależnie działający dziennikarz, często skonfliktowany z przedstawicielami władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawował, chciał w ten sposób wymusić zajęcie się przez służby konkretną sprawą, nad którą pracował. Twierdził, że to jemu w tej sprawie grożono i domagał się od policji interwencji. Podczas przesłuchania Leszek K. nie przyznał się do winy i odmawiał składania wyjaśnień. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wywołała jednak protesty licznych mediów, a za kolegą ujęły się także osoby, z którymi poważnie się różnił. Według RPO Marcina Wiącka organy państwa powinny publicznie wyjaśnić, czy aresztowanie nie jest represją za krytykę formułowaną przez dziennikarza śledczego względem władzy.
1: Wielkie są oczekiwania w Barcelonie przed inauguracją najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Mieszkańcy mają nadzieję, że papież Leon XIV podczas swojej hiszpańskiej pielgrzymki powie choć kilka słów po katalońsku. W Barcelonie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co od Ojca Świętego chcieliby, Benjaminie, usłyszeć katalończycy?
3: Spełnieniem marzeń dla nich będzie poświęcenie głównej wieży kościoła właśnie w języku katalońskim, ale wystarczy też, jeśli podczas swojej wizyty do Barcelony papież powie po katalońsku choć kilka słów. Ta tożsamość tu jest bardzo silna, mówi ksiądz Krzysztof Jaworski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
4: Ważne, że przyjeżdża, że jest, że będzie, ale czy właśnie być jakiś taki geścik w stosunku do języka katalońskiego, do katalończyków, że poświęci tą wieżę po języku katalońskim. W większości kościołów liturgicznym językiem jest język kataloński, nie?
3: Uroczysta inauguracja z udziałem papieża rozpocznie się o godzinie 19:30. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: W Sejmie kompletują apteczkę. W Łazienkach Królewskich symulują wzywanie karetki, a na Politechnice Warszawskiej układają kolegów z klasy w pozycji bocznej. Uczniowie z 12 szkół podstawowych całej Polski zjechali do stolicy na finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A z bliska zmaganiom uczniów przygląda się nasz reporter Michał Radkowski.
5: Tak jest, witam.
1: Witamy ponownie, Michale. Teraz jesteś na Politechnice.
5: A tak, bo tutaj młodzi zawodnicy mają m.in. powtórkę z nauki pierwszej pomocy, która od niemal 2 lat jest obowiązkowym przedmiotem w programie nauczania klas początkowych. Każdy z uczniów musiał ułożyć osobę obok w pozycji bocznej.
6: Trzeba najpierw rękę podnieść.
7: Rękę dać do góry.
6: Później rękę tutaj na polik.
7: Jakbyś szedł spać.
6: Nogę zgiąć tak jak do kolana.
7: I delikatnie przewrócić na bok.
6: Tak.
5: No to jest instrukcja krok po kroku, łatwa do zapamiętania i zajmuje góra 15 sekund, a przynajmniej w takim czasie zrobiły to uczennice trzeciej klasy ze szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Dla nich sama wizyta w stolicy to już wielka atrakcja. Warszawa, Michał Radkowski.
8: Liczy się tylko twoje zdrowie.
1: Jaki wpływ na nasz organizm ma przewlekły stres? To dzisiejszy temat w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przypominamy, że trwa w tej sprawie dyżur telefoniczny pod numerem 12 200 0010. Na wasze pytania odpowiada Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Warto zadzwonić po poradę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: 4:14. O czym u nas przed 15? Między innymi Grzegorz Krychowiak o rozpoczynającym się za 30 godzin mundialu, a także Donald Trump o Iranie. Tym razem mówi jednak wojna.

0: W Radiu RMF24, zgodnie z zapowiedzią teraz sport. Sport bodaj najpopularniejszy na świecie, czyli piłka nożna i największe święto piłki nożnej, czyli Mundial. Od jutra bez szkodliwych emocji będziemy mogli sobie śledzić, jak inni walczą o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji świata. Przed meczem otwarcia Mundialu nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek porozmawiał z Grzegorzem Krychowiakiem, byłym reprezentantem Polski, a obecnie też autorem podcastu w stylu Krychowiaka w RMF FM. Posłuchajmy.
1: Dla ciebie faworyci Mundialu, konkretnie?
2: Moimi faworytami Mundialu są Francja i Argentyna.
1: Powiesz parę słów o reprezentacji Francji. Francji, która ma tak ogromny nadmiar tego bogactwa, się wydaje, że aż musi odrzucać niektórych fenomenalnych zawodników.
2: To prawda, jest to zespół, który może wystawić trzy jedenastki i te trzy jedenastki będą na bardzo podobnym poziomie. Mają w swoim zespole fantastycznych zawodników. Ale to jest kolejny turniej. Już Deschamps chyba jest, jak dobrze pamiętam, wiele lat w tej reprezentacji, więc czy nadal będzie ta świeżość, ten głód? Ale z drugiej strony są to Mistrzostwa Świata i ta odpowiedzialność jest ogromna, więc myślę, że odpowiednio się przygotują do tego.
1: Co powiesz o Brazylijczykach? Im się trochę posypały w zasadzie wszystkie formacje poza atakiem, gdzie mają akurat duży wybór, ale jest kilka kontuzji. Czy to może być wielka Brazylia znów, twoim zdaniem?
2: Nie jest to faworyt turnieju, ale może ta rola im pomoże, że ich zaskoczą, będą zaskoczeniem na tym turnieju, więc pod tym kątem to może być dla nich duży atut.
1: Grałeś z Luką Modriczem. Co powiesz o tym zawodniku? To będzie jego taki benefis, można powiedzieć, na tym Mundialu.
2: Fenomen. To jest fenomen. Po takim sezonie w Milanie, rozgrywając tyle meczów, że teraz jedzie na Mundial i ma fantastyczne predyspozycje fizyczne, więc jest to wyjątkowy zawodnik pod tym względem, ale nie tylko, dlatego że te kwestie techniczne czy jako lider, jest to ważna postać i to, co osiągnął, można tylko mu bić brawa.
1: Ty masz, Grzesiek, jeszcze jakichś zawodników, kolegów z byłych klubów, którym będziesz tutaj szczególnie kibicował albo po prostu szczególnie ich obserwował na tym Mundialu?
2: Myślę, że nie, ale będę śledził Mundial, będę śledził poczynania, dlatego że jest to najważniejsza piłkarska impreza, którą na pewno wielu kibiców czeka. Będę oglądał.
1: Powiedz jeszcze na koniec, jak ci się podoba taki Mundial w wersji rozszerzonej? Czy to 48 drużyn to nie za dużo? I przede wszystkim, czy druga kwestia, te odległości jednak między miastami, specyfika tego Mundialu rozgrywanego tak naprawdę na całym kontynencie, to ci się podoba?
2: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż takie odległości, tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia. Ale przede wszystkim utrudnia kibicom poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice i jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
1: Wy to odczuwaliście? Tak tylko dopytam, jako piłkarze mniej czasu na regenerację na przykład w Rosji wtedy?
2: Myślę, że tak, ale mimo to nasze warunki były bardzo dobre i poruszanie się między miastami też było bardzo dobrze zorganizowane. Na pewno jest różnica
0: z Grzegorzem Krychowiakiem rozmawiał dziennikarz naszej redakcji sportowej Cezary Dziwiszek, a mecz otwarcia Mundialu Meksyk kontra RPA jutro o 21:00.

Słuchajcie, popołudnia z radiem RMF24. Donald Trump stwierdził, że irańskie władze zbyt długo zwlekały z negocjowaniem ostatecznym porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, porozumienia, które byłoby świetne, i teraz muszą zapłacić za to cenę. Irańskie wojsko jest w totalnej rozsypce, Iran tylko mówi i nic nie robi. Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy, napisał również Donald Trump na swojej platformie społecznościowej. W ostatnich dniach doszło do wymiany ciosów między armią Stanów Zjednoczonych i Iranu w reakcji na zestrzelenie przez Teheran śmigłowca Apache w poniedziałek. Amerykańskie wojsko poinformowało, że zaatakowało irańskie cele, w tym systemy obrony powietrznej i radary w pobliżu Zatoki Perskiej na południu Iranu. Teheran z kolei przekazał, że w odwecie przeprowadził ataki dronowe na amerykańskie siły w Bahrajnie, a także ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował również Kuwait. Przedwczoraj jeszcze Donald Trump mówił, że jest to krok od zawarcia porozumienia z Iranem i przewidywał, że zostanie takie porozumienie zawarte w ciągu 2-3 dni. Teraz w wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że jest bliski wydania rozkazów nowych ataków na elektrownie i na mosty w Iranie, o ile Iran nie podpisze porozumienia. Jednocześnie warto podkreślić, agencja Reutera podaje, że negocjatorzy z Kataru udali się do Teheranu, by finalizować warunki porozumienia.

0: Ostrzeżenia na początek faktów o 14.30. Te fakty ma dla Was Karol Płaczkiewicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami oraz burzami dla 9 województw. Największe opady spodziewane są m.in. w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem, Łódzkiem, Lubelskiem, Małopolskim i Podkarpackiem. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 60 km na godzinę, a na południowym wschodzie nawet do 85 km na godzinę oraz lokalnie grad. W związku z prognozowanymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz powiatu gorlickiego w Małopolsce. RCB apeluje o zachowanie ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni podczas burz. Ostrzeżenia obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. Andrzej Poczobut zapowiedział, że chce wrócić do Grodna we wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi. Jak podkreślił, w Grodnie jest jego dom. Poczobut mówił o tym w Białymstoku podczas spotkania zorganizowanego przez Wspólnotę Polską, która przez lata wspierała go w czasie jego pobytu w białoruskiej kolonii karnej. Działacz był więziony od 2023 roku, skazany na 8 lat za zarzuty m.in. podżegania do nienawiści. Został zwolniony w kwietniu tego roku i przyjechał do Polski w ramach międzynarodowych działań dyplomatycznych. Straż Graniczna zatrzymała w Małopolsce 13 cudzoziemców. To obywatele Kolumbii i Paragwaju. Zatrzymani podejrzewani są o posługiwanie się podrobionymi zezwoleniami na pracę. Kontrola odbyła się w zakładzie spożywczym w powiecie myślenickim. Jak ustalono, dokumenty nie były autentyczne i nie figurowały w systemach, a Urząd Wojewódzki potwierdził, że nigdy ich nie wydano. Cudzoziemcy pracowali bez ważnych zezwoleń. Wszczęto wobec nich postępowania administracyjne dotyczące zobowiązania do powrotu z Polski oraz postępowanie w sprawie użycia fałszywych dokumentów.
2: To także są fakty.
1: Kilkadziesiąt wydarzeń w całej Polsce. Od pikników i gier terenowych po spacery miejskie, rajdy rowerowe i spotkania online. To wszystko odbywa się w ramach Archifestu, czyli Dni Archiwów Społecznych.
3: W programie tegorocznego Archifestu znalazło się 60 wydarzeń organizowanych przez Archiwa Społeczne w całej Polsce. I są to wydarzenia bardzo różnorodne, takie jak pikniki, wystawy, gry terenowe, warsztaty, na przykład stworzenia kolaży albo z digitalizacji starych zdjęć, ale również rajdy rowerowe czy spacery. A to, co łączy te wszystkie wydarzenia, to jest fakt, że można dzięki nim odkrywać historie lokalne, historie miejscowości, osiedli czy też różnych społeczności. Każde archiwum społeczne pokazuje coś wyjątkowego i charakterystycznego dla swojego regionu albo tematu, którym zajmuje się na co dzień.
1: Mówiła koordynatorka Archifestu Agata Bujanowska. Wydarzenia rozpoczęły się wczoraj, potrwają do 14 czerwca, a szczegóły tych wydarzeń znajdziecie na kas.org.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: podstawowych z całego kraju zjechali do Warszawy, bo dziś w stolicy odbywa się finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Od 20 lat organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W stolicy jest nasz reporter Michał Radkowski, który towarzyszy od rana uczniom w konkursie. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Jak ten finał przebiega?
1: No ten finał to w zasadzie gra miejska. Ja w tej chwili jestem na Politechnice Warszawskiej, bo to jest jeden z takich punktów, gdzie dzisiaj można się zatrzymać. Uczestnicy mają dzisiaj do wykonania w sumie 12 zadań. Miejsca tych zadań są rozproszone po Warszawie, więc de facto ta gra polega nie tylko na wykonywaniu zadań, w których liczy się czas i dokładność, ale także na odszukiwaniu miejsc. No a przy okazji jest też okazja, żeby poznać miasto. Zresztą wielu uczniów dzisiaj mi przyznało, że w Warszawie jest po raz pierwszy i już samo to, że mogą zobaczyć z bliska na przykład Pałac Kultury, jest dla nich dużą atrakcją. No ale żeby się tutaj znaleźć i dotrzeć do finału, trzeba było wcześniej przejść przez 3-etapowe eliminacje. Szkoły z całej Polski, które chciały wziąć udział w tym konkursie, najpierw musiały przygotować pracę plastyczną, a w zasadzie to taką dużą tablicę edukacyjną, kolaż na jeden z tematów, które są związane z bezpieczeństwem i udzielaniem pierwszej pomocy. Nie wiem, jak wezwać pomoc, jak ustawić kogoś w pozycji bocznej, czy jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Później musieli stworzyć opowiadanie w formie komiksu, też na jeden z takich tematów krążących wokół pierwszej pomocy. Te tematy nie są przypadkowe, bo nauka pierwszej pomocy od prawie już 2 lat jest obowiązkowym przedmiotem w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. No a wcześniej przez 20 lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wolontariusze jeździli po szkołach w całej Polsce i tam uczyli dzieci tych zasad pierwszej pomocy. No i dzisiaj jest wreszcie finał. Do tego finału wytypowano 12 szkół. No i dzisiaj ich przedstawiciele to są takie 5-osobowe zespoły, czyli nauczyciel i 4 uczniów. Oni dzisiaj startują, biorą udział w tych 12 zadaniach, no i jednocześnie rywalizują ze sobą w tej grze terenowej pomiędzy sobą. A na czym dokładnie polega ten dzisiejszy konkurs, to krótko teraz wyjaśni Jurek Owsiak, spiritus movens całego tego zamieszania.
2: Gra miejska, która ma za zadanie być w różnych miejscach i w tych miejscach czekają mi zadania najróżniejsze, a więc pokazywanie pozycji bocznej ustalonej, czy stacja krążeniowo-oddechowa, czy co powinno być w apteczce, czy jak ułożyć napis, ratujemy, uczymy ratować, czy telefon po pomoc, czyli 112 zielona słuchawka, tego czego się uczą, a przy okazji są w Warszawie, są w parlamencie polskim, są w łazienkach królewskich i pokazują nam dorosłym, że nie tracą głowy, że wiedzą jak się zachować, że te zasady są takie nawykowe, a więc czym skorupka za młodu i w to wierzymy, że te dzieci potem to już mają te nawyki do końca życia.
1: To Jurek Owsiak, który dzisiaj tutaj na dzień dobry powitał wszystkich uczniów. Dla wielu to była też okazja, żeby pierwszy raz przybić sobie piątkę z Jurkiem Owsiakiem, powiedzieć mu siema, a nawet mieć na koszulce z logiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podpis samego Jurka Owsiaka. Tutaj są uczniowie z bardzo różnych miejscowości, takich malutkich wsi jak Łąka Opatowska czy Kunowice, ale są też uczniowie z dużych miast, Warszawy czy Poznania. I tak, na przykład w Sejmie dzisiaj uczniowie próbują w jak najszybszym czasie skompletować apteczkę. Na Politechnice mają za zadanie ułożyć swoich kolegów w pozycji bocznej. Widziałem to, no to jest zadanie bezszelestne, więc akurat nie będziemy go tutaj prezentować, bo odbywa się w zupełnej ciszy, ale za to bardzo sprawnie. Jestem pod wrażeniem, że naprawdę w bardzo krótkim czasie można sobie z tym zadaniem poradzić. A w Łazienkach Królewskich na przykład dzisiaj uczniowie musieli doprowadzić karetkę do poszkodowanego. Chodziło o to, żeby wydawać takie komendy, które w jak najszybszym czasie spowodowałyby, że karetka przyjeżdża do osoby, która potrzebuje takiej pomocy. A my teraz posłuchamy, jak z jednym z zadań, akurat tym dotyczącym resuscytacji, mierzyli się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie biorący dziś udział w rywalizacji.
3: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć.
4: Zadaniem na tym punkcie jest wykonanie synchronicznie, czyli równo, w równym tempie, 5 cykli, czyli 30 uciśnięć i 2 wdechów. Taką kombinację powtarzamy 5 razy.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Bardzo łatwo.
6: Bardzo łatwo się to robi.
1: To jak to się robi?
6: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
1: To nic sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić w kilku seriach.
7: Prawda? Ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina, małą Eni i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo, tak żeby wszystko się dobrze udało.
1: Jak słychać, trochę brakowało tchu, bo to rzeczywiście wymaga także sporej dawki powietrza w płucach. Na takie zgranie się drużyna miała 20 cykli i uwaga, to jest zadanie o tyle trudne, że są też kary czasowe. Na przykład jest odbierana 1 minuta, jeśli jest za duża ilość wdechów albo za mała liczba uciśnięć. A zatem naprawdę uczniowie byli bardzo skupieni, musieli sobie z tym zadaniem poradzić. Mamy w tej chwili 14:45, a to oznacza, że do zakończenia tej gry miejskiej, w której jak mówiłem, do wykonania jest 12 zadań. Została już tylko godzina, teraz widzę, że 14 minut. O 16:00 wielki finał przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tam wszyscy uczniowie, którzy dzisiaj biorą udział, spotkają się raz jeszcze z Jurkiem Owsiakiem. No jak słyszałem, Jurek sam to mówił, wszyscy mogą dzisiaj liczyć na nagrodę.
0: Michał Radkowski o finale konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Bardzo dziękujemy. Armia Republiki Federalnej Niemiec po raz pierwszy ćwiczy na terenie Litwy. O tym u nas już za chwilę w Radiu RMF24.

Radio RMF 24, stacjonująca na Litwie 45. Brygada Pancerna Bundeswehry po raz pierwszy przeprowadziła ćwiczenia bojowe na terytorium tego kraju. Takie informacje przekazuje agencja DPA. A to wszystko w ramach manewrów Freedom Shield 2026. Na poligonie w Podbrodziu, oddalonym około 15 km od granicy z Białorusią, zgromadzono, jak podaje DPA, niemal 3000 żołnierzy, w znacznej części właśnie z Niemiec, a także 300 dronów i około 800 pojazdów z 8 państw NATO. Według informacji podanych przez Bundeswehrę, w manewrach biorą udział m.in. czołgi Leopard oraz bojowe wozy piechoty Puma. 45. Brygada Pancerna Litwa została formalnie wcielona do służby 1 kwietnia zeszłego roku. To jest pierwszy duży związek taktyczny Bundeswehry stacjonujący na stałe za granicą i stanowi odpowiedź Berlina na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy. Let's

0: Zbliża się 15. Bogdan Zalewski, zapraszamy na fakty.
1: Jestem obecny, przygotowany. Zapraszam. Sejm odrzucił opozycyjny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To informacja sprzed chwili z gmachu przywiejskiej. Grzegorz Braun, a komory gazowe w niemieckim obozie Auschwitz. Krakowski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie skandalicznej wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej. Faktak także przypomnienie dla nabywców używanych samochodów. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciwko było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o głosowaniu mówili politycy?
2: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
2: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiS-u obalać.
2: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego europosłowi w zeszłym roku. Braun w wywiadzie radiowym zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził też, że badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo muzeum w Oświęcimiu.
5: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Kolizja dwóch tirów na drodze krajowej numer 9 w miejscowości Łążek w województwie świętokrzyskim. Do zderzenia pojazdów doszło kilkaset metrów przed mostem na Wiśle. W tym miejscu prowadzono ruch wahadłowy. Kupiliście niedawno używany samochód? Od dziś nie trzeba zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu, jeśli nie chcemy ich zmieniać. W życie weszła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Co się zmienia, wyjaśnia minister infrastruktury.
6: Dotychczas wyglądało to tak. Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. Uważam, że to jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
1: Dariusz Klimczak dodaje, że z blachami będziemy musieli udać się do urzędu tylko wtedy, gdy chcemy otrzymać nowy numer rejestracyjny pojazdu albo gdy dotychczasowe tablice nie spełniają obecnych wymogów. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przewlekły stres w niechlubnej roli głównej. Chroniczne napięcie, które obciąża cały nasz organizm. Za nami dyżur eksperta. Słuchacze pytali m.in. o to, czy taki przedłużający się stan zwiększa naszą podatność na choroby.
7: Przewlekle podwyższony poziom hormonów stresu obniża nam odporność. Tak jak krótkotrwale nam nieco podwyższa odporność, mamy taką gotowość do walki zarówno z infekcją, jak i z niekorzystnymi czynnikami. Tak przewlekle to już jest całkiem odwrotne działanie.
8: Krótkotrwały stres jest dobry, bo mobilizuje nasz organizm, a ten przewlekły nas niszczy.
7: Bardzo wpływa na nasze zdrowie i jest coraz więcej takich osób, bo ludzie mają coraz większą ilość bodźców, również tych negatywnych.
1: Wyjaśnia Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam także o tym, jak radzić sobie z przewlekłym stresem. A praktyczna stresoterapia to słuchanie popołudniowego duetu w programie RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Jak słyszeliście w faktach, Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Sprawdzimy, jak komentuje to sam ocalony, chociaż tak naprawdę niezbyt zagrożony minister. Już za chwilę, poza tym przed 16 nas o Mundialu, a już za chwilę będziemy na targach lotniczych w Niemczech. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Przypomnę jedną z informacji dnia. Wspólne europejskie, tak ściśle mówiąc niemiecko-francuski, z udziałem Hiszpanów. Projekt stworzenia myśliwca szóstej generacji upada. Nie udało się dogadać koncernom z Niemiec i Francji, a Financial Times podaje, że teraz niemieckie władze skłaniają się do tego, by Niemcy same zabrały się za nadrabianie dystansu Europy do Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji w tej dziedzinie, czyli spróbowały stworzyć samodzielnie takie cudeńko myśliwiec szóstej generacji. No bo na razie piąta generacja to wciąż nowość. Jak was informowaliśmy, Niemcy i Francja się nie dogadały. Teraz europejski myśliwiec szóstej generacji ma być niemiecki, z tym, że inne kraje mogą dołączyć, a kanclerz Friedrich Merz właśnie oświadczył, że w lipcu temat wróci, a jednocześnie pojawiają się plotki, że Niemcy zabiorą się za to raczej już ze Szwedami, prędzej niż z Francuzami, konkretnie z koncernem Saab. Upadek tego projektu budowy samolotu przyszłości, chociaż ściślej mówiąc chodzi o całą platformę z dronami, sztuczną inteligencją i tak dalej, kładzie się cieniem na targach lotniczych w Berlinie. To jest kolejna edycja. Pierwsze były w 1909 roku, tak więc długa historia, ale wiadomo, że militarne odrodzenie Europy zwraca teraz szczególną uwagę na tę imprezę. Wybrał się tam w związku z tym, między innymi w związku z tym nasz reporter Michał Krasoń. Na targach ILA można zobaczyć ponad 100 statków powietrznych, cywilnych i wojskowych. Tak głosi opis tej imprezy. Czy tobie się już udało coś zobaczyć?
1: Tak jest, te pokazy rozpoczęły się już jakiś czas temu, no i zaczęły się od prezentacji możliwości niepozornego urządzenia, nazywanego przez Ukraińców Baba Jaga, no ale ta Baba Jaga o zimne dreszcze przyprawia Rosjan na froncie, no bo jest to dron, służy do bombardowania, przenosi precyzyjne ładunki najczęściej w nocy i zrzuca pociski moździerzowe, no i zakłóca w ten sposób działania przeciwnika. Naprawdę niepozorne urządzenie, bardzo ciche, nie sposób go spostrzec tak w nocy już szczególnie. Był też pokaz możliwości powietrznych włoskiego śmigłowca szturmowego AW-249. No i teraz tak zadzieram głowę, patrzę. Przed chwilą latał gdzieś tutaj Airbus A350. Już wylądował, więc szykujemy się do kolejnych pokazów. Jeżeli chodzi o to, co na ziemi, no to największą uwagę przykuwa tu wszystkich, jeżeli chodzi o samoloty cywilne, Airbus A380. Największa taka maszyna pasażerska cywilna. Obok niego już wspomniany Airbus A350. Obok nich można zobaczyć myśliwce, już wspomniane przez ciebie F-35 i F-16. No ale moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna. No, szczególnie to interesujące, zwłaszcza dlatego, że takie urządzenie, taki samolot ma za kilka lat trafić na wyposażenie polskiego wojska.
2: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie w powietrzu dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
1: To jest latająca cysterna.
2: To prawda, 111 ton paliwa wchodzi do tego samolotu. Efektywnie może przelać do innych samolotów około 66-70 ton paliwa.
1: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Te pokazy, tak jak mówiłem, dzisiaj trwają. Trochę pogoda nam je zakłóciła, ale mamy nadzieję, że dzisiaj to wszystko już pójdzie zgodnie z planem. Jutro i do niedzieli będzie można na to berlińskie niebo spoglądać z przyjemnością. Tegoroczna edycja, tak jak już mówiłem o tych dronach, bardzo mocno na te nowoczesne technologie stawia. Są tu bezzałogowce zarówno komercyjne, na przykład takie, które wykorzystywane są do nagrywania filmów, jak i te właśnie wspomniane już wojskowe. Zaplanowany jest nawet międzynarodowy pokaz, takie zawody roju dronów. Jest tutaj również sektor kosmiczny. Musimy przyznać, że jeszcze z naszą RMF-ową ekipą tam nie zaszliśmy, planujemy. Jest tutaj naprawdę co robić. Cała relacja już niedługo na rmf24.pl.
0: Ja tylko dodam, że targi otworzył sam kanclerz Merz osobiście. Jak mówił Michał, targi potrwają do niedzieli. Jest na nich 750 firm z 37 krajów. Bardzo dziękujemy.

0: Brawa, posłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Być może słyszeliście już o tym w faktach o 15. Chwilę po głosowaniu obroniony minister spraw wewnętrznych i administracji zapytany został przez dziennikarzy o gorącą w ostatnich dniach sprawę potencjalnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy minister wyraża zrozumienie dla wstrzymywania się prezydenta Nawrockiego z ostateczną decyzją w tej sprawie?
1: To dobrze, może jakiś elementarny rozsądek wrócił do Pałacu Prezydenckiego, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, w sprawie tego, co zrobiła strona ukraińska, co zrobił pan prezydent Zełenski, my musimy bardzo twardo protestować i mówić, że nie godzimy się na zakłamywanie historii, relatywizowanie historii, że ludobójstwo należy nazywać po imieniu i to, co zrobił prezydent Zełenski, jest dla nas jako dla Polaków nieakceptowalne, ale jeżeli chodzi o naszą reakcję dyplomatyczną, ona musi być adekwatna do sytuacji, w której znajduje się cała Europa, w której znajduje się Polska, do sytuacji, która wydawała się od 100 lat niedyskutowalna. To znaczy 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski powiedział o konieczności budowania państw buforowych. Jedno z tych państw buforowych miała być Ukraina. Dlaczego? Żeby były państwa odgradzające nas od imperializmu rosyjskiego. Dziś ta Ukraina stoi na drodze Hunów spod znaku Putina. I naszym strategicznym interesem jest Ukrainy wspierać. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Więc ja tą wstrzemięźliwość pana prezydenta dobrze oceniam. Cieszę się, rozumiem ten pierwszy odruch. Pan prezydent wyszedł na taką ustawkę medialną i zakomunikował, jak to będzie twardo reagował. Teraz może taka chłodna kalkulacja wróciła.
0: Ale hałas w tym Sejmie jak na dworcu. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przebił się jednak z komunikatem potępiać, ale wspierać. Z kolei jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzja Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego w związku z nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, ta decyzja zapadnie, jak to ujął rzecznik prezydenta, w odpowiednim czasie.

0: 15.30, Bogdan Zalewski, Fakty.
1: Andrzej Poczowut planuje powrót na Białoruś we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, podkreślił dziennikarz i działacz na konferencji w Białymstoku. Poczowut wyszedł na wolność z białoruskiej kolonii karnej pod koniec kwietnia i przyjechał do Polski. Łukasz Fabiański po raz drugi odchodzi z West Ham United. Angielski klub, który spadł z piłkarskiej ekstraklasy, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 41-letnim polskim bramkarzem. Fabiański w minionym sezonie wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Niezależnie czy byliśmy w wojsku, czy nie, czy uczyliśmy się musztry w harcerstwie, czy nie, zwrotu w tył dokonujemy niemal zawsze przez lewe ramię.
2: Badania przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii i Japonii pokazały, że niezależnie od kultury, płci, lewo- czy praworęczności, wreszcie wielkości grupy, wyraźnie preferujemy zawracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1: Bardzo to intrygujące. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, efekt zbadano nieco przypadkiem, przy okazji pandemii COVID-19.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Nawary obserwowali wtedy skutki obostrzeń dotyczących poruszania się i dystansu w obiektach publicznych i przy okazji zauważyli właśnie taką lewoskrętność. By sprawdzić, czy w kraju innej kultury, gdzie obowiązuje ruch lewostronny, jest inaczej, poproszono o współpracę badaczy z Tokio. Okazało się, że tam jest tak samo.
1: Jak to można wytłumaczyć?
2: Gotowej hipotezy nie ma. Są takie szalone, że to wpływ ruchu Ziemi albo jej pola magnetycznego, ale na razie nie wiadomo. Natomiast praktyczne znaczenie tej obserwacji jest istotne. Przy projektowaniu przejść, schodów, traktów komunikacyjnych warto to uwzględnić.
1: Ale w faktach nie robimy w tył zwrot. Spoglądamy przed siebie. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Mamy najnowszą informację dotyczącą wyborów prezydenckich w Krakowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Klub Parlamentarny Centrum ma dziś zdecydować o tym, czy wystawić własnego kandydata. I ta decyzja ma zapaść na posiedzeniu klubu, a to posiedzenie odbyć się ma około 19. Jeśli Polska 2050 wystawi swojego kandydata, to faworytem jest poseł Rafał Komarewicz, który ubiegał się już o fotel prezydenta Krakowa w poprzednich wyborach w 2024 roku. Zanim został posłem, w 2023 roku przez kilka kadencji sprawował mandat radnego Krakowa z ramienia Komitetu Jacka Majchrowskiego. A w latach 2022-2023 był nawet przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Kultura Diorem F24 z okazji zbliżającego się mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Paryscy artyści chcą wskrzesić euforię, która zapanowała we Francji ponad ćwierć wieku temu po wygraniu przez trójkolorowych tego turnieju. Powstanie musical, którego akcja rozegra się w 1998 roku, pamiętnym dla kibiców reprezentacji Francji, bo to wtedy trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski, grając przed własną publicznością. Ponownie łączymy się dzisiaj z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dobry, witam serdecznie.
0: Co jeszcze wiadomo o tym nietypowym projekcie z pogranicza futbolu i show biznesu?
1: Otóż znany producent tego typu przedstawień, Farin Lehazif, zapowiedział, że spektakl ten będzie nosił nazwę 1998 rok, nasza najpiękniejsza przygoda. Będzie oparty na prawdziwej historii zdobycia tytułu mistrzowskiego przez ówczesną piłkarską reprezentację Francji, a na scenie rozbrzmiewać będzie m.in. sławna piosenka dyskotykowa z końca lat 70. I Will Survive, która stała się hymnem zwycięskiej ekipy trójkolorowych. Ma być też trochę rapu i muzyki rockowej z końca lat 90. Według nieoficjalnych informacji, jeżeli reprezentacja Francji znowu wygra tytuł mistrzowski na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to ta zwycięska epopeja futbolowa również zostanie włączona do spektaklu.
0: Marku, we Francji bardzo dużo się mówi o mistrzostwach świata, bo Francuzi chyba są jednymi z faworytów. Jak są oceniane szanse tej reprezentacji trójkolorowych na ponowne zdobycie, na powtórzenie tego sukcesu?
1: Jak najbardziej są wymieniani w gronie faworytów. Obserwatorzy podkreślają, że filarami tej drużyny są oczywiście Kylian Mbappé oraz zdobyca złotej piłki Ousmane Dembélé, ale Francja ma światowej klasy piłkarzy praktycznie w zasadzie na każdej pozycji, a czasami nawet na ławie rezerwowych. Atutami tej ekipy są szybkość ataku oraz doświadczenia turniejowe wielu zawodników, co jest o tyle ważne, że trzeba skutecznie walczyć z mundialowym stresem czasami. Do tego nie zapominajmy, że selekcjoner Didier Deschamps był jednym właśnie z piłkarzy, którzy zdobyli tytuł mistrzowski w 1998 roku. To on zresztą może być jednym z głównych bohaterów spektaklu, który ma powstać.
0: Marku, to ja ci jeszcze powiem, że nasz redakcyjny kolega, kiedyś piłkarz reprezentacji, no zresztą to jest jeden z piłkarzy, którzy rozegrali w biało-czerwonej koszulce najwięcej spotkań, mam na myśli Grzegorza Krychowiaka, zapytany przez naszego innego kolegę, dziennikarza z redakcji sportowej, o to, kto będzie mistrzem świata, bez wahania na pierwszym miejscu wymienił właśnie Francję. Marek Gładysz z Paryża.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: 24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Michał Zieliński, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie z Radiem RMF24. Zbliża się 16, już za chwilę u nas, jak w każdą środę, program Teren Wojskowy, a teraz zapraszam na najnowsze fakty.
1: Zapraszamy, dzień dobry. Krakowska policja szuka sprawcy wypadku na klinach.
0: Kierowca potrącił kobietę i uciekł.
1: Jak działa system kaucyjny w Polsce?
0: Plusy i minusy.
2: W tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek.
3: Niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
1: Prosta pierwsza pomoc.
0: Śledzimy finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować.
1: W Warszawie.
0: Krakowska policja szuka kierowcy, który przed południem potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.
1: W faktach RMF FM od razu nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak doszło do tego wypadku? Opisz.
4: Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wyprzedzał miejski autobus na ulicy Borkowskiej na osiedlu Kliny w Krakowie. Potem wjechał na pasy, gdzie doszło do potrącenia. Kobieta wymagała pomocy medycznej, trafiła do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają teraz jego poszukiwania. Policja musi ustalić, kto dokładnie siedział za kierownicą.
5: Trzymamy się faktów.
0: 32 tysiące małych sklepów w Polsce dobrowolnie przyłączyło się do systemu kaucyjnego pod koniec ubiegłego miesiąca.
1: Operatorzy systemu, mówiąc o korzyściach, wskazują na szansę na zysk i lojalizację klientów.
0: Choć te wspomniane 32 tysiące stanowi ponad połowę wszystkich punktów zbiórki opakowań, to...
1: Automatów jest za mało. Tak czytamy w mailu, który przyszedł na adres fakty@rmf.fm.
0: A waszym zdaniem?
6: Ja mieszkam na wsi, więc jakby były w jakichś takich małych, lokalnych miejscowościach, na pewno byłoby to na plus. Myślę, że więcej osób by segregowało i oddawało te wszystkim do utylizacji. A tak to niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
2: Największy problem jest wtedy, kiedy kupujemy butelkę w małym sklepiku albo kupujemy, nie wiem, na lotnisku i w tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek i tą butelkę trzeba po prostu wyrzucić, bo nie ma gdzie jej oddać najzwyczajniej w świecie.
1: Do systemu kaucyjnego z tygodnia na tydzień trafia nawet o 30% więcej opakowań. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura czeka już w naszym gdańskim studiu.
0: A to oznacza, że już za chwilę, jak zwykle w środę, Teren Wojskowy w Radiu RMF24.
1: Witamy, panie komandorze. Co dziś pan przygotował?
7: No, dzisiejszy Teren Wojskowy będzie bardzo wakacyjny, bo zaprosimy słuchaczy na Westerplatte, opisując to, co warto tam zobaczyć, a czego większość z gości tam nie zauważa. Wcześniej jednak opowiem oczywiście, jak niezaproszeni przez Rosjan Ukraińcy uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu i jak wytłumaczyć prezydentowi Zełenskiemu, czym dla Polaków są bandy UPA. Zapraszam na drugi przedwakacyjny Teren Wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach. RMF FM.
1: Serdecznie zapraszamy. Warto posłuchać Terenu Wojskowego w Radiu RMF24.
0: Naszą informacyjną stację włączyć można na stronie rmf24.pl.
1: Byli w Sejmie, w kinie,
0: u strażaków, na Politechnice,
1: w Ogrodzie Botanicznym i Łazienkach Królewskich.
0: I wszędzie mieli do wykonania zadania.
1: Kończy się kilkugodzinna rywalizacja uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
0: W Warszawie finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Obserwuje to nasz reporter Michał Radkowski, z którym ponownie łączymy
8: tak
1: się
8: jest,
1: w faktach. Witamy cię, Michale. Jak sobie radzili najmłodsi?
8: No, świetnie sobie radzili. Widać, że nauka pierwszej pomocy już obowiązkowa w klasach 1-3 nie poszła w las, jak choćby wykonanie z rzędu cyklu 5 resuscytacji w jednym tempie.
9: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć.
10: Bardzo łatwo.
11: Bardzo łatwo się to robi.
8: To jak to się robi?
11: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
8: Trzeba mieć sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić.
12: Tak, ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo.
8: Wdech, wydech, wdech, wydech, a za chwilę podliczenie punktów i to, na co wszyscy czekają, wręczenie nagród.
1: A my na jednym wydechu. Jeszcze zaproszenie przekażemy.
0: Na następne fakty RMF FM o 16.30.
1: Także kulturalne.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
7: Wdech, wydech, wdech, wdech, wydech. To były fakty RMF FM, a więc zaczynamy Teren Wojskowy Radia RMF 24. Zgodnie z obietnicą, z moim gościem udamy się dzisiaj na Westerplatte, by opowiedzieć wam, co tam naprawdę warto zobaczyć. Ale najpierw opowiem o ataku ukraińskich dronów na Sankt Petersburg oraz jaka według mnie powinna być polska reakcja na gloryfikowanie przez prezydenta Zełenskiego band UPA. A to wszystko w Terenie Wojskowym Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.00.

po The Cure i tak jak w niebie wchodzimy na teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i dzisiaj będę was oprowadzał po Westerplatte, jakiego nie znacie, ale to za chwilę, ponieważ najpierw odwiedzimy razem Sankt Petersburg. Warto o tym miejscu opowiedzieć, ponieważ ostatnio wydarzyło się tam coś bardzo ciekawego. Od 3 do 6 czerwca odbyło się w Petersburgu Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które Rosjanie próbują reklamować jako petersburskie Davos. W rzeczywistości nie było tam najważniejszych osób biznesu, chociaż w tej imprezie uczestniczyła delegacja amerykańska. Trzeci garnitur polityków oraz aktor filmów akcji Steven Seagal, który od dekady mieszka w Rosji i który aktywnie wspiera atak na Ukrainę. 3 dnia forum był też sam Władimir Putin i byli też Ukraińcy. Oczywiście nie osobiście, ale wysyłając swoje drony. I te drony, pomimo że leciały nad Rosją ponad 6 godzin, przelatując ponad 900 kilometrów, nie zostały przez Rosjan zestrzelone. Pomimo że wiedziano, iż przylecą i skąd przylecą. Ukraińcy ośmieszyli więc organizatorów forum, między innymi czasowo blokując lotnisko pułkowo, opóźniając przyjazd gości. Dodatkowo uczestnikom forum zafundowano kłęby czarnego dymu nad Petersburgiem. Ukraińcom udało się bowiem między innymi trafić w bałtycki terminal naftowy. Pojawiły się nawet memy. Chcesz trafić na forum ekonomiczne? Kieruj się na dymy. Rosjanie byli bezsilni, co Ukraińcy udowodnili 3 dni później, ponownie skutecznie atakując Petersburg. W obu przypadkach rosyjska obrona przeciwlotnicza okazała się nieskuteczna. I to nawet wtedy, gdy ukraińskie drony zaatakowały bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie. Baza ta teoretycznie powinna być łatwa do obrony. Po pierwsze, znajduje się na wyspie Kotlin, leżącej 23 km na zachód od Petersburga i drony dolatujące do celu były więc widoczne, nie mogąc się schować na przykład za wzgórzami. Po drugie i najważniejsze, obronę Kronstadu można było zorganizować, korzystając również z okrętów floty bałtyckiej, a te przynajmniej teoretycznie mają autonomicznie działający system obrony przeciwlotniczej. Same więc mogą wykrywać cele i je zwalczać. Okazało się jednak, że tego nie potrafią. Skutek był taki, że Ukraińcy w Kronstadzie zaatakowali dokładnie to miejsce, które chcieli. Trafili bowiem i to dwukrotnie w jeden z 4 istniejących w tym porcie suchych doków lądowych, wybierając ten, w którym stoi stosunkowo nowa korweta Bojki, wykorzystywana wcześniej przez Rosjan do eskortowania statków floty cieni. I to już teraz nie będzie możliwe. To kolejny dowód na to, że rosyjski system obrony powietrznej staje się niewydolny i ukraińskie drony potrafią się przebić praktycznie wszędzie. Nawet nad Petersburgiem, rodzinnym miastem Władimira Władimirowicza Putina. Potwierdzi to dzisiejszy atak udany 2 ukraińskich rakiet manewrujących Flamingo na fabrykę broni w Czechboksarach, 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jak zapewne zauważyliście, chwaliłem tu Ukraińców, gdy tymczasem oni nie mają obecnie dobrej prasy w Polsce. Prezydent Zełenski w minioną środę nadał bowiem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I teraz wyjaśniam, co ja o tym myślę. Jestem tak samo oburzony jak większość Polaków. Barbarzyństwo oprawców z band UPA nie może być bowiem w żaden sposób gloryfikowane. Ukraińcy tego nie rozumieją, bo tak zostali wychowani, ale niestety Zełenski to rozumiał i zrobił. Dlatego zareagujmy jednak nie na pokaz, ale skutecznie. Warto chociażby przypomnieć, że to również od Polski będzie zależało, czy Ukraina wejdzie do NATO i Unii Europejskiej. Ukraińcy muszą zrozumieć, że gloryfikowanie ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo nie jest akceptowane w świecie zachodnim. Ja osobiście nazwałbym też lotnisko Rzeszów-Jesionka imieniem pomordowanych przez bandy UPA, a także wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą, którędy idzie pomoc z Zachodu. A wtedy prości Ukraińcy, biorąc tę pomoc, dowiedzieliby się, do jakich zbrodni byli zdolni ich tak zwani bohaterowie. To tyle o Ukrainie i teraz zapraszam naprawdę na Westerplatte, ale to dopiero po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko!

0: było policji wiadomość w butelce, a my wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Teraz udowodnię wam, że warto odwiedzić Westerplatte i że można tam znaleźć coś, czego wcześniej nie znaliście. A pomoże nam w tym mój gość, Mariusz Wójtowicz-Podchorski, badacz obrony Westerplatte i autor m.in. prawie 700-stronicowej pierwszej monografii walk o Westerplatte, pierwszej monografii o Westerplatte, Westerplatte prawdziwa historia oraz paradokumentalnego komiksu Westerplatte załoga śmierci. Twórca i dyrektor pierwszego nieistniejącego już Muzeum Westerplatte, inicjator badań archeologicznych Westerplatte, odkrywca szczątków obrońców. Starczy. Ale teraz przynajmniej wiecie, dlaczego zaprosiłem takiego specjalistę do studia. Dzień dobry, Mariusz.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszając do odwiedziny Westerplatte, chciałbym zacząć nietypowo. Wysiadając ze statku spacerowego, który nas przewozi z Gdańska na Westerplatte na nabrzeże Mew, najczęściej idzie się w lewo, w kierunku pomnika, a my pójdziemy w prawo, do Mewiego Szańca. Dlaczego? Powiedz, co to jest za fortyfikacja?
1: To jest ciekawa fortyfikacja z okresu napoleońskiego, ale no, rozmawiając oczywiście w kontekście walk w 1939 roku, no jakby spod tej fortyfikacji ruszyło niemieckie natarcie. To było miejsce zbiórki niemieckiej kompanii szturmowej i no, można powiedzieć, że tu się jakby rozpoczęły te pierwsze epizody obrony Westerplatte.
0: To powiedz mi w takim razie, co tam można zobaczyć, bo wiadomo, że to jest teren zamknięty, tam jest płot, przez który można przejść, ale tego bym nie radził, bo to jest niebezpieczne. Jednak przez płot można coś zobaczyć. Co tam jest? Na przykład ten mur sławny.
1: Ten mur no, stał się sławny, kiedy w jakiś sposób, można powiedzieć, po latach takiego niebytu został przeze mnie jakby zidentyfikowany ze zdjęć archiwalnych. To mówimy o okresie ćwierć wieku temu. To miejsce było znane jeszcze, kiedy żyli obrońcy Westerplatte, ale nie było, nie kojarzyło im się miło. To jakby miejsce było związane z kapitulacją Westerplatte, z tym, kiedy byli tam eskortowani do tego miejsca przez Niemców i przetrzymywani do czasu wywiezienia z półwyspu, więc te zdjęcia odpoczywające jakby po kapitulacji Polaków są znane właśnie z Podmewiego Szańca.
0: I to znaczy, że to zdjęcie, gdzie tam pokazali się żołnierze polscy siedzący na ziemi obok Niemcy, to jest dokładnie w tym miejscu, które można zobaczyć z tego
1: tak,
0: miejsca.
1: Tak, to jest oczywiście tylko jedno z kilku zdjęć z tego miejsca. To jest najbardziej oczywiście znane, bo jest z takiej serii zdjęć niemieckiego, gdańskiego fotografa. Polaków no, było tak dużo, bo mówimy tu o załodze ponad 200 osobowej, więc oni jakby zajmowali ten teren, można powiedzieć, Mewiego Szańca, poza nim, wokół niego.
0: Powiedz mi, co tam jeszcze oprócz tego można byłoby zobaczyć, gdyby to było dostępne dla widzów? Powiedz mi o tej prochowni, która tam jest, bo to jest bardzo ciekawy budynek, który teraz w tej chwili jest nieudostępniony dla zwiedzających.
1: No sam kształt pentagonu w rzucie z góry przypomina pentagon i ten obszar fortyfikacji jest podzielony na dwie strefy, taką strefę nieużytkowaną obecnie i niszczejącą i część zajmowaną przez bazę oznakowania nawigacyjnego i powiedzmy w miarę jest jakoś ona zachowana. Natomiast pozostała część niszczeje, mimo że jest jakby niedostępna, no ale powiedzmy złomiarze działają, tak delikatnie można powiedzieć. No jest jakby, jeśli ktoś się interesuje starszymi fortyfikacjami, no to jest unikatowa redita krzyżowa i to są obiekty, które niszczeją. Są stanowiska trzech baterii nadbrzeżnych, są jakby pozostałości po tych elementach, które one się tam znajdują. Jest to oczywiście obiekt, który był wielokrotnie przebudowany, rozbudowany, więc jakby również te warstwy historyczne tej fortyfikacji widać.
0: To powiedz jeszcze jedną rzecz, bo jak będziemy na ulicy, no bo oczywiście nie wchodzimy na teren, bo on jest zamknięty, chociaż ja wchodziłem, to jednak na tej ulicy są dwa słupy, które są bardzo ciekawe i charakterystyczne, na które nikt nie zwraca uwagi, ale przecież to są słupy historyczne. Opowiedz o nich trochę.
1: Tak, to są słupy sieci elektrycznych, które mają ślady po walkach, no głównie przede wszystkim z 1945 roku. No są takie pamiątki, można powiedzieć.
0: Czy one były w czasie Westerplatte też?
1: Nie do końca jest to, one są widoczne na zdjęciach. Część z tych słupów być może była usunięta i zastąpiona innymi. Podobne się tam znajdowały. Natomiast na pewno są one z tego okresu wojennego.
0: No to jeszcze ten drewniany warsztat, który tam obok się znajduje, bo też jest ciekawy, przez płot go widać. On jest historyczny?
1: Tak, to są elementy, części jakby tych warsztatów portowych, które się znajdowały w Mewim Szańcu, jak i w nim samym. I jest o tyle ciekawe, że widać ślady po niemieckich pociskach, kiedy ten teren był ostrzeliwany w 1939 roku.
0: To powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie w tej sesji. Co było, jak myślałeś, jakby to, bo przecież przygotowałeś wcześniej plany do budowy Muzeum Westerplatte, jak planowałeś, żeby wykorzystać to miejsce?
1: No przede wszystkim jako obiekt udostępniony można było pokazać tą historię jakby rzeczywiście tego epizodu, kiedy rozpoczęły się walki na Westerplatte, ale również no, jest to miejsce, podkreślam, gdzie ta historia obrony Westerplatte się zakończyła. To jest takie, można powiedzieć, brama do półwyspu Westerplatte. Tak to spod niego Schleswig-Holstein ostrzeliwał polskie stanowiska obronne.
0: Tu na chwilę przerywamy i do rozmowy o Westerplatte wrócimy po chwili relaksu przy dobrej muzyce i o faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.

0: Jest 16.30. Zapraszam na Fakty RMF FM.
1: Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.
2: Polski prezydent wybiera się do USA w niedzielę, w dniu urodzin Donalda Trumpa, i to właśnie 14 czerwca.
1: O wizycie, która nie będzie miała charakteru oficjalnego, opowie nasz waszyngtoński korespondent w Faktach o 17.
2: A teraz ostrzegamy kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie ekspresowej S19 między miejscowościami Łążek Ordynacki i Domostawa na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku i droga w kierunku Rzeszowa jest teraz zablokowana. Korek na autostradzie A1 w rejonie Gliwic na Śląsku, utrudnienia również za zjazdem A4 w kierunku Gorzyczek, spowodowane robotami drogowymi na środkowym pasie.
2: W Katowicach wciąż korek na drogowej trasie średnicowej. Zator powstał po stłuczce dwóch osobówek w tunelu pod rondem generała Ziętka na jezdni w kierunku Sosnowca. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego.
1: Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
3: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I 3 dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
2: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
1: A w piątek i w sobotę zorganizowane będą dni otwarte katowickiego archiwum.
2: A już teraz na Fakty Kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
4: Zapraszam, Kasiu. Dzień dobry.
1: Witamy i zaczniesz od światowej premiery 5 odsłony Toy Story.
4: Taylor Swift była jedną z gwiazd na czerwonym dywanie w Los Angeles. Piosenkarka nagrała po prostu nowy utwór do tej animacji zatytułowany I Knew It, I Knew You. John Cusack wykonała niezwykłą pracę dubbingując Jessie. Pisanie dla niej było zaszczytem, tak mówiła wokalistka na premierze. Głosu postaciom w oryginalnej wersji użyczają też m.in. Tom Hanks i Tim Allen. Toy Story 5 w naszych kinach za tydzień. 2 dni później zacznie się festiwal Pyrkon. Do Poznania przyjadą miłośnicy fantastyki oraz znani twórcy.
5: Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5, który będzie miał właśnie tuż przed Pyrkonem swoją premierę w kinach.
4: To Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Pyrkonu. Mamy dla Was karnety. Sprawdźcie na rmf24.pl, jak je zdobyć. Hugh Jackman zagra długiego Johna, kucharza okrętowego z drewnianą nogą z powieści Wyspa Skarbów. Nową ekranizację ma robić Ridley Scott. Czekamy na datę premiery.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

animacje i muzyka. Informacje i muzyka.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandoporucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i z moim gościem Mariuszem Wójtowiczem Podchorskim wracamy na Westerplatte, które zresztą ze studia RMF w Gdańsku widzimy za oknem. Mariusz, opuszczamy Mewysianiec i przed naszym wirtualnym wejściem na teren byłej składnicy wojskowej opowiedz o jej systemie obronnym. Czym tak naprawdę był?
1: No, to był genialny projekt stworzony przez dwóch fachowców, podpułkownika Siokowskiego i majora Kruszewskiego. To byli wybitni specjaliści, jeśli chodzi o fortyfikacje stałe. I został zaprojektowany w dosyć ciekawy sposób, bowiem jakby nie można było się zdradzać z tym, że my budujemy fortyfikacje, ponieważ było to zabronione na terenie wolnego miasta Gdańska, a teren wojskowej składnicy tranzytowej był stale obserwowany, więc tych dwóch oficerów przez całymi dniami, godzinami czołgali się po terenie Westerplatte w tych pokrzywach, w tym całym

0: zarośniętym terenie, po to, żeby Niemcom stale obserwującym teren składnicy, no nie wskazać, że coś robimy innego niż jest to dozwolone w ramach traktatów, układów z Wolnym Miastem Gdańsk i z Ligą Narodów. I taki zakamuflowany system obrony został stworzony.
1: Kto to zrobił, tak szczerze?
0: Tak naprawdę stworzyli to sami żołnierze. To było budowane takim systemem współzawodniczym, że też mobilizowano żołnierzy do bardziej wydajnej pracy w postaci nagród, przepustek, nagród rzeczowych. Również sam ówczesny komendant składnicy, major Fabiszewski, również uczestniczył w tej budowie. Więc no, mając do dyspozycji tak naprawdę jednego konia, nie mając żadnych betoniarek, żadnych pojazdów, no stworzono system w postaci 5 wartowni oraz koszar, czyli cytadeli dla całego systemu obrony.
1: Znaczy to była wewnętrzna obrona. A co tak. było na zewnątrz? Bo pierwsza linia to, znaczy środek koszary na około 5 wartowni. Mhm. Co było dalej?
0: Do 1939 roku, zanim stworzono ten zewnętrzny pierścień obrony w postaci polowych stanowisk obrony, były to zasieki, płoty z drutu kolczastego, również system alarmowy, który był tak czuły, że musiano go po prostu zdemontować, ponieważ reagował na zające ptaki i wywoływał po prostu na terenie składnicy cały czas alarmy.
1: Rozumiem. A powiedz mi, te zewnętrzne, na czym to polegało? Bo tak jak my pamiętamy z filmu Różewicza, Westerplatte, pamiętamy tą placówkę PROM, ale co tam jeszcze oprócz tego było? Bo tych placówek było trochę, było dosyć dużo.
0: Tak, no rzeczywiście ten system był dosyć rozbudowany i my tak
1: naprawdę... To było to, co poza wartowniami było, tak? Czyli mm-hmm. były wartownie i trochę dalej było odsunięte te placówki, tak?
0: Tak, no jak mówimy, jakby centralna część to są koszary jako ta cytadela, ostatni punkt oporu. No, mówimy o tym zewnętrznym, wewnętrznym pierścieniu obrony w postaci wartowni, które były zbudowane, no każda wyglądała inaczej, bo była dostosowana, to nie był jeden projekt wartowni, ale każda z nich była dostosowana do miejsca, w którym miało być zaprojektowane. Ich jakby położenie nie było przypadkowe, więc nie mówimy o jakimś regularnym okręgu. I podobnie również dotyczy to tego zewnętrznego pierścienia stworzonego latem 1939 roku, tak naprawdę do ostatnich godzin przed wybuchem wojny, złożonego właśnie z tych placówek w terenie. Różnego rodzaju stanowisk obronnych, które miały również swoje stanowiska zapasowe i również pozorne, o których tak naprawdę do dziś niewiele wiemy.
1: No i był jeszcze mur, z tego co pamiętam.
0: Był mur od strony południowej, a pozostałą część składnicy ogradzały zasieki. Miało być również pole minowe, miało być również stanowiska, miały być również armaty przeciwlotnicze. Nie dotarły, ale stanowiska dla nich były przygotowane, więc ten system był dosyć złożony, skomplikowany i dziś tak naprawdę z niego niewiele zostało.
1: A teraz właśnie, tak, bo koszary to wiadomo, jeszcze będziemy mówili o koszarach, będziemy mówili o wartowniach, natomiast powiedz mi, co zostało z placówek, które były? Które zostały?
0: Tak naprawdę to też trzeba podkreślić to, że system był na tyle genialny, mocny, można powiedzieć, w swoim projekcie, że największych zniszczeń dokonano tego w tym systemie po jego kapitulacji, poprzez rozbiórkę, ale również no, chyba największe zniszczenia to dokonano już po wojnie, w czasach komunistycznych, między innymi również przez poszerzenie kanału portowego.
1: Czy to był dobry system obronny? Bo z tego, co wiem, to Niemcy wysyłali tam później, po zakończeniu walk 1939 roku, wysłali tam podoficerów, żeby to oglądali. Czy to był dobry system obronny?
0: To był bardzo dobry system. No mówimy tutaj tak naprawdę o rejonie umocnionym, który nie mógł oczywiście być tak nazwany oficjalnie, rejon umocniony na Półwyspie Helskim, ale on miał pewnego rodzaju właśnie tego typu cechy.
1: Dzięki, moi słuchacze, dzięki naszemu gościowi poznaliście pierwsze miejsca na Westerplatte, które inni pomijają. By poznać kolejne, będziemy się teraz poruszali tak, jak niemieccy żołnierze, którzy ruszyli do ataku na polskich obrońców 1 września 1939 roku. Jednak o tym, w którym miejscu Niemcy uderzyli na Westerplatte, opowiemy sobie po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami, bo przejdziemy przez kolejny mur oraz nieistniejące placówki.

0: programie Teren Wojskowy Radia RMF24 wracamy do rozmowy z naszym gościem Mariuszem Wójtowiczem Podkorskim o Westerplatte. Mariusz, pójdźmy więc teraz tak jak Niemcy rano 1 września 1939 roku ruszyli spod Mewego Szańca i napotkali na przeszkody i silny opór. Zacznijmy od muru. Co się z nim stało i czy zachowały się jakieś fragmenty tego muru?
1: Pierwszym takim aktem zbrojnym ze strony niemieckiej było wysadzenie bramy kolejowej. I dzisiaj rzeczywiście ten fragment zrekonstruowanej bramy możemy oglądać. Udało się odkryć w trakcie prac archeologicznych, które prowadziłem w 2007 roku. I on stoi rzeczywiście, te dwa filary bramy stoją na fundamentach pozostałych po tej bramie. I od tego momentu tak naprawdę zaczyna się składnica i od tego momentu jakby Niemcy już operowali na przedpolu polskich stanowisk na terenie składnicy.
0: Co się stało z cegłami, które z tego muru były? Bo to jest też ciekawa historia.
1: To nie tylko z tego muru, ale również z wielu innych obiektów na terenie składnicy i tych, które pozostały po dawnym kurorcie i tych, które zbudowali Polacy. I nie tylko chodzi również o cegłę, ale wszelkiego rodzaju wyposażenie. No to jest też taka smutna historia, że ten dalsza część składnicy tak naprawdę ma swoje miejsce w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Po prostu to wszystko posłużyło do budowy, rozbudowy obozu.
0: To powiedz o tych jeńcach, bo oni zrobili coś wspaniałego, czyli ukryli orła. Jak to się stało?
1: To nie są do końca wyjaśnione okoliczności, w jakich po kapitulacji składnicy jeńcy cywilni, bo taki mieli jakby status ze strony jakby niemieckiej, w jaki sposób przy rozbiórce terenów, przy rozbiórce obiektów na terenie wojskowym, w jaki sposób ukryli zdemontowany z budynku koszar relief z orłem.
0: I, ten, który jest w Akademii Marynarki Wojennej.
1: Tak, który się znajduje, on się w tej chwili znajduje w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Można go obejrzeć, zwiedzając tą instytucję. Także te okoliczności nie są znane i zupełnie przypadkowo, można powiedzieć, został on odkryty po wojnie.
0: To w takim razie powiedz mi, co znaleźliście przy tej bramie, bo tam jest ciekawe. Znaleźliście środki do wysadzenia tej bramy?
1: Tak, to były zapalniki, które Niemcy po prostu pozostawili 1 września 1939 roku, więc jakby taki ciekawy dotyk historii, można powiedzieć.
0: Dobrze, to powiedz w takim razie, weszli przez tą bramę i napotkali na opór. Ile było placówek, które ich broniło?
1: To przede wszystkim tutaj ta strona wschodnia, o której rozmawiamy, czyli nasada półwyspu, ta najwęższa część, która ma niespełna 400 metrów. No na niej Niemcy postawili 3 plutony do ataku z kompanii szturmowej, czyli mówimy o około 150 świetnie wyposażonych i wyszkolonych żołnierzach. I w tej części mieliśmy dwie placówki, jedna przygotowana, obsadzona przez około 15 ludzi i placówka Wał, która naprawdę była taką, która była placówką alarmową. Ona była najbliżej muru i miała tak naprawdę ostrzec pozostałe placówki i wartownie, że Niemcy wkroczyli na teren składnicy, oddając pierwsze strzały.
0: Pierwsze
1: strzały właśnie padły z placówki Ford.
0: To był
1: placówki Wał.
0: Kapral Szamlewski oczywiście, tak?
1: Tak, tutaj mówimy o trzech ludziach, którzy na wyposażeniu mieli między innymi ręczny karabin maszynowy. Przygotowane stanowisko na Wale, które udało się otworzyć mi w 2007 roku, ponieważ w 1945 Niemcy, tworząc swój system obrony, jakby znieśli ten wał, więc tej ziemi, która pozostała po zniwelowaniu tego terenu, udało się nam go otworzyć zgodnie z planami przedwojennymi. I na szczycie tego wału trzech młodych ludzi w wieku 21-23 lata po prostu czekało na to, aż Niemcy pojawią się, aż będą w stanie rozpoznać ich twarze.
0: I jako pierwsi ich przywitali.
1: Tu też taka anegdota jest jakby związana z tym miejscem, że za sobą mając szczyt magazynu amunicyjnego numer 1, który będzie odtworzony w ramach projektu budowy Muzeum Westerplatte, na szczycie pod dachem znajdowało się wielkie gniazdo. No i Niemcy, strzelając jakby w stronę polskiego stanowiska, trafili również te gniazdo, więc z jednej strony leciały kule, a z drugiej strony tych chłopaków cięło. Sami mimo to jakby trwali na posterunku, nie wychylali się, zaciął się ten ręczny karabin maszynowy i wykonali swoje zadanie.
0: Dobrze, to teraz jeszcze powiedz jedną rzecz, bo jak już tak przechodzimy przez placówkę Wał, czyli mijamy tą placówkę Wał, wchodzimy w magazyny. Powiedz mi, co będzie z tymi magazynami? Czy one będą otworzone?
1: Tak, no największy właśnie z nich, czyli magazyn numer 1 przy placówce Wał, który będzie miał powierzchnię 220 metrów kwadratowych, więc dosyć taki, powiedzmy, duży obiekt, którego jakby wcześniej o takiej kubaturze nie było. Więc obiekt historyczny będzie odtworzony i on będzie się w nim znajdowała część jakby tej ekspozycji.
0: No to ostatnie pytanie w tej sesji. Powiedz mi o metalowym falochronie, bo to jest też dosyć ciekawe. Nikt na to nie zwraca uwagi, przecież to jest też rzecz historyczna.
1: No to jest świetna rzecz, która trochę uległa, a trochę zasilenie, ale no dosyć poważnym zniszczeniom przy wzmacnianiu nabrzeża w ostatnich latach, jakby nikt nie zwracał na niego uwagę. Jest on wpisany do rejestru zabytków, a mimo to nikt na niego nie uważał.
0: To jest taka blacha falista, tylko że wbita pioną.
1: Mówimy o blasze falistej, która ma również pochodzenie militarne, bowiem z tego typu blachy falistej są nawet do dzisiaj stawiane hangary.
0: Jakie i tam również są ślady po kulach.
1: I tam są ślady po polskich, przede wszystkim po polskich pociskach, które były wystrzelone z placówki Ford.
0: No i tu musimy na chwilę przerwać. Powrócimy do naszej podróży po Westerplatte po chwili relaksu przy kolejnej porcji dobrej muzyki i po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Jest już 17 na Fakty RMF FM. Zapraszam Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
1: Ponownie zapraszamy.
2: Polski prezydent na liście gości urodzinowych Donalda Trumpa.
1: Posłuchajcie, co ustalił waszyngtoński korespondent RMF FM.
2: Kontrowersje po zatrzymaniu dziennikarza śledczego.
1: Przekażemy nowe fakty w sprawie Leszka K.
2: Jedyne takie wydarzenie w roku.
1: Krakowski lajkonik w gotowości do harców.
3: Ten przemarsz no jest trudny, jest 12-godzinny.
2: Start jutro. Karol Nawrocki w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Jak informowaliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
4: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie, według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
2: Postępowania w sprawie dziennikarza śledczego Leszka K. przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: Mężczyzna został zatrzymany za groźby pozbawienia życia komendanta policji w Piasecznie i nielegalne posiadanie broni.
2: Piaseczyńska prokuratura chciała się wyłączyć ze śledztwa, bo blisko współpracuje z lokalnymi policjantami.
1: Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zajmuje się tą sprawą. Witamy cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
1: Kontrowersje wywołało wczorajsze aresztowanie dziennikarza. Jak dziś odnosi się do tego prokuratura?
5: No, niezmiennie twierdzi, że areszt jest konieczny. Po pierwsze, dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Uznano też, co potwierdził sąd, że groźby pozbawienia komendanta życia były realne. Nie bez znaczenia według prokuratury jest też inne toczące się wobec Leszka K. śledztwo w sprawie znęcania się nad najbliższymi i grożenia im. To postępowanie zostało dołączone do wszczętego, bo w związku z niestawianiem się podejrzanego na wezwania śledztwo zawieszono. Według prokuratury Leszek K. mógłby na wolności utrudniać postępowanie, wpływając na świadków, a także ucieczką. Dodatkową przesłanką jest grożąca mu wysoka kara, to 8 lat więzienia. Prokuratura w komunikacie podkreśla też, że Leszek K. podczas przesłuchania nie powoływał się na tajemnicę dziennikarską i przekazał śledczym telefon oraz hasło dostępu.
1: Samoloty, drony, technologie kosmiczne, 750 wystawców z prawie 40 krajów.
2: To wszystko na rozpoczętych dziś pokazach lotniczych ILA w Berlinie.
1: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już udało się obejrzeć?
6: Można zobaczyć myśliwce od europejskich Eurofighterów, które właśnie przeleciały nad moją głową, po dobrze nam już znane F-35 i F-16. Moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna, która za kilka lat ma trafić do polskiego wojska.
7: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie w powietrzu dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
6: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Wystawa potrwa do niedzieli. Z Berlina Michał Krasoń.
8: Tym żyje Kraków.
2: To jedna z najbarwniejszych krakowskich tradycji.
1: Ulice miasta jutro będzie przemierzał lajkonik.
2: A uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście na cały rok.
1: W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
9: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę. No przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
2: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12.30.
1: A na rynek główny pocharacz od władz miasta wkroczy około 20.
2: Na dziś o 17.30 następne Fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym z moim gościem będziemy dalej pokazywać, co warto zobaczyć na Westerplatte. Zostańcie z nami.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Na terenie wojskowym radia RMF24 wracamy na Westerplatte. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i z moim gościem Mariuszem Wojtowiczem Podchorskim będę z wami do godziny 18. No dobrze, Mariusz, idziemy dalej wzdłuż magazynów i dochodzimy do jedynej zachowanej placówki Ford. Czy tam można wejść?
2: To jest obiekt w tej chwili zamknięty, nieudostępniony, który mam nadzieję, że może w przyszłości będzie ponownie udostępniony i to może nawet nie okazjonalnie, mający swoją jakąś wyjątkową historię związaną z fortyfikacjami nadbrzeżnymi jeszcze z okresu sprzed I wojny światowej, a do celów obrony został zaadoptowany w 1939 roku, można powiedzieć, w sposób taki doraźny.
1: Kto to czyścił po wojnie? Bo jakby nie było, to było bardzo zanieczyszczone miejsce.
2: Gdzieś rzeczywiście o tym miejscu zapomniano, wydaje mi się, pod koniec lat 70. i przez te lata 80. i 90. obiekt tak naprawdę stał się, mówiąc wprost, taką dzikim szaletem i jednocześnie jakimś schroniskiem dla bezdomnych i dla narkomanów. Mówię to wprost, bo jest to dosyć przykre, że miejsce, gdzie ta obrona trwała w taki sposób, można powiedzieć, bardzo twardy, prowadzona, dowodzona przez Matę Rygielskiego, który jako bardzo młody człowiek miałem ten zaszczyt poznać i wysłuchać jego opowieści, z których tak naprawdę niewiele mi zostało, ale no, dysponuję jego relacjami, które wcześniej nie były publikowane i część z nich w swoich publikacjach umieściłem. No, jakby przykro było na to patrzeć, że tak...
1: Ale zrobiliście.
2: No zrobiliśmy. Trafiało się do tego miejsca, no mówiąc wprost, zalotem much i udało się to między innymi przy współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian. Udało się wypompować ponad 30 ton nieczystości. Później ten obiekt oczywiście tutaj za zgodą i współpracą ówczesnego konserwatora zabytków, pana doktora Kwapińskiego, no jakby był on pod moją opieką i mojego ówczesnego stowarzyszenia.
1: I trafił na listę zabytków, dobrze mówię?
2: Tak, on został też, on był błędnie wcześniej identyfikowany jako jedna z wartowni. No tak, to świadczy o tym, w jaki sposób po macoszemu przez ładnych kilkadziesiąt lat teren Westerplatte i jego zabytki był traktowany.
1: Na szczęście to się trochę zmieniło, o czym świadczy stan niektórych wartowni. Właśnie, idziemy do wartowni. Które wartownie się zachowały?
2: Przede wszystkim wartownia numer 1, która jest w tym sezonie turystycznym udostępniona ze swoją ekspozycją. Jest wartownia numer 3, o której mam nadzieję jeszcze powiemy.
1: Dokładnie.
2: Na terenie wojskowym wartownia numer 4 i wartownia numer 6, która jest częścią koszar.
1: No właśnie, ale wróćmy do tej czwórki, bo ta czwórka jest dosyć ciekawa, bo to ty ją zlokalizowałeś. Czy to prawda, że nie wiedzieliśmy, że nie wiedzieliście, gdzie ona się znajduje?
2: Znaczy, wartownia numer 4 przez te kilkadziesiąt lat było uznawane jako obiekt, który został zniszczony w trakcie walk lub po walkach. I został, to jest budynek, który został przebudowany jako łącznica telefoniczna na terenach wojskowych. Miał swoje oznaczenia.
1: Kto ją znalazł, powiedz? No,
2: tak, rzeczywiście to nawet były artykuły prasowe. Tak,
1: przeskoczyłeś przez płot i zobaczyłeś, że to jest to.
2: Powiedzmy, przeszedłem przez ogrodzenie i szukałem tak naprawdę ruin cegieł. Natomiast chodziłem jakby wokół tego obiektu z nosem przy ziemi. Dopiero kiedy uniosłem głowę, patrzę, no ten obiekt ma strzelnice, które są typowe dla wartowni wybudowanych właśnie na terenie składnicy.
1: No i teraz powiedzmy czytelnikom, że dzięki akcji medialnej, w której ja mam też trochę brałem udział, minister obrony narodowej wyasygnował pieniądze i wartownia numer 4 została odnowiona i chyba jest w najlepszym stanie ze wszystkich budynków, które tutaj są.
2: Tak, i można powiedzieć, że rzeczywiście jest to obiekt najlepiej zachowany i w swoim jakby pierwotnym miejscu.
1: No dobra, to w takim razie idziemy od tej wartowni numer 4 trochę w lewo i trafiamy na coś, czego też wcześniej nie było, czyli na rumowisko wartowni numer 5. Powiedz mi, jak się udało tą wartownię odszukać?
2: No tutaj pierwszym jakby taką wskazówką było to, że dawny cmentarz żołnierzy poległych na Westerplatte miał zostać zbudowany na ruinie wartowni numer 5 i przez tych ostatnie ćwierć wiecze tak naprawdę ten pomysł, by relikty, które pozostały w ziemi po wartowni zniszczonej w trakcie bombardowania 2 września, żeby one zostały odsłonięte.
1: No ale pomogłeś o tym i ruszyłeś rzeczywiście z tymi wykopaliskami. Powiedz mi, co tam znaleźliście?
2: Tak, no to miejsce było ciekawe, jeśli chodzi o odkrycia, między innymi z tego powodu, że obok znajdował się lej po ćwierćtonowej bombie, która upadła tuż obok wartowni numer 5. I ten lej, jak i wiele innych na terenie Westerplatte, podczas porządkowania tego terenu rękoma polskich więźniów, jeńców jakby to pod kontrolą niemiecką, no, dokonywano takich zrzutów po prostu tego, co tej takich drobnych elementów wyposażenia składnicy, pozostałości.
1: Ale znaleźli się tam mnóstwo wojskowym. Rzeczy po tym podstrunku.
2: No to była taka w dobrym tego słowa znaczeniu kopalnia skarbów.
1: Powiedz mi o tym orzełku, który znaleźliście, bo to jest dla mnie najważniejsza rzecz, którą ja tam widziałem.
2: No to są oczywiście, to są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło w wyniku
1: zapewne... I wyście go nie wyprostowali?
2: Nie, nie był on nie został wyprostowany, jest eksponowany w budynku elektrowni, jest po prostu zakonserwowany. Oczywiście no, szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki, które...
1: Tu musimy na chwilę przerwać i do rozmowy z naszym gościem wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko, bo naprawdę będzie warto.

0: Tu program Teren Wojskowy Radia RMF24 i wracamy do rozmowy o Westerplatte z historykiem tego miejsca, Mariuszem Wójtowiczem Podchorskim. Mariusz, byłeś inicjatorem poszukiwań grobów żołnierzy, którzy polegli w wartowni numer 5. Skąd widziałeś, że te groby są na Westerplatte?
1: No to badania to jest konsekwencja takiego projektu, który stworzyłem w 2016 roku. Związanym o nazwie misja archeologiczna. To między innymi polegało na tym, żeby każdy, tak naprawdę dosłownie, każdy możliwy dostępny metr kwadratowy Półwyspu Westerplatte zbadać pod kątem archeologicznym.
0: I, ale wiedziałeś, że te groby gdzieś tam są.
1: I jak gdyby, jeśli chodzi dokładnie o to miejsce, to rzeczywiście ta lokalizacja w jakiś sposób ukierunkowana, że w tym miejscu są szczątki pochowane, szczątki obrońców Westerplatte, to są, jest jakby informacja od obrońcy Westerplatte, którą gdzieś tam na początku lat 80. jako młody człowiek, który mieszkał niedaleko Westerplatte i często tam bywałem, więc jakby miałem to utrwalone, że ten ruch jakby ręką, że tam jego koledzy są pochowani po walkach, to zostało utrwalone.
0: No i uspokój nas, słuchajcie, udało się, znaleźliście.
1: Rzeczywiście w takim miejscu pomijanym, zaniedbanym, trochę służącym jako takie dzikie wysypisko śmieci tego, co było usuwane po różnych uroczystościach z dawnego cmentarza obrońców Westerplatte, które też, no mówiąc kolejny raz wprost, służyło również jako taka dzika toaleta, no, a znajdowały się tam szczątki obrońców. Udało się to odnaleźć.
0: Czyli
1: odnaleźć i również z obrońców oczywiście.
0: Czyli udało się części też jeszcze zidentyfikować dzięki DNA rodzin, tak?
1: No to są konsekwencje jakby czasów, w których jesteśmy, więc ma to zupełnie też inny wymiar, kiedy można było przypisać te szczątki konkretnym bohaterom.
0: To przypomnijmy słuchaczom, że jeżeli chcą zobaczyć te szczątki, znaczy inaczej miejsca, gdzie te szczątki zostały pochowane, to one są na cmentarzu na Westerplatte, z tym, że proszę bardzo uważnie patrzeć na pomnik, bo te napisy są nieczytelne i trzeba naprawdę się naszukać, żeby te nazwiska znaleźć, ale je można znaleźć. Tam będziecie mieli obrońców. No to dalej, dobra. Poszukiwania się udały, minęliśmy cmentarz, idziemy w kierunku pomnika, dochodzimy do koszar. Co można zobaczyć w środku tych koszar?
1: Widzimy tak naprawdę tylko część budynku dawnych koszar. Jak można powiedzieć, przybliżając się do kształtu litery T, to mamy daszek litery T. Pozostała część jest w tej chwili jakby odkrywana. Pozostałości po tym północnym skrzydle koszar. To obiekt, który był tak naprawdę fortyfikacją. Jest w tej chwili udostępniony i to, co widzimy, to są, nie tak jak większość turystów myśli, to nie są efekty walk, skutek walk w 1939 roku, a jak wyburzenia, które prowadzono po wyzwoleniu tego terenu w 1945 roku, testowaniu przez Armię Czerwoną niewypałów, niewybuchów właśnie w tym budynku.
0: To powiedz mi, te dziury w dachu, to znaczy to nie są bomby niemieckie?
1: To są ślady po bombardowaniu 2 września w 1939 roku. Nie każdy zwraca na to uwagę.
0: Czyli te ślady są, a co jest na dole? Czy te takie stanowiska strzeleckie dla CKM-ów nadal są dostępne, czy są widoczne?
1: To wartownia numer 6 została naście lat temu odgruzowana i w tej chwili można ją jeszcze oglądać. Sam obiekt, myślę, że z czasem być może zostanie zamknięty do dalszego zabezpieczenia ze względu na jego stan. Natomiast w tej chwili warto skorzystać i zobaczyć te stanowiska obronne wartowni numer 6. No i oczywiście zapoznać się najlepiej wcześniej z historią tego miejsca, tak aby sobie przybliżyć to, co się tam działa. Również miało tam dramatyczne wydarzenia miejsce.
0: Sam polecam, bo to ciekawe miejsce, jak się tam patrzy na te, szczególnie na te strzelnice, naprawdę warto. To idziemy dalej. Mijamy koszary, idziemy i po lewej stronie mamy wartownię numer 3. Ta taka dziwna wartownia, bo nie taka jak na przykład wartownia numer 1 i wartownia numer 4. To, co szczególnie nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę w tej wartowni?
1: Jest jedno miejsce, które dało mi się dzięki relacjom obrońców wcześniej niepublikowanym zidentyfikować jako miejsce, gdzie poległ pierwszy polski żołnierz na Westerplatte, strzelec Konstanty, tak naprawdę Stefan Jezierski. I ślad po tym zdarzeniu do tej pory został utrwalony w płycie okopowej, zaadoptowanej jako strzelnica dla karabinu maszynowego skierowana w kierunku kanału portowego terenów dzielnicy Nowy Port i jeden z niemieckich pocisków kalibru 20 mm wystrzelony właśnie w kierunku składnicy, rykoszetując poprzez wcześniejszy przelot przez zakrzewienie, uderzył bokiem w tą strzelnicę, wyłamał fragment tej płyty, uderzył w głowę starszego strzelca Jezierskiego i to miejsce właśnie, jakby to tragiczne miejsce jest do tej pory dostępne.
0: I dlatego, kiedy będziecie odwiedzali wartownię numer 3, warto spojrzeć na to miejsce, no bo tam rzeczywiście zginął pierwszy żołnierz. Jeszcze jedno pytanie. to był podziemie budynku, który tak naprawdę nie był budynkiem wojskowym. Co było na górze, nad tą wartownią numer 3?
1: To jest dawny, tam znajdował się dawny budynek kuracyjny, związany z kurortem na Westerplatte. Natomiast oczywiście fenomenem jest to, że jest to budynek zaadoptowany do celów obronnych. Dokonano tak zwanej inkastelacji, czyli w budynku cywilnym zbudowano w jego piwnicy zbudowano w sposób skryty i do końca obrony nie odkryty przez Niemców. Zbudowano dwa schrony bojowe, tak zwane kabiny bojowe, połączone korytarzem.
0: To 10 sekund. Dlaczego go nie odkryli?
1: Był świetnie zamaskowany. Między również strzelnice były zamaskowane wypielęgnowanymi rabatami kwiatów.
0: Wszystkiego. Dobra, to już mamy. Idziemy dalej w kierunku pomnika. Możemy zobaczyć kanał portowy. Warto tam popatrzeć, ponieważ są tam budynki jeszcze pamiętające 39 rok. Jednak tu przerywamy i do rozmowy o tym, co można zobaczyć po drugiej stronie kanału portowego. Wrócimy po faktach o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.

0: To Radio RMF 24, jest 17.30, pora na fakty RMF FM.
1: Aplikacja banku Pekao S.A. działa już prawidłowo.
2: Jak informuje bank, awaria objęła telefony z systemem Android, a użytkownicy winni teraz pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji i to powinno rozwiązać problem.
1: To niski poziom tlenu, tak zwana przyducha, była przyczyną śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.
2: Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Zachodniopomorskie służby wykorzystują teraz drona do monitorowania rzeki.
1: Ma być też więcej miejsc, skąd pobierane są próbki wody, zapowiada Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
3: Weryfikujemy jednocześnie istniejące wloty kanalizacyjne i kolektory, szczególnie w rejonie Odry Zachodniej i jeziora Dąbie, sprawdzając, czy ewentualny zrzut ścieków nie przyczynił się do sytuacji na Odrze, jakiej byliśmy świadkami w minionym tygodniu.
1: Wody Polskie zauważyły, że sytuację na Odrze poprawiły opady deszczu po długim weekendzie.
2: Fakt, że Wołodymyr Zełański poleciał w niedzielę do Londynu nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa, nie ma żadnego wymiaru politycznego, przekonuje ukraińska dyplomacja.
1: Przypomnijmy, media mówiły wtedy o napiętych relacjach na linii Kijów-Warszawa.
2: Wiązanie kwestii transportowych prezydenta z polityką jest sztuczne, przekonuje Georgij Tychy, rzecznik ukraińskiego MSZ-u.
1: I zaapelowałby nie stawiać kwestii logistycznych nad sprawy bezpieczeństwa.
2: Dlaczego PSL nie wystawił własnego kandydata na prezydenta Krakowa?
1: Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury?
2: Między innymi o to Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM zapyta Krzysztofa Paszyka.
1: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rozwoju, będzie naszym gościem tuż po 18.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
5: Dzień dobry. Działające w Polsce banki utrudniają klientom dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na kontach. A tak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Nasza analiza wskazuje, że część procedur stosowanych wobec spadkobierców jest zbyt skomplikowana i niejednolita.
5: Tak twierdzi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
6: Część spadkobierców przez wiele miesięcy pozostaje bez dostępu do środków należnych w ramach spadku, mimo że wcześniej przekazali bankowi wszystkie wymagane dokumenty.
5: Urząd wezwał banki do szybkich zmian. Jeżeli te zmiany nie nastąpią, to mają posypać się wysokie kary. To przyszłość, a teraz sprawdźmy rynki finansowe. Tam spore zaskoczenie. Ropa naftowa na świecie tanieje i to jest niespodzianką, bo w nocy znowu amerykańskie rakiety uderzyły w Iran, co miało być odwetem za strącenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca wojskowego. Rynki liczą jednak, że nie przerodzi się to w nowy wybuch wojny. Tydzień temu ropa kosztowała $97 za baryłkę, a dzisiaj można powiedzieć tylko $88, a to przekłada się na kolejne obniżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce. I nie szkodzą temu drożejące waluty, nieznacznie drożejące, ale jednak. Euro kosztuje teraz 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,92.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura opowiada o tajnikach służb militarnych. Teren wojskowy w radiu RMF 24.

0: To jest teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandoporucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i z moim gościem Mariuszem Wójtowiczem Podchorskim rozmawiamy dalej o Westerplatte. Mariusz, istnieje pogłoska, że Polacy się źle bronili, ale po drugiej stronie kanału można znaleźć ślady tej obrony polskiej, która była rzeczywiście skuteczna. Co tam takiego widać?
1: Między innymi widać latarnię morską w Nowym Porcie ze śladami po ostrzale z armaty tak zwanej putiłówki. Precyzyjne strzały, to jest opisane w relacjach, więc można to odnieść do relacji. I to jest jednocześnie też takie fajne miejsce, taka dominanta, jedna z tych kilku, z trzech, które pokazują nam, można się odnieść do zdjęć chociażby archiwalnych z 1939 roku.
0: To powiedz mi, te ślady są widoczne nie po dziurach, tylko po tym, że są cegły po prostu inne.
1: Tak, oczywiście sama latarnia również była celem w 1945 roku, kiedy znowuż na Westerplatte bronili się Niemcy, więc też tych śladów również po walkach 1945 roku ma. I oczywiście tutaj chcę podkreślić, że nie jest tak, jak głoszą informacje w tej latarni. No z niej nie rozpoczęła się druga wojna światowa. To nie jest tak, że z niej padły pierwsze strzały. No to o tych komercyjnych mitach i nie tylko, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy.
0: To powiedz jeszcze jedną rzecz. Tam jest jeszcze taki właśnie to nie spichlerz, tylko też jest coś takiego, co zachowane zostało z czasów września.
1: Tak, to jest spichlerz, który polscy obrońcy nazywali zbożownikiem. Należał do niemieckiej firmy Anker i razem ze znajdującym się tuż nieopodal dawnym kościołem ewangelickim, to są takie trzy punkty razem z latarnią, które pokazują nam na zdjęciach archiwalnych, jak to miejsce niegdyś wyglądało i można to właśnie odnieść, a teren był mocno przekształcony, bo kosztem strony jakby nowego portu, kanał portowy został poszerzony o 60 metrów.
0: To powiedz mi jedną rzecz jeszcze o tej takiej karabinie, który podobno wisiał. Czy to prawda, że tam trafili tak, że rzeczywiście karabin wisiał przez samą obronę?
1: To na innym stanowisku, bo spichlerz zbożownik był prawym stanowiskiem niemieckich karabinów maszynowych z kompanii szturmowej, plutonu karabinów maszynowych. Środkowe znajdowało się w nieistniejącej już chłodni i ten ostrzał prowadzony przez polskich żołnierzy był na tyle skuteczny, że tak jak trafili w stanowisko KM-u po drugiej stronie kanału portowego i ten karabin gdzieś tam zawisł w oknie, to przez te 7 dni żaden Niemiec nie miał odwagi po prostu sięgnąć po niego i go wyciągnąć.
0: I niech to będzie symbol naszej obrony. Powiedz mi w takim razie, co można zobaczyć na placówce Elektrownia, bo ona w jaki sposób została udostępniona publiczności?
1: Tak, mówimy o budynku Elektrowni, bo placówka to jest jakby odrębne miejsce, natomiast budynek Elektrowni, który również był stacją pomp niegdyś, jest...
0: To był w 1939 roku.
1: Tak, to był nowoczesny budynek, wybudowany specjalnie dla celów funkcjonowania składnicy kilka lat przed wojną. Zasilał w energię elektryczną nie tylko jakby tą infrastrukturę basenu amunicyjnego, obiektów magazynowych, terminalu, tak byśmy to nazwali, przeładunkowego dzisiaj, ale również obiekty składnicy, czyli między innymi koszary czy wartownie. Jest w tej chwili udostępniony i serdecznie zapraszam, ponieważ również te efekty mojej i moich archeologów tej pracy kilkuletniej są tam widocznione i te odkrycia, o których mówiliśmy przy wartowni numer 5, również są tam pokazane z odtworzoną częściowo wartowni numer 5. Nie chcę tu jak gdyby zdradzać, ale jest to przejście przez tą ekspozycję, jest niezwykle emocjonujące, tak bym powiedział.
0: Czyli ten orzełek, o którym mówiłem, z pogiętym skrzydłem tam się znajduje?
1: Również.
0: To w takim razie jeszcze jedną rzecz, poproszę o uwagę, poproszę o tą

0: opis tego budynku, bo ten budynek praktycznie zachował wygląd taki, jak był w 1939 roku, czy prawda?
1: Jest to wyjątkowy, bo można powiedzieć, jego zmiany są niewielkie. On oczywiście jakieś uszkodzenia miał, ale tak naprawdę związane z 1945 rokiem i z delikatnie mówiąc, zabraniem jego wyposażenia przez Armię Czerwoną, bo jego wyposażenie się zachowało do 1945 roku, czyli te pompy, te generatory, to wszystko było i ślady po tym można znaleźć na podłodze.
0: Czyli wyzwoliciele nam ukradli to, co zostało zachowane.
1: Nie pierwszą i nie ostatnią rzecz z długiej listy.
0: To jeszcze powiedz mi o jednej rzeczy, bo jest tutaj najważniejsza rzecz optymistyczna. 25 kwietnia 2026 roku na Westerplatte w Smolicznie rozpoczęła się budowa Muzeum Westerplatte. Tam są różne rzeczy, które mają być zrobione. Między innymi na przykład mają być uczytelnione leje po ekspozycji, po eksplozjach niemieckich bomb i pocisków. Mają być odtworzone ścieżki, mają być przebiegi torowisk i ścieżek i innych ścieżek takich, po których poruszali się żołnierze. To są twoje plany sprzed 20 lat. Powiedz mi, masz satysfakcję, kiedy to muzeum tworzy się?
1: To jest satysfakcja. Tu podkreślam, to znaczna część tych pomysłu, tak to nazwijmy, tak naprawdę jest przeniesiona z tego, o czym marzyli obrońcy Westerplatte jeszcze w latach 60. No, byli oczywiście lekceważeni, jak i również umniejszanie ich bohaterstwa i nie tylko na tym polu bitwy. No, trwa tak naprawdę moim zdaniem do dzisiaj, jak gdyby ten chwała polskiego oręża gdzieś tam cały czas jest umniejszana. Więc moja satysfakcja nie jest pełna, bo żaden z obrońców nie dożył tych czasów. Tak?
0: A akt erekcyjny pod twoje muzeum 20 lat temu podpisał ostatni obrońca, który żył, tak?
1: Tak, i to była niezwykle przejmująca rzecz widzieć jakby tą jego radość, że on jakby doczekał tego, że następują zmiany. No, to był jeden z tych ostatnich dwóch żyjących obrońców. No, więc to są rzeczywiście rzeczy, o których my się tutaj nie zmieścimy na antenie, żeby opowiedzieć.
0: Na szczęście dotrzymujemy słowa i to muzeum powstaje. I tu na chwilę przerywamy i do rozmowy o Westerplatte i o mitach, które są o Westerplatte, powrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: terenie wojskowym radia RMF24. Wracamy do naszej rozmowy o Westerplatte. Ale tutaj będziemy mówili o mitach związanych z tym miejscem, a opowie nam o nich Mariusz Wójtowicz-Podchorski, historyk tego miejsca. Mariusz, twoja książka o Westerplatte ma 700 stron, a my mamy 5 minut, więc wybrałem tylko 3 mity. Pierwszy to o tych 12 godzinach obrony. Jak to było naprawdę z tymi 12 godzinami?
1: No powiem tak, rzeczywiście tych mitów jest mnóstwo. One obrosły wokół obrony Westerplatte tak naprawdę jeszcze od momentu, kiedy ta obrona trwała w 1939 roku. Natomiast ten mit o tych 12 godzinach jest... sami obrońcy o tym mówili, to jest cios jakby w ich legendę, w ich ducha bojowego, to w jaki sposób oni wykonywali rozkazy. Takiego rozkazu przede wszystkim nie było, jeśli chodzi o obronę Westerplatte. I jeśli ktoś ogląda film w telewizji, czy ogląda jakiś program w internecie poświęcony obronie Westerplatte, czy czyta książkę, gdzie jest napisane, że obrońcy Westerplatte mogli się podać już po wykonaniu tego rozkazu po 12 godzinach obrony, czyli tak naprawdę 1 września wieczorem, no to może telewizor wyłączyć, odłączyć internet, a książkę, no powiem brutalnie, oddać po prostu na makulaturę ku lepszemu pożytkowi papieru, który został zadrukowany. Oczywiście, że jest to nieprawda. Taki rozkaz rzecz jasna był, ale dotyczył on zupełnie innych warunków. Pierw był to rozkaz o 6 godzinach obrony, później o 12, ale związany był z planami ofensywnymi dla składnicy i chodziło o wytrzymanie co najmniej tych 6 godzin, później 12 godzin, po to, aby został zrealizowany desant wsparcia z portu marynarki wojennej w Gdyni, gdzie miało zostać przetransformowane co najmniej kompania, albo nawet batalion wojska do działań ofensywnych na terenie portu gdańskiego. Natomiast w przypadku obrony to było związane z działaniami, kiedy nastąpiłby pucz w Wolnym Mieście Gdańsku. W przypadku działań wojennych z Niemcami, obrona składnicy miała trwać do ostatniego żołnierza lub do ostatniego naboju. I również do takiego wykonania rozkazu byli wzywani obrońcy Westerplatte w rozgłośni Radia Polskiego.
0: Czyli pierwszy mit obaliliśmy, a teraz w takim razie drugi mit o złocie. Mówiłeś sam o tym, że to rzeczywiście podobno samochodem wywieziono część złota z Westerplatte, które tam było, ale część została zachowana. Powiedz mi, czy to prawda?
1: Tutaj trzeba podkreślić, że składnica była, nie była terytorium eksterytorialnym, ale była traktowana w jakiś sposób, i no nie tylko w jakiś sposób, ale również była kodowana między innymi w stacjach jakby wojskowych, stacjach radiowych, jako okręt marynarki wojennej i również dysponowała swoim depozytem złota, jako jedyna wyjątkowa tego typu jednostka wojskowa. I część tego depozytu złota została wywieziona tuż przed wybuchem wojny, natomiast część pozostała. I również z takimi elementami związanymi z nagrodami dla żołnierzy, czyli pucharami, medalami, ta część tego depozytu została ukryta na terenie Westerplatte. Być może do tej pory nie została odnaleziona.
0: Czyli może się uda to jeszcze odnaleźć?
1: Są to nikłe nadzieje, ale oczywiście chciałoby się liczyć, bo byłoby to niezwykłe wydarzenie.
0: No i fajnie. A powiedz mi w takim razie taką rzeczą pomocną dla naszych słuchaczy, którzy odwiedzą Westerplatte. Czy mają obejrzeć film Różewicza Westerplatte z 1967 roku? Czy poleciłbyś ten film?
1: Poleciłbym. No chociaż oczywiście w czasach, kiedy on powstał, jego konsultantami było 4 obrońców Westerplatte. Scenariusz powstał na podstawie relacji, ale te relacje również były już wówczas przeinaczane i celowo fałszowane w tych czasach, kiedy film powstał, więc obrońcy nie mieli dobrego zdania o tym filmie. Natomiast on się broni jakby dzisiaj, znając oczywiście jakieś podstawy tej historii trochę innej niż obrosła mitami, ten film się po prostu dobrze ogląda. Jest to pokazujące świetnie obronę i dosyć wiernie odtwarzający niektóre epizody.
0: Znaczy ja tam przypominam scenę, w której Tadeusz Schmidt jako chorąży Gryczman mówi do jednego z żołnierzy słowa, które ja do dzisiaj jako żołnierz pamiętam. Czego się trzęsiesz? Po to tu jesteś, żeby się bić. I to słowa będę pamiętał długo. Ale powiedz mi tak, czy rzeczywiście chorąży Gryczman, tą placówkę najważniejszą, która przyjęła pierwsze uderzenie oprócz wału, czy chorąży Gryczman rzeczywiście pozostał na placówce prom, pomimo, że miał ją opuścić?
1: To są rzeczy niezwykłe, które się działy w nocy z 31 września z 31 sierpnia na 1 września i myśmy rozmawiali całą noc o tym. Chorąży Gryczman dla mnie jest jednym z największych bohaterów obrony Westerplatte. On obroną Westerplatte, to jest osobny film, sama obrona placówki prom, którą on przez kilka godzin dowodził na przemian z porucznikiem Pająkiem. Tak naprawdę on wygrał te pozostałe 7 dni obrony. To jest niezwykła postać.
0: Tam najwięcej na
1: pierwszej wojny światowej, mający niezwykłe doświadczenie. No i rzeczy tajemnicze się rzeczywiście się rozgrywały w związku z jego placówką. Gdyby nie on, gdyby nie wykonanie przez niego rozkazu opuszczenia placówki PROM, Niemcy weszliby jak w masło dosłownie w polskie stanowisko obronne.
0: I o tym epizodzie pamiętajmy. I mam jeszcze ostatnie pytanie, bo niestety musimy kończyć na program. Opowiedz mi, tutaj zawsze pytam się gości, których mam, które z małych muzeum byś ty polecił do odwiedzenia w czasie wakacji? Oprócz Westerplatte oczywiście. Nie musi być zlokalizowane na Wybrzeżu.
1: Jest to niezwykłe muzeum, które bym chciał polecić. Jest to wyjątkowe muzeum, pomnik historii, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, które się mieści w Sochaczewie. Z niezwykłymi zbiorami. Jest to muzeum założone przez pasjonata pana Macieja Wojewodę, który to muzeum stworzył, który po polu bitewnym nad Bzurą zbierał pamiątki, rozmawiał z bohaterami ówczesnymi. To muzeum jest przepełnione historią, takim niezwykłym duchem walki, który widać po prostu w zgromadzonych pamiątkach, o których nie chciałbym tutaj rozmawiać, bo to by była kolejna audycja na północy. Miałem przyjemność współpracować z tym muzeum, miałem przyjemność współpracować z synem pana wojewody, panem Jakubem, który był kustoszem w tym muzeum. To są ludzie niezwykłej pasji, którzy stworzyli trakt po polu bitewnym Westerplatte. Zachęcam do odwiedzenia tego muzeum. Miejsce wyjątkowe i pola bitewne również.
0: A ja teraz obiecuję, że i o tym muzeum również porozmawiam w terenie wojskowym Radia RMF24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję Państwu również.
0: Był z nami Mariusz Wójtowicz, historyk i podróżnik, który pokazał nam kilka nieznanych miejsc wartych do odwiedzenia na Westerplatte. I na tym kończymy dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24 i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą środę, w którym porozmawiamy o marynarce wojennej i przy okazji zawitamy w Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. A więc do usłyszenia.

0: I to by było na tyle w dzisiejszym terenie wojskowym Radia RMF 24. Był z wami komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam na popołudniową rozmowę z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL. Ale wcześniej wysłuchajmy faktów RMF FM o 18, które dla was przygotowali i przedstawią Agnieszka Pieczak i Michał Zieliński.
1: W Brukseli spór o zwrot części kosztów pomocy wojskowej dla Ukrainy.
2: Warszawa zapowiedziała walkę o te pieniądze, jak się dowiaduje nasza korespondentka. Berlin z tego zwrotu rezygnuje.
1: Połączymy się z Brukselą, a także Barceloną,
2: bo tam gromadzą się wierni przed papieską mszą.
1: Za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Piotra Selaka będzie Krzysztof Paszyk,
1: przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.
2: Inaczej niż Polska, Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie.
1: Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze.
2: Łączymy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą i Brukselą. Kasiu, Polska chce jednak całego zwrotu, a Niemcy całkiem z niego rezygnują.
3: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
4: Fakty sprzed chwili.
2: Samochód osobowy wjechał na chodnik w centrum Barda i potrącił dwoje pieszych.
1: Jak poinformowała policja, w Ząbkowicach Śląskich Toyota, którą prowadził 52-latek, odbiła się później od muru i zderzyła z jadącym z przeciwnego kierunku autem.
2: Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe.
1: Wierni gromadzą się w okolicach Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odbędzie się msza z udziałem papieża Leona XIV.
2: Przypadającą dziś setną rocznicę śmierci architekta kościoła Antonia Gaudiego, papież poświęcić ma wieżę Chrystusa, która staje się teraz najwyższą wieżą kościelną na świecie.
1: W stolicy Katalonii jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wygląda teraz centrum Barcelony? Halo, Benjaminie?
2: Niestety się tego na razie nie dowiemy.
1: Straciliśmy połączenie. Ta msza, o której mówiliśmy w Barcelonie o 19.30, na pewno będziemy jeszcze wracać do stolicy Katalonii, a teraz...
2: Teraz już czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Piotr Selak i jego gość, witamy panów.
5: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: I były minister rozwoju także, ale do tego jeszcze wrócimy. Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Słyszał pan na pewno na urodziny Donalda Trumpa. To jest dobra informacja pana zdaniem?
6: To jest informacja jak każda inna, natomiast dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności polskich, amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju.
5: To jest, ale to jest tylko spotkanie towarzyskie, panie przewodniczący.
6: Ale każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
5: Panie przewodniczący, myśli pan, że jeszcze przed niedzielą dowiemy się, czy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych dowiemy się, czy prezydent Karol Nawrocki pozbawi orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego?
6: Liczę, że nie będzie się z tym spieszył.
5: Tak pan rozumie to oświadczenie rzecznika prezydenta, tak?
6: Optymistycznie odbieram i myślę, że nie jestem odosobniony w tym ton komunikatu po spotkaniu kapituły. Dajmy stronie ukraińskiej czas na podjęcie decyzji, które wyciągną wnioski z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych.
5: Ale to jest krzywdzące,
6: to jest niesprawiedliwe dla naszego kraju. No, Prezydent Zełenski ma całą przestrzeń na to,
5: no żeby... No właśnie, ja powiem panu szczerze, żeby... trudno sobie wyobrazić, co może zrobić prezydent Zełenski, no bo jeżeli może, teraz cofnie swoją decyzję, trochę może stracić twarz.
6: Może połączyć na przykład dwie jednostki i to imię może zupełnie inaczej wyglądać. Jest cały szereg rzeczy w naszych relacjach, które też mogą być podjęte. Także dobrze, że tu ta działanie prezydenta, kancelarii prezydenta, no nie jest takim na rympał, tylko
5: mówi pan o kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Taką mam nadzieję.
5: Ale panie przewodniczący, myśli pan, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska pod koniec czerwca na ten szczyt polsko-ukraiński organizowany między innymi przez ministra finansów?
6: Byłoby to niezwykle ważne i wymowne. Ja również jako minister sporo wysiłku włożyłem w to, aby ten szczyt odbył się właśnie w Polsce i wszyscy się cieszymy, że on się odbywa. Polska zasłużyła sobie na to. My od dłuższego czasu mówimy, że ta solidarność humanitarna, solidarność wojskowa powinna również pociągać ze sobą solidarność w wymiarze gospodarczym, a o tym jest ta konferencja. Liczę, że tu nic złego się nie wydarzy.
5: Paweł Kowal twierdzi, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie, że to już jest pewna informacja. Pan coś wie na ten temat?
6: Mamy wszyscy taką nadzieję. Sporo wysiłków włożyliśmy w to na wielu poziomach. Tu pan przewodniczący, pan minister Kowal też jest jedną z tych osób, która bardzo wydatnie przyczyniła się do tego wydarzenia.
5: A jeśli nie będzie spotkania tutaj w Gdańsku, Nawrocki-Zełenski, to będzie jakiś symbol?
6: Na razie zaczekajmy. Nie wróżmy, co się wydarzy. Dobrze, że nastąpiło opamiętanie z obu stron.
5: Myśli pan, że nastąpiło to opamiętanie?
6: Jeśli chodzi o to, co zdarzyło się wokół decyzji prezydenta Ukrainy, liczę na to, że zwycięży interes obu krajów, zwycięży myśl o sojuszu i konieczności współpracy między naszymi krajami w kontekście bezpieczeństwa obu krajów.
5: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej, do tego tematu, który tak rozpala wyobraźnię. Jeszcze chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie. Marcin Kierwiński został obroniony. To nie było żadną niespodzianką, bo tego można się było spodziewać, patrząc na arytmetykę sejmową, a Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało żadnych zastrzeżeń do ministra spraw wewnętrznych i administracji, chociażby w sprawie tych fałszywych alarmów, albo w sprawie wejścia do domu matki Karola Nawrockiego?
6: Bardzo dobrze oceniamy pracę ministra Kierwińskiego, wykonywaną przez niego w roli ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mówił o tym dzisiaj bardzo precyzyjnie nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, uszczelnienie granicy, zupełnie podniesienie na niespotykany dotychczas poziom ochrony granicy, chociażby Polski z Białorusi. Przejęliśmy tam tylko płot, który w ciągu kilkudziesięciu sekund nielegalni migranci rozbrajali, przechodząc na stronę Polski. Dzisiaj to jest profesjonalna granica zaopatrzona w nowoczesny sprzęt. Chociażby przykłady tych dwóch pożarów masywnych, panie redaktorze, i zarządzanie, które było zarządzaniem właśnie resortu kierowanego przez ministra Kierwińskiego, pokazuje, że jest dobrym człowiekiem na czasy, który kieruje tym niezwykle ważnym resortem.
5: Ale pan mówi
6: resortem.
5: O profesjonalizmie, panie przewodniczący, a czy profesjonalnie zachowały się służby w tym mieszkaniu matki Karola Nawrockiego, czy nie, pana zdanie?
6: Ja uważam, że tu nie ma zarzutów, nie ma uwag co do tego zachowania.
5: Co do zachowania służb zgoda, to bardziej co do tego, czy mieszkanie nie powinno być pod opieką rzeczywiście służb, chociażby służby ochrony państwa.
6: To jest temat na inną dyskusję.
5: Ale to jest właśnie dokładnie sprawa dotycząca ministra Kierwińskiego także.
6: To jest mimo wszystko temat na inną dyskusję. Tutaj trudno podejrzewać kogokolwiek o brak profesjonalizmu. Natomiast ten resort pod kierownictwem ministra Kierwińskiego pokazał, dał sygnał, że państwo działa, są sprawcy ustaleni, jest dalsze badanie, czy są jakieś wątki, które wykraczają poza granice Polski, więc no nie ma naprawdę tutaj potrzeby wyciągania jakichś zupełnie nierzeczywistych wniosków.
5: Było jeszcze kilka zarzutów do ministra Kierwińskiego, takie podnosiła opozycja, do nich też się odniesiemy jeszcze w tej części internetowej. Zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF-u, ja bym chciał jeszcze z panem pana zapytać, czy nie było chętnych w PSL-u do kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa.
6: Polskie Stronnictwo Ludowe traktuje Kraków jako niezwykle ważny ośrodek. Także no, z punktu
5: raczej
6: widzenia,
5: powinno, tym bardziej, że także, prezes PSL-u jest z Krakowa.
6: To też, ale także z punktu widzenia rozwoju Polski, rozwoju naszego kraju. My bardzo mocno wczuliśmy się w kampanię referendalną, w sam wynik referendum.
5: I dlatego nie wystawiliście kandydata?
6: Mieszkańcy Krakowa oczekują wzniesienia się ponad podziały polityczne, kogoś, kto będzie w takim stylu właśnie prezydenta, poprzedniego prezydenta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Nasza kandydatka wspólna jest wychowanką pana prezydenta.
5: A ciekaw jestem, czy to jest atut, czy to może być obciążające dla kandydatki?
6: To jest jak najbardziej atut, bo wsłuchując się w głosy mieszkańców Krakowa, takie jest oczekiwanie.
5: A co dostaliście w zamian, panie przewodniczący? Bo pan wie, za długo pan jest w polityce, żeby mi wmawiać, że umowa z Koalicją Obywatelską to był po prostu taki gentleman's agreement.
6: Nie zawsze, panie redaktorze, decyzje dotyczące wystawienia wspólnej kandydatki czy wspólnego kandydata mają jakieś drugie dno. To naprawdę...
5: Mają drugie dno, na pewno mają, tylko pan nie chce o tym powiedzieć, panie przewodniczący.
6: Kraków zajmuje szczególne miejsce w sercu pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To jest niezwykle serio. Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba. Pani senator Monika Piątkowska jest taką osobą i uważamy, że to jest po prostu dobra decyzja.
5: Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem z nami w popołudniowej rozmowie. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24. Panie przewodniczący, pytam o szefa IPN-u, bo to już po raz trzeci bodajże spadła ta sprawa z głosowania sejmowego, a Polskie Stronnictwo Ludowe z wyjątkową determinacją chce postawić na czele IPN-u Mateusza Szpytmę. To rozumiem, że zmienia zdanie w takim razie, czy nie zmienia zdania
6: w tej sprawie? Polskie Stronnictwo Ludowe w gronie ugrupowań tworzących koalicję widzi sens i cel funkcjonowania tej instytucji. Tu jesteśmy najbardziej zagorzałymi zwolennikami funkcjonowania IPN-u. Oczywiście w taki
5: najbardziej
6: sposób...
5: zagorzałymi zwolennikami w całej koalicji rządzącej.
6: Tak,
5: rozumiem.
6: Oczywiście w taki sposób, w jaki ta instytucja została powołana. I tu stąd wynika nasza determinacja i propozycja właśnie kandydatury pana prezesa Szpytmy.
5: I dlatego popieracie tę kandydaturę, tak, zastępcy Karola Nawrockiego, tak?
6: Popieramy tą kandydaturę, bo to jest osoba, która tworzyła IPN i pod prezesurą Leona Kieresa i pod innymi, i również pod Karolem Nawrockim. Jest osobą, która doskonale oddziela aspekt polityczny tej instytucji od celów, jakie IPN...
5: No jakby pan się wczytał w list historyków i badaczy, którzy protestowali przeciwko tej kandydaturze, to by nikt z nich nie powiedział, że ta osoba oddzielała politykę od historii.
6: Wszyscy w Polsce możemy dzisiaj wyrażać swoje opinie i tak jak rozumiem część historyków, ale akcentujemy też, część historyków wyraziła swoją opinię. Natomiast dla mnie, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, wkład pana prezesa Szpytmy w odkrywanie najnowszej historii polskiej bohaterów, których nie poważył się odkryć ani badać żaden z funkcjonujących tam wysokim szczeblem historyków czy przedstawicieli kierownictwa, jest naprawdę najlepszym dowodem potwierdzającym kompetencje jego jako potencjalnego prezesa.
5: Czy po tej wspólnym wystawieniu kandydatury pani Moniki Piątkowskiej w Krakowie macie obietnicę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ona poprze pana Szpytmę?
6: Nie ma tu żadnego, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, targu. Nie wiążemy absolutnie jednego.
5: Ale moje pytanie nie jest takie wzięte z kosmosu, bo pan wie doskonale, że również Karol Nawrocki został prezesem IPN-u, między innymi dzięki dealowi z PSL-em, prawda?
6: To też nie nazywałbym tego dealem. To były decyzje, które były podejmowane na poziomie Senatu.
5: Dlatego pytam dzisiaj.
6: Więc to ja jeszcze raz dementuję. Nie ma absolutnie żadnego związku decyzja o poparciu pani senator Moniki Piątkowskiej z wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Panie przewodniczący, wybory w Krakowie to będzie poligon przed wyborami w 2027?
6: Myślę, że płynnie od wyborów krakowskich przejdziemy już do takiej twardej kampanii. Tu koincydencja czasowa tych wyborów, a bliskość nowego sezonu politycznego po wakacjach powoduje, że po prostu to będzie...
5: To będzie roczna kampania wtedy?
6: To będzie roczna kampania, to będzie kampania... No, która będzie kampanią o niezwykle dużą stawkę. To znaczy, no, zderzymy się w tych wyborach z populistyczną prawicą, coraz bardziej populistyczną w Polsce, która w sposób nieodpowiedzialny szachuje tematami, które negatywnie cieniem kładą się na stabilizacji, na bezpieczeństwie.
5: O czym pan myśli? Będzie o sprawach narodowościowych?
6: No, łatwość, w jakim dzisiaj prawica porusza się w kwestiach związanych właśnie z naszymi sąsiadami, z osobami, które mają nawet już obco brzmiące nazwiska, no jest przerażająca.
5: I myśli pan, że taka będzie ta kampania?
6: Zachowania też populistycznych polityków polskiej prawicy przy programie Safe, przy ustawie, pokazały też, że za nic bezpieczeństwo naszego kraju mają. Wolą przede wszystkim patrzeć na własne sondaże, na kreowanie jakichś scenariuszy, które tym sondażom miałyby
5: przyjaźń. Ale to chce pan powiedzieć, panie przewodniczący,
6: że to jest kompletny brak odpowiedzialności.
5: Ale chce pan
6: i mamy
5: powiedzieć,
6: dzisiaj
5: że...
6: zarysowany taki podział i konflikt, który myślę, że będzie fundamentalny w tym, w tej zbliżającej się kampanii, właśnie między podmiotami czy ugrupowaniami, które chcą bezpiecznej, demokratycznej Polski, no i będą prawicowe organizacje, które będą pełne ksenofobii w tej retoryce kampanijnej, ale i też no, ryzyko na końcu powstania koalicji PiSu, Konfederacji Brauna, tudzież Putina, niektórzy mówią mi Konfederacji, no będzie całkiem realne i rzeczywiste.
5: Ale to znaczy, że uważa pan, że jest możliwe stworzenie jednej listy po prawej stronie sceny politycznej?
6: Jest to jeden ze scenariuszy. Rosnące znaczenie Karola Nawrockiego jako lidera prawicy stwarza takie taką możliwość utworzenia właśnie jednej listy pod przywództwem czy patronatem prezydenta Nawrockiego.
5: I co wtedy robi PSL? Wtedy PSL idzie do wyborów razem z Koalicją Obywatelską i razem z tą dzisiejszą koalicją rządzącą?
6: Polskie Stronnictwo Ludowe ma lidera, który ma niezwykle dobry nos polityczny i tutaj na pewno będziemy mieć scenariusz adekwatny do rozwoju sytuacji i przede wszystkim się orientujemy, dobrze analizujemy sytuację, która się będzie kształtować w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
5: Ale nie powiedział pan nie, czyli nie wykluczył pan takiego rozwoju sytuacji.
6: Trzeba dzisiaj obserwować, analizować sytuację. Mogą te wybory być pod każdym względem inne niż dotychczasowe. Mówiliśmy wiele o osiach podziałów, które będą niezwykle niebezpieczne i dotyczyły kontrowersyjnych spraw, ale także one mogą być inne również, jeśli chodzi o bloki, które w tych wyborach się pojawią.
5: Taka propozycja padła już? Była na stole, czy jeszcze nie?
6: Nie ma żadnych propozycji, nie ma żadnych rozmów. Natomiast to nie oznacza, że nie analizujemy, nie oceniamy, nie kreślimy sobie różnych scenariuszy w Polskim Stronnictwie Ludowym, w tym niedoścignionym wzorem i osobą niezwykle kompetentną jest nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Panie przewodniczący, pana zdaniem kampania w Krakowie będzie brutalna?
6: Obawiam się, że dzisiaj nawet na poziomie malutkich gmin ta kampania jest zupełnie inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ja wywodzę się, bo swoją drogę polityczną zaczynałem w samorządach powiatu, samorządzie województwa wielkopolskiego. Kiedyś ta kampania i działalność, ona dotyczyła bardzo konkretnych spraw, skupiała się na pozytywnych działaniach. No dzisiaj jest też dużo emocji, eskalacja i konflikt zaczyna się orężem kandydatów stawać również i w samorządach, więc tym bardziej w Krakowie też pewnie to się stanie.
5: I zastanawiam się, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk już to zapowiedział, przyjadą do Krakowa, żeby wspierać wspólną kandydatkę?
6: Ja myślę, że po tych deklaracjach, które wczoraj i gestach padły przy prezentacji naszej kandydatki.
5: Prezentacji w Warszawie, panie przewodniczący.
6: Prezentacji w Warszawie, ale
5: to nie
6: też,
5: jest dobry pomysł.
6: Ale też ja bym nie nazwał tego prezentacją, to był wspólny komunikat, ogłoszenie kandydatki na prezentację w Krakowie. Pewnie będzie czas i myślę, że obaj panowie premierzy nie będą tutaj też stronić od własnego zaangażowania.
5: Czyli kładą na stole swój autorytet, swój czas, rozumiem, zaryzykują, a jeśli kandydatka przegra, jeśli Monika Piątkowska nie wygra, pewnie z Łukaszem Gibałą w drugiej turze.
6: Liczymy, że wygra, bez takiego założenia i wiary w zwycięstwo nie byłoby, myślę, tej wczorajszej konferencji, tej informacji. Oczywiście jest wielka praca do wykonania, bo tej konkurencji pewnie będzie i dużo, i ona
5: już
6: będzie
5: jest dużo,
6: poważna.
5: Pani przewodniczącej. Widać, że to będzie konkurencja także ze strony koalicji rządzącej. Słyszał pan, co Polska 2000, co przedstawiciele Polski 2050 między innymi mówią o, między innymi także o waszej kandydatce. No, i co pan myśli na ten temat?
6: Kładę to na emocje i gorący czas.
5: No ale takich wypowiedzi będzie coraz więcej. Czy, które, to nie, czy ta kampania nie podzieli koalicji rządzącej?
6: Którego wielu polityków ulega. Mamy jeszcze, panie redaktorze, trochę czasu do rejestracji kandydatów. Myślę, że jeszcze wiele się zmieni też, jeśli chodzi o tą ilość i też komentarze, które towarzyszą tym pierwszym godzinom.
5: Ja celowo spytałem o Polskę 2050. Zastanawiam się, czy z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego ugrupowanie Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz to jest najtrudniejszy koalicjant?
6: Mamy i dobre, i niedobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z panią Pełczyńską.
5: Wie pan, że od razu zapytam o te niedobre?
6: Na Łęcz są niedobre, ale wszystko jest możliwe do rozwiązania. Tu nie uważałbym, że to jest jakiś najgorszy koalicjant, czy osoba, z którą nie szło współpracować, czy nie idzie współpracować.
5: Myśli pan, że w takim razie Andrzej Szeptycki powinien zostać na stanowisko wiceministra?
6: To jest decyzja pana premiera, to jest decyzja koalicjantów. No bardzo niedobra i kontrowersyjna wypowiedź, do której pewnie pan redaktor
5: oczywiście
6: zmierza, dotyczące porównania UPA i żołnierzy wyklętych czy niezłomnych. No to takie porównanie nie powinno padać.
5: Ale czy powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec ministra?
6: No daje to podstawy do wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania pana ministra. Jak ostatecznie to się potoczy, to na szczęście nie moja odpowiedzialność, tylko premiera i koalicji.
5: A pana zdaniem z naszej strony nie padają zbyt miękkie argumenty, tak to powiem, w stosunku do Ukrainy?
6: Myślę, że padły bardzo mocne argumenty. Tu zwłaszcza bardzo trafne wystąpienie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w ubiegłym tygodniu, który bez grama wyzłośliwiania się, czy bez grama takiej agresywnej retoryki, bardzo trafnie powiedział. Być może wielu Ukraińców po raz pierwszy też tą ocenę w taki precyzyjny sposób usłyszało, jaki ból i z czego ten ból wynika u Polaków właśnie w kontekście działalności UPA w czasie II wojny światowej.
5: A czy Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL, bo w tej całej sprawie słyszę, często pan mówi prezesa PSL-u, często słyszę Donalda Tuska, rzadko słyszę chociażby szefa naszej dyplomacji. Czy PSL, powiem cynicznie trochę, nie wziął sobie dużego problemu na głowę?
6: Bardzo poważnie traktujemy przyszłość współpracy, przyszłość sojuszu między Polską a Ukrainą, strategicznego sojuszu w kontekście naszego bezpieczeństwa. I tu myślę,
5: ale
6: że...
5: Ale nie zapłacicie politycznej ceny za to?
6: Proszę mi wierzyć, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani klub, który mam przyjemność reprezentować, nie patrzymy tutaj właśnie w przeciwieństwie do polityków prawicy w kategoriach uzysku politycznego czy jakichś korzyści, tylko staramy się wnieść na bazie też swoich doświadczeń historycznych, bo jesteśmy najstarszym ruchem politycznym w Polsce, więc bazujemy na tych doświadczeniach, aby w myśl takiej logiki propaństwowej szukać ratunku w trudnej, bardzo trudnej sytuacji, w której się te nasze relacje znalazły, a bez ich poprawienia, no trudno sobie wyobrażać przyszłość. Trzeba zarówno serio traktować przeszłość i tutaj sobie to bardzo jasno komunikujemy, ale też nie możemy tracić, i tu nas różni to od polityków populistycznej polskiej prawicy, nie możemy z pola widzenia tracić przyszłości, a jeśli skutecznie chcemy walczyć z neoimperializmem rosyjskim, to bez sojuszu z Ukrainą tego się nie da zrobić.
5: Na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałem pana zapytać o artystów. Powinno się im dopłacać do przyszłej emerytury?
6: Mamy kilka kategorii artystów. Wydaje mi się, że źle się stało, że w tej debacie publicznej wszystkich artystów zrównano z wybitnymi artystami, z artystami, którzy żyją i inkasują poważne gaże, są celebrytami, mają potężne zasięgi i w związku z tym wpływy. Ja patrzę na artystów, którzy działają misyjnie w małych środowiskach tej Polski powiatowo-gminnej, z której się wywodzę. Oni bardzo często to robią za darmo czy za pół darmo. Celowo używam sformułowania misyjność, bo częstokroć małe zespoły artystyczne, których uczą się dzieci, młodzież, korzystania z instrumentów, korzystania i nauki, tańca.
5: Rozumiem, ale czy to, pani przewodnicząca, oznacza, że będziecie głosować za tą ustawą, czy nie?
6: Oni wymagają wsparcia, oni nie mają nic wspólnego z tymi artystami, których wielu krytyków tej ustawy wymienia. Więc ja uważam, że wymaga mocnego na etapie prac legislacyjnych przegrupowania i przepisów ta ustawa, zmian.
5: Ale nie znaczy, że ją odrzucicie.
6: Nie znaczy, że ją odrzucimy, bo problem jest i będzie.
5: A nie lepiej dopłacać do instytucji kultury zamiast pomagać w płaceniu składek?
6: To jest do rozważenia. Oczywiście każdy projekt na poziomie rządu uznano, żeby spróbować zmierzyć się z tym problemem, o którym w sposób jak najbardziej precyzyjny starałem się wspomnieć. Trzeba szukać precyzyjnego uregulowania, jeszcze bardziej być może precyzyjnego niż w tym wyjściowym projekcie, który opuścił rząd i który teraz będzie podlegał pracom legislacyjnym. Ten projekt nie jest jeszcze uchwalony.
5: Nie jest.
6: To jest też warto tym wszystkim, którzy już dzisiaj mają gorące głowy, mówiąc o tym projekcie, to jest dopiero projekt, który trafił do prac legislacyjnych i który, myślę, że w kontekście tej opinii, którą wyraża wielu Polaków, wymaga do dopracowania.
5: Tak mówi Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj gość rozmowy popołudniowej w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie Radio RMF 24, jest 18.30. Zapraszamy na fakt.
1: Niestety tragiczny okazał się wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby potrącone na chodniku przez auto. Fakty ustala nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Do wypadku doszło w samym centrum. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni kierowca z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w chodnik, potrącił, a później przygniótł do muru dwie osoby. Na miejscu trwała heroiczna walka o ich życie, ale niestety nie udało się. Jak ustaliłam, wśród ofiar jest osoba małoletnia i dorosła. Droga w rejonie ulicy Głównej w Bardzie wciąż jest zablokowana.
1: Donald Trump grozi Iranowi bardzo mocnym atakiem, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki pokoju. Chcemy umowy, która będzie znacząca, chcemy umowy, która będzie działać. Nie potrzebujemy jej, żeby się przechwalać, mówił o negocjacjach z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Iran już zgodził się na nieposiadanie broni jądrowej, ale umowa musi zostać podpisana. To nowa zapowiedź urodzonego 14 czerwca 1946 roku. Donald Trump w niedzielę będzie świętował swoje 80. urodziny. Jak informowaliśmy w faktach, wśród gości zaproszonych na uroczystość w Waszyngtonie jest Karol Nawrocki. Dobrze, gdyby polski prezydent włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju, komentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Paszykiem jest już na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.
0: Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a my zaczynamy wieczorny program w Radiu RMF 24. Jak już informowaliśmy, papież Leon XIV odwiedzi dziś Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, to już za niecałą godzinę. Na miejscu nasz człowiek i za chwilę się z nim połączymy, będziemy mieli dla Was najnowsze informacje, a ja zapraszam. Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, Barcelona żyje wizytą papieża Leona XIV. Przypomnę, dziś Ojciec Święty ma pobłogosławić wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia, najwyższą chrześcijańską wieżę świata. O godzinie 19:30 rozpoczną się uroczystości związane z tym wydarzeniem. Do Barcelony zjeżdżają wierni z całego świata, również z Polski.
1: Od kilku dni śledziłem pielgrzymkę papieża do Hiszpanii. W zasadzie przed chwilą się tutaj pojawiłem w Barcelonie, a niesamowita radość, taki entuzjazm i święto widać w tych relacjach z ostatnich dni pielgrzymki papieża. No i spodziewam się, że tutaj też będzie on obecny, chociaż na razie tak się jeszcze wszystko przygotowuje. Cieszę się, to ta setna rocznica dzisiaj dokładnie wypada Antoniego Gaudiego, jego śmierci, kilka dni po potrąceniu tramwajem. No to jest takie wydarzenie jubileuszowe, zdecydowanie.
2: Taka spontaniczna trochę decyzja o tym, żeby przylecieć specjalnie na ten dzień?
1: Marzenie towarzyszyło mi już od długiego czasu, przynajmniej od paru lat.
2: A jak pan patrzy na Sagradę Familię, jakie uczucia towarzyszą?
1: Chyba nie zdążę wszystkich opowiedzieć, ale no jest to coś niezwykłego. Natomiast spotkałem się z różnymi reakcjami na te budowle, też jak funkcjonowanie, teraz jeszcze w budowie i remoncie jednocześnie. Ale jestem przekonany, że jak się wejdzie w historię, w całą historię powstawania nie tylko tego budynku, ale powstawania w zasadzie tego, który ją skonstruował, chociaż nie był pierwszym architektem, ale według jego projektu ostatecznie jest tworzona, to wtedy robi bardzo duże wrażenie. Ale na to potrzeba trochę cierpliwości, czasu, kwerendy, interesowania się i bardzo polecam. Niesamowite historie. Dużo zamieszania, dużo takich elementów ograniczających wstęp bliżej, więc tak, dużo korespondentów, dziennikarzy.
0: Z jednym z turystów z Polski rozmawiał nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Relacje z uroczystości w Barcelonie dziś również w Wieczornych Faktach RMF FM. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Iran grozi przerwaniem meczów na mundialu w przypadku pojawienia się na stadionach politycznych haseł i transparentów. Informowaliśmy FIFA, że jeśli na stadionach, na których Irańczycy zagrają w Mistrzostwach Świata, będą wniesione nieoficjalne flagi albo będą skandowane hasła wymierzone w reprezentację, selekcjoner będzie z pewnością odpowiedzialny za przerwanie meczu, przekazał irański minister sportu, cytowany przez irańskie media. Wcześniej reprezentacja Iranu napotkała problemy organizacyjne, a Irańska Federacja Piłkarska informowała, że przydział biletów został cofnięty na kilka dni przed turniejem, uniemożliwiając udział w meczach kibicom, którzy już zaplanowali podróż do Stanów Zjednoczonych. To jednak nie wszystko. Kilka dni temu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych informował, że irańska drużyna, trenująca obecnie w Tijuanie w Meksyku, będzie mogła wjechać do Stanów Zjednoczonych najwcześniej dzień przed każdym meczem i będzie musiała wyjechać od razu po nim. Mundial w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku rozpocznie się już jutro. Iran rywalizację w grupie G rozpocznie 15 czerwca meczem z Nową Zelandią w Los Angeles. Więcej o tym piszemy na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, a za chwilę fakty. RMF FM o 19.
1: Tu Radio RMF 24.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 19:00, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Omijajcie centrum dolnośląskiego Barda, apeluje policja, która wyjaśnia okoliczności śmiertelnego potrącenia dwójki pieszych. Przekażemy nowe informacje w sprawie tragedii. Później głośny konflikt na Modlińskiej w Warszawie. Co ze śledztwem? Posłuchajcie. Będzie też relacja naszego specjalnego wysłannika do Barcelony. Opiszemy uroczystość z udziałem papieża Leona XIV. Śledczy wciąż pracują na miejscu tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, dwoje pieszych zostało śmiertelnie potrąconych przez samochód osobowy, który wjechał na chodnik. Za kierownicą siedział 52-latek. Był trzeźwy, ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co więcej wiadomo?
2: Samochód miał jechać z dużą prędkością, steranować słupki i wjechać z impetem na chodnik, którym szedł 12-letni chłopiec i 45-letni mężczyzna. Auto miało przygnieść ich do muru. Nastolatek był długo reanimowany, ale niestety bez skutku. Policja nie wyklucza na tym etapie żadnego scenariusza. Na miejscu wciąż pracują służby zabezpieczeń. Czają ślady, które pomogą ustalić, dlaczego mężczyzna zjechał nagle na chodnik. 52-letni kierowca trafił do szpitala. Wstępne badania wskazują, że w momencie wypadku był trzeźwy. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Ulica główna, na której doszło do tragedii, wciąż jest zamknięta. Policja apeluje, aby korzystać z objazdów.
1: Śledztwo w sprawie uporczywego nękania kupców przez zarządcę hali na Modlińskiej 6D w Warszawie zostało umorzone. A chodzi o głośny konflikt zarządcy nieruchomości z przedsiębiorcami, głównie osobami, które na Modlińską przeniosły się ze spalonego centrum handlowego przy Marywilskiej. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witam cię ponownie, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego zakończono to postępowanie?
3: Prokuratura stwierdziła, że śledztwo należy umorzyć, bo tu cytat, działania zarządcy hali wobec handlarzy nie wypełniają znamion czynu zabronionego. Kupcy zawiadomili śledczych, bo twierdzili, że zarządca uporczywie ich nęka i uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Odłącza wodę, blokuje wejście do hali, niszczy boksy handlowe, zrywa sufity i skuwa posadzki. Zmusza też do podpisania umów czynszowych po zawyżonych cenach. Zarządca z kolei tłumaczył, wspierając się opiniami straży pożarnej, że kupcy ignorowali przepisy, co zagrażało bezpieczeństwu ludzi. Obiekt miał być zamknięty decyzją nadzoru budowlanego. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna.
1: Za niespełna pół godziny rozpoczną się uroczystości w kościele Sagrada Familia w Barcelonie. W setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebracji przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co dzieje się teraz w stolicy kapci najwyższą chrześcijańską wieżę świata? Celebracji przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co dzieje się teraz w stolicy Katalonii? Opisz.
4: Z pewnością dla samych barcelończyków, jak i wszystkich mieszkańców Katalonii, budowie kościoła przez 144 lata przyglądało się 11 papieży i miliony mieszkańców.
5: To dla nas wyjątkowy dzień.
4: Oczywiście nie odwiedzamy tego kościoła codziennie, ale jest on dla nas bardzo ważny. To tak jakbyśmy dorastali razem z nim przez te wszystkie lata. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Barcelony, na to wydarzenie zjechali turyści z całego świata. Wszyscy wyczekują, jakie przesłanie wygłosi tu papież Leon XIV. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Zajrzyj na portal Twoje zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziesz te informacje.
1: Przewlekły stres wzięliśmy pod lupę w środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach. Jak się odstresować? Mamy na to sprawdzony sposób, znany od wieków. Psychiatra dr Karolina Grządziel przywołuje wiedzę naszych przodków.
7: Babci, naszych cioć, które na przykład siadały na chwilę na ławeczkach i się wygrzewały w słońcu, poszły do ogrodu i pracowały wśród zieleni, to już jest udowodnione, że zmęczony, przebodźcowany układ nerwowy w kontakcie z roślinami, z otoczeniem, które go tonizuje, uspokaja się.
1: Całkiem spokojnie. Zaproszę na następne fakty RMF FM punktualnie o 20:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.
0: To były fakty, a w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Katowicach otwarto dziś rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. O tym u nas w tej godzinie. Połączymy się również z Barceloną, którą dziś odwiedza papież Leon XIV. A za chwilę najnowsze wiadomości z Waszyngtonu. Zapraszam.

Wieczorny program w Radiu RMF 24 i najnowsze wiadomości z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą dziś mocne uderzenie na Iran, tak jak zrobił to minionej nocy. Tutaj cytat: uderzyliśmy w nich mocno wczoraj i uderzymy w nich mocno dzisiaj i zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zawodzą i zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami, powiedział gospodarz Białego Domu podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym. I jeszcze jeden cytat: rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa, nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, dodał prezydent Donald Trump. Dowództwo przekazało, że ataki na Iran minionej nocy były odpowiedzią na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache w poniedziałek. Iran poinformował z kolei, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwait. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. A to jest nasz wieczorny program. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Wieczorny program Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W Katowicach otwarto dziś rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. W piątek i w sobotę 12 i 13 czerwca każdy będzie mógł tam zajrzeć. Odbędą się dni otwarte. Katowickie Archiwum Państwowe w swoich zbiorach ma łącznie około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty sięgające XIII wieku. Nasza reporterka pytała dyrektorkę archiwum o najważniejsze perełki.
1: Dla każdego co innego jest najważniejsze. Genealog, który poszukuje swojej rodziny, dla niego najcenniejsze będą materiały z urzędów stanu cywilnego, bo tam ma te dokumenty rodzinne. Ktoś, kto bada historię przemysłu, to dla niego najcenniejsza będzie dokumentacja dotycząca zakładów przemysłowych, które funkcjonowały na terenie Górnego Śląska, kopań. Ci, którzy poszukują informacji o tym, jak wyglądały pokłady węgla czy rudy na terenie Śląska, będzie szukał map w naszej kartografii. Dlatego mówię, że w tych 30 kilometrach każdy znajdzie dla siebie to, czego szuka o przeszłości, te informacje. Ale my wskazujemy trzy dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiające wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
2: Będą nieotwarte w najbliższym czasie. Czego można się spodziewać?
1: Będzie można zwiedzić magazyny archiwalne. Będą też wykłady na temat dokumentacji. Będą się ci, którzy przyjdą, mogli zapoznać z prawdziwymi dokumentami. Nie mówię, że dotknąć, bo staramy się jednak, żeby te dokumenty były chronione, ale zobaczyć je z bliska. Opowiedzą archiwiści o tych dokumentach. Będzie też stoisko opowiadające o tym, gdzie szukać materiałów genealogicznych, bo to zawsze też wielu ludzi interesuje. I także jak zabezpieczyć swoje własne rodzinne archiwum. Czyli co możemy zrobić, że jeżeli mamy dokumenty po naszych przodkach i chcemy sobie je zabezpieczyć, to nasi konserwatorzy opowiedzą nam o tym, jakie działania się wtedy podejmuje, żeby te dokumenty nie uległy zniszczeniu.
0: Ze Sławomirą Krupą, dyrektorką Archiwum Państwowego w Katowicach, rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. A ja przypomnę, w Katowicach otwarto dziś rozbudowaną siedzibę Archiwum Państwowego. W piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, każdy będzie mógł tam zajrzeć, bo będą dni otwarte. Tu Radio RMF 24.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. No i teraz powiemy o wyjątkowym gościu, który harcuje pod Wawelem, ale tylko raz w roku. Jutro, jak zawsze w czwartek po Bożym Ciele, w Krakowie pojawi się Lajkonik. To jedna z najbarwniejszych i najstarszych tradycji. O czym przypomina Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Posłuchajmy.
1: Pochód Lajkonika jest to tradycja wielowiekowa, właśnie trwająca przez pokolenia, przekazywana z pokolenia na pokolenie. O klimacie, atmosferze takiej rzeczy krakowskiej, nie sztucznej, nie wymyślonej, tylko rzeczywiście takiej oddolnej. Ten orszak jest żywy, autentyczny, bawi się, gdzieś tam ucztuje też. No i przede wszystkim jest ta wiara w ludziach tutaj w Krakowie, czy ludzi nawet w całej Polsce, którzy przyjeżdżają specjalnie do Lajkonika, aby to szczęście od uderzenia go buławy otrzymać. I wierzą w to, że to szczęście będzie im sprzyjać cały rok.
2: Ile osób jest zaangażowanych w to, aby to wydarzenie było zawsze ogromne?
1: W sam orszak zaangażowanych jest około 40 ludzi. Już teraz też mamy osoby młodsze, synów tych, którzy chodzą w orszaku, więc tych osób jest nawet troszkę więcej. Przyuczają się do funkcji włóczków. Natomiast oczywiście to jest też dużo osób z muzeum, którzy pilnują o to, żeby ta trasa była bezpieczna, żeby to wszystko logistycznie spiąć. Ten cały 12-godzinne wydarzenie.
2: To jak Lajkonik też, pewnie go zapytam, ale jak wytrzyma też fizycznie z tym wszystkim?
1: No to już nie pierwszy raz, to pan Mariusz Glonek wciela się w postać Lajkonika. Uczestniczy w pochodzie już czwarty raz, więc ma już doświadczenie. Jego tata 35 lat, Zbigniew Glonek, harcował, więc też nie było tutaj problemu z kondycją do ostatniego roku lajkonikowania. Także tutaj oczywiście to wymaga też osobistych, całorocznych przygotowań i dbania o kondycję, żeby no, ten ciężar... No, dzisiaj strój waży 20 kg. Nie jest to aż tak dużo jak kiedyś, bo ten strój Wyspiańskiego z 1904 roku ważył 35, prawie 40. Jest trochę lepiej, mamy nowe materiały, ale no, dalej trzeba mieć kondycję dosyć dobrą.
2: Stoimy przy historycznym stroju. Już wszystko gotowe do czwartku?
3: Właściwie tak. No, mam nadzieję, że już nic nie wyjdzie, zwłaszcza w kwestiach tekstylno, prawda, takowych, bo no, przyznam szczerze, że w ostatniej chwili coś jeszcze przerabiać, jakieś przeróbki krawieckie, no już byłoby to bardzo niewskazane.
2: Przygotowania w pana wykonaniu jak wyglądały?
3: Że tak powiem, trening fizyczny to już w własnym zakresie, natomiast trening taneczny, no to od jakiegoś czasu mamy próby. Nie jest to tyle już co za pierwszym razem, bo jak pierwszym raz szedłem, to chyba te próby to trwały 4-5 miesięcy, no ale to wiadomo, że jakby trzeba było się z rolą konia, że tak powiem, zapoznać. Natomiast teraz już to jest takie troszeczkę krótsze, bardziej takie przypominające. Czasami coś się tam jeszcze zmienia, coś poprawia. No nie jest to w każdym razie takie przygotowanie jak do pierwszego razu.
2: Potem już rozumiem z górki było.
3: Z górki to już tak można powiedzieć, ale no ciężka rola. Przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
2: Pamiętam.
3: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy. Pierwszy raz bym w deszczu szedł.
2: 12 godzin w tym ciężkim stroju. Jak pan daje radę?
3: Przyznajemy szczerze, że ten strój to i tak już nie jest to, co kiedyś było, bo to jest teraz chyba tylko 22 kilo łącznie z tymi kontuszami, prawda, z tym ubiorem konia, z konstrukcją i z tymi wszystkimi ubiorami, które mam na sobie. No jest ciężko, przyznaję szczerze. Natomiast jeszcze trzeba trzymać fason przynajmniej do tej sceny na krakowskim rynku, a tu nagle już tyle jest

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ja się

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, zakończyło się trwające od godziny 10 przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Te informacje przekazał niedawno na briefingu prasowym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
1: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania na podstawie artykułu 183 w przypadku kodeksu postępowania karnego, w przypadku gdyby odpowiedź mogła spowodować odpowiedzialność karną, narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną świadka, może w takich wypadkach świadek odmówić odpowiedzi na pytanie, natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa. W tym momencie mogę potwierdzić, że jest to ostatnia czynność, jaka była zaplanowana w tej sprawie. Rzeczywiście protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący i na tym etapie wstępnie, jak poinformowała mnie pani prokurator prowadząca te czynności, nie będą planowane jak na razie inne czynności procesowe w tym postępowaniu. Chcę podkreślić, że uzyskaliśmy wszelkie dokumenty, o które zwracaliśmy się do zarówno do spółki Srebrna, jak i do Fundacji Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Uzyskaliśmy wszelką dokumentację, o którą wnioskowaliśmy również z KRS-u.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółką Srebrna działce w Warszawie. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzania mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i już za chwilę, za 10 minut, najnowsze wydanie faktów RMF FM będą również fakty sportowe. Gorąco polecam.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki. To ogłaszanie kandydatki na urząd prezydenta Krakowa w warszawskich ogrodach kancelarii premiera. To jest błąd?
2: No ale zgłaszane jest przez premiera i wicepremiera, którzy mają warszawskie krajowe obowiązki. Chodziło o to ważny, błyskawiczny sygnał, że Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 20. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Oczy świata skierowane na Barcelonę. W Sagrada Familia uroczystość w setną rocznicę śmierci twórcy słynnej bazyliki. Śledzimy ceremonię z udziałem papieża. Faktów także autostrada A2 Łódź-Warszawa, a w faktach sportowych Meksyk w gotowości na jutrzejszy start mundialu. W Barcelonie rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem wieży Chrystusa, najwyższej chrześcijańskiej wieży na świecie. To w dniu setnej rocznicy twórcy Sagrada Familia Antonio Gaudiego. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Beniaminie, ponownie w faktach. Jak wyglądają uroczystości?
2: Papież po przybyciu do Sagrada Familii odmówił modlitwę przy grobie twórcy kościoła Antonio Gaudiego. W odprawianej teraz przez Leona XIV mszy uczestniczą m.in. królewska para Hiszpanii, burmistrz Barcelony, premier i obecny główny architekt. Wnętrze kościoła światła, jak nazywana jest Sagrada Familia, wypełniło blisko 4000 zaproszonych osób. Drugie tyle ogląda mszę na telebimach przed kościołem. Mszę, co można teraz usłyszeć, uświetnia śpiew 600 chórzystów, w tym setka młodych piosenkarzy. Poświęcenie wieży Chrystusa mierzącej prawie 173 metry odbędzie się po zakończeniu tej uroczystości, chwilę przed godziną 22. Z Barcelony Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Mieszkańcy i policja Irlandii Północnej z niepokojem oczekują nadejścia zmroku. To po wczorajszych zamieszkach, których powodem był atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, lokalne władze mają do rozwiązania dwa podstawowe problemy.
4: Sprawca ataku przyjechał z Dublina do Belfastu przez granicę, na której nie ma fizycznych kontroli. To wymóg wielkopiątkowego porozumienia, które położyło kres bratobójczym walkom między katolikami i protestantami. Drugim problemem jest skoordynowana fala nienawiści, której celem ubiegłej nocy stali się członkowie mniejszości etnicznych, tylko dlatego, że mieli taki sam kolor skóry jak napastnik. Pomagam rodzinie z małymi dziećmi, która w pożarze swojego domu straciła wszystko, mówi jeden z mieszkańców miasta, zaniepokojony aktualną sytuacją. Tymczasem przed sądem w Belfaście stanął dziś Sudańczyk oskarżony o próbę popełnienia morderstwa. Jego ofiara, 40-letni mężczyzna, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
1: Słuchacie faktów w RMF FM. W tym miesiącu prawdopodobnie zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W faktach Igor Skrzypek. Igorze, gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
5: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
6: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
5: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
1: Studenci Politechniki Morskiej i uczniowie szkół średnich ścigali się zdalnie sterowanymi łódkami w Szczecinie. Podobno przygotowany tor przeszkód na wodzie był trudny.
7: 1,5 mm od nadbrzeża i pierwsza boja pokonana.
8: Właśnie zaraz będziemy startować.
9: Nastawienie jest bardzo dobre.
10: Musicie po prostu przepłynąć przez tutaj taki tor przeszkód.
8: Tak, dokładnie. To jest pierwsza konkurencja, natomiast druga to już będzie wyścig, gdzie będą dwie łódki się po prostu ścigały ze sobą.
11: Fale stanowią tutaj najgorszą przeszkodę, ponieważ wytrącają łódkę z rytmu. A że jest lekka, bądź co bądź, to łatwo zmienia przez to kierunek.
12: Tylko dwie drużyny z 13 tej pory pokonały tunel za pierwszym razem, także poziom jest naprawdę wysoki.
1: Z uczestnikami tych zawodów rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Miasto Meksyk już jest gotowe na rozpoczęcie 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak przystało na ponad 20-milionową aglomerację, stadion na mecz otwarcia także jest całkiem sporawy. To legendarny Estadio Azteca, mogący pomieścić prawie 90 tysięcy widzów. Jutro o 18.30 rozpocznie się na nim pierwsza z trzech ceremonii otwarcia mundialu. O 21.00 spotkanie Meksyku z RPA. Iran grozi tymczasem przerywaniem meczów mundialu, jeśli na trybunach będą się pojawiać polityczne przyśpiewki i transparenty, a mogą się pojawić, nie oszukujmy się, bo USA toczą konflikt z tym krajem. Iran ma też inne problemy. Piłkarze i sztab wcześniej problemy mieli z otrzymaniem amerykańskich wiz i musieli się przenieść do Meksyku. W Stanach Zjednoczonych mogą zresztą przebywać po wjeździe przez maksymalnie 2 dni. Wolałbym, żeby futbol trzymał się z dala od polityki. Tego nie powinno się mieszać. Szkoda mi naszych piłkarzy, bo ciąży na nich teraz ogromna presja. Mówi jeden z irańskich fanów, którzy też lekko nie mają. Kilka dni temu FIFA wycofała dla nich przydział biletów na turniej. Kamil Majszak pokonał Fina Otto Virtanena i awansował do drugiej rundy turnieju w holenderskim Sertonghen-Bos. Już w pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz, który przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Za niespełna kwadrans w Warszawie rozpocznie się drugi mecz finałowy w basketlidze. Legia podejmie Zastal Zielona Góra. W serii do 4 wygranych Zastal prowadzi 1-0. Nasi piłkarze ręczni poznali grupowych rywali na Mistrzostwach Świata. Zagrają z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Turniej w Niemczech odbędzie się w styczniu przyszłego roku.
9: Radio RMF24.
13: Za nami fakty i fakty sportowe RMF FM, a w wieczornym programie kolejne tematy przed nami. Dlaczego przewlekły stres coraz częściej stoi za naszymi problemami zdrowotnymi? O tym m.in. w tej godzinie. Powiemy również o ostatniej przed wakacjami propozycji Teatru Polskiego we Wrocławiu, zatytułowanej Wodecki Dobry Wieczór Państwu. Ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

Słuchacie wieczornego programu w Radiu RMF 24. Mamy dla was teraz informację prosto ze Stanów Zjednoczonych. Podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno poinformował, że przybędzie do Polski i weźmie udział w ceremonii oficjalnego przejęcia przez siły zbrojne RP pierwszych samolotów F-35. I tutaj cytat: ważna podróż do Europy w tym tygodniu. W Warszawie spotkam się z wysokimi rangą polskimi urzędnikami i będę reprezentować Stany Zjednoczone podczas ceremonii przekazania Polsce pierwszych samolotów F-35, napisał podsekretarz w serwisie X. Przypomnę, ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP odbędzie się w piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tego samego dnia pierwsze polskie F-35 odbędą też rajd po kraju pod nazwą Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy, żeby Polacy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem w polskim wojsku. Tu Radio RMF 24, program wieczorny. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jest 20:15.

0: Jak zawsze w środę o zdrowiu teraz powiemy w Radiu RMF 24. A niestety, jak się okazuje, coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, o czym ostrzegają specjaliści. Przedłużające się napięcie działa negatywnie nie tylko na naszą psychikę, ale również na cały organizm. Wywołuje ból i wrażenie duszności, obniża odporność, zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory, grozi udarem i zawałem. Posłuchajmy.
1: To jest taki ciągły stan napięcia, który wyniszcza?
2: Tak, wyniszcza i zmienia struktury i funkcje organów. Na przykład w mózgu powoduje, że mamy mniej połączeń między neuronami w korze przedczołowej, która jest takim ośrodkiem decyzyjnym dla nas.
1: A jak to wygląda w praktyce? Czym grozi?
2: Grozi tym, że nie będziemy skłonni kontrolować naszych emocji, bo wtedy rozrasta nam się ciało migdałowate w przewlekłym stresie, natomiast mamy zaburzoną pamięć i koncentrację. Jeśli chodzi o układ hormonalny u kobiet, są to zaburzenia miesiączkowania. U mężczyzn również mamy zaburzenia w postaci zaburzeń seksualnych w przewlekłym stresie. Układ pokarmowy to nasilenie zespołu jelita drażliwego, czy zgaga, jakieś wrzody żołądka, dwunastnicy.
1: Czy na przykład zagrożenie udarem większe, zawałem?
2: Tak, na układ sercowo-naczyniowy jak najbardziej. Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny również działa, powoduje podwyższenie tak zwanego złego cholesterolu, co bezpośrednio ma wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawały serca i udary mózgu.
1: To jest tak, że to może wydarzyć się w perspektywie, to znaczy ten stres się odkłada, kumuluje, działa na nas niszcząco i w pewnym momencie wybucha właśnie w postaci jakiegoś schorzenia, jakiegoś problemu.
2: No to właśnie tak to działa. Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu powoduje zmiany w neuroprzekaźnikach, w hormonach i to z kolei powoduje zmiany w narządach, w naczyniach krwionośnych, w połączeniach komórek nerwowych.
1: Jeżeli chodzi o ten układ pokarmowy, to też po prostu przez jakiś czas mogą doskwierać różne takie problemy trawienne?
2: Oczywiście. I to zarówno bóle, dolegliwości bólowe, których jednak nigdy nie należy bagatelizować i zawsze zbadać, czy to jest jedynie wynik stresu, czy też takie zaburzenia jak biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha, innego rodzaju. Wielu jest takich pacjentów, których dolegliwości somatyczne wynikają z zaburzeń już działania zdrowia psychicznego, tak? Czyli przewlekle doświadczany stres powoduje nam depresję, a depresja daje różne dolegliwości somatyczne.
0: Przestrzegała lekarz Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. A rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Gorąco polecam.

0: W wieczornym programie Radia RMF 24 teraz propozycja na najbliższy weekend. Wodecki, dobry wieczór Państwu. To jest ostatnia przed wakacjami propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bilety wciąż do kupienia, a premiera w wyjątkowym miejscu. O pomyśle na ten muzyczny spektakl naszej reporterce Martynie Czerwińskiej opowiedziała producentka wydarzenia, pani Milena Paszkowska. Posłuchajmy.
1: Teatr Polski kończy premierą sezonu.

0: Korzystamy z piosenek Wodeckiego, natomiast nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć. I właśnie w ten klimat poszliśmy. Dlatego Wodecki jest takim patronem tego wieczoru, ale jego piosenki, ale też sam klimat będzie taki właśnie bardzo spokojny, kameralny, przytulny, ciepły, tak żeby każdy na widowni poczuł się mile widziany.
1: Dlaczego akurat Zbigniew Wodecki?
0: Gdy tylko padł pomysł w teatrze zrobienia czegoś muzycznego, zaczęłam pytać ludzi, czego właściwie im brakuje, co im przeszkadza w takich wydarzeniach muzycznych, w których biorą udział. I to były zaskakujące odpowiedzi, bo odpowiadali, że jest strasznie zawsze głośno, że jest jakieś show, widowisko, a oni by chcieli po prostu sobie usiąść i posłuchać muzyki. I od razu mi się nasunął Wodecki, który po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka, to wystarczy. I wychodzimy trochę naprzeciw wszystkim widowiskowym show. Na scenie nie będzie fajerwerków, nie będzie dużych ekranów, nie będą to jakieś widowiskowe światła. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie i bardzo naturalnie i komfortowo. Trochę takie proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
1: Brzmi to pięknie, a jakie piosenki zabrzmią ze sceny?
0: Zabrzmią zarówno najbardziej znane hity, takie jak Chałupy, Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale też mniej znane piosenki, Po co ten żal, czy Seniorita. Także myślę, że jest to fajna propozycja, bo można posłuchać coś, czego już się wcześniej zna, ale też na pewno będą jakieś nowe propozycje.
1: Kto chwyci za mikrofon?
0: Zobaczymy na scenie czterech aktorów. Będzie to Jakub Giel, Marika Klarman-Gisman, Klementyna Umer i Błażej Michalski. Przy fortepianie Tomasz Kaczmarek i mamy też wiolonczelę Adam Garnecki. Warto przyjść, posłuchać, zrelaksować się.
2: Zapraszała producentka wydarzenia Milena Paszkowska. Ja przypomnę, że Wodecki, dobry wieczór Państwu. To jest ostatnia przed wakacjami propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. A w radiu RMF 24 jedyny i niepowtarzalny Zbigniew Wodecki.

W wieczornym programie Radio RMF 24 wracamy teraz do zamieszek, do których doszło wczoraj w Irlandii Północnej. To wszystko po brutalnym ataku z użyciem noża, który przeprowadził 30-letni uchodźca z Sudanu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że nie ma informacji, aby ucierpieli w nich Polacy. Tu cytat: nasz konsul generalny w Belfaście nie odnotował informacji, aby wśród poszkodowanych byli polscy obywatele, powiedział rzecznik cytowany przez Polską Agencję Prasową. Północnoirlandzka policja spodziewa się, że tego wieczora niepokoje mogą się powtórzyć i zapowiedziała, że wzmocni środki bezpieczeństwa. Konsulat apeluje więc do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których może dojść do starć. Ofcom, brytyjski regulator medialny, wezwał operatorów platform online do usuwania postów nawołujących do przemocy i siejących nienawiść. Organizacja przekazała, że treści te były po części źródłem niepokojów. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM. O 21:00.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 21. I o tej porze z nami Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Wieczór, witam, zapraszam. Mocne słowa Leona XIV podczas uroczystości w Barcelonie. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Funkcjonariusze Służby Więziennej z Solidarności przeciwni planom rządu.
2: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł.
1: Polecamy fakty sportowe RMF FM. W nich drugi mecz finałowy w basketlidze Legia Zastal Zielona Góra. Przesłanie papieża z Barcelony. Nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą, powiedział Leon XIV. Mszy odprawianej w Bazylice Sagrada Familia przygląda się nasz specjalny wysłannik do stolicy Katalonii. W faktach ponownie Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Benjaminie, na co jeszcze papież zwraca uwagę?
3: W homilii wygłoszonej w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, Leon XIV wskazał nie tylko na okrucieństwo wojny, ale skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Ojciec Święty mówił o 144 latach budowy Kościoła Światła, o jego architekcie, samej wieży Chrystusa, która zostanie dziś poświęcona. 17-metrowy przeszklony krzyż wieży zrobił wrażenie na papieżu, który dodał, że Bazylika Świętej Rodziny jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w ziemskich rankingach, lecz aby prowadzić lud Boży pielgrzymujący przez te ziemię Katalonii. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dziękujemy za relację. Do uroczystości w Barcelonie oczywiście wrócimy. Z naszym specjalnym wysłannikiem połączymy się o 22:00. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton w niedzielę na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali organizowanej w Białym Domu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał Przydacz na platformie X.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: 30 tysięcy studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wykryto te osoby?
5: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
1: Kilkuset pracowników Służby Więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało dziś przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
2: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
6: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki? Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
7: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
1: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec faktów jeszcze przełomowe odkrycie naukowców korzystających z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Zespół badaczy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin ma najpoważniejsze dowody na istnienie tak zwanych gwiazd czarnych dziur. Pozwoliła na to analiza widma jednego z tajemniczych obiektów znanych jako małe czerwone kropki. Więcej o tym wielkim odkryciu przeczytacie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: W basketlidze trwa drugi mecz finałowy między Legią Warszawa i Zastalem Zielona Góra. Pierwsza połowa już widzę, że zmierza do końca. 51 do 41 dla Legii w tym momencie. Już jutro rozpocznie się piłkarski mundial. W roli faworytów eksperci widzą Hiszpanię, Francję, Anglię, Argentynę, a niektórzy także Niemcy, które w klasyfikacji medalowej wszechczasów Mistrzostw Świata zajmują drugie miejsce, ale teraz będą mieli coś do udowodnienia, o czym więcej Wojciech Marczek. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, a wszystko dlatego, że na ostatnich dwóch mundialach Niemcy nie wyszli z grupy. Euro zakończyli co prawda na ćwierćfinale, a w rozgrywkach Ligi Narodów przegrali mecz o trzecie miejsce z Francją. No i to może zwiastować, że Niemcy największy kryzys mają już za sobą. Jeżeli jednak Florian Wirtz i spółka wskoczą do strefy medalowej mundialu, sprawią sporą niespodziankę.
8: Niemcy zagrają w grupie E z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Nasi siatkarze z przytupem rozpoczęli pierwszy turniej Ligi Narodów. Rozbili Kubańczyków 3-0.
10: Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Jutro już gramy ze Słowenią. Dzisiaj będziemy na pewno analizować przeciwnika.
8: Mówił jeden z biało-czerwonych, Bartłomiej Lemański. Spotkanie ze Słowenią jutro o 14. Siatkarski mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie potwierdza tymczasem transfer włoskiego mistrza świata Kamila Rychlickiego, reprezentanta Włoch, mającego oczywiście polskie korzenie. W ubiegłym sezonie Warta zdobyła Mistrzostwo Polski i doszła do finału Ligi Mistrzów. Natalia Bukowiecka zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu diamentowej ligi w Oslo. Tym razem nie złamała jeszcze bariery 50 sekund. Czas to 50:34. Wygrała Norweszka Henriette Jäger.
0: RMF 24. To były fakty, a my za chwilę wrócimy do tematu potencjalnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do popołudniowej rozmowy w RMF FM. Przypomnę, gościem Piotra Selaka był dziś szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Paszyk. I został zapytany m.in. o sprawę potencjalnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dlaczego prezydent Karol Nawrocki zwleka z decyzją w tej sprawie i czy to dobrze, że tak długo zwleka? Posłuchajmy.
1: Liczę, że nie będzie się z tym spieszył.
2: Tak pan rozumie to oświadczenie rzecznika prezydenta, tak?
1: Optymistycznie odbieram i myślę, że nie jestem odosobniony w tym ton komunikatu po spotkaniu kapituły. Dajmy stronie ukraińskiej czas na podjęcie decyzji, które wyciągną wnioski z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych.
2: Ale to
1: jest krzywdzące,
2: to
1: jest niesprawiedliwe dla,
2: to wycofanie się
1: dla naszego kraju. No, prezydent Zełenski ma całą przestrzeń na to,
2: no właśnie,
1: żeby...
2: No właśnie, powiem panu szczerze, żeby... trudno sobie wyobrazić, co może zrobić prezydent Zełenski. No bo jeżeli
1: może,
2: teraz cofnie swoją decyzję, trochę może stracić twarz.
1: Może połączyć na przykład dwie jednostki i to imię może zupełnie inaczej wyglądać. Jest cały szereg rzeczy w naszych relacjach, które też mogą być podjęte. Także dobrze, że tu ta działalność, działanie prezydenta, kancelarii prezydenta, no nie jest takim na rympał, tylko
2: mówi pan o kancelarii
1: refleksją
2: prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Taką mam nadzieję.
2: Ale panie przewodniczący, a myśli pan, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska pod koniec czerwca na ten szczyt polsko-ukraiński organizowany między innymi przez ministra finansów?
1: Byłoby to niezwykle ważne i wymowne. Ja również jako minister sporo wysiłku włożyłem w to, aby ten szczyt odbył się właśnie w Polsce i wszyscy się cieszymy, że on się odbywa. Polska zasłużyła sobie na to. My od dłuższego czasu mówimy, że ta solidarność humanitarna, solidarność wojskowa powinna również pociągać ze sobą solidarność w wymiarze gospodarczym, a o tym jest ta konferencja. Liczę, że tu nic złego się nie wydarzy.
2: Paweł Kowal twierdzi, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie, że to już jest pewna informacja. Pan coś wie na ten temat?
1: Mamy wszyscy taką nadzieję. Sporo wysiłków włożyliśmy w to na wielu poziomach. Tu pan przewodniczący, pan minister Kowal też jest jedną z tych osób, która bardzo wydatnie przyczyniła się do tego wydarzenia.
2: A jeśli nie będzie spotkania tutaj w Gdańsku, Nawrocki-Zełenski, to będzie jakiś symbol?
1: Na razie zaczekajmy. Nie wróżmy, co się wydarzy. Dobrze, że nastąpiło opamiętanie z obu stron.
2: Myśli pan, że nastąpiło to opamiętanie?
1: Jeśli chodzi o to, co zdarzyło się wokół decyzji prezydenta Ukrainy, liczę na to, że zwycięży interes obu krajów, zwycięży myśl o sojuszu i konieczności współpracy.
0: Mówił gość popołudniowej rozmowy w Radiu RMF 24, Krzysztof Paszyk. Cała rozmowa jest do posłuchania na stronie rmf24.pl. A już za chwilę rzecznik ukraińskiego MSZ o atakach na wiceministra Szeptyckiego. Zostańcie z Radiem RMF 24.

To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychy wziął w obronę wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który, przypomnę, porównał ostatnio członków WUPA do polskich żołnierzy niezłomnych. I tutaj cytat. Z niepokojem obserwujemy sytuację wokół wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który spotyka się z bezpodstawną krytyką za swoje wypowiedzi. Ponadto uważamy za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia pana Szeptyckiego jako pretekstu do ataków pod jego adresem, powiedział Tychy, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Rzecznik ukraińskiego MSZ podziękował polskim partnerom, w szczególności marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu oraz wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za ich wsparcie i obronę prawa do wyrażania własnych poglądów. I kolejny cytat. Wzywam polskich polityków do powstrzymania się od działań sprzecznych z fundamentalnymi europejskimi wartościami w dziedzinie praw człowieka i obywatela, podkreślił Tychy. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie Radia RMF 24 i mamy jeszcze więcej informacji. Uroczysty taniec przed Urzędem Miasta, tak maluchy ze Szczecina pożegnały przedszkole. Na placu przed tak zwanym Szpinakowym Pałacem pojawiło się kilkadziesiąt maluchów ubranych w wianki i specjalne kamizelki. Porozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Pałamar.
1: Poloneza zatańczyli mali absolwenci 5 szczecińskich przedszkoli. To już tradycja u nas w mieście. To symboliczne pożegnanie odbywa się w ramach akcji Pierwszy Dzienniczek Ucznia. Przedszkolaki, z którymi rozmawiałam, były zadowolone z takiej formy świętowania. To trudny taniec?
2: Nie.
3: Nie wiem.
2: Nie.
3: Łatwy.
1: A jak to się tańczy?
3: Dla mnie łatwo.
1: A czemu?
3: Dla mnie też. Prawie ciągle się idzie.
1: A tobie się podoba polonez?
3: Oczywiście, że mi się podoba.
1: Idzie się cały czas.
3: No tak.
4: Przecież się kładzie rękę.
1: A tobie jak się podoba?
5: No super jest. Tylko się też trochę smutę, że rozstanę się z moimi kolegami i koleżankami.
1: A lubisz tańczyć?
5: Tak.
6: Dziewczynki mają wianki, a chłopacy takie kamizelki.
1: A,
6: kamizelki. Chłopaków.
1: Będziecie tańczyć poloneza?
7: No i będziemy tak. W telewizji.
8: I w gazecie.
1: A lubicie tańczyć?
9: Tak, bardzo.
1: A jak się tańczy poloneza?
10: O tak.
11: No trochę źle, trochę dobrze.
1: Aha, idzie się cały czas?
11: No cały czas.
1: I się liczy do 3?
11: Tak, ale w myślach.
1: Pożegnanie z przedszkolem oznacza często pożegnania z koleżankami i kolegami. Wiele przedszkolaków mówiło mi, że to dla nich trudne, ale cieszą się, że idą do szkoły.
12: Tak, tam będzie fajnie.
1: Nowe koleżanki będą?
12: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
13: Jasiu?
12: No?
13: O.
1: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
12: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
1: Ale w szkole będą nowe pewnie.
12: No tak.
1: I do szkoły od września?
12: Tak.
1: I co, fajnie będzie w szkole?
12: Tak.
1: A czemu?
12: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
14: Czy nie będzie fajnie, bo ja będę ciągle pamiętać o całej ekipie.
1: Czyli z kolegami.
14: Ekipa z Dipa to jest ekipa naszych chłopaków.
1: Na koniec dzieci odebrały symboliczny pierwszy dzienniczek ucznia, żeby oficjalnie rozpocząć nowy etap w życiu.
0: Na placu przed tak zwanym Szpinakowym Pałacem w Szczecinie była reporterka RMF FM Anna Pałamar. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF24 teraz kolejne informacje prosto ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował, że dzięki wsparciu amerykańskich sił zbrojnych przez cieśniny Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a dzięki temu na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy. I tutaj cytat. W ubiegłym miesiącu poleciłem naszym wspaniałym siłom zbrojnym przeprowadzenie tajnej misji mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych przepływających przez cieśniny Ormus. Dziś z przyjemnością ogłaszam, że dzięki tym działaniom ponad 100 milionów baryłek

Gropy dotarło przez Cieśniny na otwarty rynek. Ponad 200 statków handlowych bezpiecznie przepłynęło przez Cieśniny, napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Jak dodał, ten niezwykle udany wysiłek jest możliwy dlatego, że Stany Zjednoczone Ameryki kontrolują Cieśninę Ormuz, a nie Iran. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym Trump przekazał, że dzięki tym działaniom baryłka kosztuje $85-90 zamiast $250. Nie wiadomo, kiedy dokładnie wspomniana operacja została przeprowadzona. Jednak już pod koniec maja dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, napisał, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 22:00.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę chrześcijańskiego świata. Z serca Barcelony na początku faktów specjalny wysłannik RMF FM. Potem niespokojny Meksyk przed mundialem. O fali protestów powie nasz amerykański korespondent. Będzie też Warszawa. WOŚP pokazała dziś uczniom, jak skutecznie ratować życie.
2: Dla dzieciaków wielkie przeżycie.
1: Najwyższa wieża chrześcijańskiego świata. Papież Leon XIV pobłogosławił wieżę Chrystusa. Wielkie marzenie architekta Antonio Gaudiego zostało spełnione równo 100 lat po śmierci artysty. W faktach RMF FM ponownie przenosimy się do Barcelony. Tam jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Witam podobnie.
1: Witaj. Benjaminie, jak wyglądała ta inauguracja?
3: Leon XIV wyszedł na plac przed Bazyliką, gdzie został hucznie powitany przez wiernych zgromadzonych wokół Kościoła Światła. Patrząc na fasadę Narodzenia, jedyną, którą wykonał Antonio Gaudi, oraz na wieżę Chrystusa, powstałą 100 lat po śmierci architekta, pobłogosławił najważniejszy, dominujący element Kościoła. Mierząca prawie 173 metry konstrukcja króluje teraz nad Barceloną z rozświetlonym, przeszklonym krzyżem. Teraz odbywa się spektakl łączący w sobie elementy muzyki i grę światła. Udział w nim biorą również wierni ze specjalnymi lampionami. Wszystko to przed Kościołem Światła i w setną rocznicę śmierci architekta Antonio Gaudiego. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dziękujemy za relację, a do Barcelony zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach. Fala protestów w Meksyku przed jutrzejszym meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Stolica tego kraju w ścisłym centrum przypomina obozowisko. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Setki namiotów protestują nauczyciele, emeryci i przeciwnicy rządu, obrońcy praw zwierząt. Centrum miasta przypomina wielkie obozowisko, a kibice nie są w stanie taksówkami z lotniska dojechać do hoteli. Protestujący zwracają uwagę na problemy w Meksyku, wojny gangów, nierówności społeczne. Myślę, że teraz cała uwaga skupia się na mistrzostwach świata i zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne w naszym kraju, powiedziała ta kobieta. Na ulicach poruszane są też problemy dotyczące całego świata. Są tu przeciwnicy FIFA czy przeciwnicy organizacji wielkich wydarzeń. Podczas gdy miliardy ludzi na całym świecie oglądają mistrzostwa świata w piłce nożnej, każdego dnia giną miliardy zwierząt. To właśnie przesłanie chcemy dzisiaj tutaj przekazać. Każdy kibic może w ogromnym stopniu wpłynąć na los zwierząt. Wybierając dietę wegańską, można uratować nawet 200 zwierząt rocznie, a jednocześnie przyczynić się do walki z katastrofą klimatyczną, której skutki wszyscy odczuwamy. Mamy nadzieję, że ten przekaz dotrze do kibiców na całym świecie, stwierdziła przedstawicielka jednej z organizacji. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Odwiedzili Warszawę, wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli dziś udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6: R-O-S-Y.
7: A powiecie, co robicie?
8: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy.
9: Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
7: To było trudne zadanie?
9: Nie. Było jakoś mega trudne.
10: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać, ułożyć zdania.
7: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
10: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
2: My się cieszymy, że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
1: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec polecamy Wam jeszcze nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie sędzia piłkarski Michał Listkiewicz. 7:58 usłyszycie Tomasza Tarlikowskiego i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Göring uciekł przed szubienicą? Tajemnicza śmierć szefa Luftwaffe.
1: Jest późny wieczór 15 października 1946 roku. W więzieniu w Norymberdze trwają ostatnie przygotowania do egzekucji nazistowskich zbrodniarzy, skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy.
2: Wykonywanie wyroków ma zacząć się już za kilka godzin. Skazani zostaną powieszeni na szubienicy zbudowanej w dawnej sali gimnastycznej kompleksu.
1: Nad przygotowaniami czuwa oficer armii amerykańskiej pułkownik Burton Curtis Andrews. Pełnił on pieczę nad więźniami przez cały czas trwania procesów.
2: Około godziny 22:45 do pułkownika przybywa zdyszany żołnierz, który zdenerwowanym głosem melduje:
3: panie pułkowniku, coś się dzieje z Göringiem. To wygląda naprawdę poważnie, jest już u niego lekarz.
1: Andrus natychmiast biegnie do sekcji więziennej i wchodzi do celi zajmowanej przez Hermana Göringa.
2: W środku dostrzega ciało więźnia leżące na łóżku i klęczącego przy nim lekarza. Gdy ten zauważa pułkownika, Andrusa mówi:
4: nie żyje. Przegryzł ampułkę z trucizną.
1: Pułkownik jest wściekły. Przecież sam zarządził niezwykle rygorystyczne środki bezpieczeństwa, które miały zapobiec samobójstwu któregokolwiek z więźniów.
2: Ich cele były każdego dnia sprawdzane, a oni sami dokładnie rewidowani. Co więcej, osadzeni byli przez całą dobę pod ciągłą obserwacją strażników.
1: A jednak, mimo tych wszystkich starań, Hermann Göring odebrał sobie życie na kilka godzin przed planowaną egzekucją.
2: Jego śmierć do dziś budzi wiele kontrowersji. W jaki sposób udało mu się zdobyć truciznę?
1: I czy istnieje możliwość, że pomógł mu któryś ze strażników? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Hermann Göring przez wiele lat był jednym z najważniejszych polityków III Rzeszy i jedną z kluczowych osób, które pomogły Adolfowi Hitlerowi w dojściu do władzy.
1: Był pierwszym szefem Gestapo i dowódcą niemieckich sił lotniczych Luftwaffe. W 1940 roku został awansowany do rangi marszałka Rzeszy. Żaden inny nazistowski dygnitarz nie posiadał nigdy tak wysokiego stopnia wojskowego.
2: Hitler ufa Göringowi i w 1941 roku oficjalnie ogłasza go swoim następcą, czyniąc go w ten sposób drugą osobą w państwie.
1: Göring gromadzi w czasie wojny ogromny majątek, a swoje rezydencje dekoruje dziełami sztuki zrabowanymi z okupowanych krajów.
2: Jednak jego wpływy u Hitlera zaczynają stopniowo maleć. Wszystko przez pogłębiające się uzależnienie marszałka Rzeszy od morfiny, które otępia jego umysł i prowadzi do upokarzających porażek Luftwaffe.
1: Gdy pod koniec kwietnia wojska sowieckie zbliżają się do Berlina, Göring nie chce ginąć w beznadziejnej walce.
2: Po ostatnich urodzinach Führera opuszcza miasto i wyjeżdża do Obersalzberga.
1: 23 kwietnia 1945 roku otrzymuje informację, że Berlin został niemal całkowicie okrążony, a Hitler postanowił pozostać w mieście.
2: Marszałek zastanawia się, co powinien w takiej sytuacji zrobić. Z jednej strony uważa, że Führer nie będzie w tej sytuacji zdolny do dalszego rządzenia państwem i zgodnie z ustaleniami to on powinien teraz objąć władzę w III Rzeszy.
1: Obawia się jednak, że dopóki Hitler żyje, takie działanie zostanie uznane za zdradę. Z drugiej strony nie chce, by ktokolwiek zarzucał mu brak reakcji w kluczowym momencie.
2: Dlatego wieczorem 23 kwietnia wysyła do Berlina niezwykle ostrożnie napisany telegram. Sugeruje w nim Hitlerowi, że ten może nie być w stanie skutecznie kierować krajem z oblężonego miasta. Pisze też:
5: jeżeli do godziny 22 nie otrzymam informacji zwrotnej, uznam, że utracił pan zdolność do podejmowania decyzji i obejmę w pana zastępstwie władzę w kraju.
1: Jednak każda korespondencja, która dociera do bunkra, przechodzi przez ręce Martina Bormana, sekretarza Hitlera. Ten nienawidzi szefa Luftwaffe i przedstawia Hitlerowi działania Göringa jako jawny zamach stanu.
2: Wściekły Führer pozbawia Göringa wszystkich funkcji, a później rozkazuje go aresztować.
1: Zdymisjonowany marszałek zostaje ujęty przez SS, ale 5 maja uwalnia go przejeżdżający w pobliżu oddział żołnierzy Luftwaffe. 9 maja 1945 roku dobrowolnie oddaje się w ręce Amerykanów.
2: Liczy, że będzie traktowany przez aliantów z honorami i nalega na spotkanie z generałem Eisenhowerem.
1: Göring wierzy, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozpoczną z nim negocjacje, a on sam obejmie ważną funkcję w nowym rządzie powojennych Niemiec. Nie zdaje sobie sprawy, że alianci mają inne plany.
2: Zostaje w tajemnicy umieszczony w hotelu w miejscowości Bad Mondorf w Luksemburgu. Zostaje tam skierowany na kurację odwykową i przychodzi na dietę.
1: Traci kilkanaście kilogramów, a leczenie sprawia, że odzyskuje energię i sprawność umysłową.
2: Jest też niezwykle zaskoczony, gdy dowiaduje się, że ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, gdzie będzie odpowiadał za zbrodnie wojenne.
1: Nie uważa się za winnego i wielokrotnie powtarza alianckim oficerom:
5: stajemy przed sądem tylko dlatego, że przegraliśmy wojnę. Gdybyśmy wygrali, to teraz wasi przywódcy musieliby odpowiadać przed Trybunałem.
2: Zostaje przewieziony do Norymbergi, gdzie wraz z innymi dygnitarzami zostaje umieszczony w więzieniu przy Pałacu Sprawiedliwości. O samych szczegółach i genezie procesów opowiadaliśmy już w odcinku Naziści przed Trybunałem, jak doszło do procesów norymberskich.
1: 20 listopada 1945 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy oficjalnie rozpoczyna proces, który potrwa prawie rok.
2: Naziści będą sądzeni za uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości.
1: Ponieważ Hitler, Himmler czy Goebbels nie żyją, Göring jest najwyższym rangą nazistą, który ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem.
2: Sam zresztą kreuje się na nieoficjalnego lidera oskarżonych, odcina się od zbrodni wojennych i tłumaczy, że kierował się jedynie dobrem Niemiec. Mówi też:
5: byłem żołnierzem i moim zadaniem było wykonywanie rozkazów, a nie ich ocenianie. Poza tym to wszystko, co robiło SS, leżało w kompetencji Himmlera.
1: Niejednokrotnie podczas przesłuchań udziela ironicznych odpowiedzi i kilka razy wypowiada uwagi, które wzbudzają śmiech innych oskarżonych.
2: W trakcie procesów były dowódca Luftwaffe jest badany przez psychiatrów, którzy są zaskoczeni jego wysoką inteligencją i serdecznością.
1: Pułkownik René Jukli, jeden z lekarzy, którzy rozmawiali z Göringiem, wspominał później:
6: musiałem cały czas przypominać sobie o zbrodniach, które popełnił. To był jedyny sposób, w jaki mogłem uchronić się przed polubieniem Göringa.
2: Göring staje się też pewnego rodzaju celebrytą wśród pilnujących go żołnierzy. Były marszałek jest wobec nich przyjazny i z chęcią z nimi rozmawia.
1: Daje im autografy, a czasem nawet swoje przedmioty osobiste jako pamiątki.
2: Choć w teorii strażnicy mają absolutny zakaz spoufalania się z więźniami, to w praktyce przełożeni patrzą na to przez palce.
1: Hermann Göring szczególnie zaprzyjaźnia się z amerykańskim porucznikiem Jackiem Willisem. Oboje lubią polowania i strzelectwo i często rozmawiają o wspólnych pasjach.
2: Jednak dobry humor Göringa nie trwa długo. Oskarżyciele prezentują dowody na to, że wiedział o zbrodniach wojennych.
1: Przedstawiają też list, który wysłał do Reinharda Heydricha, w którym nakazywał mu opracowanie najskuteczniejszego sposobu eksterminacji Żydów.
2: Göring próbuje się bronić, twierdząc, że jedynie wykonywał rozkazy Hitlera. Jednak jego tłumaczenia nie zostają uznane przez sędziów za jakąkolwiek okoliczność łagodzącą.
1: 1 października 1946 roku Trybunał ogłasza wyroki.
7: Oskarżony Hermann Göring, Trybunał uznał was za winnego wszystkich postawionych zarzutów i skazuje was na śmierć przez powieszenie.
2: Były dowódca Luftwaffe nie jest zaskoczony wyrokiem śmierci, ale stanowczo sprzeciwia się sposobowi wykonania egzekucji.
1: Próbuje apelować o zmianę metody na rozstrzelanie.
5: Jestem żołnierzem i jedynym w historii marszałkiem Rzeszy. Uważam, że powinienem zginąć jak żołnierz. Od kul, a nie powieszony jak jakiś pospolity kryminalista.
2: Prośba Göringa zostaje odrzucona, a w dawnej sali gimnastycznej kompleksu więziennego rozpoczyna się budowa szubienic. Data egzekucji zostaje wyznaczona na 16 października.
1: Skazani nie wiedzą, kiedy ma zostać wykonany wyrok. Jednak gdy siedzą w swoich celach, dobiegają ich odgłosy prac, które przypominają im o czekającym ich losie.
2: Gdy dźwięki ostatecznie milkną, osadzeni wiedzą już, że dzień egzekucji jest bliski.
1: Sam Göring przejawia coraz większe zdenerwowanie i kilka razy jego stan zdrowia pogarsza się na tyle, że konieczna jest interwencja lekarza.
2: Wieczorem 15 października, kilka godzin przed planowanym rozpoczęciem egzekucji, Göring miał powiedzieć:
5: czuję, że coś się dzisiaj wydarzy. Na korytarzu jest dużo większy ruch i pali się więcej świateł.
1: Około 22:45 wartownik, który przez otwór w drzwiach obserwuje wnętrze celi Göringa, dostrzega, że więzień leżący na łóżku zaczyna się mocno trząść i krztusić.
2: Natychmiast wzywa lekarza, ale gdy ten przybiega na miejsce, orientuje się, że jest już za późno, by cokolwiek zrobić.
1: Göring nie żyje, a w jego ustach lekarz znajduje kawałki szklanej ampułki. Wyczuwa też charakterystyczny zapach cyjanku potasu.
2: Pułkownik Barton Andrews, komendant więzienia, jest wściekły. Gdy krótko po północy spotyka reporterów czekających na rozpoczęcie egzekucji, mówi jedynie:
8: Göring jest martwy. Popełnił samobójstwo. Nie wiemy jeszcze, jak udało mu się to zrobić.
1: Około 1:30 w nocy rozpoczynają się egzekucje pozostałych 10 skazanych na śmierć nazistów. Później żołnierze wynoszą ciało Göringa z celi i kładą je pod szubienicą.
2: Następnie zwłoki zostają w tajemnicy przewiezione do krematorium, a prochy wrzucone do rzeki.
1: Informacja o samobójczej śmierci Göringa szybko przedostaje się do prasy i natychmiast rozpoczyna się śledztwo, które ma ustalić, w jaki sposób Göring zdołał odebrać sobie życie.
2: Przy zmarłym zostają znalezione listy, z których jeden jest adresowany do pułkownika Andrusa. Göring napisał w nim:
5: od czasu mojego uwięzienia zawsze nosiłem przy sobie ampułkę z trucizną. Miałem ich w sumie 3. Pierwsza została znaleziona w czasie rewizji, drugą schowałem w celi tak dobrze, że mimo przeszukań nie udało się jej nikomu znaleźć. A trzecia znajduje się w mojej kosmetyczce, ukryta w okrągłym pojemniku z kremem.
1: O tym, że Göring posiadał przy sobie truciznę, wspomniał też w liście pożegnalnym do żony.
2: Jednak śledczy mają wątpliwości, czy Göring rzeczywiście byłby w stanie przez tak długi czas ukrywać ampułkę z cyjankiem w swojej celi.
1: Środki bezpieczeństwa, które zastosowano w norymberskim więzieniu, zdawały się być tak silne, że taka wersja wydarzeń wydawała się niemożliwa.
2: Dlatego zaczęto badać inną możliwość, mianowicie, że ktoś świadomie lub nieświadomie dostarczył naziście truciznę.
1: Jednym z głównych podejrzanych staje się porucznik Jack Willis, który utrzymywał z więźniem serdeczne stosunki.
2: Amerykanin dostał zresztą od Göringa kilka pamiątek, w tym złoty zegarek. Czy jest więc możliwe, że uległ namowom więźnia i dostarczył mu ampułkę z trucizną?
1: Jako oficer posiadał możliwość swobodniejszego poruszania się po kompleksie i miał dostęp do pokoju, gdzie przechowywano rzeczy osobiste skazańców.
2: Ale czy porucznik rzeczywiście zaryzykowałby swoją karierę, a może nawet i życie, aby dostarczyć Göringowi ampułkę z trucizną?
1: W końcu zdobywanie pamiątek i autografów oraz rozmowy z więźniem to coś zupełnie innego niż zdrada.
2: Istnieje jednak możliwość, że przebiegły Göring wykorzystał naiwność młodego oficera.
1: Być może prosił go jedynie o przyniesienie pudełka z kremem, a Willis zrobił to nieprzypuszczając, że w środku znajduje się trucizna. Nie jest to jedyne możliwe wyjaśnienie. W 2005 roku Herbert Lee Stivers udzielił dla gazety Los Angeles Times wywiadu, w którym powiedział, że to najprawdopodobniej on nieświadomie dostarczył Göringowi truciznę.
2: Stivers miał 19 lat, gdy w 1946 roku pełnił służbę jako jeden ze strażników w Norymberdze.
1: Gdy przebywał w mieście na przepustce, miał poznać młodą niemiecką dziewczynę o imieniu Mona.
2: Była ona niezwykle zaciekawiona, gdy dowiedziała się, że Stivers jest jednym z żołnierzy pilnujących byłych nazistowskich dygnitarzy.
1: Jednak kobieta początkowo miała uważać to za żart i mówić:
9: na pewno kłamiesz, żeby mi zaimponować, ale jeżeli zdobędziesz dla mnie autograf Göringa, to ci uwierzę.
2: Stivers jednak bez problemów zdobywa autograf i wręcza go dziewczynie.
1: Podczas następnego spotkania Mona przedstawia Amerykaninowi dwóch mężczyzn, którzy mieli być jej przyjaciółmi.
2: Jeden z nich wręczył Stiversowi pióro i powiedział:
10: w tym piórze znajduje się ukryta karteczka z wiadomością do Göringa. Czy mógłby pan mu je przekazać?
1: Amerykanin waha się, ale w końcu ulega namowom mężczyzn i dziewczyny. Później przenosi jeszcze jedną ukrytą wiadomość. Jednak za trzecim razem jeden z przyjaciół Mony mówi:
10: tym razem w piórze ukryta jest pigułka. Hermann Göring jest poważnie chory i nie przyjmuje niezbędnych leków. Chcemy mu pomóc i jeżeli lek zadziała, to prześlemy mu kolejne.
2: Żołnierz dostarcza Göringowi ampułkę. Potem nigdy więcej nie zobaczył już Mony ani jej przyjaciół.
1: Gdy dowiedział się o samobójstwie więźnia, miał zrozumieć, że w rzeczywistości dostarczył mu truciznę.
2: Potem przez ponad 60 lat Stivers milczał, bojąc się konsekwencji swojej naiwności.
1: Do przyznania się do winy miała go przekonać córka, która uważała, że w ten sposób mężczyzna oczyści swoje sumienie.
2: Jednak dzisiaj ustalenie, czy opowieść byłego strażnika jest prawdziwa i kim naprawdę była Mona, jest już niemożliwe.
1: Wysnuwano też inne teorie. Według jednej z nich ampułkę wręczył Göringowi oficer wywiadu Stanów Zjednoczonych, pozwalając mu na szybką śmierć na własnych warunkach.
2: Miał to być wyraz wdzięczności za współpracę oraz informacje, które były dowódca Luftwaffe przekazał Amerykanom podczas przesłuchań.
1: Śledczym nigdy jednak nie udało się z całą pewnością ustalić, w jaki sposób ampułka z trucizną znalazła się w celi Hermana Göringa.
2: Lub być może wyjaśnienie byłoby do tego stopnia niewygodne dla aliantów, że zdecydowano się utrzymać je w tajemnicy.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Na początek Barcelona i niezwykły spektakl światła na zakończenie wielkich uroczystości w Bazylice Sagrada Familia. Opowie o nim specjalny wysłannik RMF FM. 100 milionów baryłek ropy trafiło na rynek przez cieśninę Ormus, mówi Trump i podkreśla, czyja to zasługa. W faktach także zbliżający się mundial. Spektakl światła na zakończenie inauguracji wieży Chrystusa w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebrację uświetnił specjalny mapping i przedstawienie, w której główną rolę grał sam kościół Sagrada Familia. Ponownie łączymy się dziś z Barceloną i naszym specjalnym wysłannikiem na linii Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Coś pięknego, dobry wieczór.
1: Benjaminie, zazdrościmy, opowiedz nam, jak wyglądał ten spektakl.
2: No, dzisiejsze wydarzenie pokazało, że Sagrada Familia nieprzypadkowo nazywana jest właśnie Kościołem Światła. Osoby znajdujące się na placu i w środku bazyliki miały specjalne lampiony, które zmieniały swoją intensywność. Wnętrze kościoła zostało rozświetlone, co w połączeniu z późną porą i niezliczoną liczbą witraży sprawiło, że Sagrada Familia mieniła się całą paletą kolorów. Na sam koniec na niebie utworzono przy pomocy mappingu wizerunek twórcy bazyliki, Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Dzieło, którego nie zdołał dokończyć w setną rocznicę śmierci. Na niebie pojawiły się też jego słowa. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dziękujemy za te relacje. Do Barcelony będziemy wracać w faktach. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, powiedział dziennikarzom prezydent Donald Trump. Miliony baryłek ropy naftowej zostały wydobyte. Dzięki temu baryłka kosztuje $85-90 zamiast $250, mówił Trump. I dodał, że to Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Prezydent potwierdził wcześniejsze doniesienia Wall Street Journal, że marynarka wojenna USA po cichu eskortowała statki handlowe. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegł, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
3: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
1: Premier zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Już jutro meczem otwarcia między Meksykiem i RPA rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial wyjątkowy. Po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn. Po raz pierwszy odbędzie się w aż 3 krajach. W dodatku tworzących znakomitą większość kontynentu, jakim jest Ameryka Północna. Jak mówi Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu w stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami, organizatorami na pewno będą odczuwalne.
4: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż takie odległości, tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia, ale przede wszystkim utrudnia kibicom. Poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice. Jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
1: Mecz otwarcia jutro o 21:00, a w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie, jak wyglądają ostatnie przygotowania do mundialu. O tym opowie nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
5: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: I na koniec jeszcze świat medycyny. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy o stresie. Jak go unikać, ale ważne jest również, aby szybko rozpoznać jego objawy. Dużo osób udaje się po poradę do laryngologa.
5: Panie doktorze, coś przeszkadza mi tutaj w gardle. Ja tego nie umiem dokładnie powiedzieć. To jest tutaj. Tutaj wskazują często właśnie na środkową okolicę szyi.
6: Pacjenci mówią, rośnie mi tam coś. Czuję, że tam coś jest.
5: Wrażenie duszności, kłopoty z przełykaniem.
1: Wyjaśnia dr Paweł Dobosz, specjalista laryngologii z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Na tej stronie przeczytacie także, jak radzić sobie ze stresem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Panie senatorze, czy ogłaszanie kandydatki na urząd prezydenta Krakowa w warszawskich ogrodach kancelarii premiera to jest błąd?
2: No ale zgłaszane jest przez premiera i wicepremiera, którzy mają warszawskie krajowe obowiązki, więc chodziło o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach krakowskich.
1: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
2: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol. Kto mówi pierwszy, mówi głośniej, i chodziło o to, żeby pierwszy poważna kandydatka miała poparcie dwóch liderów, dwóch największych partii.
1: Panie senatorze, a to będzie sprawdzian przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku, wybory w Krakowie?
2: Myślę, że to otworzy kampanię wyborczą parlamentarną, bo to będzie rok przed wyborami, ta kampania na pewno będzie długa.
1: O matko, to już mnie strasznie pan straszy, panie senatorze, rok kampanii wyborczej?
2: Tak, wydaje mi się, że tak. No proszę zobaczyć, jak wyglądało to w wyborach przed wyborami prezydenckimi. No musimy się przyzwyczaić do tego, że te kampanie w Polsce są coraz dłuższe, że taki tryb kampanijny jest narzucony przez partię i odpowiednio wcześnie. I tak mi się wydaje, że żeby pan emocje, które będzie wywoływać i kampania wyborcza, i same wybory, no powiedzmy sobie wprost, to będzie już wrzesień, koniec września ma być druga tura, no to jest równo 12 miesięcy, może trochę więcej do wyborów parlamentarnych.
1: Czyli porażka w Krakowie, panie senatorze, co będzie oznaczała poważne ostrzeżenie dla dzisiaj rządzących?
2: Ja myślę, że to nie jest... Ta kampania i Kraków jest specyficzny, wybory samorządowe są specyficzne, więc ta specyfika będzie jakby podwójna tutaj i nic tutaj nie będzie oczywiste, to znaczy przecież nie kandydują, nie ma w wyborach parlamentarnych listy obywatelskiej, tak? A wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że w Krakowie właśnie kandydat obywatelski, pan Łukasz Gibała, będzie faworytem tego starcia. Więc tutaj nic nie będzie oczywiste, ale emocje będą prawdziwe. Stan współpracy między ugrupowaniami Koalicji Demokratycznej i też prawej strony sceny politycznej. Tu będzie na pewno dużo rzeczy się działo i tu będą na pewno pisane nowe scenariusze.
1: Ciekawe, jak to się skończy, skoro tak słabo się zaczęło. Raz ta warszawska prezentacja, druga sprawa wygląda na to, jakby kandydatka Koalicji Obywatelskiej była kandydatką drugiego wyboru, bo wydawało się, że to Rafał Sonik będzie kandydatem. To jak to jest w takim razie? To jest mocna kandydatka, czy nie?
2: Jest z senatorem. Mam przyjemność pracować z nią w Senacie. Miała bardzo dobry wynik, wygrała wybory uzupełniające po tym, jak złożył mandat Bogdan Klich. Uważam, że tak jak powiedziałem, wie pan, ważne jest, że ma poparcie dwóch bardzo ważnych partii, filarów koalicji rządzącej.
1: A pana zdaniem to jest obciążenie? Czy to jest obciążenie, czy to jest atut? Bo pan mówi o tym, jakby to był atut, a z drugiej strony w wyborach samorządowych to wcale nie musi być atut, to może być przeszkoda.
2: Ale patrzę na to przez pryzmat drugiej tury. Wszystko wskazuje na to, że będą dwie tury w tych wyborach krakowskich, więc chodzi o to, żeby mieć kandydatkę, która będzie w stanie generować poparcie, też ponad, będzie wsparta przez partie polityczne, ale będzie generować poparcie środowisk spoza partii politycznych, spoza partyjnych. I uważam, że to będzie bardzo ważne. Druga tura będzie decydująca o wynikach wyborów w Krakowie.
1: Kadry decydują o wszystkim. Już nie będę wspominał autora tego cytatu. Pan się domyśla oczywiście. Natomiast tak. jak mają kadry prowadzić kampanię wyborczą, skoro jest rozwiązana struktura Małopolska Koalicji Obywatelskiej?
2: Małopolska tak, a krakowska nie, więc to jest kwestia oczywiście zbudowania mobilizacji. To będzie ważne, żeby dotrzeć do... Ale to już kwestia kandydatki, nie nas wszystkich, żeby dotrzeć do Platformy Krakowskiej, do koalicji Obywatelskiej w Krakowie musi być pełna mobilizacja. Ale tak jak powiedziałem, mobilizacja kadr, ludzi, którzy tę kampanię będą prowadzić, ale to kwestia też środowisk, tych obywatelskich, takich, które są wokół polityki, ale które przede wszystkim patrzą na miasto, na jakość życia, na decyzje magistratu i też patrzą przez pryzmat tego referendum, całej kampanii referendalnej, samego referendum, co z tego i kto, jakie wnioski wyciągnął i jak sytuacja się będzie zmieniać w lepszą stronę. To jest wyzwanie dzisiaj dla polityki i dla kandydatki.
1: Wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u to też oznacza wspólne listy w wyborach 2027?
2: Chyba jesteśmy w Partii Ludowej, w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim od lat. I wspólnie kandydujemy i budujemy wspólną kampanię wyborczą. Byliśmy w Koalicji Europejskiej razem. Tej współpracy jest bardzo, bardzo dużo i na wielu poziomach, też lokalnych, sejmiki, samorządy. Więc to jest kwestia oczywiście zbudowania takiej konstrukcji, która da nam zwycięstwo w stronie demokratycznej, Koalicji Demokratycznej w tych wyborach przyszłego roku. Tu trzeba dobrze policzyć i skalkulować, ale to oczywiście jest jeden z prawdopodobnych scenariuszy.
1: Panie senatorze, prezydent Nawrocki, jego rzecznik mówi, że prezydent Nawrocki podejmie decyzję w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego w stosownym czasie. Jak pan to czyta? Jako zawieszenie decyzji, jako danie sobie szansy, jako danie sobie czasu?
2: Nawet w odpowiednim czasie, to jest jeszcze bardziej dziwne. Ja nie wiem, ja uważam, że to jest po prostu ta zapowiedź prezydenta absolutnie niepotrzebna, nieprzemyślana, niedojrzała, strasząc odebraniem upublicznieniem składania wniosku o opinię do kapituły, o odebraniu orderu, przecież to tworzy od razu fakty polityczne, to ogromnego zasięgu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby po prostu brak dojrzałości, doświadczenia tak zdominował tę politykę, którą dzisiaj uprawia prezydent i jego współpracownicy.
1: Ale to jest słyszał pan, co napisał?
2: Coś niepotrzebnego.
1: Ale słyszał pan, co i czytał pan na pewno, co napisał Donald Tusk. Dyplomacja w tej sprawie zawiodła.
2: No tak, ale wie pan, ale dlatego, że na początku była decyzja kontrowersyjna, nie do zaakceptowania przez Polskę i Polaków decyzja prezydenta Zełenskiego, a na to odpowiadał w ten sposób prezydent Nawrocki. No, nie można się ustawiać w taki sposób, nie można doprowadzać do takiego politycznego boksu. No, tutaj potrzebna jest dyplomacja i której właśnie zabrakło, bo na ten rzeczywiście kontrowersyjny, nieakceptowalną decyzję Zełenskiego trzeba było reagować wspólnie. Tutaj warto było poczekać parę godzin, żeby przygotować wspólne stanowisko i parlamentu, i prezydenta, i premiera, wszystkich, bo tutaj mamy co do tego, tej sprawy, tej tragedii wołyńskiej, mamy bardzo wspólne zdanie w Polsce, więc tutaj potrzebny był polski wspólny głos i jego zabrakło, ponieważ uważam, że niepotrzebnie doszło do takiej politycznej wymiany ciosów ze strony kancelarii.
1: Ale sam pan przyznaje, że dyplomacja zawiodła. Czy my nie powinniśmy wiedzieć w Warszawie, że taki krok jest planowany przez Wołodymyra Zełenskiego, żebyśmy się mogli do tego przygotować? Nie mieliśmy wiedzy.
2: Ale ja nie wiem, czy to było takie oczywiste, że to coś takiego nastąpi. Ja nie miałem żadnych, nikt z nas nie miał żadnych takich informacji, czy przesłuchów nawet, że coś takiego jest przygotowywane. I ja powiem szczerze, nas wszystkich to zaskoczyło tutaj w Polsce. Czy można było przewidzieć tę sytuację, czy można było jakoś jej próbować zapobiec? Nie mam takiego wrażenia, nie mam takiej pewności. Tutaj wiadomo było, że takie rzeczy mogą się zdarzać. No, przypomnę, że Ukraina jest w ciężkiej, w trudnej sytuacji, bardzo jeśli chodzi też o mobilizację opinii publicznej. Kwestia rekrutacji do wojska Ukraińców. To wszystko jest, oni są w stanie, przecież czwarty, piąty rok w stanie pełnoskalowej wojny. Więc
1: oczywiście.
2: Można było przewidzieć, że jakieś rzeczy będą tutaj mogły się pojawić, ale w taki sposób, aż powiem szczerze, że było to trudne do wyobrażenia. Więc ale nie chodzi o to tylko o wspólną reakcję. Tej zabrakło. Zabrakło konsultacji, zabrakło odpowiedzialności za słowo. I za polityczne gesty.
1: jak słucham na przykład tego, co mówi profesor Grzegorz Motyka, najwybitniejszy chyba dzisiaj znawca stosunków polsko-ukraińskich w tym okresie, czyli w okresie II wojny światowej i tuż po niej, to mówi, że to była najprawdopodobniej świadoma decyzja Zełenskiego. On się liczył z bardzo ostrą polską reakcją i z wybuchem nastrojów antyukraińskich i tym samym liczył też na większe zjednoczenie Ukraińców, no żeby wykorzystać efekt flagi. Pana zdaniem to jest prawdopodobny scenariusz, że to była w pełni świadoma decyzja prezydenta Ukrainy?
2: Ja myślę, że być może ona była w jakiś sposób przemyślana i jakiś interes polityczny za nią stał. Natomiast nie spodziewał się skali odpowiedzi tutaj i takich ewidentnych, bardzo takich radykalnych emocji, które się w Polsce pojawiły i które ta decyzja wywołała. Nie spodziewał się tego, bo późniejsze gesty pokazywały, że właśnie nie ma pomysłu Zełenski, jak wyjść z tego impasu. I ciągle tak jest. Tutaj inicjatywa powinna należeć do prezydenta ukraińskiego, żeby, bo to jego decyzja rozpoczęła ten cały konflikt i ten cały problem, więc ja oczekuję, że to od niego też wyjdzie pomysł na to, w jaki sposób można wrócić do normalnych stosunków i wycofać się z tej decyzji.
1: No to będzie na to okazja, do tego okazja, bo w czerwcu mamy szczyt gospodarczy. Pańskim zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie na ten szczyt do Gdańska, a to będzie poważne spotkanie wysoko postawionych ludzi, ludzi, którzy no, decydują o tej współpracy polsko-ukraińskiej, ale w ogóle europejsko-ukraińskiej także.
2: Źle by się stało, fatalnie by się stało, gdyby Zełenskiego tutaj nie było. On to oczywiście jest ważne dla Polski, ważne jest też dla procesu odbudowy Ukrainy. Ważne jest, że tutaj ci wszyscy chętni, którzy chcą się angażować, ale właśnie w Gdańsku, w mieście symbolicznym dla historii Europy XX wieku, to jest po prostu miejsce ważne, spotkanie ważne i trzeba podkreślić, że wszyscy powinniśmy tutaj być, ci wszyscy, którzy chcą pomóc Ukrainie w procesie odbudowy.
1: Ale natomiast dzisiaj jeżeli... wszystko na to wskazuje, że prezydenta Zełenskiego nie będzie. Nawet do Europy wylatuje nie z Rzeszowa, a teraz już z Mołdawii. No to też jest chyba gest dość symboliczny.
2: Dlatego trzeba doprowadzić do deeskalacji tych konfliktów, żeby je wyciszyć, uspokoić. I tutaj rozmowa między prezydentem Zełenskim a prezydentem Nawrockim jest najlepsza do tego, żeby zrobić wspólny krok w taką stronę, żeby te nastroje uspokoić, bo dalsza eskalacja, tak jak pan redaktor mówi, czy nieużywanie, omijanie Rzeszowa, Jesionki, jeśli chodzi o lotnisko, czy na przykład brak obecności prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku, to są poważne sygnały, że po prostu rozchodzi się ta nasza wspólna narracja. Z tego się cieszę, tylko będzie cieszy się już i będzie cieszyć się Rosja, więc trzeba po prostu wszyscy powinni pójść po rozum do głowy i z tej sprawy wyciągnąć właściwe wnioski.
1: Co do tego, że korki od szampana strzelają w Moskwie, nie ma żadnych wątpliwości, ale premier Donald Tusk mówi, że szlak go trafia często, jak słyszy to, co się mówi po tamtej stronie granicy. Pana też?
2: To są dla każdego, dla każdej wrażliwej osoby, ale także dla ludzi, którzy znają historię. No to są rzeczy po prostu nie do zaakceptowania. I ten proces, który wydawało się, że on już ruszył, kwestia badań...
1: Pan mówi o ekshumacjach, tak?
2: O całym tym procesie ekshumacji, badań szerzej archeologicznych, ale one ruszyły.
1: O spotkaniu historyków chociażby w Sandomierzu także, prawda?
2: Ale miałem takie wrażenie, że tak, to spotkanie historyków, tych debat było sporo. Ale jak już jest proces, ruszył proces ekshumacji, pojawiają się konkretne następne miejsca. Ja miałem przekonanie, też rozmawialiśmy wiele razy tutaj w polskim parlamencie z przedstawicielami Wierchownej Rady. I oni też uważali, że coś się ruszyło, że ten proces nabiera swojej dynamiki. Wydawało się, że to idzie po prostu w dobrą, właściwą stronę. I nagle po prostu wszystko jakby się załamało. Wszystko się skończyło. I co do tego mam takie pretensje, że po prostu budowa wzajemnych relacji trwa naprawdę miesiące i lata. I budowa takiego elementarnego zaufania, też takiego wspólnego spojrzenia na tę trudną historię. I po prostu to się skończyło, nagle się skończyło. I dzisiaj jesteśmy, mam takie wrażenie, że przez lata w ciągu tych ostatnich miesięcy cofnęliśmy.
1: Panie senatorze, Marcin Kierwiński, minister Marcin Kierwiński będzie poddany pod głosowanie nad wotum nieufności wobec niego. Koalicja obroni ministra?
2: Tak, to jestem przekonany, że tak będzie. Będzie miał dobry wynik, bo tutaj nie ma wątpliwości. Jest bardzo trudny jakby czas dla każdego ministra spraw wewnętrznych. To jest takie frontowe miejsce, ale tutaj te kwestie i graniczne, i bezpieczeństwa wewnętrznego, i bezpieczeństwa granic, policji. No tutaj naprawdę jest dużo się z straży pożarnej, kwestie walki z żywiołami. To jest ogromne wyzwanie dla każdego ministra i tutaj będzie solidarnie broniony przez wszystkie partie, które tworzą koalicję demokratyczną.
1: Ale słyszy pan i domyśla się pan, jak będzie przebiegała debata, bo pewnie najwięcej głosów krytycznych będzie dotyczyło tych fałszywych alarmów i wejścia służb do domu matki prezydenta Nawrockiego. Można to było zrobić inaczej?
2: No ale to jest absurdalne, bo to właśnie trzeba porównać i na pewno tak będzie to w swoim wystąpieniu minister Kierwiński przedstawiał, jaka jest skala tych fałszywych alarmów, jak to wygląda w perspektywie ostatnich lat, jak to wyglądało za czasów PiS-u. Przecież to jest dzisiaj, w zeszłym roku to jest ponad 1700 zgłoszeń miesięcznych. To jest 1700 dziennie. To jest ogromnie dużo. To jest, znaczy, reagować w taki sposób, służby podejmujące decyzje o reagowaniu muszą naprawdę być bardzo dobrze informowane, prowadzone, ale nie mogą się wahać. Muszą podejmować decyzje, które gwarantują nam bezpieczeństwo, tak? I to jest jakby sprawa oczywista i ewidentna. I
1: zgoda, panie senatorze, ale
2: czy... Oskarżanie ministra o to, że on tutaj nie reaguje, czy reaguje zbyt, że służby reagują zbyt szybko, czy reagują właściwie tak, jak powinny reagować, przecież to jest absurdalne.
1: Nie, ale to bardziej chodzi, jak rozumiem, o to, że służby nie do końca miały wiedzę, gdzie wchodzą, gdzie nie miały świadomości tego, że to jest mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego, czy takie mieszkanie nie powinno być pod specjalną ochroną?
2: Tylko to już jest kwestia relacji między SOP-em a osobą czy osobami chronionymi i informacją, która musi być w dyspozycji służb. Nie każda osoba chroniona chce się zgodzić na przekazywanie takiej informacji, żebyśmy wiedzieli, na czym polega problem. Jeżeli taka informacja nie jest przekazywana służbom o konieczności czy o wskazaniu adresu, które powinny być chronione, to one chronione nie są. No to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Cała konstrukcja bezpieczeństwa musi być zbudowana w sposób odpowiedzialny, ale żeby to zrobić, wymagana jest współpraca osoby chronionej i tej, która za ochronę odpowiada.
1: Pan mówi o tym, że koalicja obroni prezydenta, ja czytam najnowsze badania dotyczące poparcia dla rządu Instytut Badań Polster dla Superekspresu. 54% badanych źle ocenia rząd Donalda Tuska. 33% dobrze, 13% nie ma zdania. To w takim razie jaki jest ten rząd? Chciany czy niechciany?
2: Pan jest chciany, bo ma większościowe zaplecze zbudowane 2,5 roku i nie ma żadnej alternatywy. W tym parlamencie nie ma alternatywy dla rządu koalicji demokratycznej 15 października. Po prostu nie ma. I jeżeli ktoś ma jakieś plany, to może je przełożyć po następnych wyborach na 27 rok. Ale uważam, że tutaj naprawdę ważne jest, żeby ten rząd poprawiać, żeby on był skuteczniejszy, żeby był jeszcze bardziej przekonywujący. To jest wyzwanie dla nas dzisiaj, dla tych ludzi, którzy tworzą tu w parlamencie.
1: A jak pan mówi poprawiać rząd, to pan myśli o rekonstrukcji?
2: Nie, ja myślę wie pan, to jest rząd koalicyjny, składający się z przedstawicieli czterech partii. Nigdy nie jest łatwe tworzyć rząd koalicyjny. Jeżeli jest tak dużo koalicjantów, ważne jest, żeby utrzymać logikę dobrego funkcjonowania, skuteczność, sprawczość rządu. To jest dzisiaj bardzo ważne. I ministrowie, którzy są zapleczem premiera i cała Rada Ministrów, musi bardzo konsekwentnie pracować i pokazywać swoją pomysł na funkcjonowanie państwa. To, żeby państwo było lepiej zorganizowane, żeby mieszkańcy to odczuwali i widzieli, bo po to jesteśmy w polityce.
1: Panie senatorze, pan będzie zarywał noce przez najbliższy miesiąc?
2: No wie pan, myśli pan o nawet ponad miesiąc, o mundialu, o Mistrzostwach Świata. Ja mam zdumienie i jestem zdumiony, tylko nie jestem przekonany, że będę zarywał noce, będę wybierał mecze. Mam nadzieję, że część ich będzie jednak wieczorem polskiego czasu, czy nawet po południu, więc te będę wybierał. A z tym zarywaniem nocy poczekam, jak już mecze wejdą w taką fazę bardziej decydującą.
1: A kto będzie mistrzem świata?
2: Ja zawsze kibicuję dwóm drużynom wtedy, kiedy nie ma Polski, a tak niestety jest i na tych mistrzostwach. Będę kibicował Holendrom i Anglikom.
1: Tak mówi Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie senatorze.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Kłaniamy się i pozdrawiamy.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Wybiła północ, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek historyczna wizyta Leona XIV w Bazylice Sagrada Familia. Posłuchajcie, czym dla Katalończyków były te uroczystości. W faktach ze świata także kolejne amerykańskie ataki na Iran i rozpoczynające się za oceanem piłkarskie święto. Sprawdzimy, jaka atmosfera przed mundialem, a na koniec warszawskie zoo.
2: Wszystkie pingwinki naraz wskoczyły?
1: 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę Jezusa Chrystusa. Uroczystości zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. To wielki dzień dla Barcelony, usłyszał nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
3: To coś niesamowitego. Pierwszy raz widziałem papieża i to dla mnie bardzo ważne. Ponadto ten kościół i ja dorastaliśmy tu razem. Gdy byłem dzieckiem, nie było wieży Chrystusa. Teraz już jestem dorosły, a papież przyleciał, by ją poświęcić. To coś wspaniałego.
1: Dzisiaj Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, by zapoznać się z sytuacją przebywających tam migrantów. Odwiedzi Gran Canarię i Teneryfę. Prezydent USA zapowiedział kolejne mocne uderzenie w Iran. Według Donalda Trumpa ten kraj zbyt długo zwleka z porozumieniem pokojowym. Uderzymy w nich mocno dzisiaj i zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami. Wstyd mi to mówić, ale siedzieli tu bardzo niekompetentni ludzie. Oznajmił Trump. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że tej nocy zbombardowane zostaną kluczowe obiekty w Iranie, a wojsko USA będzie dziś w nocy bardzo zajęte. Już dziś pierwszy gwizdek w USA, Meksyku i Kanadzie. Ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. W jakiej atmosferze przebiegają? O tym z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Reuters opisuje, że organizacje praw człowieka mówią o atmosferze strachu i niepewności wokół mundialu w USA. Obawy dotyczą nie tylko drużyn, ale też kibiców, dziennikarzy i oficjalnych delegacji. Wskazywane są zaostrzone kontrole graniczne, możliwość odmowy wjazdu mimo posiadania dokumentów, długie przesłuchania na lotniskach oraz ryzyko zatrzymań związanych z polityką migracyjną USA. Dodatkowo Reuters przypomina, że przypadek somalijskiego sędziego, który miał ważną wizę, ale został zawrócony na granicy, pokazał, że samo posiadanie dokumentów nie zawsze gwarantuje wjazd do kraju. W Meksyku masowe protesty nauczycieli, emerytowanych sędziów i innych grup zawodowych w stolicy kraju, którzy przy okazji mundialu chcą zwrócić uwagę na swoje problemy. W Guadalajarze przygotowania do mundialu odbywają się pod presją pytań o działalność karteli i kryzys związany z tysiącami osób uznawanych za zaginione w stanie Jalisco. Kanada na tle USA i Meksyku wypada najlepiej i najbardziej spokojnie. Ze stolicy Meksyku Paweł Żuchowski.
1: Mundial otworzy o 21:00 czasu polskiego spotkanie Meksyku z Republiką Południowej Afryki, które zostanie rozegrane w Mexico City. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Miałyby go współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny i borykający się z problemami finansowymi Miejski Szpital imienia Narutowicza.
5: Ale z punktu widzenia krakowian i małopolan razem jesteśmy w stanie stworzyć miejsce, multipotencjalny ośrodek. Wszystko będą w stanie ci pacjenci załatwić w jednym miejscu. Prawie że wszystko.
1: Mówił dyrektor Szpitala Wojskowego profesor Bartłomiej Guzik. Wczoraj projekt stworzenia Wojskowego Instytutu przedstawiony był miejskim radnym. Ewentualne głosowanie w tej sprawie za 2 tygodnie. Zadłużenie szpitala imienia Narutowicza to ponad 300 milionów złotych. Dług musiałaby przejąć nowa placówka.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: 37 pingwinów przylądkowych z warszawskiego zoo już korzysta z nowoczesnego wybiegu. Ptaki mają do dyspozycji otwarty basen z wyspą, strefy lęgowe i plaże, a zwiedzający mogą podziwiać ich podwodne ewolucje przez przeszkloną ścianę.
7: Jesteśmy pod wrażeniem właśnie tego nowego wybiegu. Super po prostu, tutaj z synem przyszłam.
8: Czekamy na pierwszy skok właśnie.
9: Zdążyłeś, bo to była taka szybka akcja.
8: Tak.
9: No jak to wyglądało? Opowiedz.
10: Bardzo super i udało mi się wszystko zobaczyć. jeśli chociaż bym chciał, żeby to było dłużej.
2: No spektakularnie, bardzo słodko wszystkie pingwinki naraz wskoczyły. Chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały, tak szybko wybiegały z tej wody. Fajnie to było widać.
10: Czekam, żeby skoczyły.
9: A dużo macie jeszcze czasu, żeby tu czekać?
10: Nie wiem, ja mam cały dzień.
1: Z odwiedzającymi warszawskie zoo rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my polecamy kolejne fakty RMF FM. O pierwszej przekonacie się, jak niewiele potrzeba, aby komuś sprawić radość. Już teraz zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest generał Marek Woroń, komendant główny policji. Witam, panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No, słyszał pan zarzuty, także rozumiem, że słabo kontroluje pana i pana służbę minister Kierwiński. Dzisiaj staną takie zarzuty na Sejmie.
2: Panie redaktorze, to są oczywiście zarzuty polityczne. Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji i wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
1: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
2: Znaczy, ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
1: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
2: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
1: No dobrze, ale tak to Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
2: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
1: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
2: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości to ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
1: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Panie dlaczego o tym nie informujemy? Bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
2: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
1: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
2: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
1: mieszkań wkraczaliście.
2: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
1: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
2: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o... bo pan tutaj odnosi się również do...
1: Do mieszkania mamy prezydenta.
2: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut tak naprawdę.
1: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
2: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej. To jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tę informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna, no bo oni muszą stwierdzić, czy rzeczywiście doszło
1: do
2: tego zdarzenia.
1: Pytam o to dlatego, że znowu cytując tweeta redaktora Sakiewicza, on mówi, tylko dość trudno uwierzyć w to, że zrobili to sami z siebie. Mówię o policjantach. Redaktor Sakiewicz, nie tylko on zresztą, bo ten zarzut pada również z ust części polityków, mówi, to były działania, które być może, no oczywiście to nie ma twardej tezy, bo wtedy można wytoczyć proces, być może zapadały, decyzje o nich zapadały gdzieś wyżej.
2: Znaczy ja nie będę się nawet do tych, nie wiem, wyobrażeń na temat interwencji policyjnych odnosił. Panie redaktorze, 17 do 20 tysięcy interwencji dziennie. To jest na dobę. To działania polskiej policji. 10% to są interwencje pilne. 10 tysięcy interwencji do nas wpływa z CPR-u, gdzie obywatele dzwonią i informują nas o różnego rodzaju sytuacjach, o zagrożeniach zdrowia i życia między innymi. Więc w jaki sposób, jeżeli ktoś chciałby wygenerować konkretny przypadek i próbować zbudować jakąś tezę, że my akurat podjęliśmy te działania, nie wiem, na poziomie jakiegoś wyższego szczebla, co by nam to dało? Ja nie rozumiem tego zarzutu. Rolą policji jest dbać o zdrowie i życie obywateli. I nauczmy się i współpracujmy z tą policją, bo jako społeczeństwo nam powinno na tym zależeć. Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie. No jeżeli wpływają do nas te informacje, to musimy je sprawdzić. Jeżeli mówimy o samych informacjach, które do nas wpływają poprzez live czaty, maile, między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, to w 2026 roku takich informacji wpłynęło do nas 1448 dotyczących zagrożeń zdrowia i życia. 1411 interwencji potwierdzonych mieliśmy, 782 osoby wymagało hospitalizacji, w tym to było 414 osób małoletnich. 402 pozostało pod opieką osoby najbliższej, w tym 264 osoby małoletnie. Zdajmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Wchodzimy do mieszkania, siedzą rodzice i oni nie mają pojęcia o tym, że ich dziecko w pokoju podjęło próbę samobójczą i komunikuje o tym w sieci. I jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, nie zweryfikowali, często rodzice są zaskoczeni, nie mają świadomości tego, dlaczego dziecko z nimi nie rozmawia na ten temat, i nie rozwiązujemy wspólnie tych problemów. Więc to jest rola policji, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie i życie każdego obywatela.
1: Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. CBS i KAS udaremniły rekordowy przemyt heroiny ostatnio. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków i warto blisko 220 milionów złotych. Jak duży to jest problem w Polsce w tej chwili?
2: Jeżeli chodzi w ogóle o przestępczość narkotykową, to jest problem Europy, świata. W Polsce jest to ogromny problem. My dzisiaj jesteśmy bardzo skuteczni. Eliminujemy wiele tych zagrożeń. Żeby też uświadomić panu redaktorowi, ale również państwu, z czym mierzymy się od wielu, wielu lat. Zabezpieczamy ogromne ilości narkotyków, zwłaszcza tych narkotyków syntetycznych, klefedron.
1: Ale one są na Polskę przeznaczone? Czy to jest eksport, import? Czy jesteśmy krajem tranzytowym?
2: W niektórych przypadkach jesteśmy krajem tranzytowym, w innych jest to eksport, import. Rzeczywiście jesteśmy krajem przyfrontowym, panie redaktorze. I jeżeli mówię o narkotykach syntetycznych, wskazuje, że jest to narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
1: Czyli tak? Przez żołnierzy, rozumiem.
2: Dokładnie,
1: obu stron.
2: Dokładnie, obu stron, tak? Więc jeżeli w 2022 roku policja zabezpieczyła 18 ton narkotyków, w 2024 to było już 38 ton narkotyków, w 2025 było 56 ton narkotyków, a dzisiaj mamy czerwiec. Dzisiaj zabezpieczyliśmy 90 ton narkotyków, w tym tonę heroiny, bardzo niebezpiecznego narkotyku. To jest półsyntetyczny opioid produkowany z morfiny. W bardzo wyniszczający organizmy. I to nie jest narkotyk, który jest przeznaczony według nas na nasz rynek, ale między innymi zostaje rozprowadzony w Polsce i w krajach sąsiednich.
1: A co jest teraz modne, panie generale? To znaczy, co takiego jest, na co w tej chwili warto zwracać uwagę? No także obserwując rzeczywistość.
2: Znaczy, ja cały czas podkreślam, mając świadomość, ile tych ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy, że to są narkotyki, które najbardziej i są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi, którzy zażywają te narkotyki. Mamy, wielokrotnie rozmawiacie z nami państwo na temat tych trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą. Ciężko skomunikować się z nią. Ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych.
1: Ta liczba się zwiększa?
2: Ta liczba się zwiększa. Liczba i interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych. Więc ja uczulam zarówno wszystkich, że niestety, ale to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to ma również te konsekwencje związane z produkcją narkotyków i z tym, że część idzie na nasz rynek.
1: Czyli rozumiem, że bo pan mówi kraj przyfrontowy, można powiedzieć, co nas to obchodzi? No idzie tam. W Polsce nie zostaje, ale rozumiem, że część zostaje w Polsce.
2: To nie jest tak, że wszystko idzie tam, tak? Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk, ludzie zażywają te narkotyki, no i patrzymy również na sieć, która rozprowadza też narkotyki, więc widzimy tutaj pewnego...
1: A to jest sieć polska? To są Polacy tworzą tą sieć?
2: To jest różna sieć, ale między innymi w tym jest bardzo dużo Polaków. Więc, bo to jest, panie redaktorze, biznes narkotykowy zawsze przynosi ogromne zyski grupom przestępczym. I nasza świadomość i budowanie dzisiaj skutecznej policji to również pewna restrukturyzacja i spojrzenie na to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli mówię o tych narkotykach, to mówię, że musimy się zmieniać. Dlatego też plan powołania Narodowego Biura Śledczego Policji i połączenia Centralnego Biura Zwalczania, które jest właśnie w sieci i obserwuje również zaangażowanie tych wszystkich, którzy rozprowadzają między innymi tymi kanałami narkotykami, którzy budują tam swoje kompetencje i również wymiana informacji.
1: Panie generale, ale słychać, że nie będzie więcej etatów w Narodowym Biurze Śledczym, to co się zmieni? To znaczy, jeżeli nie więcej etatów, to co takiego? Nazwa się zmieni?
2: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że etaty muszą być połączone, bo mówimy o kompetencjach ludzi. To nie może, nie patrzmy na to, że mamy zwiększyć etatowo daną jednostkę czy komórkę. Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi lepiej wykorzystywać w zwalczaniu konkretnej przestępczości. Jeżeli popatrzymy na to, jak się dzisiaj rozwija przestępczość zorganizowana, to my potrzebujemy tych specjalistów, którzy dzisiaj niekoniecznie w pełni są wykorzystywani do tego zjawiska, do rozpoznania i zwalczania tej przestępczości. Musimy połączyć te kompetencje, które mamy od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o zwalczanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale również tych specjalistów, którzy wyszukują w sieci tych działań, które poprzez kontakty, i budowę tych siatek, ale również działania poprzez pranie brudnych pieniędzy, zamienianie tych walut w kryptowaluty. No to jest wiele obszarów, które winniśmy się dzisiaj nimi zająć.
1: Ostatnio polskie służby zatrzymały Władimira Dży Mamulo, czyli takiego wora w zakonie, jak to się ładnie mówi w tej postsowieckiej nomenklaturze. I to pokazuje, że Polska nie jest już tego krajem tranzytowym, ale tutaj działają realnie organizacje przestępcze ze wschodu. Jaka jest skala tego zjawiska?
2: Panie redaktorze, ta przestępczość jest przez nas dzisiaj bardzo dobrze rozpoznawana. Jeżeli chodzi o te wszystkie grupy zorganizowane, one są dzisiaj multiprzestępcze, ale też widzimy duże zaangażowanie osób zza wschodu w tych grupach. Między innymi dlatego, że choćby obserwujemy i mamy z nimi do czynienia z aktami dywersji, sabotażu.
1: Czy o Gruzinie, Rosjanie, Ukrainie, Ukraińcy, czy jeszcze dalej ze wschodu?
2: Jest wiele osób z wielu krajów, na pewno Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, ale obywatele Kolumbii. Naprawdę ta przestępczość dzisiaj dotyczy wielu krajów i wielu osób, które budują dzisiaj zorganizowane struktury przestępcze w Europie i na świecie.
1: A co to znaczy, że są multiprzestępcze? To znaczy, czyli to nie ma specjalizacji jakichś narodowych?
2: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
1: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo?
2: Narkotyki, zabójstwo, rozbój, wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
1: I oni to wszystko oferują?
2: Dlatego mówię o multiprzestępczości grup zorganizowanych.
1: Ale one są etnicznie zorganizowane, czy one są na przykład tak postsowieckie, to znaczy oni współpracują ze sobą na bazie tych wcześniejszych kontaktów ponadnarodowych.
2: Pan mówił o worze w zakonie. To są właśnie osoby z tej hierarchii najwyższej, które organizują różnego rodzaju siatki i działania w pewnych obszarach. I oni ze sobą się komunikują. Co się komu opłaca i w jaki sposób zbudować te struktury.
1: Ale ponadetnicznie się kontaktują?
2: To nie ma się żadnego znaczenia. To nie jest kwestia tego, że będziemy tylko i wyłącznie patrzyli na narodowość. To jest kwestia możliwości.
1: Dobrze, a na ile to dotyka Polaków, ta przestępczość? No bo można sobie powiedzieć, no dobra, oni były takie grupy przestępcze, które kontaktowały się, czy koncentrowały się na swojej grupie etnicznej. One były oczywiście groźne dla migrantów, czy dla uchodźców. Natomiast Polacy mogli powiedzieć, to nie nasza sprawa. A tutaj jest podobnie, czy jednak nie? To są przestępczość, która skierowana jest także przeciwko Polakom.
2: Jeżeli widzimy choćby ten rynek narkotykowy, który tak mocno się rozrósł, no to odpowiadamy na to pytanie w sposób jednoznaczny. To dotyczy również obywateli polskich. To dotyczy obywateli zza wschodu, bez względu na to, czy to są osoby z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, czy z Białorusi. Więc my musimy się przygotować na różnym poziomie, w różnych wymiarach, żeby rzeczywiście we właściwy sposób przeciwstawić się temu, co jest zmienne. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzy po wojnie, bo dzisiaj nie mamy, wiemy, że ta broń, która jest dzisiaj używana na froncie, ona będzie używana przez grupy zorganizowane. Dzisiaj jest tam potrzebna, ale już później będzie to produkt. Patrzmy na Bałkany, patrzmy na to, co się wydarzyło po wojnie w Afganistanie, w jaki sposób budowały się grupy i jak rozproszona był handel bronią.
1: Więc jesteśmy na to przygotowani?
2: My się na to przygotowujemy. To jest cały czas proces, dlatego ja też mówię o tym, żeby powołać jednostkę, która będzie gotowa zarówno w sieci, jak i w tym świecie kinetycznym na to, aby reagować we właściwy sposób na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia.
1: Dobrze, panie generale, jeszcze pytanie o ukraińskich gangsterów, którzy mieli pracować dla polskich służb. Chodzi oczywiście o sprawę braci Rysiczów i słynną aferę podkarpacką. Tam padają takie zarzuty, że oni byli współpracownikami policji.
2: Panie redaktorze, ta sprawa jest dzisiaj na etapie sądowym. Chciałbym, żeby rzeczywiście była wyjaśniona, jakie były kontakty z tymi osobami, ze służbami. Myślę, że się dowiemy. Ja między innymi zarządziłem w tej sprawie kontrolę, żeby ustalić, jakie rzeczywiście...
1: Nie, bo tam są bardzo konkretne, że legendowali policjantów, że dawali, no, bardzo ryzykowne nawet dla siebie informacje, które potem policja wykorzystywała, ale też, że policja korzystała z ich usług, choć jest zakaz współpracy z osobami, które równolegle dokonują w tym czasie przestępstw.
2: Dlatego chciałbym, żebyśmy ustalili stan faktyczny. Czy rzeczywiście policjanci, którzy z nimi budowali jakieś relacje, wiedzieli o ich działalności przestępczej? Trudno mi dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Mówię, tym bardziej, że to jest etap, gdzie sprawa toczy się w sądzie i to jest głównie tam pytanie.
1: A jakie tutaj są procedury? No bo to jest rzeczywiście istotne. Jak się współpracuje z przestępcami, a rozumiem, że często informatorami czy współpracownikami są przestępcy, to jak ustalić, czy oni równolegle dokonują przestępstw, czy nie?
2: Osoba, która decyduje się na współpracę z policją czy z innymi służbami, ona zostaje poinformowana, że nie ma prawa popełniać przestępstw.
1: A jak to robi?
2: A jeżeli to robi, to robi to przede wszystkim na własną odpowiedzialność i będzie pociągnięta do odpowiedzialności za przestępstwa, bo tutaj nie kryjemy nikogo za te przestępstwa, no które tutaj są popełniane.
1: Tu opis jest taki, że nie ponosili adekwatnej odpowiedzialności.
2: Panie redaktorze, to jest opis, etap prokuratury, etap sądu, to jest kwestia wyjaśnienia, czy rzeczywiście za te przestępstwa nie byli we właściwy sposób karani, jeżeli je popełniali. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, bo nie mam takiej wiedzy, żeby rzeczywiście tutaj wymiar sprawiedliwości jakoś łagodniej ich traktował.
1: Znaczy, na pewno surowych kar nie dostawali. To wiemy, że nie dostawali surowych kar. Być może nie wiemy dlaczego, ale...
2: Pytanie, co żeśmy im udowodnili w tym momencie. Więc to jest kwestia materiału dowodowego, którym dysponowała prokuratura i sąd.
1: No i jeszcze na koniec pytanie o sprawę Magdaleny Sroki. Zatrzymano w Pruszczu Gdańskim 54-letniego mężczyznę, który pojawił się w biurze poselskim Magdaleny Sroki i zostawił tam tajemniczy pakunek. Już wiemy, że ten pakunek był niegroźny, tak bym powiedział, ale coś więcej o tej sprawie wiadomo?
2: Jest to osoba, która dzisiaj przebywa w szpitalu, jest w jakiś sposób diagnozowana. Dlaczego ta osoba podjęła taką próbę wprowadzenia i doprowadzenia do takiej sytuacji, będziemy to wyjaśniać. No niestety ta polaryzacja, która się dzieje w społeczeństwie, również rodzi takie, a nie inne przypadki.
1: To jeszcze na koniec wróćmy na chwilę do tych spraw fałszywych alarmów. Mamy pewność, że tam nie ma żadnego wątku, powiedziałbym, wschodniego. W znaczeniu rosyjskiego po prostu. To znaczy, że to nie były próby przeprowadzenia również prowokacji politycznych.
2: Panie redaktorze, tą wersję również badamy i tak jak wcześniej powiedziałem, wiele osób jest zatrzymanych w tej sprawie. Mamy bardzo dużo materiału, który musimy dzisiaj ocenić i na pewno będziemy komunikować o tym, jeżeli nowe okoliczności i osoby, które będą zatrzymywane, będzie też wskazywało na to, że mamy do czynienia z nowymi takimi sytuacjami i nowym wątkiem, tak jak pan powiedział, wschodnim.
1: Generał Marek Baroń, komendant główny Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
3: Radio RMF 20.

0: na zegarach już pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, a w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Amerykańskie wojsko kontynuuje ataki na Iran. Donald Trump zapowiedział, że tej nocy będzie to mocne uderzenie. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Usłyszycie, co opozycja zarzucała Marcinowi Kierwińskiemu. W faktach także ważne informacje dla pasażerów lotniska Szczecin-Goleniów. Przed północą czasu polskiego amerykańskie wojsko rozpoczęło ataki na Iran. Dowództwo centralne USA poinformowało, że uderzenia są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą irańską agresję. Wcześniej, jak podawaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą mocne uderzenie na ten kraj, tak jak zrobiły to poprzedniej nocy. Wczoraj USA celowały pociskami w irańskie radary i systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt. Opozycja nie zdołała wczoraj odwołać szefa MSWiA. Im częściej składacie te wnioski, tym lepiej wiem, że dobrze wykonuje swoje obowiązki, mówił w Sejmie Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że we wszystkich podległych mu służbach doszło do zmniejszenia liczby wakatów. Mówił, że wschodnia granica stała się realną zaporą dla nielegalnych imigrantów, a służby bardzo szybko reagowały na incydenty i fałszywe alarmy.
2: Wtedy, gdy będziecie kłamać, gdy będziecie podważać bezpieczeństwo państwa. Tak, mój język będzie ostry wobec was, bo to, co robicie, jest nieodpowiedzialne. To, co robicie, zagraża polskiemu bezpieczeństwu.
1: A co PiS zarzucał ministrowi Kierwińskiemu?
3: Chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co najbardziej bulwersujące, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy.
1: Argumentował poseł Andrzej Śliwka. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak poinformował, że klub rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec kolejnego członka rządu, minister kultury Marty Cienkowskiej. W faktach teraz polityczne ruchy przed wyborami na prezydenta Krakowa. W tym, że PSL i KO wystawiły wspólną kandydatkę, nie ma drugiego dna, mówił na naszej antenie przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.
4: Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba.
1: Mówił polityk PSL. A dopytowany o to, czy stawką tego poparcia jest wybór na prezesa IPN Mateusza Szpytmy, Krzysztof Paszyk powiedział.
4: Dla mnie, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, wkład pana prezesa Szpytmy w odkrywanie najnowszej historii polskiej bohaterów jest naprawdę najlepszym dowodem potwierdzającym kompetencje jego jako potencjalnego prezesa.
5: A czy, po tej wspólnym wystawieniu kandydatury pani Moniki Piątkowskiej w Krakowie macie obietnicę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ona poprze pana Szpytmę?
4: Nie ma tu żadnego, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, targu.
1: Z Krzysztofem Paszykiem rozmawiał Piotr Salak. Zmiany na lotnisku Szczecin-Goleniów. Lotnisko uzyskało certyfikat ILS kategorii 2. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Posłuchajcie, co to oznacza dla pasażerów.
6: Będzie mniej opóźnień. Praktycznie do zera mają zostać zniwelowane sytuacje, w których samolot nie może wystartować albo wylądować z powodu złej pogody. Tylko w ubiegłym roku przez 10 dni port lotniczy w Goleniowie nie obsłużył żadnych połączeń, a przez 16 samoloty musiały czekać na poprawę warunków. Cała ta inwestycja kosztowała 10 milionów euro. Nowy system zacznie w pełni działać na początku sierpnia.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Szydełkowa partyzantka zdemaskowana. Mieszkańcy wioski w angielskim hrabstwie Nottinghamshire dziękują 90-letniej emerytce za umilanie im życia. W jaki sposób to robiła? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Od dłuższego czasu w niewielkiej miejscowości pojawiały się misternie wykonane na szydełku dzieła sztuki. Umieszczano je na skrzynkach pocztowych i pniach drzew. W końcu ich autorka, znużona anonimowością, postanowiła się ujawnić. Jak się okazuje, pani June Rose Hood korzystała z pomocy wnuka, który pod osłoną nocy instalował dziergane przez nią sceny z życia, figurki zwierząt i postacie z bajek. Artystka uznała, że w wieku 90 lat nie musi już uciekać przed wirtualnym pościgiem i chce osobiście podziękować mieszkańcom za miłe słowa, które przez lata czytała w internecie na temat swojej sztuki.
1: Tą korespondencją z Wielkiej Brytanii kończymy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy. Oczywiście w towarzystwie RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I były minister rozwoju także, ale do tego jeszcze wrócimy. Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Słyszał pan na pewno na urodziny Donalda Trumpa. To jest dobra informacja pana zdaniem?
2: To jest informacja jak każda inna, natomiast dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności polskich, amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju.
1: To jest jakieś takie spotkanie towarzyskie, panie przewodniczący.
2: Ale każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
1: Panie przewodniczący, myśli pan, że jeszcze przed niedzielą dowiemy się, czy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych dowiemy się, czy prezydent Karol Nawrocki pozbawi orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego?
2: Liczę, że nie będzie się z tym spieszył.
1: Tak pan rozumie to oświadczenie rzecznika prezydenta, tak?
2: Optymistycznie odbieram i myślę, że nie jestem odosobniony w tym ton komunikatu po spotkaniu kapituły. Dajmy stronie ukraińskiej czas na podjęcie decyzji, które wyciągną wnioski z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych.
1: Ale to jest krzywdzące,
2: to jest niesprawiedliwe dla naszego kraju. No, prezydent Zełenski ma całą przestrzeń na to,
1: no żeby... No właśnie, powiem panu szczerze, trudno sobie wyobrazić, co może zrobić prezydent Zełenski, no bo jeżeli może, teraz cofnie swoją decyzję, trochę może stracić twarz.
2: Może połączyć na przykład dwie jednostki i to imię może zupełnie inaczej wyglądać. Jest cały szereg rzeczy w naszych relacjach, które też mogą być podjęte. Także dobrze, że tu ta działalność, działanie prezydenta, kancelarii prezydenta no nie jest takim na rympał, tylko
1: mówi pan o kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Taką mam nadzieję.
1: Ale panie przewodniczący, myśli pan, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska pod koniec czerwca na ten szczyt polsko-ukraiński organizowany między innymi przez ministra finansów?
2: Byłoby to niezwykle ważne i wymowne. Ja również jako minister sporo wysiłku włożyłem w to, aby ten szczyt odbył się właśnie w Polsce i wszyscy się cieszymy, że on się odbywa. Polska zasłużyła sobie na to. My od dłuższego czasu mówimy, że ta solidarność humanitarna, solidarność wojskowa powinna również pociągać ze sobą solidarność w wymiarze gospodarczym, a o tym jest ta konferencja. Liczę, że tu nic złego się nie wydarzy.
1: Paweł Kowal twierdzi, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie, że to już jest pewna informacja. Pan coś wie na ten temat?
2: Mamy wszyscy taką nadzieję. Sporo wysiłków włożyliśmy w to na wielu poziomach. Tu pan przewodniczący, pan minister Kowal też jest jedną z tych osób, która bardzo wydatnie przyczyniła się do tego wydarzenia.
1: A jeśli nie będzie spotkania tutaj w Gdańsku, Nawrocki-Zełenski, to będzie jakiś symbol?
2: Na razie zaczekajmy. Nie wróżmy, co się wydarzy. Dobrze, że nastąpiło opamiętanie z obu stron.
1: Myśli pan, że nastąpiło to opamiętanie?
2: Jeśli chodzi o to, co zdarzyło się wokół decyzji prezydenta Ukrainy, liczę na to, że zwycięży interes obu krajów, zwycięży myśl o sojuszu i konieczności współpracy między naszymi krajami w kontekście bezpieczeństwa obu krajów.
1: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej, do tego tematu, który tak rozpala wyobraźnię. Jeszcze chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie. Marcin Kierwiński został obroniony. To nie było żadną niespodzianką, bo tego można się było spodziewać, patrząc na arytmetykę sejmową. A Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało żadnych zastrzeżeń do ministra spraw wewnętrznych i administracji, chociażby w sprawie tych fałszywych alarmów, albo w sprawie wejścia do domu matki Karola Nawrockiego?
2: Bardzo dobrze oceniamy pracę ministra Kierwińskiego, wykonywaną przez niego w roli ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mówił o tym dzisiaj bardzo precyzyjnie nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, uszczelnienie granicy zupełnie podniesienie na niespotykany dotychczas poziom ochrony granicy, chociażby Polski z Białorusi. Przejęliśmy tam tylko płot, który w ciągu kilkudziesięciu sekund nielegalni migranci rozbrajali, przechodząc na stronę Polski. Dzisiaj to jest profesjonalna granica zaopatrzona w nowoczesny sprzęt. Chociażby przykłady tych dwóch pożarów masywnych, panie redaktorze, i zarządzanie, które było zarządzaniem właśnie resortu kierowanego przez ministra Kierwińskiego, pokazuje, że jest dobrym człowiekiem na czasy, który kieruje tym niezwykle ważnym resortem.
1: Ale pan mówi o profesjonalizmie, panie przewodniczący, a czy profesjonalnie zachowały się służby w tym mieszkaniu matki Karola Nawrockiego, czy nie, pana zdaniem?
2: Ja uważam, że tu nie ma zarzutów, nie ma uwag co do tego zachowania.
1: Co do zachowania służb, zgoda. To bardziej co do tego, czy mieszkanie nie powinno być pod opieką rzeczywiście służb, chociażby służby ochrony państwa.
2: To jest temat na inną dyskusję. Nie w kontekście...
1: To jest właśnie dokładnie sprawa dotycząca ministra Kierwińskiego także.
2: To jest mimo wszystko temat na inną dyskusję. Tutaj trudno podejrzewać kogokolwiek o brak profesjonalizmu. Natomiast ten resort pod kierownictwem ministra Kierwińskiego pokazał, dał sygnał, że państwo działa, są sprawcy ustaleni, jest dalsze badanie, czy są jakieś wątki, które wykraczają poza granice Polski, więc no nie ma naprawdę tutaj potrzeby wyciągania jakichś zupełnie nierzeczywistych wniosków.
1: Było jeszcze kilka zarzutów do ministra Kierwińskiego, takie podnosiła opozycja, do nich też się odniesiemy jeszcze w tej części internetowej. Zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF-u, ja bym chciał jeszcze z panem pana zapytać, czy nie było chętnych PSL-u do kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
2: Polskie Stronnictwo Ludowe traktuje Kraków jako niezwykle ważny ośrodek, tak?
1: No z punktu raczej widzenia, powinno, tym bardziej, że także prezes PSL-u jest z Krakowa.
2: To też, ale także z punktu widzenia rozwoju Polski, rozwoju naszego kraju. My bardzo mocno wczuliśmy się w kampanię referendalną, w sam wynik referendum.
1: I dlatego nie wystawiliście kandydata?
2: Mieszkańcy Krakowa oczekują wzniesienia się ponad podziały polityczne. Kogoś, kto będzie w takim stylu właśnie prezydenta, poprzedniego prezydenta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Nasza kandydatka wspólna jest wychowanką pana prezydenta.
1: A ciekaw jestem, czy to jest atut, czy to może być obciążające dla kandydatki?
2: To jest jak najbardziej atut, bo wsłuchując się w głosy mieszkańców Krakowa, takie jest oczekiwanie.
1: A co dostaliście w zamian, panie przewodniczący? Bo pan wie, za długo pan jest w polityce, żeby mi wmawiać, że umowa z Koalicją Obywatelską to był po prostu taki gentleman's agreement.
2: Nie zawsze, panie redaktorze, decyzje dotyczące wystawienia wspólnej kandydatki czy wspólnego kandydata mają jakieś drugie dno. Tu naprawdę
1: mają drugie dno, na pewno mają, tylko pan nie chce o tym powiedzieć, panie przewodniczący.
2: Kraków zajmuje szczególne miejsce w sercu pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To jest niezwykle serio. Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba. Pani senator Monika Piątkowska jest taką osobą i uważamy, że to jest po prostu dobra decyzja.
1: Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem z nami w popołudniowej rozmowie. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24. Panie przewodniczący, pytam o szefa IPN-u, bo to już po raz trzeci bodajże spadła ta sprawa z głosowania sejmowego, a Polskie Stronnictwo Ludowe z wyjątkową determinacją chce postawić na czele IPN-u Mateusza Szpytmę. To rozumiem, że zmienia zdanie w takim razie, czy nie zmienia zdania
2: Polskie
1: w tej sprawie?
2: Polskie Stronnictwo Ludowe w gronie ugrupowań tworzących koalicję widzi sens i cel funkcjonowania tej instytucji. Tu jesteśmy najbardziej zagorzałymi zwolennikami funkcjonowania IPN-u. Oczywiście w taki
1: najbardziej
2: sposób...
1: zagorzałymi zwolennikami w całej koalicji rządzącej.
2: Tak,
1: rozumiem.
2: Oczywiście w taki sposób, w jaki ta instytucja została powołana. I tu stąd wynika nasza determinacja i propozycja właśnie
1: i dlatego
2: kandydatury pana prezesa Szpytmy.
1: I dlatego popieracie tę kandydaturę, tak, zastępcy Karola Nawrockiego, tak?
2: Popieramy tą kandydaturę, bo to jest osoba, która pracowała, tworzyła IPN i pod prezesurą Leona Kieresa i pod innymi, i również pod Karolem Nawrockim. Jest osobą, która doskonale oddziela aspekt polityczny tej instytucji od celów, jakie IPN.
1: No jakby pan się wczytał w list historyków i badaczy, którzy protestowali przeciwko tej kandydaturze, to by nikt z nich nie powiedział, że ta osoba oddzielała politykę od historii.
2: Wszyscy w Polsce możemy dzisiaj wyrażać swoje opinie i tak jak rozumiem część historyków, ale akcentujemy też, część historyków wyraziła swoją opinię. Natomiast dla mnie, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, wkład pana prezesa Szpytmy w odkrywanie najnowszej historii polskiej, bohaterów, których nie poważył się odkryć ani badać żaden z funkcjonujących tam wysokim szczeblem historyków czy przedstawicieli kierownictwa, jest naprawdę najlepszym dowodem potwierdzającym kompetencje jego jako potencjalnego prezesa.
1: A czy czy po tej wspólnym wystawieniu kandydatury pani Moniki Piątkowskiej w Krakowie macie obietnicę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ona poprze pana Szpytmę?
2: Nie ma tu żadnego, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, targu nie wiążemy absolutnie jednego.
1: Ale moje pytanie nie jest takie wzięte z kosmosu, bo pan wie doskonale, że również Karol Nawrocki został prezesem IPN-u, między innymi dzięki dealowi z PSL-em, prawda?
2: To też nie nazywałbym tego dealem. To były decyzje, które były podejmowane na poziomie Senatu.
1: Dlatego pytam dzisiaj.
2: Więc to ja jeszcze raz dementuję. Nie ma absolutnie żadnego związku decyzja o poparciu pani senator Moniki Piątkowskiej z wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Panie przewodniczący, wybory w Krakowie to będzie poligon przed wyborami w 2027?
2: Myślę, że płynnie od wyborów krakowskich przejdziemy już do takiej twardej kampanii. Tu koincydencja czasowa tych wyborów, a bliskość nowego sezonu politycznego po wakacjach powoduje, że po prostu to będzie...
1: To będzie roczna kampania wtedy.
2: Która będzie kampanią o niezwykle dużą stawkę. To znaczy, no, zderzymy się w tych wyborach z populistyczną prawicą, coraz bardziej populistyczną w Polsce, która w sposób nieodpowiedzialny szachuje tematami, które negatywnie cieniem kładą się na stabilizacji, na bezpieczeństwie.
1: O czym pan myśli? Będzie o sprawach narodowościowych?
2: No, łatwość, w jakim dzisiaj prawica porusza się w kwestiach związanych właśnie z naszymi sąsiadami, z osobami, które mają nawet już obco brzmiące nazwiska, no jest przerażająca.
1: I myśli pan, że o taka będzie ta kampania?
2: Zachowania też populistycznych polityków polskiej prawicy przy programie SAFE, przy ustawie, pokazały też, że za nic bezpieczeństwo naszego kraju mają. Wolą przede wszystkim patrzeć na własne sondaże, na kreowanie jakichś scenariuszy, które tym sondażom miałyby
1: przyjaść. Ale to chcę powiedzieć, panie przewodniczący,
2: jest kompletny brak odpowiedzialności.
1: Ale chcę
2: i mamy dzisiaj zarysowany taki podział i konflikt, który myślę, że będzie fundamentalny w tej zbliżającej się kampanii, właśnie między podmiotami czy ugrupowaniami, które chcą bezpiecznej, demokratycznej Polski, no i będą prawicowe organizacje, które będą pełne ksenofobii w tej retoryce kampanijnej, ale i też no, ryzyko na końcu powstania koalicji PiS-u, Konfederacji, Brauna, tudzież Putina, niektórzy mówią mi Konfederacji, no będzie całkiem realne i rzeczywiste.
1: Ale to znaczy, że uważa pan, że jest możliwe stworzenie jednej listy po prawej stronie sceny politycznej?
2: Jest to jeden ze scenariuszy. Rosnące znaczenie Karola Nawrockiego jako lidera prawicy stwarza taką możliwość utworzenia właśnie jednej listy pod pod przywództwem czy patronatem prezydenta Nawrockiego.
1: I co wtedy robi PSL? Wtedy PSL idzie do wyborów razem z Koalicją Obywatelską i razem z tą dzisiejszą koalicją rządzącą?
2: Polskie Stronnictwo Ludowe ma lidera, który ma niezwykle dobry nos polityczny i tutaj na pewno będziemy mieć scenariusz adekwatny do rozwoju sytuacji. I przede wszystkim się orientujemy, dobrze analizujemy sytuację, która się będzie kształtować w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
1: Ale nie powiedział pan nie, czyli nie wykluczył pan takiego rozwoju sytuacji.
2: Trzeba dzisiaj obserwować, analizować sytuację. Mogą te wybory być pod każdym względem inne niż dotychczasowe. Mówiliśmy wiele o osiach podziałów, które będą niezwykle niebezpieczne i dotyczyły kontrowersyjnych spraw, ale także one mogą być inne również, jeśli chodzi o bloki, które w tych wyborach się
1: pojawią. A taka propozycja padła już? Była na stole, czy jeszcze nie?
2: Nie ma żadnych propozycji, nie ma żadnych rozmów, natomiast to nie oznacza, że nie analizujemy, nie oceniamy, nie kreślimy sobie różnych scenariuszy w Polskim Stronnictwie Ludowym, w tym niedoścignionym wzorem i osobą niezwykle kompetentną jest nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Panie przewodniczący, pana zdaniem kampania w Krakowie będzie brutalna?
2: Obawiam się, że dzisiaj nawet na poziomie malutkich gmin ta kampania jest zupełnie inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ja wywodzę się, swoją drogę polityczną zaczynałem w samorządach powiatu, samorządzie województwa wielkopolskiego. Kiedyś ta kampania i działalność, ona dotyczyła bardzo konkretnych spraw, skupiała się na pozytywnych działaniach. No dzisiaj jest też dużo emocji, eskalacja i konflikt zaczyna się orężem kandydatów stawać również i w samorządach, więc tym bardziej w Krakowie też pewnie to się stanie.
1: I zastanawiam się, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk już to zapowiedział, przyjadą do Krakowa, żeby wspierać wspólną kandydatkę.
2: Ja myślę, że po tych deklaracjach, które wczoraj i gestach padły przy prezentacji naszej kandydatki.
1: Prezentacji w Warszawie, panie przewodniczący.
2: Prezentacji w Warszawie, ale
1: to nie
2: też,
1: jest dobry pomysł.
2: Ale też ja bym nie nazwał tego prezentacją, to był wspólny komunikat, ogłoszenie kandydatki na prezentację w Krakowie. Pewnie będzie czas i myślę, że obaj panowie premierzy nie będą tutaj też stronić od własnego zaangażowania.
1: Czyli kładą na stole swój autorytet, swój czas, rozumiem, zaryzykują, a jeśli kandydatka przegra, jeśli Monika Piątkowska nie wygra, pewnie z Łukaszem Gibałą w drugiej turze.
2: Liczymy, że wygra. Bez takiego założenia i wiary w zwycięstwo nie byłoby, myślę, tej wczorajszej konferencji, tej informacji. Oczywiście jest wielka praca do wykonania, bo tej konkurencji pewnie będzie i dużo i ona
1: już
2: będzie
1: poważna. Już jest dużo, panie przewodniczący. Widać, że to będzie konkurencja także ze strony koalicji rządzącej. Słyszał pan, co Polska 2000, co przedstawiciele Polski 2050 między innymi mówią o... między innymi także o waszej kandydatce. No, i co pan myśli na ten temat?
2: Kładę to na emocje i gorący czas.
1: No ale takich wypowiedzi będzie coraz więcej. Czy ta kampania nie podzieli koalicji rządzącej?
2: Którego wielu polityków ulega. Mamy jeszcze, panie redaktorze, trochę czasu do rejestracji kandydatów. Myślę, że jeszcze wiele się zmieni też, jeśli chodzi o tą ilość i też komentarze, które towarzyszą tym pierwszym godzinom.
1: Ja celowo spytałem o Polskę 2050. Zastanawiam się, czy z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego ugrupowanie Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz to jest najtrudniejszy koalicjant?
2: Mamy i dobre, i niedobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z panią Pełczyńską.
1: Wie pan, że od razu zapytam o te niedobre?
2: Na Łęcz są niedobre, ale wszystko jest możliwe do rozwiązania. Tu nie uważałbym, że to jest jakiś najgorszy koalicjant, czy osoba, z którą nie szło współpracować, czy nie idzie współpracować.
1: Myśli pan, że w takim razie Andrzej Szczeptycki powinien zostać na stanowisko wiceministra?
2: To jest decyzja pana premiera, to jest decyzja koalicjantów. No bardzo niedobra i kontrowersyjna wypowiedź, do której pewnie pan redaktor
1: oczywiście
2: zmierza, dotyczące porównania UPA i żołnierzy wyklętych czy niezłomnych. No to takie porównanie nie powinno padać.
1: Nie powinno padać, ale czy powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec ministra?
2: No daje to podstawy do wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania pana pana ministra. Jak ostatecznie to się potoczy, to na szczęście nie moja odpowiedzialność, tylko premiera i koalicji.
1: A pana zdaniem z naszej strony nie padają zbyt miękkie argumenty, tak to powiem, w stosunku do Ukrainy?
2: Myślę, że padły bardzo mocne argumenty. Tu zwłaszcza bardzo trafne wystąpienie wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w ubiegłym tygodniu, który bez grama wyzłośliwiania się czy bez grama takiej agresywnej retoryki bardzo trafnie powiedział. Być może wielu Ukraińców po raz pierwszy też tą ocenę w taki precyzyjny sposób usłyszało, jaki ból i z czego ten ból wynika u Polaków właśnie w kontekście działalności UPA w czasie II wojny światowej.
1: A czy Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL, bo w tej całej sprawie słyszę, często pan mówi prezesa PSL-u, często słyszę Donalda Tuska, rzadko słyszę chociażby szefa naszej dyplomacji. Czy PSL, powiem cynicznie trochę, nie wziął sobie dużego problemu na głowę?
2: Bardzo poważnie traktujemy przyszłość współpracy, przyszłość sojuszu między Polską a Ukrainą, strategicznego sojuszu w kontekście naszego bezpieczeństwa. I tu myślę,
1: ale
2: że...
1: Ale nie zapłacicie politycznej ceny za to?
2: Proszę mi wierzyć, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani klub, który mam przyjemność reprezentować, nie patrzymy tutaj właśnie w przeciwieństwie do polityków prawicy w kategoriach uzysku politycznego czy jakichś korzyści, tylko staramy się wnieść na bazie też swoich doświadczeń historycznych, bo jesteśmy najstarszym ruchem politycznym w Polsce, więc bazujemy na tych doświadczeniach, aby w myśl takiej logiki propaństwowej szukać ratunku w trudnej, bardzo trudnej sytuacji, w której się te nasze relacje znalazły, a bez ich poprawienia, no trudno sobie wyobrażać przyszłość. Trzeba zarówno serio traktować przeszłość i tutaj sobie to bardzo jasno komunikujemy, ale też nie możemy tracić, i tu nas różni to od polityków populistycznej polskiej prawicy, nie możemy z pola widzenia tracić przyszłości, a jeśli skutecznie chcemy walczyć z neoimperializmem rosyjskim, to bez sojuszu z Ukrainą tego się nie da.
1: Na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałem pana zapytać o artystów. Powinno się im dopłacać do przyszłej emerytury?
2: Mamy kilka kategorii artystów. Wydaje mi się, że źle się stało, że w tej debacie publicznej wszystkich artystów zrównano z wybitnymi artystami, z artystami, którzy żyją i inkasują poważne gaże, są celebrytami, mają potężne zasięgi i w związku z tym wpływy. Ja patrzę na artystów, którzy działają misyjnie w małych środowiskach tej Polski powiatowo-gminnej, z której się wywodzę. Oni bardzo często to robią za darmo czy za pół darmo. Celowo używam sformułowania misyjność, bo częstokroć małe zespoły artystyczne, których uczą się dzieci, młodzież, korzystania z instrumentów, korzystania i nauki, tańca.
1: Rozumiem, ale czy to, panie przewodniczący, oznacza, że będziecie głosować za tą ustawą, czy nie?
2: Oni wymagają wsparcia, oni nie mają nic wspólnego z tymi artystami, których wielu krytyków tej ustawy wymienia. Więc ja uważam, że wymaga mocnego na etapie prac legislacyjnych przegrupowania i przepisów ta ustawa, zmian.
1: Ale nie znaczy, że ją odrzucicie.
2: Nie znaczy, że ją odrzucimy, bo problem jest i będzie.
1: A nie lepiej dopłacać do instytucji kultury zamiast pomagać w płaceniu składek?
2: Jest to rozważenie. Oczywiście każdy projekt na poziomie rządu uznano, żeby spróbować zmierzyć się z tym problemem, o którym w sposób jak najbardziej precyzyjny starałem się wspomnieć. Trzeba szukać precyzyjnego uregulowania, jeszcze bardziej być może precyzyjnego niż w tym wyjściowym projekcie, który opuścił rząd i który teraz będzie podlegał pracom legislacyjnym. Ten projekt nie jest jeszcze uchwalony.
1: Nie jest.
2: To jest też warto tym wszystkim, którzy już dzisiaj mają gorące głowy, mówiąc o tym projekcie, to jest dopiero projekt, który trafił do prac legislacyjnych i który, myślę, że w kontekście tej opinii, którą wyraża wielu Polaków, wymaga do dopracowania.
1: Tak mówi Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj gość rozmowy popołudniowej w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
0: RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Polska chce zwrotu, a Niemcy rezygnują z unijnych pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Pijany 48-latek postrzelił z wietrówki nastolatka, bo przeszkadzało mu głośne zachowanie jego i kolegów. Rozbudowana i zmodernizowana